0: po prostu to w stosunku do pacjentów, którzy przede wszystkim występują na oddziałach internistycznych, chorób wewnętrznych, również oddziałów chirurgicznych, gdzie rzeczywiście już na poziomie operacyjnym czy takiego standardowego postępowania zachowawczego nie ma już innych metod, żeby pacjentowi pomóc. Rzeczywiście wtedy to leczenie tlenem jak najbardziej znajduje swoje uzasadnienie i przynosi spektakularne efekty.
1: Panie dyrektorze, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Będę pytać i o te przeciwwskazania, ale też właśnie więcej na temat samego oddziaływania tego tlenu hiperbarycznego. Przypomnę, gościem audycji jest dyrektor SPZOZ-u MSWiA w Opolu, Jacek Bartosz. Rozmawiamy o komorze hiperbarycznej. Proszę pozostać z Radiem Opole.

0: Ze mną w studiu jest dyrektor SPZOS MSWiA w Opolu, Jacek Bartosz. Rozmawiamy o komorze hiperbarycznej, jaka funkcjonuje od początku lipca właśnie przy szpitalu MSWiA w Opolu. Gdzie dokładnie mieści się komora hiperbaryczna? Bo nie tutaj po sąsiedzku.
1: Tak, tak, rzeczywiście. Dziękuję za to pytanie, pani redaktor, dlatego że w większości Opolan szpital czy przychodnia MSWiA kojarzy się z tym, że jesteśmy zlokalizowani w centrum miasta, tak naprawdę przy dworcu. I wszyscy wiedzą, o co chodzi.
0: Tak, albo przy poczcie.
1: Przy poczcie, dziękuję bardzo. Natomiast komora hiperbaryczna została posadowiona w lokalizacji naszego nowego ośrodka. To jest przy ulicy Kowalskiej 4, bezpośrednio sąsiadujący jest to adres z halą gwardii.
0: Okay.
1: Czyli po drugiej stronie dworca tak naprawdę.
0: Opolanie też będą wiedzieć.
1: Wiedzą, gdzie jest hala gwardii.
0: Gdzie jest gwardia.
1: Dokładnie tak.
0: Tam jest komora hiperbaryczna. Jak wygląda taka sesja terapeutyczna w takiej komorze hiperbarycznej? I czy już wiecie, no bo dopiero zaczęliście działalność tak naprawdę, których pacjentów będziecie mieć, z jakimi chorobami najwięcej? Gdzie jest takie największe zapotrzebowanie? Umówmy się, taka sesja terapeutyczna to jest wspieranie, tak, terapii pacjenta, czy to onkologicznego, czy pacjenta z cukrzycą, ze stopą cukrzycową. To nie jest główna terapia, to jest wsparcie w leczeniu.
1: To jest wręcz terapia ratująca, bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy pacjenta, dla którego na poziomie operacyjnym chirurdzy nie mają już nic więcej do zrobienia, jak tylko dokonanie amputacji, to komora hiperbaryczna może uratować tą kończynę. No i z punktu widzenia zarówno sprawności osobistej, jak i zawodowej, no to ma to charakter kardynalny, zasadniczy. Tak?
0: Czyli to może być kluczowa terapia.
1: Tak, to może być jeszcze ta nadzieja na wykorzystanie rzeczywiście wszystkiego, co jest możliwe, żeby jednak uratować tą kończynę przed amputacją.
0: A dlaczego ten tlen hiperbaryczny jest tak skuteczny? Dlaczego to pomaga? No ktoś mógłby sobie pomyśleć, wystarczy tylko tutaj tlenoterapię zastosować, wdychać ten tlen. Tu chodzi też, o czym pan dyrektor mówił w pierwszej części, ale chciałbym, żeby to jeszcze wybrzmiało, o to ciśnienie, tak?
1: Tak. Należy też zwrócić uwagę na to, że w otaczającym nas świecie w tej chwili jest dostępnych wiele ośrodków, które oferują usługi właśnie o charakterze hiperbarycznym.
0: To się modne zrobiło chyba.
1: Tak, tak. Jest bardzo dużo takich ośrodków kosmetycznych, powiedzmy, tak, czy nawet fitnessowych, które właśnie posiadają w swoich strukturach komory hiperbaryczne, natomiast to nie są komory hiperbaryczne, w których można osiągać takie wartości sprężenia, takie wartości ciśnienia i w taki sposób kształtować realizację samego procesu terapeutycznego, jak w komorze właśnie takiej profesjonalnej. I też dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia opisując, jakie wymogi należy spełnić, w sposób bardzo restrykcyjny określił wymogi techniczne, jak i sprzętowe, jakie muszą być zabezpieczone na poziomie prowadzenia terapii hiperbarycznej. Pamiętajmy również o tym, że tlen jest substancją wybuchową, w związku z czym to nie jest tak, że pacjent na przykład na zwykłym wózku inwalidzkim, czy na zwykłym takim wózku, który jest na wyposażeniu karetki, która ratuje życie, te sprzęty nie mogą wjechać w ogóle do komory hiperbarycznej, dlatego że cały sprzęt, który tam jest, wykorzystywany w trakcie terapii, musi mieć specjalny certyfikat do pracy w warunkach hiperbarycznych. To samo dotyczy chociażby rozruszników serca, które są wszczepiane u pacjentów bez weryfikacji certyfikatu, czy może pracować w warunkach hiperbarycznych, pacjent nie będzie wpuszczony do takiej komory. Stąd jest ta różnica między komorami hiperbarycznymi, jednoosobowymi, tak zwanymi tubami, które mają zastosowanie w kosmetologii, właśnie często u sportowców, a czym innym taka profesjonalna komora, która jest przedmiotem umowy kontraktowej z Narodowym Funduszem Zdrowia, która ewidentnie nie ma charakteru już tylko kosmetycznego, ale ewidentnie ma charakter leczniczy. To ciśnienie, które występuje w komorze hiperbarycznej, standardowo to jest około 2,5 raza wyższe niż normalne, które jest poza komorą. Natomiast istnieją takie przypadki, w szczególności w odniesieniu do pilotów czy w odniesieniu do nurków, gdzie to ciśnienie jest jeszcze wyższe.
0: A zdarzył wam się już nurek jakiś?
1: Nie. Nasza komora, tak jak pani redaktor wspomniała, pracuje dopiero od 1 lipca, także to są tak naprawdę 2 tygodnie. Natomiast te wskazania dotyczące zatruć, powiedzmy, czy tego typu historii, to są o charakterze nagłym. Póki co żadnego takiego transportu nie mieliśmy.
0: Czyli na razie są pacjenci z chorobami przewlekłymi, tak? Przede wszystkim. Jak wygląda kwalifikacja? Właśnie działacie w ramach NFZ-u, tylko i wyłącznie. W ramach NFZ-u. Kto może skorzystać z tego rodzaju świadczeń? Jak to wygląda? Jak wygląda kwalifikacja? Za chwileczkę zapytam też o to, jak wygląda sama sesja, ale może któryś z pacjentów, na przykład ze stopą cukrzycową, pomyślał sobie, może tego spróbuję. Ktoś ma trudno gojącą się ranę i pomyśli sobie, może to jest właśnie ta droga. Jak wygląda kwalifikacja? Kto kieruje do komory hiperbarycznej?
1: Tak, pierwszym elementem, który należy spełnić, to jest otrzymać skierowanie od lekarza. Tak?
0: I
1: to
0: może lekarza POZ-u.
1: Może być to lekarz POZ-u, może to być lekarz specjalista z poziomu poradni specjalistycznej. Wspominałem tutaj o laryngologach, o chirurgach, o diabetologach. Również lekarz pierwszego kontaktu takie skierowanie może wystawić. My w tej chwili jesteśmy w trakcie takiej akcji informacyjnej, gdzie rozprowadzamy ulotki wśród konkretnych placówek medycznych naszego województwa z przygotowanym materiałem dla lekarzy, żeby ułatwić im pracę, z konkretnymi rozpoznaniami, które są wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I takie skierowanie, jak pacjent pozyska, wtedy kontaktuje się z naszym ośrodkiem. Wszystkie namiary oczywiście i informacje są na naszej stronie internetowej. Mamy również przygotowane ulotki dla pacjentów ze wszystkimi danymi kontaktowymi. Te ulotki również są dostępne w tych ośrodkach, w których już podjęliśmy taką akcję informacyjną i będziemy dalej je dystrybuować. Po takim kontakcie wyznaczamy termin na dokwalifikacji. Mhm. Kwalifikacje są realizowane codziennie przez lekarza, który, no właśnie, zarówno lekarz, jak i cały personel pracujący w komorze hiperbarycznej, mówię tutaj o personelu medycznym, musi przejść odpowiednie szkolenie. Jest jedyny ośrodek w kraju, w GUMEDzie, w Gdyni, który szkoli personel medyczny, zarówno lekarski, jak i pielęgniarski, do tego, by w takiej komorze hiperbarycznej pracować. I tutaj jest chociażby postawiony taki wymóg, że personel pielęgniarski musi przejść co najmniej 160 godzin roboczych w ośrodku hiperbarycznym. Dopiero wtedy nabiera uprawnień po temu, aby rzeczywiście w takiej sesji hiperbarycznej brać udział. Tak więc pacjent, zgłaszając się do naszego ośrodka ze skierowaniem, jest kwalifikowany. No, ta kwalifikacja rzeczywiście jest bardzo restrykcyjna, dlatego że jest wiele schorzeń współistniejących, które mogą dyskwalifikować pacjenta w wzięciu udziału właśnie w takiej terapii hiperbarycznej.
0: I tutaj będę pytać w takim razie o przeciwwskazania. Właśnie jakie są przeciwwskazania, jakie wskazania? Te wskazania już się pojawiły w pierwszej części, to może właśnie skupmy się na tych przeciwwskazaniach. Kto nie może skorzystać z takiej komory hiperbarycznej, z tego rodzaju terapii, co decyduje o tym, że dany pacjent jest kwalifikowany. Bo to, że on ma skierowanie od lekarza POZ-u na przykład, to nie znaczy, że automatycznie od razu wejdzie do tej komory. Jeszcze tak. Lekarz wasz w ośrodku musi zbadać takiego pacjenta.
1: Tak, rzeczywiście tak jest. Pacjent, który zgłasza się do nas ze skierowaniem, przede wszystkim musi wykazać się, że nie ma problemów z nieodbarczoną odmą opłucnową, czy też, że jest w trakcie na przykład chemioterapii. Niektóre leki onkologiczne są ewidentnym przeciwwskazaniem.
0: Czyli radioterapia tak, chemioterapia niekoniecznie.
1: Dokładnie tak.
0: Są warunki.
1: Dokładnie tak. Natomiast trzeba podkreślić, że ta kwalifikacja ma ewidentnie charakter indywidualny.
0: Okej.
1: Tak? Każdy jeden pacjent to jest odrębny przypadek z racji chociażby właśnie tej wielochorobowości czy swojej historii leczniczej, tak? I są takie właśnie rozpoznania bez względu, o których mówiłem, czyli ta nieodbarczona odma opłucnowa, czy też niektóre leki onkologiczne, które są pobierane w ramach chemioterapii. Natomiast do względnych, no przede wszystkim to są problemy z układem oddechowym, tak? Czyli to jest niedoleczone na przykład POHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, tak, to są powiedzmy takie nawet codzienne dolegliwości typu katar, zapalenie zatok, jakieś ostre zapalenie uszu, tak, to z czym na co dzień możemy mieć do czynienia. Ale również jeżeli w wywiadzie zostanie ujawnione, czy występowanie jakichś drgawek, gorączek, gorączki, odmy samoistnej, czy wystąpienia wcześniej w historii nowotworów złośliwych, oczywiście rozedma, czy tak jak wspominałem POHP, rozrusznik serca, też mówiłem o tym, bez atestu hiperbarycznego, czy inne tego typu schorzenia, które lekarz już bezpośrednio na miejscu ustala, wyjaśnia i w zależności od tego, jakie jakie zostaną udzielone odpowiedzi, jaki będzie przeprowadzony ten wywiad, jakie będą z tego płynęły wnioski, ta kwalifikacja następuje. Może być przesunięta w czasie, tak? Bo jeżeli jest jakiś nieżyt górnych dróg oddechowych, to być może trzeba wrócić do tematu za 2, za 3 tygodnie po wyleczeniu i wtedy nie ma już żadnych przeciwwskazań, bądź też następuje dyskwalifikacja. Oczywiście.
0: Rozumiem, że wy skupiacie się na dorosłych pacjentach, no bo dzieci też mogą być poddane w pewnych warunkach takiej terapii, ale rozumiem, że wy świadczycie usługi dla pacjentów dorosłych, pełnoletnich.
1: Przede wszystkim tak, natomiast jeżeli byliby to pacjenci małoletni, jesteśmy gotowi również na to, aby takich pacjentów przyjmować. Natomiast kwestia kwalifikacji znowu obejmuje rodziców, bądź też lepszym rozwiązaniem. Zabezpieczamy rodzicom pokój relaksacyjny z elementami muzykoterapii. Tym bardziej, że ośrodek jest położony w kapitalnej lokalizacji bezpośrednio przy Odrze, przy ciągu pieszo takim rowerowym. Także istnieje możliwość, żeby, jeżeli jest osoba towarzysząca, żeby na spokojnie poczekała, aż pacjent po terapii hiperbarycznej będzie już przekazany z powrotem na przykład rodzicom.
0: A ktoś może mieć lęk przed wejściem do komory, jakieś mniejsze pomieszczenie? Tutaj taki aspekt psychologiczny też badacie?
1: Oczywiście, że tak. To jest jednym właśnie z przeciwwskazań. Tak? Mhm. To jest ta indywidualizacja kwalifikacji. Między innymi to właśnie się mieści w ocenie przez lekarza, czy dany pacjent jest w stanie wziąć udział w takiej terapii.
0: Panie dyrektorze, to za chwileczkę będę pytać już o samą sesję terapeutyczną, w jaki sposób ona wygląda, ile trwa, jak to właśnie tam przebiega wszystko. Przypomnę, gościem audycji jest dyrektor SPZOZ-u MSWiA w Opolu, Jacek Bartosz. Proszę z nami pozostać.

0: Jesteśmy w komorze hiperbarycznej, chociaż w Radio Opole, w studiu Radio Opole. Rozmawiamy cały czas o komorze hiperbarycznej, o takiej terapii z dyrektorem SPZOZ-u MSWiA w Opolu, z Jackiem Bartoszem. Panie dyrektorze, to w takim razie jesteśmy zakwalifikowani do tego rodzaju terapii i wchodzimy do tej komory. Czego może spodziewać się pacjent, pacjentka, kiedy jesteśmy pierwszy raz w takiej terapii, w takiej komorze? Jak to wygląda? Jak wygląda taka sesja?
1: Przede wszystkim, zanim pacjent wejdzie do komory, to najpierw jest mu udzielony bardzo szeroki instruktor, zarówno na etapie kwalifikacji pacjenta, czyli kiedy lekarz bezpośrednio przekazuje te najistotniejsze informacje, żeby pacjent miał pełną świadomość tego, w czym uczestniczy. Z drugiej strony, zanim ten pacjent uda się do komory, również przechodzi krótkie przeszkolenie, już realizowane na poziomie pielęgniarskim. Okay. Po to właśnie, aby wskazać danemu pacjentowi jego miejsce, wytłumaczyć, na czym polega ten proces, właśnie jak długo trwa, czego należy się spodziewać. No właśnie, czego się należy spodziewać?
0: Właśnie,
1: no
0: czy przede tam wszystkim ciśnienie będzie jakoś nas ściskać, jak pod wodą? Jak to wygląda?
1: Panie redaktor, najpierw w pierwszej kolejności pacjent się musi przebrać.
0: Dobra.
1: Dlaczego? Dlatego, że do komory hiperbarycznej mogą wejść pacjenci, którzy są ubrani w pełnym zakresie, jeżeli chodzi o bieliznę i jeżeli chodzi o ubiór, wykonany z materiału co najmniej w 95% wykonanych z bawełny. My zabezpieczamy ubrania i obuwie dla tych pacjentów. Trzeba zostawić oczywiście wszystkie ozdobniki, pierścionki, powiedzmy, tego typu rzeczy. Najlepiej, żeby panie przychodziły bez makijażu, bez pomalowanych paznokci, po to, aby zminimalizować ryzyko zdarzenia niepożądanego, wynikającego z tego, że mamy do czynienia z czystym tlenem. Tak więc pacjenci są wyposażani w butelkę wody, po to, aby jak rośnie ciśnienie czy spada, żeby przełykać, tak jak to w samolocie się dzieje, prawda? Bądź cukierki, bądź woda. Tutaj stosujemy wodę. Pomagamy każdemu pacjentowi zająć swoje miejsce. Drzwi się zamykają. No i wtedy rozpoczynamy terapię hiperbaryczną.
0: I lecimy w kosmos.
1: Prawie.
0: Albo
1: prawie,
0: nurkujemy.
1: Prawie.
0: Zresztą, jak na łodzi podwodnej trochę chyba to wygląda, tak?
1: Trochę tak to wygląda rzeczywiście, bo to pomieszczenie komory hiperbarycznej ma taki kształt okrągły, powiedziałbym nawet litery omega z alfabetu greckiego, z takimi okrągłymi oknami typu bulaj. Dokładnie tak jakby to było na okręcie. Pacjenci zajmują miejsca i wtedy operator komory hiperbarycznej, razem z pacjentami do komory za każdym razem wchodzi personel medyczny, tak zwany attendant, który czuwa nad pacjentami, obserwuje pacjentów, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, podejmuje interwencję medyczną. Tak więc w naszym przypadku, o tyle, o ile komora ma 12 miejsc, jedno miejsce zawsze jest zajęte przez pracownika medycznego i 11 miejsc jest do dyspozycji pacjentów. My również mamy możliwość wprowadzenia do naszej komory dwóch wózków, jednocześnie sprężać, podając je, nie wózki oczywiście pacjentów, na tych wózkach sprężeniu. Pierwszy etap sprężenia, który trwa około 1,5 godziny, to jest taki 15-minutowy czas zwiększania ciśnienia.
0: To długo trwa.
1: Tak, tak. 1,5 godziny to jest taki, no, wypracowany standardowy czas terapii, która, pierwszy okres to jest sprężenie. Sprężenie to jest podniesienie ciśnienia, czyli tak jakbyśmy ściskali powietrze, które jest w środku w komorze i wtedy odczuwamy taką energię cieplną. Robi się cieplej. Dlatego nasza komora jest wyposażona w instalację klimatyzacji po to, żeby utrzymywać temperaturę na miarę stałym poziomie, żeby ten komfort pacjentów był zapewniony. Natomiast jest przemożne odczucie ciepła. Po 15 minutach ciśnienie się stabilizuje na poziomie tych, powiedzmy, 3 atmosfer i podajemy tlen. Tlen podajemy bezpośrednio do masek. To nie jest tak, że to komora jest wypełniona tlenem. Tak nie jest. Każdy pacjent ma swoją indywidualną maskę w trakcie całego turnusu terapeutycznego, więc jest zakładana maska, jest sprawdzana szczelność i oddycha przez maskę właśnie tym 100% tlenem. W odniesieniu do pacjentów, którzy mają bujne brody, bądź też w odniesieniu na przykład do pacjentów o mniejszym wzroście, czy pacjentów małoletnich, mamy również specjalne takie hełmy, które się zakłada, on też się je uszczelnia, żeby ten komfort, zwłaszcza w odniesieniu do małoletnich, żeby nie było właśnie takich zachowań natury panicznej, tak? Żeby to było akceptowalne. I taka terapia trwa te 60 minut. Ten przez cały czas jest utrzymywane ciśnienie na tym samym poziomie po to, żeby absorpcja tlenu była na maksymalnym poziomie i po godzinie czasu następuje obniżanie ciśnienia i wtedy akurat odczuwamy chłód. Tak, ale ten proces jest pod stałym nadzorem, jest opracowane specjalne oprogramowanie do komory hiperbarycznej, są wykresy graficzne, jest przedstawianie liczbowe. Ci technicy, operatorzy, którzy prowadzą w tym wymiarze technicznym, prowadzą całe sprężenie, całą tą terapię, mają to pod ścisłą kontrolą. Mało tego, są przez cały czas w dwustronnej komunikacji z personelem medycznym w środku, personelem medycznym na zewnątrz, bo na zewnątrz też jest personel medyczny na wypadek konieczności wystąpienia zdarzenia niepożądanego, na przykład drgawek, czasami się to zdarza i trzeba, żeby ten druga osoba z personelu medycznego weszła do komory i pomogła tej osobie, która w środku jest personelu medycznego. Zawsze na zewnątrz jest jeszcze druga część, bądź lekarz, bądź pielęgniarz, który może w każdej chwili podjąć pomoc. Jeżeli w trakcie tej terapii, chociażby pacjentowi się skończyła woda, czy może chciałby książkę poczytać, bo taka możliwość też jest, ale nie mówimy tutaj o żadnych tabletach, żadnych telefonach, w żadnym wypadku, tylko i wyłącznie zwykła, prawdziwa książka. Wtedy jest taka możliwość, mamy taką specjalną śluzę do podawania w bezpieczny sposób takich małych przedmiotów, czy to sprzętu medycznego, czy wody właśnie, czy książki, więc to również nie stanowi problemu po to, żeby ten czas spędzony w komorze był jak najbardziej akceptowalny i komfortowy dla pacjentów.
0: No tak, no bo nie możecie nagle otworzyć tej komory hiperbarycznej.
1: Jeżeli jest taka potrzeba, żeby druga osoba z personelu medycznego wyszła do komory hiperbarycznej, musi wejść najpierw do przedsionka. Po wejściu do przedsionka są zamykane drzwi między tym światem zewnętrznym a przedsionkiem. Mhm. Następuje wyrównanie ciśnień komory głównej i przedsionka i dopiero wtedy jest możliwość wejścia tej drugiej, tej dodatkowej osoby do pomocy do komory hiperbarycznej, do tej komory głównej, gdzie następuje sprężenie.
0: Tak jak w filmach science fiction, też to widzimy czasami, tak? W statkach kosmicznych, że też.
1: Dokładnie tak.
0: Wyrównywanie ciśnienia. Co zgłaszają pacjenci? Co mówią? Jakie oni mają wrażenie, jeżeli pierwszy raz są na takiej terapii? No, mogą się pojawić takie niepożądane

0: może pobyt w komorze właśnie to wyzwolić po raz pierwszy w życiu nawet, tak? Natomiast mamy personel przeszkolony, to są naprawdę profesjonaliści, to są zarówno jeżeli chodzi o lekarzy, to do komory hiperbarycznej, do kursu hiperbarycznego mogą być zakwalifikowani tylko i wyłącznie lekarze ze specjalizacją anestezji intensywnej terapii, bądź też z medycyny ratunkowej. I to samo jeżeli chodzi o personel pielęgniarski, to są tylko pielęgniarze ze specjalizacją anestezji i intensywnej terapii. Także to są osoby przyzwyczajone do zdarzeń nagłych, do zdarzeń nawet zagrażających życiu. Tutaj akurat nie ma takich przesłanek, natomiast chcę podkreślić to, że to są osoby z bardzo dużym doświadczeniem, którzy potrafią rozmawiać z pacjentem, którzy potrafią postępować z pacjentem. Także no, nawet w większości przypadków nie ma potrzeby przerywania tej terapii hiperbarycznej.
1: Rozumiem. Panie dyrektorze, ja wiem, że pan nie jest lekarzem, tylko osobą, która zarządza SPZOZ-em, ale jakie są korzyści z tej terapii hiperbarycznej, w komorze hiperbarycznej? Bo mówiliśmy, jacy pacjenci są tam kierowani, że to jest to natlenienie takie lepsze, ale co jeszcze daje taka terapia?
0: Chciałbym tutaj wspomnieć o takiej nietuzinkowej osobie. To jest pan profesor Jacek Kot. To jest osoba, która kieruje ośrodkiem właśnie Uniwersytetu w Gdyni, który jest wręcz guru, jeżeli chodzi o hiperbarię. To jest osoba, która opracowuje międzynarodowe standardy wytyczne i standardy leczenia tlenoterapią. I tutaj wprowadził pewne takie zasady, które nawet nie mają charakteru zapisanego, ale w większości ośrodków hiperbarycznych prowadzi się chociażby dokumentację zdjęciową. Jeżeli to są trudno gojące się rany, wykonujemy zdjęcie na początku procesu, przed rozpoczęciem terapii i na koniec takiej terapii. I tutaj dochodzi naprawdę do wręcz spektakularnych wyników tego leczenia. Ja nie mówię już nawet o tym przywróceniu słuchu w 100%, kiedy występuje ta nagła głuchota idiopatyczna, tak? Bo to praktycznie to jest kwestia 15 sprężeń. On nawet jeszcze nie wspomniałem o tym, ile jest w ramach terapii sprężeń, a też warto byłoby to powiedzieć. W przypadku, jeżeli chodzi o nagłą głuchotę, najczęściej kwalifikuje się takich pacjentów do odbycia 15 sesji. Jeżeli są trudno gojące się rany, to tutaj do ich optymalnego wyprowadzenia jest niezbędnych około 30 sesji.
1: Okej, czyli to nie jest tylko raz? Tylko to jest cały szereg sesji, tak? Cały taki proces leczniczy.
0: Tak, które powinny być minimum 5 razy w tygodniu prowadzone.
1: Okay.
0: Nie można pozwolić sobie na to, żeby powiedzmy przeprowadzić 5 sesji, tydzień przerwy i kolejne 5 sesji. Tak nie powinno być, ponieważ powinna być zachowana ciągłość tego procesu terapeutycznego.
1: A można się ruszać, czy jednak pacjent musi siedzieć?
0: Co do zasady, tam nie ma za dużo miejsca. To tak jak w samolocie. Okay. Może fotele są wygodniejsze, troszeczkę szersze, natomiast ten produkt ma charakter kompaktowy. Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, można wstać, bo tam normalnie można się przejść 2 kroki w jedną, w drugą stronę. Należy na pewno to najpierw zgłosić do atendenta, do tej osoby medycznej, która bierze udział w sprężeniu, po to, żeby znowu odpowiednio pacjentów powiadomić o tym, żeby to nie było nic o charakterze nagłym, wzbudzającym niepokój i tak dalej. Ale tak jak mówię, to tutaj mamy pod kontrolą. Natomiast nie, to nie jest tak, że tę godzinę czy półtorej trzeba jak kamień siedzieć w fotelu. No nie, bez przesady.
1: Ale możemy nadrobić na przykład zaległe lektury, tak?
0: Tak,
1: bo poczytać, to trochę trwa.
0: Poczytać można, natomiast rozmawiać niestety nie, bo każdy z pacjentów jest w masce, tak? Więc tutaj tego komfortu akurat nie ma.
1: Czyli wracając do tego procesu leczniczego, to nie jest tak, że jest tylko to jedno sprężenie, jedna sesja, tak? Tylko to trwa, co
0: tak,
1: pan dyrektor
0: tak, to musi,
1: mówi,
0: musi
1: w zależności
0: mieć
1: od choroby.
0: Tak, i musi mieć charakter ewidentnie systematyczności, tak? To z dnia na dzień stan tych uszkodzeń, tych ran się poprawia. Natomiast tak jak mówię, my to weryfikujemy, czy będziemy weryfikować, bo jeszcze ci pierwsi pacjenci, którzy do nas przyszli 1, 2 lipca, jeszcze nie zakończyli tej terapii, tak? Natomiast będziemy oczywiście stosować te wytyczne pana profesora Kota, aby prowadzić tą dokumentację również w sposób fotograficzny.
1: A czy nadmiarem tlenu, czy to w ogóle jest możliwe, że pacjent się nawdycha za dużej ilości tlenu i możemy sobie jakoś zaszkodzić? No, Za mało tlenu szkodzi, za dużo tlenu też, oczywiście, to też może jest szkodliwe.
0: Tak, oczywiście, że tak. I o tym przekonywaliśmy się jeszcze na etapie walki z COVID-em. Dlatego, że jednym z podstawowych wtedy czynników, który ratował życie, to były respiratory. To były wysokoprzepływowe maski tlenowe.

0: Wspomnę tylko, że szpital MSWiA w Opolu, obok szpitala na bazie centrum tego ośrodka konferencyjnego, byliśmy szpitalem jednoimiennym. Byliśmy w 100% przekierowani do walki z COVID-em. I tutaj też mamy spore doświadczenie w tym zakresie. Tak, tlen może oczywiście zaszkodzić, jeżeli jest podawany w sposób nieodpowiedni i bez kontroli. Natomiast tutaj chciałbym podkreślić, że ta działalność, którą prowadzimy, jest w 100% kontrolowana i bezpieczna.
1: Tutaj generalnie chodzi o to, żeby ten organizm został dobrze natleniony, tak?
0: Tak?
1: Żeby te tkanki chorobowe zostały dobrze natlenione, bo to przyspiesza gojenie, zmniejsza obrzęki, tak? Taka jest specyfika tej komory hiperbarycznej, tak?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ten tlen ma dotrzeć do najmniejszych właśnie naczyń włosowatych, naszych komórek i stymulować ich regenerację. To na tym polega.
1: I chyba też pan dyrektor wspominał o tych zakażeniach bakteryjnych. Bakterie beztlenowe też tutaj
0: dokładnie tak
1: szybciej są eliminowane. A jak jest z kolejkami do was? Jesteście świeżym ośrodkiem. Ośrodek w Nysie już działa od kilku lat. A jak jest u was? Jaki jest długi czas oczekiwania?
0: W tej chwili z racji tego właśnie, że niewiele jeszcze osób wie w naszym województwie, że ten ośrodek został uruchomiony, stąd jakby siłą rozpędu, tym bezwładem, większość pacjentów korzysta z komory w Nysie. Natomiast u nas w tej chwili prowadzimy zapisy na drugą połowę sierpnia.
1: Mhm. Czyli miesiąc i...
0: Dwa, trzy tygodnie. Należy pamiętać o tym, że jeżeli mamy pełne obłożenie komory, czyli 11 pacjentów w komorze i jest 10 sprężeń, no to dwa tygodnie już nikt więcej do tej komory nie wejdzie. Tak?
1: Rozumiem.
0: Myślę, że od miesiąca września będziemy już zwiększać liczbę sprężeń. W tej chwili sprężamy raz dziennie. Natomiast myślę, że od września już będziemy sprężać dwa razy dziennie, żeby w miarę kompletowania pacjentów, spływu pacjentów, żeby podołać po prostu zabezpieczeniu im w te usługi.
1: A są jakieś badania, już tak na sam koniec dopytam, które potwierdzają, że ten tlen i taka komora hiperbaryczna poprawia nasze myślenie? Bo ten mózg jest bardziej dotleniony?
0: Pani redaktor, osobiście nie brałem udziału jeszcze w takim sprężeniu, więc trudno mi się do tego odnieść. Natomiast dziękuję za to pytanie, dlatego że jak okrzepniemy, bardzo bym był zainteresowany tym, aby rozmawiać z panem dyrektorem Maderą, dyrektorem naszego największego szpitala, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, czy aby nie moglibyśmy nawiązać jakiejś współpracy, bo być może na początku to były rany, na początku to byli piloci, to byli nurkowie. W tej chwili już mówimy o usuwaniu tej skutków nagłej głuchoty. Mówimy, badania udowodniły skuteczność w zakresie popromiennego uszkodzenia tkanek. Być może, że na bazie naszego jakiegoś programu badawczo-rozwojowego naszego uniwersytetu i przy współpracy z USK bylibyśmy w stanie pozyskać jakiś ciekawy grant i być może wrzucić kamyczek do ogródka rozwoju tej terapii.
1: Tak jest. To tego życzę. Serdecznie takiego
0: dziękuję.
1: Dalszego rozwoju. Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Dyrektor SPZOZ-u MSWiA w Opolu Jacek Bartosz był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panie Dyrektorze.
0: Dziękuję Panie Redaktor. Dziękuję Państwu.
1: A ja dziękuję Państwu za uwagę. Dziś w programie to wszystko. Spotykamy się za tydzień między 13 a 15 w audycji Ze zdrowiem Ci do twarzy. Życzę przyjemnego weekendu, oczywiście bardzo dużo zdrowia. Marzena Śmierciak pozdrawiam.

0: stałym słuchaczom magazynu Obierze Świat mogłoby się wydawać, że podczas naszych wirtualnych podróży do brzegu poznaliśmy wszystkie wyjątkowe miejsca. Do czasu niedawnej wizyty w tym mieście też tak myślałam. To wyjątkowe miejsce jest integralną częścią Zamku Piastów Śląskich, będące największą nekropolią Piastów. W magazynie Obierze Świat o dawnym kościele kolegiackim pod wezwaniem świętej Jadwigi więcej dowiemy się od cenionego przez słuchaczy historyka, pracownika Brzeskiego Muzeum, a z pasji badacza historii lokalnej, autora wydanej niedawno książki Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, burzliwe losy książęcej rezydencji, Marka Pyzowskiego.
1: Wszędzie pięknie, ale w brzegu najpiękniej. Nie ma co się dziwić, że nasze miasto, położone na lewym, wysokim brzegu rzeki Odry, zostało nominowane w konkursie na Cuda Polski National Geographic w tamtym roku i w województwie opolskim wygrało mi wśród 16 innych miejsc w Polsce. Naszym miastem, a w szczególności najcenniejszym zabytkiem, czyli Zamkiem Piastów Śląskich, byli zauroczeni twórcy znanego serialu 1670. W ubiegłym roku realizowano u nas zdjęcia, a w tym roku będziemy mogli zobaczyć Brzeski Zamek w trzecim sezonie 1670. Zamek jest niezwykłym dziełem sztuki architektury, bardzo ważny dla historii. Warto przyjechać, by zobaczyć bezcenny zabytek, jakim jest brama wjazdowa do Brzeskiego Zamku z XVI wieku, zachowana oryginalnie. Na niej książę Jerzy żyjący wtedy wychwala siebie i swoją rodzinę. Dodatkiem do bramy jest dziedziniec, wspaniały dziedziniec z krużgankami, no i oczywiście wnętrza, gdzie możemy podziwiać oryginalne sarkofagi książęce, dawne sale i dowiedzieć się o tym, jak ta rodzina tutaj żyła, jak też ta rodzina się kończy, bo to właśnie w brzegu w 1675 roku umiera ostatni pełnoprawny przedstawiciel męski dynastii Piastów, czyli Jerzy IV Wilhelm, a w dodatku w średniowiecznym kościele zamkowym świętej Jadwigi w krypcie grobowej znajduje się największa nekropolia dynastii Piastów w Polsce.
0: Kościółek jest na co dzień zamknięty.
1: Na co dzień tak. Ewentualnie jak są jakieś wydarzenia religijne, to jest otwierany. Albo zwiedzający. Z audioprzewodnikiem mogą wejść, albo z przewodnikiem. Możemy sobie tutaj usiąść. Kościół zamkowy świętej Jadwigi w Brzegu to wyjątkowy obiekt. My wiemy o tym, że jakaś kaplica gdzieś tutaj przy naszym zamku istniała być może w XIII wieku. Nie wiemy tak naprawdę, gdzie ona by się znajdowała.
0: Być może w tym miejscu.
1: Gdzie dzisiaj się wchodzi do kościoła? Raczej nie, bo wiemy, że ta część została wzniesiona w XIV wieku. Być może ta kaplica znajdowała się bliżej tak zwanej wieży Lwów, czyli najstarszego miejsca w naszym zamku. Musiała już istnieć za czasów księcia Bolesława III Rozrzutnego, czyli pierwszego władcy bezpośrednio naszego księstwa. Książę z rodu Piastów musiał przy swojej rezydencji mieć jakąś kaplicę. Wiemy, że jak władzę przejmuje tutaj po nim jego syn, Ludwik I Sprawiedliwy, to jakaś kaplica tutaj istnieje, ale z czasem książę Ludwik I decyduje się, aby tą kaplicę przebudować na duży kościół kolegiacki, kościół zamkowy i kościół, który my dzisiaj widzimy, to tak naprawdę jest tylko część tego, jak to wyglądało dawniej. Jak książę tutaj funduje taką instytucję kolegiata, kolegiata to jest bardzo prestiżowa instytucja w hierarchii kościelnej, jest ważniejsza od kościoła parafialnego, więc ja zawsze mówię, że jak zwiedzamy brzeg i główny kościół, który robi największe wrażenie, kościół świętego Mikołaja, ogromna bazylika z XIV wieku, to był kościół parafialny, ale hierarchicznie jeszcze ważniejszy kościół to był właśnie ten kościół zamkowy, bo to był kościół kolegiacki pod wezwaniem świętej Jadwigi.
0: Właśnie
1: tutaj mówimy o śląskiej księżnej, żonie księcia Henryka Brodatego, która pochowana jest w Trzebnicy. Święta Jadwiga, żona Henryka Brodatego, była babką Ludwika I Sprawiedliwego i akurat zbliżał się jubileusz, dokładnie 100 lat od kanonizacji księżnej Jadwigi na świętą Jadwigę Śląską. To był naprawdę obszerny kompleks, dlatego że jak dzisiaj jesteśmy w kościele zamkowym w brzegu, patrzymy się w kierunku ołtarza, to pierwotnie tego ołtarza nie było w tym miejscu. Nie było ściany, gdzie teraz jest ołtarz. Kościół był dłuższy i tam była nawa kościoła. I z tamtej strony, która dziś część kościoła nie istnieje, tam było główne wejście dawniej do kościoła. Chodziło się do kościoła od cmentarza przykościelnego. Dzisiaj ten teren zajmuje ogródek piwny od hotelu, który jest obok hotelu Arte i to jest taki skwer z ławeczkami i murkami charakterystycznymi, które są obok naszego zamku. Jak ktoś wchodził przez główne wejście do tej nawy w tym kościele, to jak się popatrzył w kierunku ołtarza, ołtarz był w kierunku dzisiejszego placu zamkowego. I dzisiaj w tym miejscu, w miejscu dawnego ołtarza stoi konfesjonał. Tylko układ murów w tej części kościoła przypomina nam, że kiedyś to była część prezbiterialna tej świątyni, ale ołtarza już dzisiaj w tym miejscu nie ma. Dlaczego, to oczywiście jeszcze za chwilę opowiem. Co tu było ważnego w tym kościele, to na pierwszym piętrze możemy zobaczyć trzy okna charakterystyczne z ostrymi łukami. Tam nam się pojawia balkon książęcy. On był połączony z komnatami na zamku. Najprawdopodobniej książę z rodziną wychodzili ze swoich komnat i stamtąd słuchali nabożeństwa. Są też przypuszczenia, że ten dzisiaj nazywany balkon książęcy, że tam mogła być też taka prywatna kaplica tylko dla księcia, ale to już są nasze przypuszczenia. My na to mówimy balkon książęcy, a dokładnie pod tym balkonem znajdowała się sakrystia, skarbiec dla duchownych z tego kościoła. Dzisiaj to jest taki przedsionek, miejsce, gdzie nikt by nie przypuszczał, że tam mogła być sakrystia, ale jak najbardziej tak to wyglądało najprawdopodobniej dawniej. Do kościoła były dobudowane takie domki. Dzisiaj wszyscy, którzy przyjeżdżają do brzegu, zwiedzają brzeg, no to widzą, że obok kościoła zamkowego jest hotel Arte. Często turyści się zastanawiają właśnie, co tutaj taki nowoczesny budynek robi obok brzeskiego zamku. No, historia jego jest dosyć starsza, bo to, że on dzisiaj wygląda na budynek współczesny, no to nie znaczy, że powstał tutaj od podstaw, od nowa, tylko już w średniowieczu w XIV wieku, właśnie zaraz obok kościoła, czyli w miejscu dzisiaj jest hotel Arte i aż takim łukiem w kierunku ulicy Długiej, w kierunku, gdzie dzisiaj stoi obok naszego zamku potężny budynek szkoły książęcej, gimnazjum piastowskiego, mieściły się zabudowania duchownych z tego kościoła kolegiackiego świętej Jadwigi. To była naprawdę obszerna fundacja, to były potężne budynki. No i oczywiście ci duchowni nie mieli tam tylko swoich mieszkań, również bibliotekę i szkołę, także browar. Co ciekawe, duchowni oczywiście też sprzedawali piwo i można było tam przyjść napić się z piwa w browarze u duchownych. To była naprawdę potężna instytucja i trzeba mieć świadomość, że takie instytucje jak kolegiata powstawały w takich najważniejszych ośrodkach. W średniowieczu kolegiaty istniały we Wrocławiu, w Świdnicy, w Legnicy, w Raciborzu, właśnie w Brzegu, w tych stolicach książęcych. W XIV wieku właśnie duchowny z kolegiaty świętej Jadwigi, Piotr Zbyczyny, jak na niego mówimy, stworzył dzieło, którym była Kronika Książąt Polskich, która opisywała właśnie losy książąt z dynastii Piastów, z tych czasów najdawniejszych do czasów księcia Ludwika I, kiedy on żył. To jeszcze są czasy, kiedy raczej nie mówi się na książąt, że są książętami piastowskimi, tylko właśnie Kronika Książąt Polskich, dlatego że jedyni władcy starodawni, którzy mieli prawo do rządzenia na terenach ziem polskich, to byli książęta z dynastii Piastów. To było oczywiste, że to są książęta polscy. Jak się powie, że książęta polscy, to automatycznie chodzi nam o książąt piastowskich. Sytuacja zaczęła się zmieniać później, kiedy Piastowie już po Kazimierzu Wielkim nie rządzą w koronie Królestwa Polskiego. Rządzą kolejne dynastie, jak Jagiellonowie na przykład. I trzeba jakoś rozróżnić, bo jak się powie królowie polscy, to już nie jest to jednoznaczne, czy to są ci z Piastów, czy to chodzi o Jagiellonów. Więc z czasem już w XV-XVI wieku utrzymuje się, aby nazywać na całą rodzinę tych prawowitych, prastarych władców Polski Piastami, od legendarnego Piasta. I to promują książęta brzescy, którzy chwałę swojej rodziny, swojej dynastii wszędzie, gdzie się dało, promowali. I dopiero później mówi się na Piastów, Piastowie, co nam się wydaje dzisiaj całkowicie oczywiste. Kronika Książąt Polskich to jest wielkie dzieło, z której my historycy też bierzemy bardzo dużo informacji, ciekawostek, które później możemy opowiedzieć zwiedzającym. Oczywiście na te kroniki średniowieczne trzeba brać poprawkę, bo potrafili pisać...
2: W zależności, kto rządzi.
1: Oczywiście, ale przez nasze badania, naszą wiedzę naukową, my oczywiście sobie rozdzielamy, co jest bardziej prawdopodobne, co jest mniej prawdopodobne. Tak się śmiejemy, że i tak mamy łatwiej, niż ludzie będą mieć za 200 lat i będą nasze dzisiejsze gazety musieli czytać i nie wiem, jak oni zinterpretują pewne wydarzenia, bo każdy pisze po swojemu, więc tych źródeł średniowiecznych jest jednak mniej i jednak mniej głowa boli przy interpretacji tamtych czasów, chociaż to też nie jest tak naprawdę jakieś łatwe, bo każde czasy mają swoją specyfikę.

0: kolegiata, ten kościół zamkowy tutaj funkcjonuje, aż do czasów, kiedy tutaj rządzi książę Fryderyk II. Książę Fryderyk II, jeśli ktoś do nas do brzegu przyjedzie, na pewno się dowie, że najwybitniejszym władcą naszego księstwa był Jerzy II. A Fryderyk II to był ojciec Jerzego II, rządzi na tych terenach w pierwszej połowie XVI wieku i Fryderyk II przechodzi na luteranizm. I od jego czasów kolejni książęta, którzy tutaj w brzegu rządzą, to będą już książęta protestanccy. Książę Fryderyk II likwiduje tą kolegiatę. Ten kościół staje się takim prywatnym, dworskim kościołem dla księcia, dla jego rodziny. Część duchownych, którzy tutaj podlegali pod biskupa wrocławskiego, jednak wyjeżdża z brzegu. Część duchownych przechodzi na wyznanie księcia, znajdują nawet żony, no i tutaj są duchownymi protestanckimi. Ten okres kolegiaty się kończy w tym kościele i Fryderyk II, wiemy, że raczej jeszcze nie zmienia wystroju tej świątyni w czasach, kiedy on tutaj rządzi. Mamy informację, że tutaj funduje jakieś organy, ale to raczej nie jest jakaś generalna, duża przebudowa. Dopiero za czasów jego syna, czyli Jerzego II, o którym wspomniałem, znanego z bramy wjazdowej do zamku. Jerzy II dokonuje tutaj takiej dużej przebudowy wnętrza tego kościoła. Mówi się, że on tu tworzy takie rodowe wręcz mauzoleum dla jego rodziny. Oczywiście książę Jerzy II chwalił się wszędzie, że jest tej znanej rodziny z dynastii Piastów i wiemy o tym, że ten władca buduje tutaj nowy wielki kamienny ołtarz. Ozdobą tego ołtarza były naturalnej wielkości pomniki całej rodziny książęcej, które stały
1: tutaj, tak, w kościele.
0: Tak, tutaj w tym kościele. Możemy, jak jesteśmy w tym kościele, to sobie można mniej więcej wyobrazić. Też mamy informację, że ołtarz miał oczywiście sceny biblijne, więc w miejscu, gdzie oryginalnie stał ołtarz, dzisiaj z tyłu tego kościoła, po bokach ścian, no my to tak sobie wyobrażamy, były figury członków rodziny książęcej naturalnej wielkości, które skierowały się w kierunku głównego ołtarza. Książę, jako bardzo bogata osoba, ma swoje różne pomysły, ma swoje zachcianki. To proszę sobie wyobrazić, w skład księstwa brzeskiego wchodziło miasto Strzelin. Strzelin do dzisiaj jest znany z ogromnego kamieniołomu. To był kamieniołom książąt brzeskich. Książę Jerzy wymyślił, aby ze Strzelina, czyli to około 30 km od brzegu, przeciągnąć z kamieniołomu ogromny, surowy blok kamienia. Ten blok kamienia 16 koni miało ciągnąć właśnie ze Strzelina tu do kościoła zamkowego w brzegu. Ustawiono go w tym kościele i artyści książęcy mieli wyrzeźbić z tego surowego bloku kamienia ambonę. Ambona była wielkim, wielkim dziełem sztuki. Tej ambony niestety dzisiaj już nie mamy. Co się z tym wystrojem stało, to ja za chwilę oczywiście jeszcze opowiem. Książę ten kościół bardzo bogato ozdabia. Wiemy, że jego sklepienie było malowane na niebiesko, dekorowane złoconymi gwiazdami, żeby wyglądało jak niebo w noc. Tutaj możemy też zobaczyć na dawnym balkonie książęcym. Mamy naukę malowidła. To są odkryte pod tynkami malowidła XVI-wieczne, czyli możemy sobie wyobrazić, jak kościół wyglądał dawniej w czasach świetności. I co jest jeszcze bardzo ciekawe, to w tym kościele od średniowiecza chowano władców pod posadzką i książę Jerzy II nakazuje tutaj pod posadzką wznieść kryptę grobową w 1567 roku. W tej krypcie grobowej oczywiście są chowani władcy, którzy już wcześniej byli pochowani i później chowa się tu księcia Jerzego i jego następców. I krypta jest zachowana do dzisiaj. Szacuje się, że tutaj pochowano do nawet 40 przedstawicieli rodziny Piastów. To jest największa taka liczba w stosunku do innych miejsc pochówków w Polsce. I co jeszcze robi książę Jerzy? Oczywiście ta kolegiata, która tu funkcjonowała, była utrzymywana przez majątki, które dawali wcześniej władcy i na podstawie tego, że kolegiata została rozwiązana przez ojca Jerzego II, czyli Fryderyka II, książę Jerzy II każe obok swojego zamku wznieść w miejscu zabudowań kolegiaty budynek szkoły książęcej, znany budynek gimnazjum piastowskie i właśnie ten majątek, który posiadała kiedyś kolegiata, tak jakby przekazuje teraz na utrzymanie budynku szkoły książęcej, czyli 11 wsi miało wspierać funkcjonowanie tej placówki, więc ta kolegiata miała bardzo ważne znaczenie dla szkolnictwa w brzegu, co też należy zwrócić uwagę. Ten kościół, w którym my jesteśmy teraz, funkcjonuje jako kościół taki książęcy, kościół dworski do wymarcia dynastii Piastów. Jak wymiera ostatni Piast w 1675 roku, kościół przejmuje król czeski, którym jest cesarz Leopold Habsburg. Wszyscy znamy nazwisko Habsburgowie. Oczywiście cesarz Leopold wysyła niedługo po śmierci ostatniego Piasta misję jezuitów do brzegu, aby nawracali protestantów na katolicyzm, a sam jak przejmuje władzę w tym kościele, przemianuje kościół na kościół katolicki. Raczej wiemy, że też tu wielu zmian nie ma w tym kościele w tamtym czasie, po prostu nabożeństwa są katolickie, może lekkie modyfikacje we wnętrzu. Tak to funkcjonuje. Katastrofa przychodzi w roku 1741. W kwietniu 1741 dochodzi do bitwy pod Małojowicami i pod Brzegiem. W czasie I wojny śląskiej wojska pruskie w bitwie pod Małojowicami pokonują wojska habsburskie cesarzowej Marii Teresy i następnie król pruski podchodzi pod brzeg, zaczyna miasto bombardować od strony Wrocławia, dzisiaj od strony powiedzmy Zielęcic, Brzeziny. Kiedy jest ten silny ostrzał, najbardziej zniszczona jest ta część miasta, oczywiście najbliżej Wrocławia. Płonie wtedy szkoła książęca, płonie wtedy zamek książęcy i cała część kościoła, która była wysunięta najbliżej Wrocławia, czyli tam, gdzie mówiłem, gdzie pierwotnie było główne wejście, były ławy dla wiernych, ona się po prostu zawaliła. I została tylko część kościoła, w której my dzisiaj jesteśmy, gdzie był dawniej ołtarz. Ta część nie była zniszczona, wiemy, że ołtarz się zachował, ale kościół w takim stanie półruiny istnieje przez 40 kolejnych lat. I po 40 latach kościołem zaczynają się opiekować jezuici, duchowni z kościoła, którego mamy tutaj obok naszego zamku, z kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża. Oni ten kościół uratują tak naprawdę, wyremontują. Nie mamy pewności, czy on by się zachował do naszych czasów, gdyby jezuici się nim nie zajęli. Nieszczęście w tym szczęściu jest takie, że ci jezuici uznali, że ten wystrój książęcy, który się uchował, czyli ołtarz z figurami rodziny książęcej, to jest wystrój książęcy, książęta byli protestantami. Nie jest to za bardzo ładne w kościele katolickim i to jest niestety niszczone. Ten piękny, oryginalny wystrój mamy opisany w kronikach, jak pomniki rodziny książęcej są wyciokane na plac przy kościele, rzuca się w nie kamieniami, rozbija się po prostu na gruz te wszystkie pomniki, później wmurowuje się to fundamenty pod posadzkę tego kościoła. Historia jest rzeczywiście prawdziwa, bo 100 lat temu, w 1908-1909 roku był remont kościoła, zdjęto płyty i pod posadzką odkryto fragmenty dawnej dekoracji porozbijane. Najlepiej były zachowane figury ewangelistów i dzisiaj mamy je na ścianie przymocowane w naszym kościele. Jak ktoś wejdzie do kościoła, od razu na nie zwróci uwagę, bo one stylistycznie są inne od całego wystroju. Renesansowe z XVI wieku, jeszcze z warstwą malarską, ale to są oryginalne elementy jeszcze z czasów kościoła książęcego protestanckiego. I z tego gruzowiska pod posadzką odkryto różne destrukty i też jeden dobrze zachowany to jest takie popiersie księżne, które my dzisiaj prezentujemy w piwnicach na wystawie Brzeskiego Zamku. Prawdopodobnie właśnie jedno z tych rzeźb, które przedstawiały rodzinę książęcą. No ale niestety, po wyczyszczeniu wnętrza z tego protestantyzmu książęcego przez jezuitów, jezuici nie mieli na tyle pieniędzy, aby w całości kościół odbudować tak jak był dawniej i w miejscu, gdzie dawniej były ławki, gdzie była nawa, budują po prostu taką półokrągłą ścianę i tworzą tam całkowicie nowy ołtarz, nową ambonę, obraz nad ołtarzem, przepiękny, święta Jadwiga Śląska, charakterystyczna z mitrą książęcą, z modelem klasztoru, ale to już jest część nieoryginalna, prawda? To jest część XVIII-wieczna. Jezuici, kiedy dokonują odbudowy tego kościoła, w miejscu, gdzie dzisiaj jest konfesjonał, też przybijają mur i robią główne wejście do świątyni. Starsi mieszkańcy brzegu na pewno pamiętają, że kiedyś wejście do kościoła zamkowego było właśnie przez miejsce, gdzie dzisiaj jest po prostu mur, a nie tymi małymi drzwiczkami, które teraz mamy obok zamku. Kościół przyjmuje charakter takiej kaplicy bardziej, której my dzisiaj mówimy często kaplica. Ja często mówię kościół, żeby pokazać, że to jednak była duża świątynia, miała swoją rangę, no ale w powszechnej świadomości jest to kaplica zamkowa. No i w takiej formie ta świątynia funkcjonuje nam od XVIII wieku już do czasów współczesnych. Chociaż, tak jak mówię, kiedyś wejście było w miejscu, gdzie dzisiaj jest ściana, dlatego że w latach 70. jest remont tego kościoła, regotyzacja. Dlatego, że ten kościół, kiedy jezuici go remontowali, odbudowali po zniszczeniach w XVIII wieku, to oni także fasadę kościoła przerobili na taką barokową i w latach 70. uznano, że trzeba przywrócić ten gotycki charakter chociaż do tej najstarszej części kościoła. I tak naprawdę ze względów konserwatorskich to trzeba powiedzieć, że to dzisiaj to byłaby zbrodnia, gdyby coś takiego ktoś zrobił, bo tak naprawdę zniszczono też oryginalne, zabytkowe elementy z XVIII wieku, żeby przywrócić coś, co się po prostu bardziej podobało, czyli gotyckie z średniowiecza. Dlatego po tych pracach zamurowano to wejście, które stworzono w XVIII wieku. No i dzisiaj część kościoła od strony bramy wjazdowej do zamku, od strony placu zamkowego jest ceglana, gotycka, z ostrymi łukami, charakterystyczna, a część kościoła z XVIII wieku, czyli ta to budówka taka, o której mówiłem, którą jezuici znieśli w XVIII wieku, ją pozostawiono otynkowaną na biało, posiada okna z takimi łukami pełnymi. Od razu czuć, że to jest nie gotyckie, to jest barokowe, XVIII-wieczne. W latach 80. XX wieku, czyli także stosunkowo niedawno, doszło do włamania do tego kościoła w czasie remontu. No i niestety zostały zrabowane pochówki książęce w krypcie książęcej, wyciągnięto sarkofagi. Uznano, że te najcenniejsze sarkofagi są zbyt cenne, żeby ponownie chować je w krypcie grobowej, żeby nikt ich nie widział. Z najcenniejszych sarkofagów wyciągnięto szczątki, urnach pochowano ponownie w krypcie grobowej, a same sarkofagi jako wspaniałe dzieła sztuki są do podziwiania we wnętrzach Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Jeden tylko sarkofag barokowy trafił z krypty do wnętrza kościoła. Można go zobaczyć po lewej stronie od ołtarza. Sarkofag barokowy księżnej brzeskiej Elżbiety Marii Karoliny. A część sarkofagów, tych, które uznano, że są mniej cenne, pozostawiono w krypcie i do dzisiaj leżą tam szczątki książęce. Więc kościół o bardzo bogatej historii, bardzo znaczący dla historii Brzegu, ale nie tylko, bo chciałbym zwrócić uwagę, to jest bardzo istotne, że książęta protestanccy, którzy tutaj rządzili, Fryderyk II i Jerzy II, oni wprowadzali tak jakby pewne trendy na cały Śląsk. Jak oni ozdobili swój kościół zamkowy w Brzegu, w jakiej formie go ozdobili, to później było to kopiowane na pomniejszych kościołach, w innych miastach i tak dalej, bo oni byli takimi przewodnikami, prowadzili ten ruch protestancki, gdzie ich zwierzchnikami byli władcy habsburscy, arcykatolicy. No i to jest opowieść na kolejny w ogóle naszą, na jakąś audycję. Jak wyglądały te relacje między książętami protestanckimi, a ich zwierzchnikami, czyli władcami z dynastii Habsburgów. Ale ważne jest to, że ten kościół w XVI wieku był naprawdę takim wzorem dla innych protestanckich świątyń na Dolnym i na Górnym Śląsku. Więc bardzo, bardzo ważne dla historii naszego regionu.

O dawnym kościele kolegiackim pod wezwaniem świętej Jadwigi przylegającym do zamku Piastów Śląskich w Brzegu opowiadał edukator historii lokalnej Marek Pyzowski. Na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Obieży Świat prezentujemy oprócz dźwiękowego zapisu audycji również zdjęcia wzbogacające opowieść Marka Pyzowskiego. Zachęcamy również do spacerów po głuch oazach. Za tydzień, 25 lipca o godzinie 10, na chętnych poznania historii tego miasta, głuchołascy przewodnicy będą oczekiwali na rynku pod Lipą. Wakacyjne spacery z przewodnikiem po głuch oazach są bezpłatne. Życząc udanego weekendu, nisko się teraz Państwu kłaniam, dziękując za wspólnie spędzony czas. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za tydzień.

0: Dygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Media społecznościowe wyprzedziły tradycyjne źródła informacji. Takie wnioski przynosi najnowszy raport Digital News Report 2026 przygotowany przez Reuters Institute for the Study of Journalism, który pokazuje, że media społecznościowe i platformy wideo po raz pierwszy stały się popularniejszym źródłem informacji niż telewizja oraz serwisy tradycyjnych redakcji. Coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, czerpie wiadomości z YouTube, TikToka, Instagrama czy Facebooka, a materiały wideo stopniowo wypierają tekst. Raport wskazuje również na rosnącą rolę sztucznej inteligencji jako narzędzia do wyszukiwania i streszczania informacji. Jednocześnie spada zaufanie do mediów, wynosi ono obecnie około 37%. Respondenci coraz częściej obawiają się dezinformacji, treści generowanych przez AI oraz trudności w odróżnieniu wiarygodnych źródeł od niezweryfikowanych informacji publikowanych w internecie. Autorzy raportu zwracają także uwagę na zjawisko świadomego unikania wiadomości oraz rosnący wpływ influencerów i niezależnych twórców, którzy dla wielu odbiorców stają się równie ważnym źródłem informacji jak tradycyjne media. Komisja Europejska chce wprowadzenia unijnego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała, że konkretne propozycje przedstawi jesienią. Potem ten zakaz będą musiały jeszcze przyjąć unijne kraje i Parlament Europejski. O szczegółach Beata Płomecka.
2: Eksperci przestrzegają przed agresywnymi algorytmami i negatywnym wpływem platform internetowych na najmłodszych. Szefowa Komisji Europejskiej jest podobnego zdania. Portale społecznościowe nie są zabawką. Ursula von der Leyen mówiła, że obecny stan jest nie do utrzymania. Świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na problemy ze zdrowiem psychicznym, uzależnienia i nieszczęście. Z danych komisji wynika, że młodzi Europejczycy spędzają przed ekranami od 4 do 6 godzin dziennie, a blisko 60% dzieci ma w związku z tym zaburzenia snu, depresję, lęki, doświadczyło cyberprzemocy i miało kontakt z nieodpowiednimi treściami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Brytyjski Departament Kultury, Mediów i Sportu ogłosił plany zwiększenia widoczności uznanych nadawców i firm medialnych na platformach takich jak Instagram, YouTube i TikTok. Powodem są obawy związane z dezinformacją i fałszywymi informacjami rozpowszechnianymi w internecie. Zgodnie z propozycjami, o których jako pierwszy poinformował Financial Times, treści pochodzące od takich nadawców jak BBC, ITV czy Channel 4 miałyby być częściej promowane przez algorytmy mediów społecznościowych. W okresach wzmożonych napięć społecznych mogłyby również obowiązywać specjalne zasady. Konsultacje społeczne dotyczące tych propozycji opublikowane w ubiegłym miesiącu mają zakończyć się 31 sierpnia. Krytycy wskazują jednak, że te rozwiązania stworzyłyby hierarchiczny system informacji, w którym media wspierane i legitymizowane przez brytyjski rząd znajdowałyby się na szczycie, a wszystkie pozostałe redakcje i niezależni dziennikarze poniżej. Dodają też, że ich zdaniem uzasadnienie reform koniecznością zwalczania dezinformacji i fałszywych informacji budzi niepokój, ponieważ uważają, że europejscy regulatorzy wielokrotnie wykorzystywali takie pojęcie jak dezinformacja i fałszywe informacje do uzyskiwania większej kontroli nad wypowiedziami w internecie oraz ograniczania rozpowszechniania poglądów politycznych, które nie cieszą się ich aprobatą. Jak donosi The Guardian, amerykańskie giganty technologiczne rozpoczęły intensywny lobbying przeciwko tym planom brytyjskiego rządu. David Wildon, dyrektor do spraw relacji rządowych i polityki publicznej YouTube w Europie, stwierdził, że przepisy dotyczące promowania określonych źródeł zmusiłyby platformę do priorytetowego traktowania kanałów wybranych przez rząd zamiast treści, które użytkownicy rzeczywiście chcą oglądać. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko dwóm influencerom, którym zarzuca niedozwoloną presję zakupową skierowaną do dzieci. Prezes Łokik wskazuje, że prowadzący YouTube'owe serwisy o grach Wojan i Palion, relacjonując swoje rozgrywki, nakłaniają dzieci do zakupów w swoich sklepach internetowych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Krustny podkreśla, że dzieci podlegają szczególnej ochronie prawnej w kwestii reklamy.
3: Postawiłem influencerom, znanym jako Wojan i Palion, zarzuty stosowania agresywnej reklamy wobec dzieci. Prowadzą oni popularne kanały o grze Minecraft, a jednocześnie sprzedają artykuły szkolne, odzież, napoje i inne produkty, których reklamy wplatają w swoje materiały. Dzieci podlegają szczególnej ochronie prawnej. Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do zakupu rodziców i innych dorosłych.
1: Tomasz Chrustny wskazuje, że obaj influencerzy stosują niedozwolone praktyki marketingowe.
3: Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów. Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest. Agresywna reklama staje się częścią rozrywki, a niekiedy wręcz jej głównym elementem. Dzieci muszą być przed tego typu praktykami chronione.
1: Jeśli zarzuty stawiane twórcom internetowym się potwierdzą, kara dla każdego z nich może wynieść do 10% obrotu ich sklepów internetowych. Dodatkowo osobie zarządzającej Voyant Group grozi kara w wysokości 2 milionów złotych. Według najnowszego raportu Luminate liczba odtworzeń muzyki na platformach streamingowych osiągnęła historyczny rekord. Coraz większą popularność zdobywają gatunki Latin i Country, a Netflix pozostaje liderem wśród platform oferujących oryginalne produkcje wideo. Raport wskazuje również na stopniowy wzrost obecności muzyki tworzonej z pomocą sztucznej inteligencji. Tymczasem największe organizacje reprezentujące przemysł muzyczny proponują wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla utworów powstałych przy udziale sztucznej inteligencji. Nowe rozwiązania miałyby pomóc słuchaczom odróżnić muzykę stworzoną przez ludzi od nagrań wygenerowanych całkowicie przez algorytmy. Krytycy tych propozycji zwracają uwagę, że ustalenie jednoznacznych kryteriów oznaczania może być trudne, ponieważ sztuczna inteligencja jest wykorzystywana na różnych etapach procesu twórczego.

0: przed mikrofonem Katarzyna Dorosz-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. Mimo wysokiej podaży ceny w skupach mleka nadal są na bardzo niskim poziomie. Za litr mleka w skupie otrzymamy 1,80 zł. Odpowiedzią na trudne czasy dla producentów mleka jest m.in. mlekomat, który pozwala na zakup mleka prosto od rolnika. I takie urządzenie pojawiło się m.in. na targowisku w stolicy regionu. Przypomnijmy, to już trzecie urządzenie opolskiego rolnika, które jak widzimy cieszy się dużym powodzeniem. Będziemy także z wizytą gospodarską w Grodzisku w powiecie strzeleckim. To miejscowość, która rywalizuje w konkursie Piękna Wieś Opolska. Będziemy sprawdzać, czy efekt wizualny ma wpływ na ocenę komisji konkursowej i co w tym roku jest przede wszystkim brane pod uwagę. Nie zabraknie również najważniejszych wiadomości z agroświata, a powiemy m.in. o zapowiadanym przez ministra rolnictwa wsparciu dla rolników, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów. Będzie również o tym, że Polska nie zniesie na razie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. To wszystko i wiele innych ciekawych wiadomości przez najbliższą godzinę będzie można usłyszeć przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać do godziny 7. Mleko prosto od rolnika zyskuje na popularności. Pan Damian Morcinek, który prowadzi rolniczy handel detaliczny, w styczniu tego roku postawił na mlekomat w Opolu. Inicjatywa sprawdziła się na tyle, że wkrótce dołożył kolejne urządzenie, a teraz w nowej lokalizacji stanął trzeci mlekomat, tym razem mowa o targowisku Cytrusek. Urządzenie jest czynne całą dobę i umożliwia zakup krowiego mleka w butelkach szklanych lub plastikowych. Inwestycja w mlekomaty to także odpowiedź na niskie ceny mleka w skupach. Tam średnia cena za litr to obecnie 1,80 zł. Choć rejestracja takiej działalności nie była skomplikowana, to już prowadzenie ewidencji i dokumentów wiąże się z większym nakładem pracy. Opolski rolnik musi prowadzić zapisy temperatur transportu. Doszedł też obowiązek prowadzenia rejestru dezynfekcji samochodu. Jak przyznaje pan Damian, obowiązki administracyjne wzrosły, pracy przy tych urządzeniach też jest więcej. Przykładowo sam dój trwa około godziny, schładzanie to kolejnych 60 minut. Tyle samo trwa też butelkowanie 240 litrów mleka.
1: Nazywam się Damian Morcinek i prowadzę rolniczy handel detaliczny.
2: To już kolejne takie urządzenie, więc jakby ten pomysł na dotarcie do klientów prosto od rolnika chyba się sprawdza.
1: Teraz po pół roku działania już od otwarcia pierwszego mlekomatu mogę śmiało powiedzieć, że się sposób sprawdza.
2: To zdradźmy trochę szczegółów, jeśli chodzi o ten automat, jaką ma pojemność, jak działa, jak często go pan będzie uzupełniać.
1: Dostawy mleka są codziennie, a automat ma pojemność 120 butelek litrowych.
2: Tutaj to mleko, rozumiem, wytrzymało nawet te największe upały w poprzednich urządzeniach.
1: Oczywiście, wytrzymało i te mrozy styczniowe oraz upały czerwcowe również.
2: Zdarza się, że jeszcze ktoś odwiedza gospodarstwo z tymi tradycyjnymi baniaczkami i przychodzi po takie mleko prosto od rolnika, czy jednak no właśnie trzeba stawiać na nowe technologie, na to, żeby dotrzeć do tych ludzi z miasta i to jest to, co się sprawdza?
1: Raczej moje gospodarstwo jest zlokalizowane ponad 40 km od Opola na wiosce, która dominuje hodowlą bydła mlecznego, także niestety tutaj w moim przypadku sprzedaż lokalna byłaby znacznie utrudniona, żeby znaleźć zbyt na te mleko z gospodarstwa, a tutaj właśnie w Opolu one zostało bardzo docenione przez klientów.
2: To proszę powiedzieć, bo jak ostatnio rozmawialiśmy, to jeszcze się pan zastanawiał, czy zostać tylko przy mleku, czy może się tutaj nie rozwinąć w jakieś inne mlekopochodne produkty, czy to dalej aktualne?
1: Na Płużaka już można spotkać deserki z naszych jogurtów naturalnych oraz kefiry.
2: Jeszcze na koniec zapytam, bo jak ostatnio otwieraliśmy mlekomat na Płużaka, no to też mówiliśmy o tych wysokich cenach paliw. Była chwilowa obniżka też ze względu na obniżenie VAT-u. Teraz znowu kierowcy narzekają na ceny paliw. Jak to w pana przypadku wpływa na ten biznes?
1: No tutaj niestety ceny paliw, można powiedzieć, pochłaniają większość zysków i stanowią największy koszt jakby, bo dziennie dowożę tutaj, robię ponad 100 kilometrów, także koszty paliw są ogromne, no ale się staram w miarę możliwości nie podnosić cen, tylko amortyzuję to własną pracą.
2: Na jakie mleko się pan zdecydował, w jakiej butelce i czy to taki dobry pomysł?
3: Mleko w butelce szklanej, bo właściwie powinno się w szkle w większości, chociaż nic mi przeszkadza plastik, bo to szybko się go po prostu trzeba przelewa i powinno użytkować. No a dłużej, jeśli po prostu gdzieś by stało w lodówce, to oczywiście w szklanie.
2: Takie mleko prosto od rolnika, co dużo smaczniejsze.
3: Zrobić i kwaśne i można uzyskać chwil niedużo, bo to z litra jest niewiele śmietany. No i na pewno jest inne, nie ma tych po prostu sztucznych rzeczy.
2: A jak pan ocenia taką instalację tutaj?
3: Ja uważam, że to jest praktyczne i bardzo dobre. W każdej chwili każdy może po prostu wybrać sobie swoją godzinę po pracy, czy po wieczorze, przed wieczorem i kupić sobie mleko.
4: Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim.
2: Ta ścieżka prosto od rolnika do konsumenta, to skracanie łańcucha dostaw, to jest chyba to, co sprawdza się na te dzisiejsze czasy.
4: Tak, skracanie tej ścieżki od producenta do klienta, tak, to jest to, na czym nam bardzo zależy i jako tutaj inicjatywa Opolskie ze smakiem będziemy starać się to wspierać jak najbardziej i promować. Pan Damian należy do Opolskiego ze smakiem i właśnie budki są ologowane. Jest to też tutaj nasz wkład i nasza promocja.
2: Jak sprawdza się ta inicjatywa?
4: Inicjatywa cieszy się bardzo dużym powodzeniem i teraz w tym roku będziemy kolejne osoby przyjmować. Mamy już kilkanaście zgłoszeń, więc proszę czekać na informacje z końcem roku. Kolejne osoby dołączą do tego grona.
2: A konsumenci właśnie doceniają to? Podążają tym szlakiem Opolskie ze smakiem?
4: Tak, podążają za nami. Mieliśmy tego przykład na Święcie Województwa. Mamy tego przykład również w sklepie na Ozimskiej, gdzie te produkty są dostępne dla wszystkich.

0: najbliższej opolskiej wsi. A celem tego wieloletniego już konkursu jest promocja obszarów wiejskich oraz docenienie i promowanie rozwiązań na rzecz miejsc. Konkurs ten, przypomnijmy, jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Jedną z wizytowanych miejscowości było Grodzisko w powiecie strzeleckim. Mieszkańców Grodziska pytaliśmy o walory tego sołectwa oraz o to, co sprawia, że ta miejscowość powinna zdobyć tytuł najpiękniejszej wsi.
1: Roman Gawlik, sołtys wsi Grodzisko. Możemy się tak pochwalić, że Grodzisko stanęło, mi się wydaje, na wysokim poziomie. Mieszkańcy, z których mogę być dumny, wysprzątali, wyglancowali całą wieś. Myślę, że komisji się podobało. Znaczy, byśmy oprowadzali komisję po tych miejscach naszych, które uważamy, że są dla nas ważne i warto o nich powiedzieć i pokazać je. Czyli byliśmy w straży pożarnej, w szkole, w niepublicznej szkole podstawowej, w kościół odwiedziliśmy, plac na ulicy Wolności, nasza nową izba tradycji, którą mamy od 2 lat, która jest teraz wciągnięta to do Polskiej Izby Dziedzictwa Wsi. No później jechaliśmy na boisko zaprezentować chłopaków z LZS-u. Tam jak dzieci grają w golfa, się uczą grać w golfa. No i...
0: Który raz bierzecie udział w tym konkursie?
1: Za pierwszym razem w 2020 roku zdobyliśmy 3. miejsce.
0: Co się zmieniło od tamtego czasu i czy to 3. miejsce było też taką motywacją do większego działania, zaangażowania się tutaj we wsi?
1: Znaczy trochę się zmieniło, bo w 2020 roku nie było izby tradycji, ten plac rekreacyjny był jako był, ale tutaj było tylko była łąka i było parę drzewek zasadzonych i nic więcej, a to co tutaj teraz stoi, to jest wszystko nowe, to komisja jeszcze nie widziała.
0: Jeśli chodzi o zaangażowanie mieszkańców i tych młodszych pokoleń?
1: No jak widać, mieszkańców tutaj jest około, nie wiem, 40-30 na pewno. No i wszyscy się angażowali, bo wszyscy jakby nie było sprzątali koło swoich posesji. Ja wczoraj przejeżdżałem wieczorem, to myślałem, że jutro jest niedziela, bo wszyscy sprzątali, a to kurde był czwartek.
0: Czyli pan też gospodarskim okiem jeszcze doglądał, zanim tutaj komisja przyjechała?
1: Tak, zawsze tam coś sprawdzałem. Staram się tak jeździć po wiosce co jakiś czas, oglądać jak tam wygląda, czy ktoś czegoś nie potrzebuje. Staram się być na bieżąco. Tak.
2: Basia Felux, przewodnicząca Rady Sowieckiej.
0: Ale w kole gospodyń też pani działa.
2: W kole gospodyń też działam, nie tylko w kole gospodyń. Gdzie, wszędzie, gdzie, jak to mówią, diabeł nie może, tam... tak, tam Basia wysyła.
0: Czym to Grodzisko zachwyca? Dlaczego powinno być najpiękniejszą opolską wsią?
2: Najpiękniejszą? No nie twierdzę, żeby musiało to być tak naprawdę. No jest piękna, bo każdy chwali swoje, każdy powinien chwalić swoje, ale myślę, że my tutaj mamy coś takiego, co jest tylko nasze. Nasze, czyli nasze centrum, jest kościół, jest szkoła, jest straż pożarna, jest nasz plac integracyjny, mamy boisko, jest teraz nasza izba tradycji, wymarzona na naszej starej farze i tam naprawdę zachęcamy, żeby nas odwiedzać, żeby przyjść obejrzeć, jak my to tam wszystko rozmieścili, ulokowali, powspominać przede wszystkim. My szczególnie starsi mogą powspominać to, co było kiedyś, a młodsi mogą przyjść i obejrzeć, jak żyli ich i ojcowie, bo mamy właśnie taki pokój, czy też izba PRL, ale jest też coś, co mieli od nich umarć, czyli bifeje, stare szolki i tak dalej.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, jak się przygotowywaliście na dzisiejszą wizytę komisji konkursowej?
2: Oj, przygotowania bały, trwały bardzo długo, no bo wiadomo, każdy chce mieć i posesję fajnie wystrojone, może nie wystrojone, ale wysprzątane przede wszystkim, wykoszone trawy, teren oczywiście przygotować, ale to wszystko już i tak jest. To wszystko jest, tutaj nic nie było robione właśnie tak na ostatni moment, chociażby jest, tu bym akurat odcyganiła, bo mural właśnie powstał właśnie w ostatnim tygodniu, z czego naprawdę jesteśmy bardzo dumni, bo taki mural zawsze nam się marzył, no ale nigdy jakoś tak nie było z nim po drodze, a teraz się udało, więc tego chyba najbardziej.
0: A z czego najbardziej jesteście dumni jako miejscowość?
2: Oj, myślę, że chyba ze wszystkiego. Nie ma chyba takiej rzeczy, bo na przykład kościół i legenda naszego jelenia, czyli legenda na rogach przeniesioną, jest nasz kult świętego Walentego. Jest nasza straż, którą też już jest bardzo wiekową. Jest nasza szkoła, którą też jest bardzo wiekową, bo jakby nie było, jest zabytkową. Nasz plac rekreacyjny, który, jak dobrze pamiętam, to jest chyba 10 lat, może nie całe nawet. I to wszystko powstało z niczego, czyli kiedyś tu było ściernisko, dzisiaj, jak to w tej piosence możemy powiedzieć, że to jest takie nasze grodziskie sam Francisco, boisko po reaktywacji. No i ogólnie, tak jak powiedziałam, wszystkie zabudowania, że ludzie też dbają o to, co jest przy domu, czy na ogródkach i tak dalej.
0: Ale tego wszystkiego właśnie nie byłoby bez zaangażowania lokalnej społeczności.
2: Przyszły takie czasy właśnie, że kiedyś te ogródki wyglądały inaczej, bo kiedyś na ogródku jak się wchodziło, to było wszystko. Była marchewka, była pietruszka i to wszystko otwierało jakby te wrota, tak, do każdego domu. Przed każdym domem ławka wtedy stoła też, nie na takie zwane klachy z ołma, czy tam sąsiadki i tak dalej. Teraz tego nie ma, bo teraz są najpierw piękne ogrody, czyli ta zieleń, wykoszone trawy właśnie, żeby tak wyeksponować swoje domy, ale w ogóle tutaj nikt nie odbiegł od tego,

0: I wszyscy też jeszcze mają te pamiątkowe, może nie pamiątkowe, ale tradycyjne ogródki właśnie z warzywami, z owocami, z drzewami owocowymi, z krzewami, żeby dbać właśnie o to. Zawsze możemy na siebie liczyć, jest tak zwana ekipa z graną, jak całe grodzisko, i wystarczy tylko jeden SMS, czy tam jedna wiadomość na WhatsApp, czy też jeden telefon, i wszyscy się zlatują właśnie tutaj do naszego centrum dowodzenia tak zwanego, i wtedy sołtys mówi, a słuchajcie, jest takie i takie coś tam do załatwienia, czy też do zrobienia, kto jest chętny, no i wtedy nikt nie odmawiał, naprawdę wszyscy przylegają, wszyscy pomagają, no i z tego jesteśmy najbardziej dumni, z integracji całej wsi.
1: Ryszard Wilczyński, pełnomocnik Zarządu Województwa Polskiego do spraw rozwoju wsi. Kolejny rok, kiedy w kryteriach konkursowych, w tytule konkursów i kategoriach uwzględniamy bardzo ważne elementy, a mianowicie kwestie dziedzictwa, tożsamości i wspólnoty. One się przewijają przez motto konkursu, przez kategorie. No a więc czego szukamy? No właśnie tego, jak wspólnota żyje dzięki temu, że potrafi zachowywać swoją tożsamość, rozwijać swoją tożsamość, pielęgnować wspólnotę, bo to wyróżnia wieś przede wszystkim od tego, co mamy w miastach. No i jak tworzy miejsca, bo miejsca kreowane z myślą o tym, żeby jednoczyły, żeby były tą przestrzenią wspólną, używaną przez wspólnotę, budują zwrotnie tożsamość. No i cóż, szukamy zawsze takich bardzo kompleksowych zdarzeń, kiedy widzimy, że to, co powstaje w przestrzeni, wynika z pomysłu, z koncepcji, konsekwentnej koncepcji, wynika z potrzeb i jednocześnie jest używane, użytkowane. Patrzymy, czy rzeczywiście to są miejsca w tym sensie autentyczne, że wyrastają i z potrzeby, i z tożsamości, i z ducha, no i chęci utrzymania i pielęgnacji wspólnoty.
2: No i tutaj mamy właśnie taką wieś w pigułce. Mamy blisko kościół, blisko szkołę, blisko straż, plac taki, gdzie może się ta lokalna społeczność spotykać. Chyba więcej nie trzeba do szczęścia.
1: Grodzisko jest wsią bardzo pięknie położoną wśród pól. Można powiedzieć, stąd się da wyjść na pole. To nie jest takie częste. Ta przestrzeń otwarta, wiejska, teraz ze złocącym się zbożem, jest po prostu dostępna, można ją kontemplować. Wieś, która jest rozłożona na wiele ulic, można powiedzieć, że w jakimś sensie jest wielodrożnicą, rzeczywiście ma te elementy, o których pani powiedziała. Niezwykle ważną jest szkoła stowarzyszeniowa. To jest jak gdyby też serce wspólnoty, no bo wokół szkoły ogniskuje się ta aktywność mieszkańców, czy jako rodziców, czy jako dziadków, i można powiedzieć, szkoła najlepiej cementuje. No i to również te przestrzenie, które są ze szkołą związane, też tętnią życiem. Więc Grodzisko ma to szczęście, że potrafiło utrzymać szkołę. To jest szkoła nieduża, 50 dzieci, ale ucząca języka tutaj ojczystego. W tym wypadku mamy kształcenie w języku niemieckim i 4 przedmioty są w języku niemieckim. Jest tutaj też przedszkole, więc jesteśmy pod wrażeniem właśnie tej umiejętności zbudowania takiego życia wspólnotowego, które przejawia się imprezami, przejawia się meczami, przejawia się życiem poszczególnych stowarzyszeń. No i widać, że jest tutaj ta relacja międzypokoleniowa. Wita nas kilkadziesiąt osób, zarówno tu, jak w Rozmierce, a więc to jest autentyczne. Ludzie przywiązują wagę do tego konkursu, do tego, jak się prezentują i co o sobie mówią. I to jest też ogromna wartość tego konkursu, bo nie sądzę, żeby którykolwiek region w Polsce mógł się pochwalić właśnie tego typu szacunkiem dla już pewnej tradycji, jaką stworzył samorząd województwa, właśnie tego konkursu Piękna Wieś Opolska.
3: Mam na imię Tobiasz Impolok.
2: Tobiasz, i powiedz, czym to Grodzisko zachwyca, że powinno być najpiękniejszą opolską wsią?
3: Na przykład boiskiem.
2: A co tobie się najbardziej podoba w Grodzisku?
3: Rzeki i stawy.
2: I co tam robisz?
3: Łowię ryby.
4: Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Jeżdżąc jako komisja w konkursie Piękna Wieś Opolska, widzimy, że bardzo się ludzie starają, bardzo się przygotowują. Mam nadzieję, że to też sprawia, że czują się jeszcze większą wspólnotą niż są, bo to, na to też patrzymy właśnie. Z jednej strony dziedzictwo, tradycja, ale z drugiej strony wspólnota. Czy to jest wszystko budowane właśnie na wspólnocie, na współpracy, na takim międzypokoleniowym też przekazywaniu sobie wartości. I widzimy tutaj, że są zaangażowani najmłodsi mieszkańcy i średnie pokolenie, ale też ci, którzy są tutaj tym najstarszym pokoleniem. Każde pokolenie tutaj ma swoją rolę do odegrania, ma swoje miejsce, którym się opiekuje, ma swoje zajęcia, swoje tradycje, które przekazuje innym. Także jak najbardziej takie działania budują wspólnotę.
2: Z roku na rok jest coraz trudniej znaleźć tą najpiękniejszą opolską wieś, no bo to już wieloletnia tradycja tego konkursu. No właśnie już mniej może zwracacie Państwo uwagę na ten efekt wizualny.
4: Tak, konkurencja duża w tej kategorii. Mamy 10 wsi w tym roku zgłoszonych, ale też co roku staramy się, aby było jakieś motto przewodnie. Należy pamiętać, że my nie patrzymy na to, czy wieś jest wysprzątana, wyzamiatana i bardzo taka uporządkowana, ale patrzymy na to, co na tej wsi robią ludzie dla innych, dla społeczeństwa, dla właśnie tego przekazywania tradycji.
2: A ja tylko dodam, że laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska 2026 poznamy 6 września podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku.

0: czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostają bez pomocy, deklaruje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Minister zapewnia, że w budżecie zarezerwowano pieniądze na wypłaty odszkodowań dla producentów żywności, których uprawy zostały zniszczone.
1: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne, bo oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
0: Podczas konferencji prasowej w Świętokrzyskiem Stefan Krajewski wskazał, że obecnie trwa szacowanie strat, a wysokość pomocy będzie zależała od skali zniszczeń. Minister Stefan Krajewski zaznaczył, że na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy ucierpieli zarówno na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszej suszy czy nawalnych opadów gradu. Przenosimy się teraz za granicę. Włochy uczą swoich obywateli zdrowego odżywiania się. To odpowiedź na wyniki badań, z których wynika, że Włosi mają z tym problem. Według niektórych badań wielu Włochów regularnie sięga po śmieciowe jedzenie. 45% badanych je słone przekąski co najmniej raz w tygodniu, 34% wybiera słodycze, a 31% pakowane ciastka. Z kolei 16% ankietowanych regularnie kupuje napoje energetyczne. Problem jest szczególnie widoczny wśród młodych ludzi, dlatego zainicjowano program Campagna Amica per la Salute. Przy szpitalach, które do niego przystąpiły, będą organizowane targi, na których pacjenci, rodziny i personel będą mogli kupić świeże, lokalne produkty od rolników. Kampania ma promować zdrowe odżywianie i dietę śródziemnomorską jako ważny element profilaktyki zdrowotnej. Pierwszy taki targ stworzono przy Szpitalu Klinicznym Gemelli w Rzymie. Kolejne będą m.in. w Mediolanie, Genui czy Neapolu. W programie bierze udział ponad 70 szpitali. I zmieniamy temat. Polska nie zniesie na razie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Poinformował o tym w Brukseli wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Od listopada obowiązuje nowa umowa handlowa Unii z Ukrainą i teoretycznie wszelkie jednostronne zakazy powinny być zniesione. Ale Polska, podobnie jak Słowacja i Węgry, utrzymuje embargo w trosce o interesy swoich rolników. Wiceszef resortu rolnictwa podkreślił, że zwłaszcza teraz sytuacja przed żniwami jest szczególna. Ceny zbóż są najtańsze, bo rolnicy nie mają możliwości magazynowania.
2: Nie widzimy możliwości zniesienia tego jednostronnego zakazu, ponieważ byłby on niekorzystny dla polskich rynków rolnych, dla polskich rolników i co najważniejsze, również w naszej ocenie dla konsumentów, bo Ukraina zyskała zliberalizowany dostęp do europejskich rynków bez konieczności spełnienia tych wygórowanych standardów, które musieli spełnić i spełniają polscy rolnicy, więc na ten moment nie widzimy takiej perspektywy. To jest jedyny ratunek dla stabilizacji rynku rolnego w Polsce.
0: W tej sprawie na Polskę, Słowację i Węgry kilkakrotnie naciskała Komisja Europejska. Teoretycznie mogłaby rozpocząć postępowanie o naruszenie unijnego prawa, ale na razie wstrzymuje się z decyzjami, bo wie, że to sprawa delikatna. I zmieniamy temat. Mazowieccy plantatorzy i rolnicy otwierają swoje sady i pola. Samozbiory zyskują na popularności, szczególnie w powiatach grójeckim, wareckim, płońskim i piaseczyńskim. Można samodzielnie zebrać m.in. czereśnie, wiśnie, borówki, maliny, a nawet ogórki i cukinie. Dorota Omen z Marysina w powiecie grójeckim tłumaczy, dlaczego taka forma sprzedaży jest korzystna zarówno dla rolników, jak i klientów.
3: To jest szokujące wręcz, ponieważ tutaj 1/10 upraw przetrwa przymrozki wiosenne, więc podaż jest znacznie mniejsza polskiego towaru, ale tak ogólnie podaż na rynku owoców miękkich w Polsce jest dużo większa na przykład niż była w zeszłym roku z tego powodu, że wzrósł import.
0: Do udziału w samozbiorach zachęca Urszula Krzysztosiak, która razem z bratem prowadzi plantację czereśni w Janówku w powiecie piaseczyńskim. Jak tłumaczy, ten sezon jest dla polskich producentów szczególnie trudny, dlatego warto ich wspierać.
4: Po pierwsze, to jest większa pewność, że to nie jest gdzieś z Łubianki do Łubianki przesypane, gdzieś za granicę, tylko nasze, jak się przyjedzie samemu, zerwie z drzewa. Po drugie, my mamy mniej wtedy pracy, nie musimy zatrudniać pracowników. Osoby, które przyjeżdżają, mają pewność, że to jest polska odmiana.
0: Cena owoców z samozbioru jest znacznie niższa niż w sklepach. Kilogram wiśni kosztuje 5 zł, a czereśni 10. To nawet dwa razy mniej niż w marketach czy na bazarach. A jeśli mowa o sadownikach, to jest to trudny rok dla właścicieli sadów i rolników uprawiających warzywa oraz owoce, a także producentów rolnych ze względu na anomalie pogodowe. Tak uważa Anna Cieszyńska z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Największe straty odnotowali sadownicy, ponieważ wiosną były przymrozki, co lokalnie spowodowało przemrożenie kwiatów.
5: Wielkość strat szacowana jest między 40 a nawet 100% w uprawach sadowniczych. Natomiast jeśli będziemy mieć poprawę pogody pod względem uwodnienia opadów deszczu, to te gatunki późniejsze owoców, warzyw, plony będą zdecydowanie lepsze, ale nie porównywalne do lat poprzednich.
0: Mniejsze problemy są z warzywami lepiej znoszącymi przymrozki, takimi jak marchew, pietruszka, fasola czy sałata. Większe straty odnieśli rolnicy, którzy zbyt szybko wysiali warzywa ciepłolubne, jak cukinia czy dynia. Na tych plantacjach zostało niewiele roślin. Taka sytuacja oznacza, że musimy spodziewać się wysokich cen zarówno owoców, jak i warzyw, dodaje Anna Cieszyńska.

koniec jeszcze krótkie ogłoszenie. Ja przypomnę, że w poniedziałek i wtorek, czyli 20 i 21 lipca w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie będą organizowane podstawowe szkolenia dla początkujących pszczelarzy. O tym informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany założeniem pasieki, zgłębieniem wiedzy na temat prowadzenia uli, chorób pszczół i otrzymywania produktów pszczelich, na pewno warto z takich szkoleń skorzystać. Obowiązują zapisy, ale jak deklarowała dyrekcja ośrodka, jeśli będzie duże zainteresowanie, na pewno zostaną otwarte jeszcze kolejne terminy. A skoro już jesteśmy właśnie przy terminie 20 lipca w poniedziałek, to zaraz po szkoleniu dla pszczelarzy Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odwiedzi minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, który będzie tam opowiadał o założeniach programu Aktywna Wieś. Relacja z tego spotkania już w kolejnym wydaniu Agroradia, a ja przypomnę, że my słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6. Tymczasem życzę spokojnego weekendu. Do usłyszenia.

Dzień dobry, rozpoczynamy program Co w trawie piszczy, przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, a dzisiaj moim gościem będzie pan Mirosław Gerc, czyli Miro z Lasa, który między innymi opowie o tym, jak fascynuje się naturą, przyrodą, jak przekazuje swoją wiedzę o survivalu, łucznictwie i życiu w naturze tym najmłodszym, ale nie tylko, ale przede wszystkim, i od tego zaczniemy, będzie opowiadał o tym, jak w bezpieczny sposób usuwa właśnie niepotrzebne gałęzie, jak się wspina na linach po bardzo wysokich drzewach, żeby właśnie dbać o bezpieczeństwo ludzi, jednocześnie myśląc o naturze i o przyrodzie. Szykuje się bardzo ciekawa, różnorodna rozmowa. Już za moment ze mną pan Miro z Lasa, a wy zostańcie z Radiem Opole.

0: naszym programie już jest Miro z Lasa. Dzień dobry. Panie Mirku, dzisiaj porozmawiamy o lesie, ale z różnej perspektywy. Gdyby pan się miał zdefiniować i przedstawić się, czym pan się konkretnie zajmuje, to co zajmowałoby pierwsze miejsce? A tak tylko z przymrużeniem oka powiem, zanim pan odpowie, zadzwoniłam do pana Mirka, no i tam miał wizytę u dentysty, no i tak ja próbowałam pana przecież odmówić od tego wywiadu, że no przecież ząb i tak dalej, no ale pan stwierdził, że już w sumie był pan na drzewie. No to stwierdziłam, że skoro pan był już rano na drzewie, no to wywiad absolutnie jest możliwy.
1: Okej, więc czym się zajmuję? Zajmuję się pracą w terenie, w lesie. I nie tylko, w parkach, w ogrodach też, bo od dziecka pasjonowała mnie przyroda. Od zawsze lubiłem gdzieś tam biegać po krzakach. I dzisiaj zajmuję się pielęgnacją drzew z dostępem linowym, a tak zawodowo, zarobkowo. Natomiast taką moją główną pasją jest survival, bushcraft, outdoor, czyli ogólnie to, co kiedyś ludzie nazywali biwakowaniem, albo było też takie kiedyś pojęcie jak letnicy.
0: Tak?
1: Tak, za PRL-u. Tak, i przekazuję wiedzę dzieciakom, to jest moja też pasja właśnie, czyli przekazywanie takiej wiedzy leśnej dzieciakom oraz inspirowanie ich, wyciąganie z nich potencjału.
0: Zastanawiam się, od którego tematu i od której gałęzi dzisiaj będziemy zaczynać. Myślę, że zaczniemy od tej miłości do lasu, bo jednak przyrodę trzeba kochać, rozumieć. W którym momencie pan zdecydował się na to, że właśnie tę miłość albo też taką pasję do przyrody przerodzi pan w zawód?
1: Myślę, że takim momentem był rok 2017, wróćnie 2016, kiedy pojechałem na obóz survivalowy do Kriska, Krzysztofa Kwiatkowskiego, czyli nazywanego czasem ojca polskiego survivalu. To jest pan, który napisał książkę Survival po polsku i on tam podejmował temat survivalu w tej książce, ale totalnie od innej strony. Czyli nie skupiał się na technikach, tylko na psychologii przetrwania, bo on kiedyś też pracował w ośrodkach z trudną młodzieżą i właśnie poprzez survival resocjalizował te dzieciaki, które zabierał w teren. I zauważył, że to jest bardzo dobrym narzędziem. Tak? Czyli podobne zjawisko można obserwować w harcerstwie, czy w wojsku w niektórych przypadkach. Tak, i byłem wtedy na obozie u niego w Bieszczadach w 2015 roku. Byłem wtedy już pełnoletni i marzyłem o tym, żeby pojechać do niego na obóz, ale wcześniej nie było mnie stać, więc wcześniej pracowałem też za granicą. Odłożyłem sobie pieniążki, pojechałem już jako dorosły człowiek na ten obóz. Tam miałem 20 parę lat. No a uczestnicy byli tam młodsi. Krisek gdzieś pojechał, już nie pamiętam, na zakupy. Zostawił nas samych z pewnym zadaniem. Trzeba było zbudować kuchnię polową, bo padał deszcz. No i jakoś tak nie było mocy, żeby coś zacząć robić. No to ja podjąłem inicjatywę i jakby... No dzięki mojej inicjatywie przekonałem tych uczestników, żeby zacząć coś robić. Także byłem takim trochę starszym kolegą na tym obozie i stwierdziłem, kurczę, podoba mi się to. To jest może coś, czym powinienem się zajmować. Rozmawiałem też z innym znajomym, który też pracował z dzieciakami w outdoorze, z takim Mojżeszem z Łodzi, też pozdrawiam go. I on powiedział mi, słuchaj, tylko że wiesz co, to jest tak, że przez... w ciągu nie jesteś w stanie z tego wyżyć przez cały rok, bo to jest taka praca sezonowa. Także wszystko fajnie, pasja pasją, no ale, że tak powiem, no pieniążki też skądś trzeba brać. No i wtedy poznałem Olka, który był na obozie u Kriska i on właśnie zajmował się arborystyką, czyli właśnie pielęgnacją drzew z dostępem linowym. No i postanowiłem, że też zrobię taki kurs. No, czyli będąc tym 20-kilkulatkiem określiłem mniej więcej, co chcę robić, w jakim kierunku chcę podążać. Liczymy.

0: polega ta pielęgnacja tych drzew?
1: To jest zawód łączący wiedzę z zakresu dendrologii oraz technik alpinistycznych. Mhm. Plus do tego jeszcze dochodzi praca pilarką, nie?
0: No właśnie, czyli można powiedzieć, że pan w jakimś stopniu profesjonalnie pomaga się pozbyć drzew, to znaczy nie, no nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało. Jak właśnie to powiedzieć ładnie?
1: Okej, no to generalnie tak, usuwaniem drzew, które na przykład zagrażają bezpieczeństwu.
0: O właśnie, bo to o bezpieczeństwo chodzi.
1: Tak, tak, i głównie takie drzewa staram się wycinać, staram się nie przejmować takich zleceń, gdzie trzeba wyciąć drzewo od tak po prostu. Bo często niestety spotykam się z czymś takim, że no, ludzie chcą wyciąć drzewo, bo liście spadają. Aha. I trzeba je grabić. No to generalnie takich zleceń w tym roku odmówiłem, właśnie wycinki takiego pięknego dębu. Natomiast jak są drzewa zagrażające bezpieczeństwu, tak, to no, suche są albo gdzieś się pochylają po wiatrach, to wtedy. A tak generalnie no to pielęgnacja i no pielęgnacja. No generalnie drzewo nie chce być przycinane, ale jakby dla dobra, to trzeba pójść taki konsensus, trzeba znaleźć złoty środek, czyli żeby drzewu nie zaszkodzić, ale też żeby ludziom nie zagrażało, tak? I wtedy się właśnie wykonuje cięcia sanitarne, tak zwane w zawodzie.
0: A czyli można pana zaprosić na przykład i pan zadba o to drzewo, pan wie jak przyciąć takie drzewo, żeby zdrowo mu się rosło też?
1: Tak, tak, właśnie wykonujemy takie zabiegi, arboryści tak ogólnie wykonują właśnie takie zabiegi, które, no to trochę tak jak, ja bym porównał trochę to do chirurga i do rzeźnika, prawda? Jeden i drugi w cudzysłowie tnie.
0: No tak.
1: No tak, tylko że chirurg, weterynarz powiedzmy, prawda?
0: Tak.
1: No on szywa, pracuje na tym pacjencie, ten pacjent ma przeżyć, prawda? I tutaj podobnie, więc no ale niestety jest tak, że przetargi wygrywają częściej firmy, które zatrudniają po prostu zwykłych pilarzy. No i się dzieje, co się dzieje, tak? W Opolu też widać.
0: A co na przykład dzieje się, co się dzieje? Co to oznacza?
1: No drzewa są nieprawidłowo przycinane, a zostają kikuty. To jest taka najprostsza rzecz do zaobserwowania, czyli po prostu drzewo jest ucięte po prostu w połowie, zamiast być ucięte do przewodnika, tak jak to się u nas w branży mówi, czyli do cienkiej gałęzi, tylko po
0: prostu. Aha, czyli są jakieś takie określone zasady właśnie, tak, jak przycinać te drzewa, ale to też chodzi o zdrowie tego drzewa, czy też chodzi o takie względy wizualne, albo też względy bezpieczeństwa, bo mamy taką wiedzę, że jeśli drzewo zostanie przycięte właśnie w tym miejscu, to wiemy, że najprawdopodobniej ten porost drzewa będzie wyglądał tak. Ja tak trochę się nie znam, więc dopytuję.
1: No tak, generalnie to jest cała sztuka formowania korony. Powstało na ten temat masę podręczników i poradników też jest sporo. No natomiast najprościej w skrócie polega to na tym, żeby właśnie temu drzewu jak najmniej zaszkodzić, odciążyć czasami koronę, bo czasami jest taką, mamy taką sytuację, że drzewo się przechyla w jednym kierunku, to na przykład prowadzimy zabiegi odciążające, tak odcinamy te części, które przeważają w jednym kierunku i zostawiamy te, które idą w drugim. Ale też trzeba pamiętać, że te cięcia jednak to zawsze są jakby ze względu na człowieka. Jakby drzewo samo w sobie nie potrzebuje tego. Inaczej, rzadko tego potrzebuje, no bo czasami są jakieś wyłamania, tak, to jak chcemy wesprzeć to drzewo, to możemy je gdzieś tam też podwiązać. Natomiast no, w naturze, no natura jest brutalna, prawda? No, czyli jak coś się wyłamie, to się wyłamie. Więc po prostu chcemy tutaj sprawić, żeby drzewo było zdrowe i żeby człowiek był zadowolony, tak? Jesteśmy takimi pośrednikami, można powiedzieć.
0: Taki kompromis, trochę dostosowanie tej natury do jakiegoś rodzaju, nie wiem, bytu człowieka? Może tak to jest. My lubimy podporządkować sobie naturę, tak nam się wydaje, że...
1: Tak, tak. No i właśnie arboryści są takimi pośrednikami, bym to powiedział. Więc no we Wierzchach też mamy w ogóle Opolską Szkołę Arborystyki. Znaczy oni teraz zmienili nazwę, kiedyś tak mieli, jak jeszcze tam Tomek pracował.
0: Jeśli ktoś chciałby na przykład się wykształcić w takim kierunku, to może...
1: Tak,
0: to
1: jak najbardziej.
0: Szkoła,
1: we Wierzchach jest na Opolszczyźnie, to jest tam jak w okolicach Kluczborka jest szkoła.

0: Jakie cechy charakteru i jakie umiejętności właśnie pan wykorzystuje w tym zawodzie?
1: Bardzo podobne środowisko jak trochę jak u wspinaczy. Czyli to jest taka specyficzna branża, nie wiem czy... Generalnie wspinacze to też jest specyficzna branża, tak? To są ludzie, którzy często mają bardzo podobne cechy charakteru. Na przykład, nie wiem, spanie w lesie dla nich też jest często takim...
0: Taką
1: naturalną rzeczą, nie? Odwaga.
0: Jakiś rodzaj adrenaliny też?
1: No tak, tak. Adrenalina też się wydziela. Nieraz się zdarzyło, jak były jakieś takie sytuacje, że trzeba było łapać gałąź w rękę, żeby gdzieś tam nie poleciała. Albo gdzie się jakiś karabinek odkręcił, bo też się zdarzają takie rzeczy. Albo jakaś przetarta lina, albo przecięta. Także no dużo, dużo jest takich sytuacji.
0: Takich niebezpiecznych po prostu.
1: Tak, tak. No, więc trzeba mieć, no umieć na pewno panować nad emocjami. Także tutaj
0: Jednak psychologia tak naprawdę.
1: Tak, tak. Psychologia no tak jak w sztuce przetrwania w survivalu, tak? Czyli właśnie psychologia jest najważniejsza, tak?
0: A jak pan się przygotowuje technicznie do takiej wycinki? Jakie informacje pan musi zebrać? W jakim stopniu pan może polegać na swojej wiedzy, swoim doświadczeniu? I w jakim stopniu pan ufa też takim informacjom, które zostały przekazane przez na przykład takiego zleceniodawcę?
1: Popełniłem kilka razy ten błąd, że przyjechałem do pracy oceniając tylko na podstawie zdjęć, no i potem się okazało, że drzewo jest dużo większe, albo że na zdjęciu nie było uwzględnione to, jakby zdjęcie nie obejmowało, że pod spodem znajdują się jakieś obiekty. Także generalnie zawsze wywiad taki środowiskowy, tak byśmy to nazwali, takie sprawdzenie drzewa przed wizytą, przed cięciem jest konieczne.
0: A co jest na przykład takie zaskakujące w tej pracy? Właśnie to, że trzeba uważać na budynki, na ludzi.
1: Zaskakujące? No jest wiele rzeczy, które...
0: Nam opowiedział jakieś takie historie, które się wydarzyły, no, bo ja podejrzewam, że one się różnią wszystkie.
1: Tak, tak. No, generalnie miałem na przykład taką sytuację, kiedy pracowałem też z taką inną firmą, jako podwykonawca i zdarzało się, że wydawało mi się, że zawiązałem dobrze węzeł, opuszczałem całą koronę sosny, to było na tych domkach nad Turawą i się okazało, że jednak nie, ale ja tego nie wiedziałem i tnę tą sosnę i czekam na takie bujnięcie, bo generalnie jest tak, że jak jest duży ciężar, duża masa w koronie i ucinamy ten czubek, no to on jest podpięty do specjalnej liny, która jest dostosowana do takich obciążeń i na takim specjalnym bloczku. No i czekam na to bujnięcie, no to szarpnięcie, no i ono nie następuje. I w takich ułamkach sekund dosłownie czas mi zwolnił, no i już jakby okej, zacząłem pojmować o co chodzi, po prostu ta gałąź się wyplątała, ten konar, i ona po prostu luzem spadła na ten dach.
0: Ojejku.
1: Na szczęście no nie było jakichś dużych, bo to była, nie było jakichś dużych strat, tam były do wymiany dwa takie panele, blacha trapezowa. Dwa czy tam trzy takie arkusze, więc no nie był to na szczęście jakiś duży koszt. No, także zdarzają się. No też tutaj no niestety taka smutna trochę historia u nas z Opolskiego, to właśnie taki znajomy Tomasz, pewnie koledzy z branży wiedzą o kogo chodzi, miał właśnie wypadek na Wyspie Bolko, gdzie przycinali i też generalnie ja osobiście tam nie byłem, ale wiem, że po prostu lina, czy tam taśma, którą chwytali koronę, która była odcięta, czy ten czubek drzewa, po prostu pękła i to spadło na nich. Tam oni na podnośniku pracowali, Tomek i jeszcze jeden kolega. No i Tomek po roku walki w szpitalu, wcześniej był w śpiączce, to potem no niestety zmarł. Był naprawdę świetnym arborystą.

0: Czy tutaj też rutyna może zgubić? Trzeba się pilnować jak w każdym zawodzie?
1: Zdecydowanie rutyna może zgubić. Wystarczy naprawdę niewielkie niedopatrzenie. Nie wiem, to, że mamy jakąś taśmę, która jest przetarta, gdzie generalnie ufamy, że wytrzyma, ale tym razem opuszczamy większą sekcję niż zwykle. Także no, zdarza się. No.
0: Czyli to jest takie bardzo realne, bardzo takie realne zagrożenie, no niebezpieczna praca. Ktoś mówi, że ktoś, nie wiem, pod ziemią jest niebezpiecznie, a tutaj niby taka zwykła wycinka drzew. Ja nie chcę tego temu tak, jakby temu tak ujmować, nie? Czy wycinka to jest dobre słowo?
1: W ogóle praca przy wycince też jest niebezpieczna. Nawet wydaje mi się, że statystycznie na ziemi się więcej wypadków zdarza niż na linach. Myślę, że to jest podobnie jak z tym, że jak ktoś uprawia ekstremalne sporty, to nic się złego nie dzieje, a potem idzie na ulicy, tak, i wypadek samochodowy, albo także generalnie w tych takich zawodach albo w sportach ekstremalnych generalnie człowiek ma dużą uważność też przed, najczęściej, prawda? Znaczy wiadomo, są ludzie, którzy są brawurowi, ale generalnie no ta uważność jest ważna.
0: Uważność, ale tak zastanawiam się nad tym, jeśli pan przystępuje do takiego procesu, to są jakieś takie określone zasady, tak jak w każdym sporcie albo właśnie w różnych dyscyplinach niebezpiecznych, że są jakieś procedury, których trzeba przestrzegać, zwłaszcza jak na przykład uczy się kolejnych jakby kolejnych młodych ludzi tego fachu. To są jakieś takie procedury, które są święte, których trzeba się trzymać po prostu.
1: No tak, tak, są. Na przykład no jedną z takich podstawowych rzeczy to są zawsze dwa punkty założone. Dwa punkty wpięcia, kiedy używamy ostrych narzędzi.
0: Aha.
1: Przykładowo, prawda? No, jedna z podstawowych rzeczy.
0: Kolejne.
1: Kolejna to kask na dole, tak? Czyli osoba dołowy tak zwany, czyli osoba, która pracuje na dole, zawsze powinna mieć kask. Bo może nawet gałąź nie spać, ale może wypaść mi klucz do pilarki, albo jakiś inny karabinczyk zwykły, no i spadając z tych 15 metrów może zrobić krzywdę. Także no, są takie rzeczy, na które są małe, takie detale naprawdę, ale czasami one powodują właśnie wypadki.
0: A jak to jest ze sprzętem? O ten sprzęt trzeba jakoś szczególnie dbać?
1: No zdecydowanie, zdecydowanie trzeba...
0: Jakość tego sprzętu też decyduje o
1: tym
0: bezpieczeństwie.
1: Sprzęt jest, powinien być certyfikowany, co jakiś czas się powinno tą uprząż wymieniać, liny tak samo. No ale przy tym zawodzie to też nie jest taki duży koszt jakby. Człowiek ufa temu sprzętowi, więc człowiek musi polegać na tym sprzęcie, więc ten sprzęt musi być dobry i wysokiej jakości, tak?
0: Z jednej strony sprzęt, a z drugiej strony drugi człowiek, czyli można pracować tylko z takimi zaufanymi ludźmi, których się zna.
1: Tak, tak. No i podstawa też, no jak wchodzimy na drzewo, to raczej unikamy sytuacji, gdzie jesteśmy sami. Czyli zawsze ktoś na dole powinien być, no, żeby wezwać pomoc chociażby.
0: Ale ktoś, kto z kim pracujemy, kogo znamy, czy to nie
1: tak,
0: ma znaczenia?
1: Tak, ważne, żeby ten dołowy, tak, też był w cudzysłowie ogarnięty.
0: A to są takie nazwy różne, tak?
1: Tak? No, dołowy to jest takie powszechne, popularna nazwa na właśnie osoby, która na dole pracuje.
0: A o czym właśnie ta osoba na dole musi pamiętać?
1: No, o tym, żeby cały czas mieć uważność na to, co dzieje się do góry i zawsze słuchać komend, tak? Czyli uwaga.
0: Aha, czyli macie też komendy określone,
1: tak, tak.
0: Jakie na przykład?
1: No, uwaga, podaj linę, albo kiedyś pracowałem w Bielsku-Białej, to tam też specyficzny...
0: Inne komendy mieli? Inne słowa? Inny
1: tak,
0: język?
1: Tak,
0: gwary jakieś?
1: Nie, gwarę dosłownie, dosłownie inną gwarę, na przykład podaj grubasa, tak? Czyli podaj linę do opuszczania urobku, tak? Czyli, bo ona jest gruba, są grubas.
0: Aha.
1: No, także no, jest parę takich komend. No i warto, no jednak no, to jest praca zespołowa też. Trzech arborystów na jedną posesję niewielką, tak? O niewielkim, niewielkiej powierzchni. No to zrobi się zamęt. Ale jak pracujemy w parkach na przykład, gdzie pielęgnujemy większy park, no to wtedy faktycznie jest więcej tych arborystów. No, to jest coś taka, w tej branży jest coś takiego, że jak są większe zlecenia, to się chłopaki po prostu skrzykują i przyjeżdżają z całej Polski, czy tam z różnych regionów się znają, po prostu przyjeżdżają i wspólnie sobie działają. Kiedyś zdarzyło mi się pracować w Brzegu, to tam też była ekipa no, z różnych części Polski, z różnych części Polski, Bartek Hojdas, który wtedy tam, on jakby koordynował taki znajomy właśnie, którego poznałem w Bielsku-Białej, bo w Bielsku-Białej robiłem kurs, bo wtedy w Opolu jeszcze nie było tej firmy szkoleniowej. No i on koordynował, tak, i tam też pani jest taka bardzo przyjazna drzewom w brzegu, taka bardzo świadoma, także wie, jaką ekipę w cudzysłowie wpuścić, no bo no niestety to wie pani, to tak wygląda, że jest przetarg i często wygrywają firmy najtańsze, a niekoniecznie te lepsze.

0: Dzisiaj w naszym programie rozmawiam z panem Mirkiem, Miro z Lasa, tak możecie go znaleźć w internecie, powiem tak trochę kolokwialnie, taką ma pan stronę, prawda? Mhm. Zajmuje się pan survivalem na co dzień. No właśnie, na czym polega ta sztuka przetrwania? Dzisiaj chyba coraz bardziej modny i na czasie temat, nie? Bo trochę trzeba przyznać, że w naszej rzeczywistości, w rozwoju technologii, trochę się rozleniwiliśmy, nie? Wszystko mamy podane, wszystko jest, ale też w tej przestrzeni, która nas otacza w naszym świecie, w tych zagrożeniach, które są coraz bliżej nas, wydaje mi się, że ten survival jest coraz bardziej konieczny i z jednej strony nie traktujemy go tylko tak rozrywkowo. No nie wiem, czy są osoby, które podchodzą do tego rozrywkowo, jako taka pasja, o, sztuka przetrwania, takie sprawdzenie siebie, nie? No z jednej strony pewnie tak, bo u pana też to był jakiś taki element, że sprawdzenia siebie, tych granic swoich.
1: Tutaj znowu mogę się odnieść do pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, Kriska, który jest moim w sumie takim mentorem, takim moim sensejem. I on mówił o czymś takim, pisał właściwie, o sztuczkach. Że właśnie to rozpalanie ognia, czy no załóżmy, no mam takich kilku znajomych w Polsce, mamy takich kilku speców naprawdę od rozpalania ognia, którzy znają naprawdę ciekawe techniki. Nawet jest jeden facet, który odkopuje stare techniki, na przykład jest taka technika niecenia ognia poprzez rolowanie wacika. I on to odkrył w książkach od Sybiraków. Jakby wspomina na podstawie pamiętników osób zesłanych do łagrów, oni sobie odpalali w ten sposób papierosy, czyli pomiędzy dwie deski wkładano jakiś materiał naturalny, jakąś tkaninę, sypano tam popiół albo piasek, już nie pamiętam, i rolowano intensywnie i tam się zaczął wydzielać żar. Także no i mamy takiego w Polsce frika, jeśli chodzi o ogień. Tak, tylko to są sztuczki, tak? To są te właśnie sztuczki, czyli te różne umiejętności, te skille, nazwijmy to dzisiejszym językiem.
0: To jest interesujące.
1: To jest fajna rzecz. To jest właśnie rzecz, którą możemy zaciekawić właśnie dzieciaki. Natomiast kwintesencją sztuki przetrwania jest jednak ta psychologia, tak? Czyli siła woli, sens życia, tak? Mhm. Dlatego ja też zacząłem jakby takim dalszym etapem mojego rozwoju, jeśli chodzi o zagłębianie się w survival, było właśnie zaczęcie jakby pracy nad sobą, czyli zmiany swojego mentalnego nastawienia do życia, tak? Gdzie kiedyś miałem raczej taką mentalność ofiary, byśmy to nazwali, tak? No ale potem z czasem zacząłem przekuwać to w
0: taką swoją mocną stronę po prostu.
1: Tak, tak, tak. No na zasadzie, że o, te porażki albo te rzeczy, które mnie spotkały w życiu, zaczęły mnie wzmacniać w tym momencie, tak? Nawet właśnie szkoda, że nie mam dostępu teraz do starego bloga, bo na starym blogu kiedyś zrobiłem właśnie taki wpis Grunt to nie stracić celu. Taki był. Generalnie mój pseudonim Miro z Lasa jest z tego, że zacząłem pisać bloga. To było właśnie tam w 2013 albo 2014 roku, było po śmierci mojej mamy. Właśnie wtedy miałem takie mocne refleksje nad życiem. I wtedy zacząłem chcieć przekazywać swoje myśli ludziom. I tak się zaczęło właśnie. Najpierw tam na Blogspocie pisałem z jednym znajomym. Potem jeszcze z innym znajomym pisałem. No teraz w końcu mam swojego bloga, chociaż teraz nie mam czasu na pisanie za bardzo. W każdym razie w tym wpisie miałem właśnie, opisywałem to, jak survival mi pomógł jakby przezwyciężyć te trudne momenty w życiu. Że tak naprawdę pasja jest ważna w życiu. Ta pasja, która daje poczucie sensu, tak? Teraz też jestem świeżo po lekturze książki od Wiktora Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu, tak? I tam właśnie też on o tym wspomina, że to poczucie sensu jest bardzo ważne. Ono pozwala nam przykład, tak? Tak jak właśnie w tej książce u Wiktora Frankla on

0: przetrwał obozy koncentracyjne różne, bo był żydowskiego pochodzenia, tak, i był zesłany. On chciał wydać swoje, bo on był psychologiem już wtedy, tak, przed trafieniem, i chciał wydać swoje dzieła, tak, te rzeczy, nad którymi pracował, i chciał je wydać. I to pozwalało mu przetrwać, więc
1: miał
0: wiedział,
1: cel.
0: Że miał cel, a jakby te okoliczności, w które został wsadzony, jakby były dla niego takim...
1: siłą.
0: Nie nazwę tego laboratorium, tylko tam mógł jakby zyskać doświadczenie poprzez obserwację tych ludzi, którzy cierpieli wśród tego cierpienia. Wśród tego cierpienia mógł zaobserwować wśród tego cierpienia ludzi będących w obozach, ich dążenie do poszukiwania sensu i jaki ten sens ma znaczenie dla ich przetrwania, tak? Na przykład to, że ktoś czekał na żonę, tak? Albo na dzieci. Te cele są różne, ten sens, tak? Ważne, żeby go mieć.

0: Mam spędzić sama tydzień w lesie. I rozumiem, że tutaj te wszystkie umiejętności i sztuczki i wiedza, jak poruszać się po tym lesie, jest potrzebna. Gdyby właśnie ktoś chciał się na coś takiego zdecydować, z jednej strony psychologia, tam siła przetrwania i tak dalej, no ale przecież różne umiejętności i ta wiedza pomaga w tym, prawda?
1: Jasne, jasne.
0: Czy to za prosto powiedziałam? Tydzień w lesie.
1: To znaczy...
0: Bez niczego. No, albo co musimy mieć?
1: Okej, okay, no to tutaj...
0: No bez telefonu komórkowego.
1: Tutaj to są, zdania są podzielone, ale generalnie, bo już było dużo takich ankiet i dużo takich pytań, co jest najważniejsze w sytuacji survivalowej i pewnie ma pani też na myśli las, tak? No bo sytuacja survivalowa...
0: No mi rozlasa, dlatego tak.
1: Bo jakby sytuacja, bo to jest właśnie to, że ogólnie utożsamia się survival z lasem.
0: No właśnie, a dlaczego
1: to niekoniecznie tak jest, tak? Bo jakby survival to jest na co dzień, tak? Na przykład musimy przetrwać to, że mamy depresję, albo no wiadomo, okej, okay, dobra, ale wróćmy do tego lasu. Więc taką no, najważniejszą rzeczą, oprócz oczywiście naszej głowy i wiedzy i tego mentalu i nastawienia, to jest myślę, że nóż, nie? Takim narzędziem najważniejszym. No ale znowu, warto sobie w survivalu ćwiczyć sytuacje, w których nie mam tego. Właśnie, czyli jak nie mam noża, to co mogę zrobić? Dlatego na przykład podobało mi się to na obozie u właśnie Chriska, że musieliśmy sami zrobić nóż z puszki, mając do dyspozycji tylko kamień i sznurek, tak? Czyli za pomocą kamienia trzeba było naostrzyć, zagiąć tą blaszkę, potem rozszczepić kawałki drewna, osadzić to, rękojeść, zawinąć to sznurkiem, no i w ten sposób zrobić nóż, tak? Czyli... A w survivalu dobrze, ważne jest też takie niekonwencjonalne myślenie i kreatywność, tak? Żeby nie myśleć też tak szablonowo, czy w ogóle jak w życiu, prawda? Że często jest tak, że szukamy jakiegoś rozwiązania na jakiś problem, a tu się okazuje, że jakieś najprostsze rozwiązanie, po prostu, nie wiem, podchodzi pięciolatek i mówi, a może to zrobić tak.
0: Ale akurat dzieci to mają naturalnie jakoś tak rozwinięte. My to potem zabijamy w edukacji.
1: Ja tutaj mam taki przykład właśnie z obozu, kiedy ja generalnie pokazuję taki patent na budowanie schronienia z koca ratowniczego. To jest bardzo fajna rzecz.
0: Na czym to polega?
1: No, że się rozstawia koc ratowniczy pod kątem. Koc ratownicy, koc NRC, tak nazywa, taki, który w apteczce można nosić, bo on jest lekki, prawda? W kieszeni go możemy mieć, a jest wodoodporny i ma też dzięki tej powłoce srebrnej, czy też złotej, on odbija ciepło. I po prostu ustawiamy go sobie pod kątem i kiedy rozpalimy sobie ognisko, to w środku jest bardzo ciepło. Się robi taki termos. Testowaliśmy to ze znajomymi zimą i działa. Na kursach przetrwania też się taki patent stosuje. Jest to szybsze do rozłożenia niż na przykład budowa klasycznego szałasu z gałęzi. Bo tak naprawdę budowa szałasu z gałęzi to jest kilka godzin. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, bo myślą, no wrzucam parę patyków. Ja z dziecią zawsze robię test, żeby polali na przykład butelką wody, prawda? Żeby polali, czy jest szczelne. Oni widzą, a no nie za bardzo. Generalnie też... Okej, bo trochę w dygresję poszedłem, ale może...
0: Ale właśnie fajne, dobrze, okay,
1: generalnie
0: się.
1: Miałem też taką, właśnie, bo wracając do sytuacji na obozie, to miałem taką sytuację właśnie, że jeden chłopak, ja zawsze budowałem to schronienie jakby pomiędzy dwoma drzewami, albo z jednej strony drzewo, z drugiej strony patyk wbity w ziemię, taki wyższy, tak, i było takie jednospadowe schronienie z takim prostym daszkiem. No a ten chłopak przywiązał po prostu do drzewa, i potem już do ziemi, czyli zrobił taką, no, jakby w jednym punkcie był szczyt, tak, i potem to wszystko schodziło w dół. Czyli po prostu od totalnie innej strony zbudował to schronienie. I miałem takie, wow, że ja tyle lat to robię, tyle lat się tym zajmuję, a nie wpadłem na to, że można inaczej. No, także...
0: Ale to był młody człowiek.
1: Tak, tak, młody człowiek, no. Generalnie kiedyś miałem tak, że jak szkoliłem dzieciaki, pokazywałem im te różne techniki, to zawsze mówiłem, no teraz budujemy szałas i musicie zbudować tak i tak i tak. A teraz wychodzę z założenia, że lepiej dać im zbudować po swojemu, te młodsze dzieci szczególnie, to one budują sobie w cudzysłowie bazy bardziej niż szałasy takie z prawdziwego zdarzenia. I kiedyś z tym walczyłem, a potem stwierdziłem, to nie ma sensu, bo najlepiej oni się nauczą, kiedy sami właśnie zmokną. I były takie sytuacje, że właśnie budujemy sobie te schronienia, no i oni budowali po prostu po swojemu, na przykład z płaskim dachem się zdarzyło nawet, że zrobili, gdzie nałożyli płaskofolię, tak? No i potem spadł deszcz, no i to po prostu wszystko na nich spadło, prawda? No bo jak płaski dach może trzymać się z folii, prawda? Gdyby to była blacha, to jeszcze, ale no folia nie za bardzo. No i właśnie to, że dzieci powinny się uczyć na błędach, a czy w ogóle warto się uczyć na błędach i no nie ma nic złego w popełnianiu błędów, bo żyjemy w takiej erze, że ojej, popełniłeś błąd, to jesteś zły, tak? Nie, generalnie błędy są spoko.
0: I są
1: potrzebne też.
0: I są różne drogi do tego celu, nie?

0: słuchaj mnie.
1: Kiedy pracuje pan z tymi najmłodszymi, kiedy pan organizuje takie obozy, no właśnie, to są takie zadania, które stosuje pan na dzień dobry i na pożegnanie na przykład?
2: Czy jednym z pierwszych takich moich warsztatów, nazwijmy to, podczas obozu, to jest bezpieczna praca z narzędziami.
1: Czyli bezpieczeństwo i zasady
2: tak,
1: BHP.
2: Tak, bo używa się jednak tego noży, siekier, pił.
1: Dzieci?
2: Też, oczywiście. Sprawstwo, tak? Uczą się sprawczości w ten sposób. No na tym to polega, tak? Bo generalnie, tak jak mówiliśmy sobie, że żyjemy w czasach, gdzie jest bardzo komfortowych i żadne skaleczenie, jakieś w ogóle wyzwania takie, gdzie moglibyśmy się ubrudzić, to unikamy tego. A generalnie, no tak naprawdę nie ma rozwoju bez wchodzenia w dyskomfort.
1: A dzieci można już uczyć takiego survivalu rzeczywiście?
2: Jasne. No,
1: i powinno się?
2: Prostym przykładem jest też nasze leśne przedszkole, tak, w którym pracuję, gdzie generalnie uczymy odpowiedzialności dzieciaki poprzez to, że na przykład bierzemy plecaczek na wyprawę, ale ten plecaczek trzeba nieść na plecach, a potem go zabrać. Jak ktoś dziecko chce zostawić, no to okej, nie? Były takie sytuacje, gdzie dzwoniliśmy do rodziców i że no, dziecko zostawiło plecak w lesie. Czy jest to okej? Okay? No dobra, nie? I trzeba było potem iść z tym dzieckiem, żeby to dziecko nauczyć tej konsekwencji, że no tak się dzieje, prawda? Gdzieś tam ja jestem w ogóle fanem podejścia do wychowania tak jak mieli to ludzie pierwotni, tak?
1: Czyli?
2: No gdzie generalnie to dziecko podążało za rodzicem, a nie tak jak teraz żyją.
1: Że rodzic za dzieckiem.
2: Tak, no nie, bo to się nam hierarchie odwróciły totalnie w naszych czasach. Bo rodzic, dziecko powinno podążać za rodzicem. Jasne, trzeba mieć otwartość i słuchać to dziecko, co ono mówi, przyjmować jego komunikaty, ale generalnie to rodzic powinien mieć tą...
1: Ale jak to wam się sprawdza w przedszkolu, to jak to wygląda w praktyce? No jak to wygląda, takie praktyczne działania?
2: Ramy oczywiście, że są i są bardzo ważne. Ważna jest ta struktura dnia. A w ogóle dla dzieci, tak, jak czytam różne też książki, czytam pisy, poradniki, tak, na temat jakby psychologii, rozwoju dziecka, no to tak, no to trzymanie się jakby ram jest bardzo ważne, bo to daje po prostu dzieciakom poczucie bezpieczeństwa.
1: W którym momencie pan wkracza, żeby pomóc dziecku?
2: Okej, rozumiem. No generalnie mamy na przykład taką zasadę, jeśli chodzi o wchodzenie na drzewa, prawda?
1: Wchodzicie na drzewa.
2: Tak.
1: Dzieciaki macie ograniczoną wysokość?
2: Tak. Mówimy tam,
1: w cudzysłowie,
2: trzecie piętro, prawda? Generalnie przy rodzicu mogą więcej, prawda? Tylko bo jakby no nie chcemy też brać my odpowiedzialności za to, że
1: oczywiście.
2: Coś się stanie, bo no... Wie pani, póki jest dobrze, to jest dobrze. Póki dziecko wspina się na drzewo i nic się nie dzieje, to jest super. No ale jak z tego drzewa spada, no to jednak jest strach. Więc no trzeba mieć taką elastyczność, ale też taką właśnie uważność na to, żeby te granice postawić. I na przykład mamy takie zasady, że na przykład nie powinny się dzieci wspinać po kilka osób na jedno drzewo, bo oni wtedy tracą uważność, tak?
1: Mhm. Albo... Czyli też uczą się tej uważności, tak. A to jest bardzo ważne, ta koncentracja.
2: Tak. Ale wspaniale jest obserwować właśnie, jak te dzieciaki przychodzą, takie powiedzmy 3,5-latki, tak? I są
1: to
2: takie troszkę niezdarne na początku, ale potem po dwóch latach bycia tam i naprawdę mamy takie przykłady, że mamy 5-latki, które się tak dobrze wspinają. Ostatnio też Kasia kupiła, dyrektorka przedszkola, taką kopułę do wspinania z metalu i super, po prostu dzieciaki na tym po prostu uwielbiają.
1: A pokazujecie im jakieś techniki? I jednak pan podpowiada czasami,
2: Ja im mówię na przykład to, żeby jak wchodzą na drzewo, żeby się trzymali w tego miejsca, gdzie odchodzi gałąź, tak? Bo on jest wytrzymały, ale natomiast jak im dalej od miejsca, gdzie wyrasta ta gałąź, im dalej gałęzi, tym jest bardziej niebezpiecznie.
1: Czyli oni poznają takie różne sposoby, jak właśnie obcować z naturą.
2: Tak, jasne. No takie techniczne rzeczy też, typu na przykład pokazuję im patent na kleszcze, prawda? Czyli
1: jaki?
2: Że wkładamy sobie nogawkę do skarpetki. Bo generalnie największą barierą, znaczy najlepszym zabezpieczeniem się przed kleszczami jest po prostu nasz ubiór. To jest jakby ktoś, kto dużo chodzi po lesie, czy tam leśnicy, czy nie, myśliwi, albo przyrodnicy różni, to pewnie się ze mną zgadzam. Generalnie ja ze swoich obserwacji widzę, że te środki niekoniecznie działają. No może muga, ale ona jest znowu toksyczna, tak samo jak permetryna, ona jest toksyczna dla kotów. No dla ludzi też, ale dla kotów jest bardzo toksyczna. Więc to są skuteczne środki, ale no coś za coś, prawda? Natomiast taką, ja generalnie prawie nic nie stosuję. To jest właśnie to, że ludzie mnie pytają, no tak dużo chodzisz po lesie, pracujesz gdzieś tam na tych drzewach, no co stosujesz? No ja mówię, że nic. Rzadko, bardzo rzadko. Jak gdzieś tam chmara komarów do mnie podlatuje, to czasem się popryskam jakąś mugą.
1: No właśnie, bo teraz tak trochę skręcam. Jest pan na drzewie wysoko, jest ważny moment, a tutaj taki komar i to chyba ciężko jest przewidzieć.
2: No, trzeba się powstrzymać.
1: To są proste rzeczy,
2: tak,
1: prawda?
2: Ale to kiedyś miałem taką sytuację w Turawie, gdzieś tam, czy nad jeziorem Turawskim, wchodzę na drzewo, a tutaj osy zaczynają wylatywać.
1: No
2: tak?
1: To już w ogóle.
2: Ale na szczęście miałem za sobą chusteczkę w kieszeni, zatkałem otwór, z którego a potem jak schodziłem, to odetkałem, prawda, żeby mogły sobie z powrotem wyjść.
1: No dobrze, osy tutaj proszę.
2: Tak, nie no, osy są fajne, w sensie no, nie fajne, kiedy nas żądlą, albo kiedy gdzieś na poddaszu się zagnieżdżą, ale ogólnie są bardzo pożyteczne stworzonka, nawet ostatnio o tym też rolkę właśnie zrobiłem na Instagramie. No, także wracając, no, generalnie zabezpieczenie przed kleszczami, no najlepsze to właśnie ubiór, tak, długie spodnie, ale niekoniecznie, bo ja czasami stosuję też krótkie. I jak chodzę w trawie i ja widzę po prostu, jak mi po skórze chodzi. Ja jestem już bardzo wyczulony, ja mam jakieś po prostu, już sobie wyrobiłem przez te lata taki, nie wiem, taki...
1: Radar.
2: Taki radar dokładnie na kleszcze i już wiem, kiedy się wspina.
1: Naprawdę?
2: Czasami nie zauważę i no średnio w roku zdejmuję z tych 10 kleszczy.
1: O ja.
2: Nie wszystkie są wbite, bo to też warto pamiętać o tym, że kleszcz nie zarazi nas po, nie wiem, pierwszej godzinie kontaktu z nami. No chyba, że go wyciśniemy, jak się wbije, prawda? Ale generalnie ten kleszcz, on jest malutki, on bardzo powoli się wspina i zanim on znajdzie to miejsce, to mija parę godzin. Czyli najpierw wędruje po ubraniu, więc taka profilaktyka. Przychodzimy z lasu albo w miejsca, gdzie było dużo trawy, bo teraz trzeba pamiętać, że nie tylko w lesie, tylko właśnie w wysokich trawach żyją kleszcze. To są takie mity, nie wiem skąd one się biorą, że kleszcze na przykład z drzewa skaczą, nie? Kleszcz czeka na, po prostu na końcu trawy, na szczycie, wchodzi, wspina się na tą trawę i czeka, aż przejdzie tędy jakiś zwierz, tak? I też nieraz widzieliśmy takie gniazda kleszczy dosłownie, że w miejscach, gdzie dużo zwierzyny przechodzi, są ścieżki zwierząt, jest coś takiego jak,
1: no czekają.
2: Jak ścieżki zwierzęce. Kto chodzi dużo po lesie, ten wie, co mam na myśli. Po prostu są wydeptane takie dróżki, gdzie tam sarny czy tam dziki sobie biegają i w tych miejscach tak naprawdę kleszcze czatują i czekają na ofiarę. I takich miejsc trzeba gdzieś też unikać. To jest jedna sprawa. Dwa, jak wchodzimy w takie miejsca i wychodzimy już później z nich, to warto otrzepać ciuchy, najlepiej się do bielizny rozebrać, wytrzepać wszystkie ubrania porządnie i dopiero potem można dalej iść gdzieś tam chodzić, prawda? Czy potem jak się wróci do domu, to też dokładnie się przejrzeć. No i nie ma co panikować, że tam jeden kleszcz się wbił, bo naprawdę on musi siedzieć naprawdę ileś godzin i dopiero po iluś godzinach jest jakaś tam szansa, że on coś tam wypluje. No i też nie smarować.
1: Najgorzej to jeśli chodzi o dzieci też, nie? No bo
2: tak,
1: one tak nie wiedzą i tutaj to jest taka... Mhm.
2: No ostatnio mieliśmy taką sytuację, że też pomimo profilaktyki, tak, że trzepaliśmy ubranka i tak dalej, to i tak na chłopcu się znalazły te kleszcze wbite, tak, mama znalazła dwa kleszcze, ale no nie ma też co panikować, no warto na pewno się, jak ktoś dużo przebywa w lesie, to warto się na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, tak, zaszczepić. No bolerioza też nie jest fajna, ale no różnie ją ludzie przeżywają, ale no jest na pewno mniejszym złem niż to odkleszczowe zapalenie opon mózgowych. No ja tyle lat chodzę i mi się nigdy nic nie stało, nigdy nie miałem nigdy boleriozy, przynajmniej nie zdiagnozowanej, raz się sprawdzałem i nie miałem.

0: love with you.
1: Oswoić się z tym lasem. Ja pamiętam moją pierwszą noc w lesie.
2: No proszę to... opowiadać. Pan był na to nastawiony,
1: znaczy,
2: przecież,
1: trochę,
2: prawda?
1: Tak, ale na przykład nie wiedziałem, jak istotna jest izolacja od podłoża.
2: Tak? Aha.
1: I wziąłem tylko, nie pamiętam, czy kalimatę brałem, chyba wymieniłem taką kalimatę z wojsk niemieckich, z domobilu. Ona jest taka cienka bardzo i jego współczynnik izolacji jest praktycznie żaden. A była jesień, był wrzesień. I generalnie bałem się rozpalić ognisko, bo bałem się, że leśniczy przyjdzie, da mi mandat, więc takie bardzo skromne. Rozbiłem poncho i zrobiłem sobie z tego schronienie, no i generalnie prawie nie spałem, było mi zimno, jeszcze było rykowisko, ale wspomnienia do tej pory, mam sentyment trochę do tego, bo człowiek wtedy był taki, jakby ten sprzęt nie grał takiej roli, po prostu brało się co się miało i się szło do lasu, tak? Potem pamiętam, byłem na takich zlotach z forów, bo kiedyś były fora survivalowe, teraz tego trochę nie ma, teraz są grupy na Facebooku, no ale fora to były fora, jednak trochę inny klimat tam panował, kto był kiedyś na jakichś
2: forach. Ale to proszę opowiadać, bo może słuchacze...
1: Tak bardziej rodzinnie było, nie było tego, tyle też hejtu nie było, generalnie tam... W każdym razie byłem kiedyś na takim zlocie i byli też starsze osoby, tak? Po 30, po 40. I ja tam spałem po prostu w jakimś skromnym sprzęcie pod jednym ponczem ciasnym, a oni mieli jakiś tam wypasiony sprzęt, maty dmuchane i w ogóle. I ja tak mówię, kurde, po co wy to nosicie do lasu, takie ciężkie? A on mi mówi, zobaczysz, z wiekiem to komfort zaczyna być ważny. No i faktycznie tak jest, tak? Zresztą potem jest tak, że no wiadomo, jak młody człowiek, to też nie za bardzo nie ma kasy na sprzęt jakiś tam do biwakowania. Chociaż teraz w dobie temu i chińskiego sprzętu, to teraz na wszystko zaczyna być ludzi stać. Chociaż jakość tych produktów jest różna. Ale w każdym razie generalnie, no potem starszy człowiek sobie zarobi, prawda, i sobie może odłożyć te pieniądze na pasję, tak, a generalnie, no młodzi to kombinują, nie, ale no najważniejsze, żeby mieli pasję, no ja też tak ogólnie.
2: Ale co daje takie podróżowanie i taki kontakt bliski z naturą panu, co, bo jednak ta pasja z czegoś wynika, co jest w tym takiego mocnego, ważnego, że jednak pan podejmuje też sam takie wyzwania, a potem też automatycznie uczy pan tego?
1: Myślę, że hard ducha, tak? Nazwalibyśmy to tak po staremu trochę.
2: Ale to chodzi o to, żeby przekraczać swoje granice?
1: Też, ale też w lesie człowiek ma czas na kontemplację, na bycie ze sobą. To jest szczególnie ważne w naszych czasach, kiedy jesteśmy przebodźcowani ekranami, dźwiękami, reklamami na YouTubie i innymi rzeczami, gdzie wszyscy do nas krzyczą, kup, zapłać mniej i w ogóle, wiadomo o co chodzi, albo wyglądaj tak i tak dalej, tak? A człowiek potrzebuje takich momentów odcięcia od tego wszystkiego. No różni ludzie w różny sposób sobie odreagowują, tak? Niektórzy się właśnie wspinają, tak? W skały jadą, niektórzy idą właśnie do lasu, inni, nie wiem, nurkują, inni idą na ryby. I generalnie co jeszcze? Na pewno też zajmowałem się autostopem, w sensie trochę jeździłem na stopa po Europie, byłem w Chorwacji, byłem w Rumunii. Byłem też...
2: To też jest taki survival, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. I też to nauczył mnie rozmawiania z ludźmi. Generalnie, bo jak się wsiada do obcego samochodu, to trzeba wyczuć tego człowieka. Na przykład, o, czy to będzie osoba o poglądach prawicowych czy lewicowych. Mhm. Albo czy katolik, czy może osoba niewierząca. Żeby też nie urazić kogoś, tak? Trzeba umieć tak płynnie rozmawiać, żeby... Ja staram się zawsze z wszystkimi znaleźć, z osobą, która mnie wiezie na stopa, tak? Wspólny język. A czy w ogóle z ludźmi, tak? Zawsze staram się znaleźć...
2: A co z tym zaufaniem?
1: Z zaufaniem, no generalnie ja nie miałem jakichś nieprzyjemności większych. Może raz w Rumunii nam facet kazał zapłacić, gdzie wcześniej się na to nie umawialiśmy i powiedział, że nie da nam naszych plecaków, bo wtedy z taką koleżanką łapaliśmy stopa. Ale ona wpadła na pomysł taki, że powiedziała, no ale portfel mamy w plecaku, nie? I poszliśmy po plecaki, no i wtedy wyszliśmy, nie? Daliśmy mu jakieś tam drobne, bo nie mieliśmy przy sobie, bo generalnie lepiej nie mieć przy sobie większej gotówki, jak się podróżuje. A czy to zależy, tak? Bo jak nie ma bankomatów, to czasami trzeba, ale generalnie unika się posiadania większej ilości gotówki, raczej się wszystko na karcie trzyma. No i jakoś wybrnęliśmy, tak? Ale generalnie no ja nie miałem jakichś większych nieprzyjemności, natomiast różne koleżanki bo znajomy też jeździł na przykład na zloty autostopowe. Jest też taka grupa na Facebooku Autostopowicze, czyli my. I tam można też niezłych przygód posłuchać od ludzi. I dziewczyny mają na pewno więcej, jakby dla nich to jest trochę bardziej ryzykowne, tak? No, ale generalnie dla facetów jest troszkę mniej tego ryzyka, ale z kolei jak jesteś facetem, to trudniej jest złapać stopa. To jest taki minus. Ale dlatego dobrze się łapie w parach, tak? Jak jest para, to generalnie często jest nawet większe zaufanie, mam wrażenie, jest od ludzi. I co jeszcze, ważne to się uśmiechać do kierowców, tak? Mimo tego, że jak już się stoi trzecią godzinę czy piątą, bo zdarzało się tak, w najdłużej to chyba w Budapeszcie czekałem. W Budapeszcie, nie, w Bratysławie, przepraszam. Na Słowacji, to tam czekałem praktycznie 2 doby, nie potrafiłem się wydostać z tego miasta, z obwodnicy. No i to jest irytujące, kiedy ludzie jadą w tym kierunku, mają puste siedzenia i tak cię nie wezmą, gdzie generalnie, no, ja nie wiem, może ja wyglądam jak zbir, ale chyba nie, więc bo generalnie też, no, zdarza się tak, że na stopa łapią, ja kilka razy miałem tak, że złapałem na stopa osoby, które były po prostu nieczeźwe, albo wracały po prostu w cudzysłowie z melanżu.
2: No bo podejrzewam, że pan, jak widzi taką osobę, to pan się od razu zatrzymuje.
1: A, generalnie
2: nie?
1: Tak, ja już mam na tyle gdzieś tam dystans do tego i uważność, że się zatrzymam w większości osobom, tak, nawet takim, które nie wyglądają za bardzo. No i właśnie raz miałem taką sytuację, że gdzieś tam w stronę Zimka jechałem i facet po prostu, no, wracał z imprezy, chłopaczek taki, gdzieś tam po prostu nie było busa żadnego, no i potrzebował tego transportu, nie? Też bądźmy wyrozumieli. No. Wiadomo, wszystko też z dystansem, z uważnością, no bo różni ludzie są, różne historie się jakby powtarzają, ale...
2: Ojejku, dzisiaj naprawdę podróżowaliśmy po bardzo różnych przestrzeniach, trzeba przyznać. No taki jest survival właśnie.
1: Tak, tak, właśnie survival jest, czerpie z tak wielu dziedzin, że ciężko właśnie, ten las to jest tylko taki symboliczny. Dużo ludzi właśnie utożsamia survival z lasem, ale generalnie survival to życie, nie?
2: No tak, dokładnie. I potem na samym końcu się okazuje, że głowa jest najważniejsza, nie?
1: Tak, nastawienie, no nasze nastawienie to, że wiemy, po co żyjemy, wiemy, dla kogo żyjemy.
2: Panie Mirku, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: No ja również.
2: Pan Miro z lasu dzisiaj był moim gościem.

W naszym programie Co w trawie piszczy to już wszystko, a zatem dzisiaj, drodzy Państwo, gdybyście zastanawiali się, jak usunąć w bezpieczny sposób gałęzie na bardzo wysokich drzewach, to Miro z lasa, który właśnie posługuje się takim pseudonimem, zawsze może Wam w tym pomóc. Dobrego dnia, sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Matlak, to jest program Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole, w którym rozmawiamy z wójtami, burmistrzami, z prezydentami, z radnymi. Dzisiaj skupimy się na Niemodlinie i naszym gościem już za chwilkę będzie Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina, a porozmawiamy o bardzo ważnych kwestiach, bo o najważniejszych inwestycjach, planach, remontach, rozbudowach, wszystko to, co dzieje się już lub będzie się dziać w najbliższym czasie w Niemodlinie. Bardzo ważna kwestia, bo także transport publiczny. Tutaj nastąpiły ważne zmiany w prawie. Jak się okazuje, gminy muszą wręcz wchodzić w taką mocniejszą współpracę, zawiązywać stowarzyszenia, muszą powstawać związki powiatowo-gminne po to, aby ten transport dla mieszkańców móc realizować i żeby były na to pieniądze. Powiemy też o tym, że jest nadzieja na powstanie zbiornika na Ścinawie Niemodlińskiej. Tutaj mamy w pamięci oczywiście powódź z 2024 roku, ale nie tylko. I tu ważne rozstrzygnięcie, bo Wody Polskie zorganizowały przetarg, który wydaje się, że zaowocuje tym, że powstanie dokumentacja. A dokumentacja to już bardzo ważny krok ku temu, aby zbiornik móc budować. Zapytamy też o szansę na budowę przedszkola w Niemodlinie, a także o przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zapraszam Państwa do słuchania. Jesteśmy razem do godziny 11.

0: I tak jak Państwu zapowiadałam, gościem Radia Opole jest dziś Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina. Witam serdecznie, panie burmistrzu.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: I zrobimy sobie taki przegląd tego, co w Niemodlinie się dzieje, tego, co słychać w tej gminie podopolskiej. Na początek chyba dobra informacja, bo są postępy w sprawie zbiornika na Ścinawie Niemodlińskiej. Tutaj ten przetarg wkroczył już w taką dobrą fazę, że się tak wyrażę, bo są dwie oferty i obie się mieszczą w tym budżecie, które Wody Polskie mają.
1: Tak, bardzo nas to cieszy, bo to jest milowy krok w przygotowaniu tej inwestycji do realizacji. Nas też bardzo cieszy fakt, że będzie to przygotowane w kontekście także różnych koncepcji i różnych wariantów tego zbiornika, bo dla gminy Niemodlin, myślę też, że dla pozostałych gmin numerem jeden jest kwestia ochrony przeciwpowodziowej. Natomiast nie ukrywał tego ani burmistrz Korfantowa, ani Prudnika, że oni chcieliby mieć zbiornik mokry. Ja myślę, że to trzeba bardzo mocno wyważyć i zorientować się, czy tego typu zbiornik ma rację bytu, czy może funkcjonować, dlatego że ten zbiornik będzie mimo dużej powierzchni, kilkudziesięciu hektarów, on będzie stosunkowo płytki. I tu trzeba faktycznie zrobić też tą analizę taką biologiczną, co tam do niego będzie dopływało, bo nikomu chyba nie zależy na tym, żeby zrobić z tego zbiornika odstojnik, który będzie co roku zakwitał i zamiast wody będzie do nas leciała zielona breja. Tak więc ja się cieszę, że ta dokumentacja będzie zrobiona w sposób kompleksowy, która pokaże wszystkie warianty i także zagrożenia, bo nie można mówić tylko o tym, co byśmy chcieli, ale o tym, co jest realne, co jest możliwe
0: i co jest dobre po prostu.
1: I co jest dobre dla przyrody i co jest dobre.
0: O tej płytkości to faktycznie.
1: No tak, tak, bo ja pamiętam taką koncepcję z 2011 roku jednej z poznańskich firm, która wskazywała na tym, że średnia głębokość tego zbiornika to będzie 1,90 m, więc on byłby stosunkowo płytki, jeżeli poszedłby w tym wariancie. Mając na uwadze, że jest ta zlewnia Ścinawy w dużej mierze nieskanalizowana, no to prosimy się o problemy. Więc ja się cieszę, że ta dokumentacja obejmuje te wszystkie takie analizy przedprojektowe, które pokażą, jaki wariant wybrać. Czy wybrać ten wariant zbiornika mokrego, czy wariant zbiornika suchego? To jest dla nas bardzo istotne, to co do nas będzie, jaka ta woda będzie do nas dopływać. My niczego nie przesądzamy, zostawiamy tą sprawę fachowcom. My tylko jako gminy leżące w dorzeczu Ścinawy i powiaty zobowiązaliśmy się też do partycypacji finansowej. My dajemy po 30 tysięcy złotych na te prace koncepcyjne, więc także się włączamy w ten proces i chcemy jak gdyby być na bieżąco też informowani, więc tutaj póki co cieszę się, że Wody Polskie, oddział ZGW Wrocław tak sprawnie przeprowadza te działania i że one uwzględniają wszystkie ewentualne także zagrożenia i ryzyka.
0: Wydawałoby się tutaj, że presja ma sens, bo panowie burmistrzowie mocno o to zabiegali. Zresztą też tutaj na naszej antenie była debata na ten temat.
1: Tak, odbyła się taka duża konferencja w Ścinawie, w gminie Korfantów, gdzie pokazywaliśmy straty, jakie ponieśliśmy w ostatniej powodzi z 2024 roku. I można wysnuć z tego taki wniosek, że de facto jedna powódź na Ścinawie, tego typu jak w 2024 roku i straty, jakie ponosimy, zrekompensowałoby budowę takiego zbiornika. Wobec tego wydawałoby się, że nie ma nad czym się zastanawiać, ale problem tkwił właśnie w tych środkach finansowych, stąd też ta nasza deklaracja o partycypacji w przygotowaniu tej dokumentacji i cieszę się, że jednak decydenci uznali, że naprawdę powstanie tego zbiornika ma sens, bo pani redaktor, dzisiaj akurat jest dzień, kiedy ogłaszamy przetarg na odbudowę popowodziową budynku, w którym mieszczą się nasze organizacje pozarządowe wraz z otoczeniem. Będziemy rewitalizować park w Niemodlinie. Jest wyremontowana siedziba naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Niemodlinie. Jest wyremontowana siedziba postoju karetki w Niemodlinie. Te wszystkie obiekty były zalane w czasie powodzi i gdybyśmy je teraz będziemy je odnawiać, rewitalizować, albo już to jest zrobione i jest to już wykonane. No i za jakiś czas przyjdzie powódź, bo ona wcześniej czy później przyjdzie. No i jaki byłby sens robienia tego wszystkiego, jeżeli tego zbiornika retencyjnego by nie było?
0: A mieszkańcy pytają, czy jest sens właśnie?
1: Nie, bo wiedzą i liczą na to, że ten zbiornik powstanie. O tym zbiorniku nie mówi się od wczoraj. O tym zbiorniku mówi się co najmniej od lat 70. i myślę, że my wykorzystaliśmy też ten moment, że kiedy, bo on pierwotnie w ogóle wyleciał z programów tutaj rewitalizacyjnych, on miał być nierobiony, renaturalizacyjnych, rzeki Odry i jej dopływów. I miał być nierobiony, natomiast no, powódź pokazała, że jednak ten zbiornik być powinien i tak jak na Nysie Kłodzkiej tworzy się ten zbiornik Kamieniec Ząbkowicki, tak na Ścinawie ten zbiornik Piorunkowice, Ścinawa Mała musi powstać, żeby
0: jeszcze zbiornik Mora, więc tak widać, że tak. Powódź no, zmieniła trochę myślenie.
1: Uruchomiła pewne procesy, bo jak gdyby no okazało się, że musimy mieć taki zbiornik, jeżeli chcemy chronić gminy leżące w dorzeczu naszej rzeki.
0: A ta dokumentacja to też jest istotna z tego powodu, że mając ją, no jest już taki duży podstawowy argument do tego, żeby po prostu budować. No bez dokumentacji ktoś może powiedzieć, no nie macie nawet dokumentów, to z czym do ludzi?
1: No właśnie, nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji, że będzie już ta dokumentacja zrobiona, by była jakaś koncepcja, tak jak mówię, ja pamiętam tą koncepcję wziumowską z 2011 roku, ale nigdy nie byliśmy tak daleko. Mając dokumentację, można szukać źródeł zewnętrznych dofinansowania i myślę, że to już będzie oczywiście rola Wód Polskich, ale będzie zdecydowanie łatwiej, mając dokumentację, takie dofinansowanie otrzymać. Nie mając dokumentacji, można sobie tylko rozmawiać o tym, co jest potrzebne. Nie, to jest milowy krok w kierunku takim, aby ten zbiornik w takim czy innym kształcie powstał.
0: To teraz o samej gminie Niemodlin i jego sercu tak naprawdę, czyli rynek. Tutaj no lada dzień tak naprawdę. Kiedy rozpocznie się ta inwestycja dotycząca przebudowy?
1: Ja miałem zapewnienie wykonawcy, firma Hucz, dosyć duży przedsiębiorca branży drogowej, że te prace rozpoczną się być może jeszcze w miesiącu lipcu, może na początku sierpnia. Wczoraj została nam przekazana koncepcja komunikacyjna na czas budowy. My ją aktualnie analizujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu spotkamy się z wykonawcą i sobie jeszcze na ten temat porozmawiamy. No i liczymy na to, że lada moment właśnie te prace się rozpoczną. Przebudowy południowej pierzei rynku, która to pierzeja jest drogą gminną i na którą to pierzeję mamy dofinansowanie z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. Liczymy, że zrealizujemy tę inwestycję w tym i w przyszłym roku. Mamy świadomość trudności związanych z realizacją tej inwestycji, bo jesteśmy w ścisłym centrum miasta. Mamy tam bardzo dużo handlowców, mamy wiele punktów usługowych i musimy to prowadzić w taki sposób i przy podpisaniu umowy zwracałem na to uwagę wykonawcy, że musi bardzo pilnować porządku, czystości, ale także dostępności do tych obiektów.
0: A to będzie jakoś podzielone na etapy?
1: Tak, będziemy na pewno to robili od fragmentami. Podzielone jest to jakby na takie cztery mikroetapy. Po to, żeby to nie wykonawcy ma być komfortowo i dobrze, bo on na pewno chciałby mieć wszystko zamknięte i realizować
0: sobie
1: i sobie robić na spokojnie i nie liczyć się z otoczeniem. Nie, mamy takie otoczenie, jakie mamy i musi realizować tę inwestycję w możliwie najmniej uporczywy sposób. Oczywiście trudności będą, to nie ma się co oszukiwać, ale robimy to po to, żeby było lepiej, a nie gorzej. Przy okazji też wymieniamy sieć gazową, bo gazownicy także będą wymieniać swoją infrastrukturę i tym samym no, mamy nadzieję, że już ta część, fragment tego rynku będzie no, w zupełnie innym standardzie, aniżeli nasze miasto. Natomiast przestrzegam przed jedną rzeczą. Ja nie nazywam tego rewitalizacją rynku, bo to jest słowo zdecydowanie na wyrost. To jest przebudowa jednej z uliczek wewnętrznych, znaczy gminnych, ale jednak to jest nieco ponad 200 metrów długości, więc to nie jest jakaś wielka rewitalizacja, to absolutnie bym tak nie powiedział, natomiast mamy nadzieję, że poprawi się i estetyka, i funkcjonalność tego rynku w sposób absolutnie zdecydowany.
0: A są jakieś zamysły, czy też plany na to, aby ten rynek wyglądał troszkę inaczej, żeby właśnie nie był no, taką drogą przez środek miasta?
1: Wie pani co, no, problem polega na tym, że nasz rynek to tak naprawdę trzy pasy drogowe. północna i południowa Pierzeja.
0: Jest to problematyczne, przyznaję.
1: To droga, to drogi gminne. Natomiast przez środek rynku leci droga wojewódzka, kiedyś droga krajowa, wraz z terenami zielonymi, które też w znacznej części zajmuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. W związku z powyższym jakieś takie mówienie o takiej rewitalizacji by wymagało po prostu przebudowa jakby całości rynku i nie patrzenie na to, że są tam drogi, byłoby możliwe chyba tylko wówczas, gdyby tam nie było Zarządu Dróg Wojewódzkich i gdyby drogę zmienić użytek z drogi na teren ogólnodostępny. Czy na to będzie, byłaby kiedykolwiek zgoda Zarządu Dróg Wojewódzkich? Trudno mi się w ogóle o tym wypowiadać. Wydaje mi się, że nie. Mamy takie uwarunkowania, jakie mamy. Ten rynek jest specyficzny, on ma wrzecionowaty kształt. Ta droga zawsze przechodziła przez ten rynek i dlatego no, nie jest łatwo to zrobić, a mając na uwadze jeszcze jedne względy. Względy techniczne oraz względy konserwatora zabytku. Bo w latach 60. na tym rynku powstały pasy zieleni i my teraz nawet projektując tą południową Pierzeję natknęliśmy się na bardzo duży opór konserwatora zabytków, gdy idzie o jakieś próby zmniejszenia, pomniejszania tego terenu zielonego i może i dobrze, dlatego że odchodzi się w tej chwili od zabetonowywania powierzchni rynkowych, więc ta zieleń jest pewnym atutem, ale ona nas w niezwykły sposób, w znaczący sposób ograniczyła możliwości projektowe, bo my musimy tak naprawdę poruszać się między licem budynku kamienic

0: pieniądze, bo gdyby tak pomarzyć sobie i myśleć życzeniowo o tym, że a jakby super było, gdyby ten rynek był zupełnie inny, no to
1: duże
0: też
1: miliony.
0: Mówimy o dziesiątkach milionów złotych, więc ja lubię rozmawiać o konkretach i dlatego cieszę się, że uzyskaliśmy to dofinansowanie i będziemy tak kroczek po kroczku ten obszar zmieniać, tak zakładam.
1: A ta przebudowa, ile ma potrwać? Kiedy to się wszystko zakończy?
0: My jesteśmy, mamy umowę przygotowaną w cyklu dwuletnim, dlatego że to jest dużo dłubania, to jest układanie kostek granitowych, to naprawdę będzie...
1: Jeszcze ta wymiana sieci, to
0: wymiana
1: też
0: wymiana sieci,
1: trwa.
0: Więc to na pewno potrwa, ale wykonawca chciałby gro tych prac zrobić w tym roku, a czy tak będzie, to się okaże, tu dużo będzie zależeć też od warunków atmosferycznych, ale nie robimy tego tu i teraz, tylko już na dłuższy czas, więc mam nadzieję, że zgodnie z umową ma to robić w cyklu dwuletnim, natomiast chciałbym, żeby gro tych prac zostało wykonane w tym roku.
1: Panie burmistrzu, przedszkole, na jakim jesteśmy etapie?
0: Tak, gdy idzie o przedszkole, ja może przypomnę słuchaczom, że mówimy o tej sytuacji, która miała miejsce w lutym 2024 roku, kiedy doszło do spalenia starego przedszkola. W jego wyniku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał wyburzyć to przedszkole i ono zostało wyburzone i gmina przystąpiła, miała przygotowane programy funkcjonalno-użytkowe na budowę nowego przedszkola. My żeśmy te plany zmodyfikowali. Jeszcze w tamtym roku składaliśmy wniosek do Ministerstwa Edukacji o wsparcie finansowe na budowę nowego przedszkola. Nie otrzymaliśmy takiego wsparcia, dlatego że na tamten czas, w ubiegłym roku, nie można było dostać środków finansowych na przedszkola. Taka była informacja z Ministerstwa Edukacji, a w tym roku, na początku roku z delegacją byliśmy w Ministerstwie Edukacji i żeśmy na ten temat usłyszeli, że nie było takiej możliwości. W związku z powyższym przygotowaliśmy się i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do wojewody opolskiego, o te środki z tak zwanej rezerwy celowej. Wniosek sam opiera, wartość zadania opiewa na 14 milionów złotych. My możemy w ramach tej dotacji otrzymać do 7 milionów złotych i najnowsza informacja jest taka, że ten wniosek dostał pozytywną opinię kuratora oświaty, Ministerstwa Edukacji oraz Wojewody Opolskiej i został skierowany do Ministerstwa Finansów. I ja mam nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie. Ono nie jest takie, jakie zakładaliśmy, bo przyznam, że ja bardzo liczyłem na środki unijne w ramach FEO dla Opolskiego na lata 2021-2027, bo było tam takie działanie, ale ze względu na sytuację tą międzynarodową, na sytuacje kryzysowe, te pieniądze z infrastruktury oświatowej zostały przekazane na te inwestycje podwójnego zastosowania, inwestycje związane z ochroną i tak dalej. I ja tam liczyłem na 85% dofinansowania. No nie udało się, nie z naszej winy, bo to działanie zostało, że tak powiem, zmienione. Dlatego też tak naprawdę to będzie duże wyzwanie. Jeżeli nawet dostaniemy te 7 milionów, na co liczę, ja sobie w ogóle nie wyobrażam sytuacji, w której my takiego dofinansowania byśmy nie dostali, bo my byliśmy poszkodowani też w wyniku zdarzenia losowego o negatywnym charakterze. Więc nie biorę pod uwagę, żebyśmy tych pieniędzy nie dostali, ale tak czy inaczej, no wkład własny 7 milionów trzeba będzie zabezpieczyć, no i to będzie duży wysiłek dla naszej gminy.
1: Już w budżecie państwo szukają, gdzie można by
0: mamy
1: te
0: pomysł, jak to mamy pomysł, jak to zrobić. Oczywiście będziemy korzystać ze środków zwrotnych, z instrumentów finansowych. Nie ma tutaj żadnej tajemnicy, że na wkłady własne będziemy musieli zaciągać zobowiązania, ale musimy to zrobić, dlatego że to jest inwestycja, która musi w tej kadencji zostać zrealizowana.
1: Ja się zastanawiam, panie burmistrzu, czemu z resortu edukacji nie przeznaczono tych środków? Nie ma pieniędzy na budowę przedszkoli?
0: To były względy proceduralne. Tak, proszę sobie wyobrazić, że nie ma, ale ja taki dawałem przykład w Ministerstwie Edukacji zespołu szkolno-przedszkolnego na 120 osób, które które też uległo spaleniu. bardzo szybko tam była reakcja, bo same ministerstwo zadzwoniło do tej gminy i zaproponowało wsparcie i takie wsparcie zostało udzielone, ale

0: ale właśnie ze względu na to, że to była szkoła też. I tu był jakby problem, bo my rozmawialiśmy z dyrektorem finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i on nam to wyjaśnił.
1: Na inwestycje szkolno-przedszkolne tak, ale same przedszkolne nie.
0: Nie. Taka była zasada w ubiegłym roku. W związku z powyższym, przy czym tam też byłoby dofinansowanie do 50%, więc nam jest wszystko jedno, z jakiego my źródła finansowego te pieniądze otrzymamy. Czy to będą środki z rezerwy celowej budżetu państwa, czy środki z rezerwy Ministerstwa Edukacji. Nam zależy, żeby te pieniądze otrzymać. Zrobiliśmy to, co do nas należało. Zweryfikowaliśmy nasz projekt, zrobiliśmy projekt. My nie mamy już PFU, my mamy projekt budowy nowego przedszkola. Dostosowaliśmy go do wielkości, odpowiadającemu temu przedszkolu, które się spaliło, więc tu nie robimy niczego nadmiarowo. Mamy to policzone, jesteśmy przygotowani, stoimy w blokach startowych, mamy ważne pozwolenie na budowę.
1: Czyli tylko teraz decyzja.
0: I teraz tylko decyzja w tej chwili już Ministerstwa Finansów i możemy ogłaszać przetarg i rozpoczynać realizację.
1: Czy to jakieś refinansowanie nie wchodzi w grę?
0: W sensie?
1: No w sensie takim, że państwo wybudują, a potem ewentualnie będzie można te środki jakoś odzyskać, zwrócić z tej rezerwy.
0: Nie,
1: czy tutaj
0: nie,
1: te mechanizmy
0: teraz,
1: nie?
0: Nie, to na ten temat najpierw niech nam przyznają, natomiast to są technikalia. Czy to się odbędzie w formule, że najpierw my będziemy musieli wyłożyć pełną kwotę, a potem będzie refinansowanie, czy to będzie sposób zaliczkowania. To jest kwestia wtórna. My oczekujemy na tą dobrą decyzję, którą mamy nadzieję, że zapadnie.
1: Kwestia teraz transportu publicznego. To też temat, który ostatnio jest mocno poruszany przez samorządowców, zwłaszcza z powiatu opolskiego. Parę spotkań było, parę pism się zadziało i wydarzyło. Co jest dzisiaj?
0: Jesteśmy po spotkaniu poniedziałkowym u pana starosty, wszystkich samorządów wchodzących w skład powiatu opolskiego. Dla nas jest to kwestia niezwykle istotna, dlatego że patrząc na powiat opolski, my jako gminy, w większości, poza dwiema gminami, wszystkie pozostałe gminy realizują przewozy komunikacyjne w ramach swoich kompetencji na swoim terenie, względnie mając zawiązane porozumienia z gminami sąsiednimi.
1: Obok.
0: Tak jak my zaczęliśmy jeździć od 1 lipca ubiegłego roku, pierwsze pół roku zbieraliśmy doświadczenie i wiedzieliśmy, że musimy mieć od stycznia tego roku porozumienie z Tułowicami i mamy takie porozumienie z Tułowicami i być może przydałoby się mieć kolejne porozumienie z gminą Dąbrowa, a może nawet z gminą Lewim Brzeski. Tyle tylko, że to nie załatwia nam problemu, bo o ile mamy faktycznie bardzo dużo tych busików jeżdżących po gminie, komunikujących poszczególne sołectwa, mam ich 27, z siedzibą gminy, z Niemodlinem, o tyle zaczęło być problematyczny dojazd od Niemodlina do Opola, czy od Niemodlina do Nysy. I to już nie jest transport publiczny lokalny, tylko to już jest transport publiczny ponadlokalny. I w nowej ustawie, która będzie między innymi decydować o tym, kto dostanie dofinansowanie na przewozy, bo my mamy duże dofinansowanie z tego rządowego programu przewozowego, zmieniona została struktura i hierarchia potrzeb, bo dotychczas było tak, że gminy były na pierwszym miejscu, tak teraz gminy będą na samym końcu, powiedzmy sobie szczerze, będą bez szans de facto na uzyskanie dofinansowania z tego rządowego programu. W związku z powyższym tam preferowane są powiaty oraz związki powiatowo-gminne i my nie mamy innego wyjścia, aniżeli powołać związek powiatowo-gminny, na którego czele powinna stać osoba delegowana przez starostę opolskiego, po to, abyśmy ten transport publiczny zapewnili zarówno na poziomie tym lokalnym, to co dzisiaj mamy, ale także na poziomie ponadlokalnym, bo to co właśnie mówimy, PKS Opole zaczął ograniczać liczbę przewozów, dlatego że nie mógł się ubiegać o te środki i pojawił się duży problem. U mnie w gminie też się pojawił duży problem z tym związany i dlatego no, to już musi być zrobione z wyższego pułapu, to nie jest transport lokalny, więc...
1: A proszę powiedzieć, sama ta zmiana, że jakby gminy spadły na sam dół, to jest dobra zmiana, bo tak się zastanawiam, czy faktycznie być może jest lepiej, żeby w ramach dużego organizmu, że tak powiem, zająć się tym transportem publicznym, a nie gminy same próbują sobie poukładać te siatki.
0: No tylko co mieliśmy zrobić, bo wie pani co, tam gdzie w powiatach zostały PKS-y, to tam sobie gminy na pewno współpracują w ramach powiatów. Natomiast no, w przypadku takiego powiatu jak nasz powiat rzymskiopolski, który przez naszą gminę przebiega no, główna droga krajowa i z niej korzysta PKS Opola, PKS Nysa i jeszcze nasz GTV w tej chwili, no to jak to wszystko połączyć, tak? Tym bardziej, że no to gdybyśmy tak patrzyli, to musielibyśmy mieć porozumienia, na przykład Sonenysy, tak patrzę szybko, Łambinowice, Skoroszyce, Pakosławice, to doszłoby do absurdu. My jesteśmy gminą, każda gmina, jednostka samorządu ma wykonywać swoje zadania, a nie z motyką na księżyc uderzać. Więc ja uważam, że to jest chyba dobry kierunek, pod warunkiem, że na terenie gminy, bo nie chciałbym też takiej sytuacji, że te główne przewozy z Niemodlina do Opola i Nysy to będzie ich dużo i to będzie zapewnione, a my znowu nie będziemy mieli transportu po samej gminie. I tu musimy szukać takiego złotego środka i takiego rozwiązania, żeby przynajmniej częściowo tą częstotliwość i te linie utrzymać. I dlatego my w tej chwili będziemy przygotowywać, jeszcze zanim nawet powstanie Związek Powiatowo-Gminny, przygotowujemy taką koncepcję transportu, gdzie wkłady dadzą wszystkie gminy powiatu opolskiego po to, żeby z tego wypracować jedną koncepcję, a też wydaje mi się, że marszałek województwa jako ten główny zarządzający transportem w województwie opolskim, który patrzy także na kolej, że on z tego będzie musiał z tych klocków powiatowych złożyć to w jeden system, taki, który no, będzie sensowny, który spowoduje, że nie będzie białych map na mapie Opolszczyzny. Niemodlin był taką białą mapą, my nie mamy transportu kolejowego i mamy nadzieję, że te zmiany
1: to tym bardziej
0: nie spowodują.
1: Chyba tam musi być wzmocniony ten transport, no, tak by się wydawało.
0: No tak by się wydawało, dlatego my nie mamy wyjścia. Jeżeli chcemy od 2028 roku, bo ja jeszcze mam środki finansowe na przyszły rok jeszcze z tej starej perspektywy, ale od 2028 roku musi być już ten powiatowo-gminny związek i my musimy mieć dofinansowanie do tych linii zarówno na terenie gminy, jak i ten transport ponadgminny, czyli głównie połączenie z miastem Opole w dobrej ilości, w dużej ilości takiej, żeby no po prostu ten transport spełniał swoją rolę.
1: Czyli każda gmina teraz ma jakby za zadanie wypisać, jakie ma potrzeby i później kto to wszystko zepnie? Pan starosta?
0: Myślę, że zewnętrzna firma wybrana przez...
1: Specjaliści?
0: I będziemy się na nią składać, wszystkie samorządy wchodzące w skład powiatu opolskiego, dlatego, że to jest bardzo specjalistyczna praca i tutaj trudno też oczekiwać, że którykolwiek samorząd na swoim terenie, mam już duże doświadczenie i wiemy, jakie mamy potrzeby, natomiast to trzeba zrobić w skali powiatowej, mając na uwadze także nasze otoczenie, bo musimy gdzieś z tyłu głowy mieć, że mamy też powiat Nyski, że mamy powiat Brzeski obok i inne powiaty, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi. Trudna praca,
1: bardzo trudna.
0: Do wykonania.
1: Ten związek powstanie w przyszłym roku?
0: Ja mam nadzieję, że ten związek powstanie jeszcze w tym roku, natomiast ta koncepcja w zasadzie będziemy, już jesteśmy po tej pierwszej rozmowie z panem starostą i już na pewne rzeczy się umówiliśmy, nie ma na co czekać, trzeba przygotowywać tą dokumentację, trzeba przygotowywać tą siatkę rozkładu jazdy i te prace zaczną się na pewno już od jesieni.
1: A jakieś konsultacje z mieszkańcami, którzy przecież mają użytkować ten transport?
0: Tylko, że proszę zauważyć, że większość z gmin, na 13 gmin 11 miało ten transport, więc ja zakładam, że z kolei my mamy już na tyle duże rozeznanie,
1: jakie
0: że poradzimy sobie, jakie są potrzeby, ale oczywiście jak już ten projekt zostanie wdrożony, to tak jak każda rzecz, trzeba będzie ją ewaluować, sprawdzać, czy funkcjonuje tak, jak powinno to funkcjonować. I mam nadzieję, że oczywiście będziemy tu zawsze otwarci na głos mieszkańców, bo to dla nich robimy. To oczywiste.
1: Kwestia Orlika, czyli teraz inwestycje sportowe. Taki czas średnio fortunny chyba na inwestycje, ale z tego, co czytałam, to już wyjścia nie było. Trzeba było to zrobić.
0: Tylko kiedy byłby fortunny ten czas? Bo na pewno nie w okresie jesienno-zimowym, a z kolei wczesna jesień, wiosna, Jasna, to też korzystają z tego odlika, bo on jest zlokalizowany przy szkole podstawowej, więc dzieci w czasie zajęć szkolnych też z niego korzystają, więc tak naprawdę nie ma dobrego czasu na przebudowę tego typu obiektów, to sobie powiedzmy uczciwie. My staramy się, aby to zrobić stosunkowo szybko, wykonawca jest już na placu budowy, dostał 3 miesiące na realizację tego przedsięwzięcia i ono było konieczne, dlatego że nasz odlik przy szkole podstawowej numer 1 w Niemodlinie właśnie skończył, uzyskał pełnoletność. Mm-hmm. Ma 18 lat i nic tam się przez ten czas nie działo. To świadczy o tym, że był bardzo dobrze wykonany, ale z drugiej strony no, musimy sobie szczerze powiedzieć, że już ta murawa, już ta nawierzchnia poliuretanowa nie spełniała swoich, no była już mocno zdegradowana, coraz bardziej zdegradowana i nadszedł czas na jego renowację. Mamy na to także 50% środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki i przepraszam za uciążliwości, ale nie robimy tego, to już robimy na kolejne, mam nadzieję, nie wiem czy 18 lat, ale kilkanaście lat i trzeba było to zrobić, a czas, jak mówię, zawsze byłby niefortunny, no bo czy robisz to w czasie roku szkolnego, to też byłyby głosy, że to nie jest odpowiedni czas,
1: być może
0: a zimy z kolei ze względów technologicznych nie można byłoby tego zrobić, więc no wakacje bolą, to na pewno użytkowników trochę boli, ale naprawdę proszę wierzyć, że to był najlepszy ze złych terminów.
1: Mhm. Ja tak sobie myślę w ogóle przy okazji przebudów, remontów i innych takich tego typu inwestycji, no zawsze pojawia się ten element dyskomfortu, prawda? No ale musimy się zastanowić i wyważyć, czy chcemy mieć dyskomfort z powodu tego, że coś nie działa albo funkcjonuje źle, czy chwilę się przemęczyć, jak to się mówi, i później będzie już całkiem dobrze.
0: I właśnie tego, to drugie zdanie bardzo mi pasuje, panie redaktor.
1: Panie burmistrzu, kwestie jeszcze mamy przydomowych oczyszczalni ścieków. Tutaj pewna nowość.
0: Tak, jako gmina wystartowaliśmy w konkursie do Urzędu Marszałkowskiego i udało nam się pozyskać blisko 1 400 000 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niemodlin. To jest taki program, który zastąpił program rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce wodno-ściekowej, który umożliwiał tylko i wyłącznie pozyskanie środków na przydomowe oczyszczalnie ścieków. No i wielkość możliwych pozyskanych środków to 1,5 miliona i my prawie żeśmy ten nasz limit wyczerpaliśmy. Wyczerpalibyśmy go do końca, gdyby nie to, że tam na końcówce dwóch beneficjentów z zabudowy wielorodzinnej nam niestety musiało zrezygnować. Nie są to wielkie pieniądze, patrząc na potrzeby gminy, ale cieszymy się, że w 49 lokalizacjach te przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną. I dla nas to jest o tyle istotne, że nasza gmina jest bardzo duża terytorialnie, dlatego że to jest miasto i 27 miejscowości i my żeśmy z góry przyjęli, że tych przydomowych oczyszczalni ścieków nie będziemy lokalizować wszędzie. Na pewno nie będziemy lokalizować na terenie, gdzie jest komunikacja, gdzie jest kanalizacja zbiorcza, no bo to byłoby bez sensu. Natomiast my też mamy taką koncepcję kanalizacji gminy Niemodlin, która mówi, które jeszcze miejscowości zostaną docelowo włączone do kanalizacji zbiorczej. To jest miejscowość Gracze, to jest miejscowości, przy których przechodzi kolektor ściekowy z Graczy na oczyszczalnie ścieków w Gościejowicach, takie jak Molestowice, Szydłowiec Śląski, Rzędziwojowice, a także miejscowości Lipno i Jaczowice. I w tych miejscowościach z góry uznaliśmy, że nie będziemy zgadzać się na to, aby wyrażać zgodę na budowę tych przydomowych oczyszczalni ścieków. My generalnie mamy zrobioną taką starą dokumentację, gdzie badaliśmy poziom wód gruntowych i morfologię gruntu pod kątem właśnie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wykorzystaliśmy to teraz w tym przypadku, gdzie zaproponowaliśmy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w tym miejscowościom, które wdające się przewidzieć w przyszłości nie będą miały tej kanalizacji zbiorczej i które mają odpowiednie warunki gruntowe i wodne. I stąd żeśmy właśnie wybrali Sarny Wielkie, Brzęczkowice, Michałówek, Grabin, Radoszowice, Magnuszowiczki, Roszkowice. Te miejscowości, a i tak te 1 500 000 nie zapewniło środków dla wszystkich chętnych, no ale nic już z tym nie zrobimy, bo taki był limit środków. I mówię o tym tutaj mieszkańcom, dlatego że dużo było pytania, dlaczego w tej miejscowości, a dlaczego nie w tej miejscowości. Jeszcze raz podkreślam, decydowało o tym względy związane z przyszłymi inwestycjami w zakresie kanalizacji zbiorczej oraz gdy idzie o warunki, morfologia warunki, gruntu tak, też i wysokość wód gruntowych. Tak.
1: A poziom generalnie skanalizowania tak procentowo to da się określić w pana gminie?
0: My mamy 60 kilka procent, więc nie jest on może mały, ale na to się składa przede wszystkim miasto i miejscowości obok miasta, bo to jest miejscowość Wydrowice, Gościejowice, Piotrowa, w tej chwili Sady, bo żeśmy z KPO zakończyli etap drugi i częściowo skanalizowane są Gracze. Wobec tego też patrząc na harmonogram działań, w pierwszej kolejności będziemy chcieli kontynuować kanalizację miejscowości Gracze, bo to duża miejscowość i warto byłoby ją zrobić, a potem najprawdopodobniej Lipno z Jaczowicami, dlatego że tam dosyć mocno postępują procesy urbanizacyjne i należałoby tych mieszkańców stosunkowo szybko także wyposażyć w kanalizację zbiorczą.
1: To zapytam przy okazji, bo to też się z tym łączy. Właśnie sporo się pojawia nowych mieszkańców, nowych domów?
0: Są miejscowości, w których widzimy intensywną zabudowę, no i są miejscowości, które, w których nie dzieje się nic, które są położone dosyć mocno peryferyjnie, więc czy się pojawia dużo mieszkańców? My co roku tracimy mieszkańców i jest to około 100 osób, ale ciekawostką jest to, że mniej wyludniają nam się obszary wiejskie, a bardziej wyludnia nam się miasto. I no to proszę. Jest też właśnie ciekawy wniosek i powód, dla którego trzeba o pewne rzeczy przemyśleć, gdzie też lokować inwestycje.
1: Panie burmistrzu, jeszcze mamy sprawę z lutego. No wydawałoby się, że bardzo dawno temu, ale tutaj nie dopytywaliśmy w międzyczasie. Była kwestia martwych łabędzi, które znaleziono. 23 sztuki. Co się dalej wydarzyło? Bo tutaj pamiętam, kiedyś też rozmawialiśmy. No jest kosztowny problem z utylizacją takich zwierząt.
0: To prawda, ale biorąc pod uwagę odpowiedzialność za stan fitosanitarny gminy, musieliśmy te zwierzęta zutylizować, przekazać firmie zajmującą się utylizacją padłych zwierząt. Doszło do tego, ponieśliśmy wydatki, no i staramy się, aby te wydatki były zrefinansowane przez służby wojewody, dlatego że dzikie zwierzęta, łabędzie są dzikimi zwierzętami, należą teoretycznie do Skarbu Państwa i wydaje nam się, że to jednak Skarb Państwa powinien tego typu koszty pokrywać, ale póki co, nie czekając na nic, zrobiliśmy to niejako, no cóż mieliśmy innego zrobić? Zrobiliśmy to...
1: Trzeba takie rzeczy robić tu i teraz.
0: Tu i teraz.
1: Się nie czeka.
0: Dlatego, żeśmy zutylizowali te zwierzęta zgodnie z zaleceniami też powiatowego inspektora weterynarii. Mamy nadzieję, że w przyszłości tego typu rzeczy nie będzie, no ale przyroda jest jaka jest i tu było to ognisko skoncentrowane na jednym zbiorniku wodnym w miejscowości Wydrowice. Oczywiście w skali województwa w różnych miejscowościach dochodziło do ognisk zapalnych i te ptaki padały. No ale cóż, taka jest przyroda, nic z tym nie zrobimy. My tylko, biorąc pod uwagę, że poniesiemy te straty finansowe, więc liczymy na to i uśmiecham się tu do służb wojewody,
1: że
0: może uda się przynajmniej chociaż trochę nam to zrefinansować.
1: Panie burmistrzu, to tak podsumowując, może nakreślając trochę te plany na kolejne miesiące, chociaż to też trochę wybrzmiało, takie top of the top dla pana, które trzeba w najbliższych miesiącach załatwić.
0: Bardzo liczę na to, że otworzy nam się droga do budowy nowego przedszkola, bo to jest absolutnie kluczowa inwestycja. Cieszy mnie fakt, że przystępujemy do przebudowy południowej Pierzei Rynku. Dzisiaj ogłaszamy przetarg na przebudowę budynku domu trzeciego sektora. Czekamy jeszcze na wykładnie Krajowej Izby Skarbowej dotyczące VAT-u, dlatego że musimy ponowić przetarg na rewitalizację rynku. Składamy jeszcze wniosek w przyszłym tygodniu na przebudowę, czy może renowację murów miejskich wspólnie z Zamkiem w Niemodlinie, wspólnie z Powiatem Opolskim, wspólnie z Kościołem, parafią rzymskokatolicką w Niemodlinie, więc mógłbym tych topów wymieniać, ale tak, to byłaby ta chyba chyba pierwsza piątka najistotniejszych inwestycji i zadań, które przed nami.
1: A te mury to dziedzictwo kulturowe, tak? Tak, to środki ministerstwa?
0: Nie, to są środki aglomeracji opolskiej. Hmm. Jest tam nieco ponad 7 milionów na całą aglomerację opolską i my wspólnie z naszymi partnerami chcielibyśmy te środki w całości skonsumować.
1: To tego życzę panu, życzę też mieszkańcom, aby wszystko się udało i poszło sprawnie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina.
0: Dziękuję pani redaktor, ale pozwolę sobie wykorzystać okazję, bo nie samymi zadaniami, inwestycjami
1: właśnie
0: żyjemy.
1: Tak.
0: W ostatni weekend wakacji serdecznie państwa zapraszamy na sobotę i niedzielę na Dni Miasta, dlatego że kontynuujemy przygotowanie i robimy te Dni Miasta. One się cieszą ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Uważam, że warto je robić i będziemy je robić. A w tym roku mamy naprawdę bardzo fajnych artystów, bo mamy Carle Fernandez, mamy Landberry, mamy Mezo, mamy bardzo dobrych DJ-ów i naprawdę myślę, że to będzie świetna zabawa dla wszystkich. Wszystkich państwa serdecznie zapraszam do Niemodlina. Takie piękne zakończenie wakacji.
1: Ostatni tydzień, tak? Ostatni weekend?
0: Ostatni weekend wakacji. To jest 29-30 sierpień.
1: To Niemodlin poleca się na zakończenie wakacji. Jeszcze raz pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

0: Słuchają Państwo Radio Opole w niedzielę 19 lipca. Zbliża się godzina 6, pora więc na pierwsze dziś wiadomości. Do końca lipca kierowcy nie wyjadą z Opola ulicą Partyzancką. Szalony mecz w mundialowej historii rozegrały Anglia i Francja, rywalizując o brąz. Drużynę na nowy ligowy sezon piłkarski zaprezentowała Odra Opole.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. I od tej ostatniej informacji zaczynamy. Odra Opole zaprezentowała drużynę, sztab szkoleniowy i komplet strojów na rywalizację w sezonie 2026-27 w piłkarskiej Betclic pierwszej lidze. Bardzo solidnie przepracowaliśmy okres przygotowawczy. Mam nadzieję, że przełoży się to na wyniki w lidze, mówi Artur Haluch, bramkarz opolskiej drużyny.
2: Żaden mecz nie jest łatwy. Dobrze, że gramy pierwszy mecz u siebie, w swoim domu. Liczymy na wsparcie kibiców. Nie możemy się doczekać tego pierwszego meczu. A z kim my będziemy grać, jakie to będą drużyny, to nie ma żadnego znaczenia, bo w każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty i chcemy pokazać charakter w każdym meczu.
0: Za nami dużo ciężkiej pracy, czekamy na pierwsze mecze z Arką, dodaje obrońca Mateusz Spychała.
3: Wiele sparingów, treningów, dużo właśnie takiej wartościowej wiedzy przekazanej przez trenera, także zaadoptowaliśmy się, uważam, do tych założeń, które trener nakreśla i myślę, że jesteśmy już gotowi na pierwszą kolejkę.
0: W ostatnim sparingu Opolska Odra wygrała z ekstraklasowym Piastem Gliwice 2-0. Pierwszy ligowy mecz w nowym sezonie niebiesko-czerwoni rozegrają przed własną publicznością z Arką Gdynia w piątek 24 lipca o godzinie 21.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: Od najbliższej środy zmieni się tymczasowa organizacja ruchu przy budowanym węźle na obwodnicy północnej Opola u zbiegu z ulicą Partyzancką. Wyłączony będzie z ruchu jej ostatni fragment od wjazdu do Makro aż do obwodnicy. Dotyczy to również prawoskrętu w kierunku Bytomia. Przejadą tamtędy tylko miejskie autobusy. Te zmiany są konieczne, mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
4: To między innymi ostatnie prace związane z układaniem mas bitumicznych, także ostatnie prace z wykończeniem wysp rozdziału. Rozpoczną się także pierwsze działania, jeżeli chodzi o oznakowanie poziome. No i jeszcze jest jeden istotny element prac, które będą realizowane w tym czasie. Chodzi o wykonanie urządzenia przesłony przeciwpowodziowej.
0: Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do końca lipca. Prawdziwe dzieła sztuki motoryzacyjnej można podziwiać na Ultramaster Truck Show w polskiej Nowej Wsi. Tym razem prezentowanych jest blisko 1000 pojazdów. Niedziela jest trzecim dniem 22. edycji tej imprezy. Otwarcie terenu z lotu dla publiczności o godzinie 9, a w programie dziś m.in. spacer trackera, triale rowerowy, rozmaite konkursy i muzyka na żywo. O godzinie 17.05 ogłoszenie najpiękniejszych pojazdów z lotu i wręczenie nagród.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: W Gibach na Podlasiu główne obchody obławy augustowskiej. O godzinie 11 rozpocznie się msza święta w kościele pod wezwaniem świętej Anny w Gibach, a o godzinie 12.30 część patriotyczna przed pomnikiem ofiar obławy augustowskiej. Siły amerykańskie zakończyły kolejną falę ataków na Iran, przekazało Centralne Dowództwo Armii USA. Atakowano wojskowe obiekty obserwacyjne na wybrzeżu, stanowiska obrony przeciwlotniczej, obiekty marynarki wojennej, a także magazyny rakiet i dronów. Celem ataków były też siły irańskiej gwardii rewolucyjnej, które przedwczoraj uderzyły w amerykańskich żołnierzy w Jordanii. Amerykanie atakowali cele w Iranie 8 nocy z rzędu. Irańskie państwowe media informowały o eksplozjach w pobliżu miast Sirik i Hadjabad.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Jeden z najbardziej szalonych meczów w historii Mistrzostw Świata rozegrały Anglia i Francja. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Anglii 6-4, co zapewniło jej brązowy medal.
5: Do przerwy Anglicy prowadzili aż 4-0, choć trójkolorowi zdołali zmniejszyć stratę do jednej bramki. Hat-trick Bukayo Saki pomógł Anglikom utrzymać wynik i odnieść to niezwykłe zwycięstwo. Z kolei 2 gole zdobyte dla Francji przez Kyliana Mbappé pozwoliły mu wyprzedzić Leo Messiego o 2 bramki w klasyfikacji strzelców turnieju. Mbappé ma ich teraz 10 i wyprzedza o 2 Argentyńczyka, który może skutecznie odpowiedzieć w dzisiejszym finale.
0: A dziś właśnie Hiszpania z Argentyną zagrają o złoty medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Finałowy mecz tegorocznego mundialu między Mistrzami Europy i Mistrzami Świata rozegrany zostanie w Nowym Jorku. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Będzie dziś pochmurno, to zachmurzenie może być duże, ale możemy też spodziewać się początkowo właśnie większych przejaśnień. Możemy też się spodziewać opadów deszczu. mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wynieść ma dzisiaj od 24 do 26 stopni Celsjusza, teraz jednak w centrum województwa niespełna 15 stopni, prawie 14,5. Na południowych krańcach ciśnienie sięga 1014 hektopaskali, wiatr jest słaby i umiarkowany, a wieje z południa.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
7: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
8: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
9: Kiedy przyjedzie tata?
10: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
9: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
10: O nie, proszę, nie.
9: Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
13: Pamiętasz tę piosenkę?
14: Jesteś legendą.
13: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
1: Reklama społeczna.
15: Byłem już daleko gdzieś, na końcu świata.

Duszą woła spotkać chce się niebo głosem. Ile to już wiosen pachniesz, moja miła. Jesteś tu dla wszystkich, ale wciąż niczyja. W moim sercu miejsce masz na samym środku. Kiedy skończy bić, to zaczniesz od początku.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 16. niedzielę zwykłą. Przed nami aż trzy święta. W środę święto świętej Marii Magdaleny, w czwartek świętej Brygidy Zakonnicy, a w sobotę świętego Jakuba Apostoła. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Papież zjadł obiad z ubogimi w Castel Gandolfo. Dzisiaj w programie także czas pielgrzymek na Jasną Górę, 32. edycja spotkania młodych w Wołczynie, druga edycja letniej szkoły kultury staropolskiej w Opolu i oczywiście 27. ogólnopolski tydzień świętego Krzysztofa. Zapowiemy także m.in. uroczystości odpustowe ku czci świętej Anny w Oleśnie i na górze świętej Anny. Powiemy również o zbliżającym się Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych. Teraz zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego, który od niedawna przeniósł się z Nysy i aktualnie przebywa w Rybniku, w tamtejszej parafii Królowej Apostołów i stamtąd pozdrawia słuchaczy Radia Opole. Rybnik to, przypominam, archidiecezja katowicka, a ta wraz z diecezją gliwicką i opolską tworzą wspólnie metropolię katowicką. A teraz już oddaję głos ojcu Tomaszowi.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Czy chcesz więc, żebyśmy poszli i zabrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Każdy z nas ma pewnie przyjaciela, może nawet kilku. Taką osobę, bratnią duszę, na którą może liczyć w trudnych momentach swojego życia. Przyjaciół nie mamy wielu, dobieramy ich sobie ostrożnie. Muszą być sprawdzeni w różnych sytuacjach, najczęściej trudnych. Musi minąć wiele czasu, zanim nazwiemy kogoś swoim przyjacielem. Znajomych natomiast mamy wielu. Może nawet dziesiątki, setki osób nazwiesz swoim znajomym. Znajomy to poziom niżej od przyjaciela. Tu wiemy, że nie z każdym pogadamy o najtrudniejszych sprawach życia, nie każdemu się zwierzysz, nie każdemu zaufasz. A jak traktujesz Jezusa Chrystusa? Czy nazwiesz Go swoim przyjacielem? Czy masz z Nim relację potwierdzoną długą znajomością, godzinami rozmów na modlitwie, częstą komunią świętą? Tego, że Jezus wie o Tobie wszystko, możesz być pewien. Nikt nie zna Ciebie lepiej niż Chrystus. Nie ma dla Niego nic zakrytego, nawet najtajniejsze zakamarki Twojego serca. A czy Ty znasz Pana Jezusa, tego, który chce być Twoim przyjacielem? Żeby nazwać Zbawiciela swoim przyjacielem, trzeba Go dobrze poznać. A poznajemy Go przez Słowo Boże. Czy znasz Ewangelię, listy świętego Pawła i innych apostołów, które można znaleźć w Nowym Testamencie? Z tych właśnie listów z Ewangelii można dowiedzieć się, jaki był Jezus. Dlaczego dobrze mieć Chrystusa za przyjaciela? Czy to takie ważne? Oczywiście, to powinien być nasz świadomy wybór, bo samemu tak po ludzku możesz nie dać rady przejść przez życie bezpiecznie. Za dużo niebezpieczeństw i pułapek czeka na każdą i każdego z nas. A główny powód, dlaczego poprosić Chrystusa, by był naszym przyjacielem, to miłość, jaką możesz mu ofiarować w zamian za Jego miłość. To naprawdę niesamowite, że Bóg, Stwórca nieba i ziemi, Wszechmogący, Wszechwiedzący, Pan czasów i historii, chce być naszym przyjacielem. Ten nasz najlepszy przyjaciel jest potężniejszy od naszego największego nieprzyjaciela. O tym też nie wolno nam zapominać, że mamy nieprzyjaciela, który pragnie naszej zguby, I to zguby wiecznej, potępienia, oderwania nas od Boga i Jego spraw. Ten nieprzyjaciel ma wiele imion. W Biblii główny przeciwnik Boga występuje pod znanymi nam określeniami. Najważniejsze z nich to szatan oraz diabeł. Ale mamy też inne jego określenia. Lucyfer, Belzebub, wąż, smok, kusiciel, zły duch, duch nieczysty, demon, bies czy czart. Nie lekceważmy tego przeciwnika, naszego nieprzyjaciela. Nie dajmy sobie wmówić, że szatan nie istnieje, bo to jedno z największych zwycięstw szatana. Wmówić ludziom, że go nie ma. Wtedy może działać dyskretnie, niezauważenie i siać spustoszenie w naszych sercach i między ludźmi. Ten fragment dzisiejszej Ewangelii potwierdza nam fakt istnienia diabła, nieprzyjaciela Boga i człowieka. Przypowieść Chrystusa o człowieku, który posiał dobre nasienie na swojej roli, pokazuje nam strategię i metodę złego ducha. Działa on w ciemności, w ukryciu, sieje zło tam, gdzie dzieje się coś dobrego i usuwa się w cień. Czytamy dziś, lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicą i odszedł. Skutki siania zła przez diabła znamy aż nadto dobrze. Nieraz sami zauważaliśmy i dziwiliśmy się, że jakieś dzieło tak dobrze się zaczęło, aż nagle pojawiły się rysy, problemy i podziały. Doświadczamy, że rodzina, w której wszystko było dobrze, nagle zaczyna się ze sobą kłócić, nienawidzić. Ile razy w naszym życiu duchowym mamy piękne, ambitne plany, by zrobić coś dobrego, podjąć jakieś postanowienie, ale szybko się poddajemy i brakuje nam wytrwałości. To wszystko ciche działanie szatana. Co zatem zrobić, by trwać przy Bogu i nie dać się pokonać nieprzyjacielowi? Po pierwsze, gdy pojawi się pokusa, czyli podszept złego ducha, nie wchodź z nim w dialog. Nie negocjuj z szatanem, bo przegrasz. Jest on przebieglejszy od człowieka. Przychodzi myśl o grzechu? Odrzuć ją jak najszybciej. Zajmij się pracą, jakimś pożytecznym zajęciem. Odmów różaniec, idź na mszę świętą. Nie bądź osobą bezczynną, pertraktującą ze złem. Nie przesuwaj granicy, nie mów sobie, że to może nie grzech, albo że będziesz ostrożny. Negocjacje z grzesznym pragnieniem zazwyczaj kończą się upadkiem. Drugą bardzo istotną rzeczą w walce z pokusą jest unikanie okazji do grzechu. Trzeba radykalnie odciąć się od tego, co nas najczęściej pokonuje. Czy to będą używki, czy media, czy telefon, czy inni ludzie. Unikaj tego, co wiele razy było powodem twoich grzechów, albo ogranicz do minimum, jeśli nie ma innej możliwości. Dobrze gospodaruj czasem. Niech w planie twojego dnia będzie jak najmniej chwil bezczynności. Właśnie wtedy, kiedy nie mamy konkretnego zajęcia, uderza zły duch. Niech pokusa zawsze zastanie cię zajętego pracą albo odpoczywającego aktywnie. Wreszcie należy pamiętać, że jesteśmy tylko ludźmi i może ostatecznie się zdarzyć, że popełnimy grzech. Wtedy jak najszybciej wyznaj go przy spowiedzi, a na Eucharystii przyjmij Komunię Świętą, która ciebie wzmocni. Nie odkładaj sakramentu na później, bo jeden grzech często rodzi kolejny. Zło należy uciąć w zarodku, nie trwać w stanie grzechu, bo wtedy jesteśmy słabsi. Ostatecznie Jezus jest po twojej stronie i ufając Mu, idąc za Nim, zwyciężysz.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Papież ponownie apeluje o pokój. Leon XIV zwrócił się do wiernych z letniej rezydencji w Castel Gandolfo po modlitwie Anioł Pański. Papież wskazał, że nad Bliskim Wschodem, Ukrainą i wieloma innymi częściami świata znów wieją wichry wojny, siejąc przemoc, terror i śmierć. Ponawiam mój apel, aby wytrwale podążać drogą dialogu, spotkania i dyplomacji, jedyną drogą prowadzącą do sprawiedliwego i trwałego pokoju, w którym narody mogłyby być pojednane, bezpieczne i z poszanowaniem godności każdej osoby. Leon XIV zwrócił się także do Polaków. Na koniec łączę się w modlitwie z licznymi polskimi wiernymi zgromadzonymi na dorocznej pielgrzymce przed ikoną jasnogórską, aby jako uczniowie misjonarze byli radosnymi świadkami Ewangelii. Papież w związku z Niedzielą Morza pozdrowił też rybaków i pracowników portów na całym świecie. Leon XIV przyjął w Castel Gandolfo w ogrodach Borgo Laudato Si około 200 osób ubogich. Podczas wspólnego obiadu papież powiedział, że należy budować Kościół Sprawiedliwości, Pokoju i Miłości. Jak dobrze wiecie, jednym z tytułów papieskich jest słowo pontifex, co oznacza z łaciny budowniczy mostów. I my również chcielibyśmy dziś zbudować most z wami wszystkimi, z waszymi rodzinami i ze społeczeństwem, w którym pragniemy żyć. Pragniemy żyć w sprawiedliwości, w świecie, w którym można usunąć przyczyny ubóstwa i przyczyny niesprawiedliwości, które wciąż istnieją. Takim kościołem chcemy być. Obiad ubogich z papieżem w ogrodach Borgo Laudato Si stał się zwyczajem corocznym. W tym roku w menu przygotowano przystawkę w stylu włoskim, warzywa smażone w cieście, pieczeń cielęcą z cykorią czy pieczonymi ziemniakami, a na deser truskawki z lodami. Pomaga ubogim i chorym, oferuje badania, leki i wsparcie. Mija 10 lat od otwarcia w Watykanie przychodni Matka Miłosierdzia. Placówka działa w budynku dawnej poczty przy placu Świętego Piotra.
3: Podsumowano właśnie dekadę działalności ambulatorium, nazywanego również przychodnią pod kolumnadą. W ciągu 10 lat udzielono w nim 140 tysięcy bezpłatnych świadczeń medycznych oraz wydano 180 tysięcy opakowań leków. Z pomocy skorzystały osoby pochodzące ze 139 krajów. Każdego dnia zgłaszają się tutaj bezdomni, ubodzy i wykluczeni, często pozbawieni dostępu do publicznej opieki zdrowotnej. Przychodnia Matka Miłosierdzia została otwarta podczas jubileuszu Miłosierdzia w 2016 roku i jak informuje serwis Vatican News, pozostaje jednym z najważniejszych dzieł dekasterii do spraw posługi miłosierdzia. Z roku na rok rośnie zarówno liczba pacjentów, jak i wolontariuszy. Obecnie w przychodni pracuje ich 120, wśród nich lekarze, pielęgniarki, farmaceuci oraz pozostali pracownicy medyczni. Od ubiegłego roku działalność ambulatorium uzupełnia także przychodnia Święty Marcin. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: A teraz jeszcze, jak zawsze, Vatican News prezentuje Krzysztof Brąk.
4: Kościół we Francji uruchomił oficjalną stronę internetową podróży apostolskiej Leona XIV do tego kraju. Odbędzie się ona od 25 do 28 września. Trwa też rekrutacja wolontariuszy. Zgłasza się wielu chętnych, w tym neofici, którzy chrzest przyjęli dopiero w ubiegłą Wielkanoc. W przygotowanie spotkania papieża z młodzieżą zaangażowali się organizatorzy tradycjonalistycznej pielgrzymki do Chartres.
5: Oficjalny program nie został jeszcze ogłoszony. Podano jednak najważniejsze wydarzenia, do których przygotowują się organizatorzy. Są to m.in. nieszpory w katedrze Notre Dame, spotkanie z młodzieżą na stadionie Saint-Denis oraz msze w centrum Paryża i Lourdes. Rozpoczęto też nabór wolontariuszy. Wszędzie widać wielką mobilizację i entuzjazm. O pomoc poproszono także organizatorów dorocznej pielgrzymki do Chartres. Przygotują oni papieskie spotkanie z młodzieżą.
4: W organizację podróży apostolskiej włączyli się też francuscy skauci. Mają w tym zakresie wielkie doświadczenie, ponieważ często obsługują pielgrzymki do Lourdes. 700 młodych ludzi z całej Polski przyjedzie do Kalwarii Pacławickiej na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. Tegoroczny festiwal odbędzie się od 19 do 25 lipca pod hasłem Harmonia. Karol Darmoros.
6: Przez 7 dni uczestnicy franciszkańskiego spotkania młodych będą wspólnie się modlić, słuchać konferencji, spotykać się w małych grupach oraz brać udział w warsztatach, koncertach i zawodach sportowych. Centralnym punktem każdego dnia będzie Eucharystia. Tegoroczne hasło Harmonia nawiązuje do różnorodności tworzącej jedność Kościoła, mówi Vatican News rzeczniczka FSM Joanna Kiełt.
7: Każdy z nas tworzy ten Kościół. Myślę, że Pan Bóg jest tym, który to spaja właśnie i to On jest tym dyrygentem tej harmonii, tym dyrygentem, który się pojawia na naszych materiałach graficznych, w naszym plakacie. On jest tą ręką, która prowadzi tą melodię do tej harmonii.
6: Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Cukier, Maja Sowińska, Kuba Piechnik i zespół Fioretti.
4: Dobiega końca 16-dniowy pobyt w Polsce 30 palestyńskich dzieci podopiecznych Domu Pokoju w Betlejem. Program pobytu był bardzo bogaty, obejmował Kołobrzeg, Gdańsk, Warszawę, Jasną Górę, Podhale, Kraków, Wrocław, Wałbrzych i Kotlinę Kłodzką. Jak mówi siostra Szczepana Chrychorowicz, dyrektor Domu Pokoju w Betlejem, dla palestyńskich dzieci pobyt w Polsce oznacza spokój, bezpieczeństwo i oderwanie się od lęków wojny. Był to dla nich szok, podobnie jak zimna woda w Bałtyku.
8: Woda wreszcie, bo w Palestynie woda to, no to raritas po prostu. Trzeba bardzo oszczędzać wodę, jest brak wody i no i właśnie to było też takie dodatkowa radość, że tak może być. No przede wszystkim ta radość bycia razem, bycia takimi wolnymi.
1: A członek Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, biskup świdnicki Marek Mędyk, wskazuje, że zakończony w Płocku obóz stypendystów był sukcesem formacji duchowej i społecznej.
9: W obozie wzięło udział 600 stypendystów. Tematem spotkań było nauczanie świętego Jana Pawła II i podążanie śladami świętego Stanisława Kostki. Biskup Marek Mędyk powiedział w Vatican News, że obóz był przede wszystkim szansą dla utalentowanej młodzieży z małych ośrodków.
10: Jestem pod wrażeniem ich osobistego rozwoju, także rozwoju takiego psychologicznego, ich formacji duchowej, społecznej. To są kontakty, które owocują później przez całe życie.
9: Mówił biskup Marek Mędyk, Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: A już za chwilę w programie FATA m.in. rocznica śmierci księdza Sylwestra Zycha i sezon pielgrzymkowy na Jasnej Górze. Zapraszam.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: 11 lipca minęła 37. rocznica śmierci księdza Sylwestra Zycha, kapłana zaangażowanego w działalność demokratycznej opozycji w PRL. Kapelan Solidarności w Hucie Warszawa został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach w 1989 roku. Miał 39 lat. Jest uznawany za jedną z ofiar zbrodni komunizmu w Polsce. Przed stanem wojennym na plebanii udzielał schronienia osobom, które sprzeciwiały się ówczesnej władzy. Siostra księdza Sylwestra Zycha, Danuta Reguska, w rozmowie z informacyjną agencją radiową wspomniała działalność brata w kontekście wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Podkreśliła, że wydarzenie to nie złamało ich ducha walki, a wręcz przeciwnie, zainspirowało do jeszcze bardziej aktywnego działania.
2: My odebraliśmy z bratem to jako zamach na Polskę. Po prostu nam się w głowie nie mieściło, że tak zwanej wtedy wolnej Polsce może dojść do czegoś takiego, że można być nasz współbrat, nasz obywatel wprowadzi stan wojenny w Polsce. Teraz była katastrofa, po prostu był zamach stanu. I ja mogłam się z tym pogodzić i powiedziałam, nie daruję.

0: ale nie poddał się, nadal się nie poddał, żeśmy nadal tworzyli tą właśnie grupę wsparcia.
1: W marcu 1989 roku na warszawskiej Pradze ksiądz Zych został napadnięty przez kilku mężczyzn, którzy przemocą usiłowali wlać mu do gardła wódkę. Napastników spłoszyła przechodząca kobieta. W lipcu 1989 w Braniewie ksiądz Zych odprawił ostatnią mszę i pojechał do Fromborka. Jego ciało znaleziono 11 lipca w Krynicy Morskiej. Według prokuratury zgon nastąpił w wyniku zatrucia alkoholem. Zignorowano natomiast kilkadziesiąt ran na ciele ofiary, złamane żebra, urazy głowy oraz nakłucia. Ponadto SB zniszczyła teczkę księdza i utrzymywała, że nigdy nie był inwigilowany. Zdaniem Piotra Litki te dwa wydarzenia łączą się ze sobą, o czym mogłyby świadczyć badania przeprowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej.
2: Przebadano butelkę alkoholu, która miała należeć do księdza Zycha, którą znaleziono w jego rzeczach na plebanii, już po śmierci. I co się okazało? Mówi o tym prokurator w wywiadzie, którego udzielił Tygodnikowi Powszechnemu. Na szyjce tej butelki jest DNA księdza Zycha, ale na całej butelce nie ma jego odcisków palców. Są odciski palców, ale innych osób. Więc to jest jedyna poszlaka tej całej układance i w tym bardzo skomplikowanym śledztwie, która wskazywałaby być może na udział osób trzecich w śmierci księdza Zycha.
1: Pośmiertnie ksiądz Sylwester Zych został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z mieczami i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Rodzinom ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach wręczone zostały noty identyfikacyjne. Udało się zidentyfikować 8 Polaków ekshumowanych na Wołyniu. Na antenie radiowej Jedynki polski duchowny na Wołyniu, ksiądz Jan Buras, podkreślał, że ekshumacje i godny pochówek ofiar zbrodni są ważne również dla ocalałych z ludobójstwa.
3: Nawet w mojej parafii tutaj mam taką osobę, dla której ta tragedia, która się wydarzyła osobiście w jej rodzinie, bo ona tylko jako jedyna ocalała, po dziś dzień z tą tragedią nie może się pogodzić i tak trudno jej z tym żyć, mimo że ma świadomość tego, że jako chrześcijanka, jako katoliczka ma obowiązek wybaczyć. Tak trudno jej to uczynić. Dlatego tak ważne jest, żeby i poszukiwania, i ekshumacja, i godny pochówek chrześcijański odbył się.
1: Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz IPN do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. 13 lipca rozpoczęły się prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Podczas poszukiwań w maju odnaleziono tam dwie zbiorowe mogiły ofiar rzezi wołyńskiej. Za nami 616. rocznica bitwy pod Grunwaldem, jedna z ważniejszych bitew średniowiecznej Europy. Warto więc przypomnieć, że jeden z najcenniejszych zabytków miasta to wotum dziękczynne, ufundowane przez Władysława Jagiełłę. 15-wieczny kościół pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej przy ulicy Gabriela Narutowicza chętnie odwiedzają pielgrzymki i turyści.
4: Jesteśmy z Rzeszowa. Tutaj akurat na trasie naszego przejścia on się znalazł i wygląda pięknie z zewnątrz. Wewnątrz, jak już się okazało, też i dlatego chcieliśmy zobaczyć i odwiedzić go tutaj.
5: Ksiądz Mirosław Chrzęstek. Przybyliśmy z archidiecezji częstochowskiej z pielgrzymką tutaj na Zamojszczyznę i do przepięknego miasta Lublina. Dzisiaj także dziękując Bogu za wiktorię grunwaldzką. Złożyliśmy ofiarę mszy świętej, dziękczynną za tą wiktorię i wszystkie kolejne następne, które ufamy były wynikiem orędownictwa Matki Bożej.
1: Według legendy świątynię budowali jeńcy krzyżaccy spod Grunwaldu. Sezon pielgrzymkowy w pełni. Na Jasną Górę docierają kolejne grupy pielgrzymów. Po raz 157 przybyli tam pątnicy z Piotrkowa Trybunalskiego.
6: Czy słońce, czy deszcz, z różnymi intencjami, prosząc o zdrowie, pomyślność, czy też dziękujące za wszelkie dobro. Piotrkowscy pielgrzymi, a jest ich ponad 750, przez 4 dni wychodzą swoje, mówi ksiądz Tymoteusz Górecki, kierownik pielgrzymki.
7: Nasze pielgrzymowanie w tym roku jest pod hasłem Matka Wiernego Ludu. Maryja zawsze jest matką tych, którzy pragną przyjąć jej syna i tych, którzy poszukują dobra w swoim życiu i prawdy. Z takimi to właśnie założeniami pielgrzymujemy.
6: Większość pielgrzymek, tak jak chociażby łódzka czy sieradzka, wyruszają w drugiej połowie sierpnia. Damian Grosicki, Radio Łódź.
1: Najstarsza udokumentowana piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyszła we wrześniu.

0: sierpniu 1626 roku z Gliwic. A święto Matki Bożej z Góry Karmel, znane w tradycji także jako święto Matki Bożej Szkapleżnej, przeżywane jest na Jasnej Górze jako uroczystość odpustowa. W okolicach tego święta co roku przybywają piesze pielgrzymki. Jedną z liczniejszych jest grupa pieszych pątników z diecezji poznańskiej, przemyskiej i piotrkowskiej. Każdy chce dobrze przeżyć życie i uczymy się tego na pielgrzymce. Do drogi zachęca wiara i tradycja, podkreślają pielgrzymi.
1: Duszą ma Pana chwał, oddaj Bogu cześć.
2: Ksiądz Rafał Walit, kierownik poznańskiej pieszej pielgrzymki. Przyszliśmy tutaj strudzeni po 300 kilometrach i każdy miał intencję, czyli jakąś sprawę do przemodlenia. Te sprawy chcieli przedstawić Matce Bożej właśnie poprzez modlitwę, która jest w czasie drogi, poprzez ten trud, bo idziemy pieszo i w deszczu i w słońcu. A Maryja wysłuchuje tych intencji i wierzymy i ufamy, że je przyjmuje i przedstawia Bogu.
3: Warto wyjść dlatego też, żeby przede wszystkim pokazać otoczeniu, że żyjemy tą wiarą, że to nie jest coś, co jest tylko zamknięte w kościele tak naprawdę. Także jak najbardziej warto wyjść, warto przełamać swoje słabości.
4: Każdego roku przyjeżdżam na Jasną Górę. Czasami udawało się z pieszą pielgrzymką, czasami tak indywidualnie.
0: Święto Matki Bożej Szkapleżnej jest dla niektórych pielgrzymów okazją do uroczystego złożenia szczególnego znaku zawierzenia Maryi i jej łasce. 1200 osób bierze udział w tarnowskiej rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę. W czwartek uczestnicy dojeżdżali ze swoich miejsc zamieszkania w diecezji tarnowskiej do sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny w Zabawie. W piątek po porannej mszy świętej i śniadaniu ruszyli w drogę.
5: Od dawna chciałem się wybrać, w końcu nadszedł ten moment, jestem na pielgrzymce, jestem bardzo zadowolony. Chciałem podziękować w zasadzie za to, co mam.
6: Zaczynamy od takiej formy, myślę, że to się kiedyś przerodzi na tą pielgrzymkę, kiedy ją przebędziemy pieszo. To jest takie nasze małe przygotowanie do tego.
7: Lubię jeździć na rowerze, można się wycieszyć.
8: Jest to dla mnie moje takie osobiste przeżycie każdego roku, te 4 dni. Sam ze sobą, z moją modlitwą, z moimi problemami. Pomaga mi to rozwiązać pewne nierozwiązane dotąd rzeczy.
0: Uczestnicy czwartej rowerowej pielgrzymki tarnowskiej dotrą dzisiaj na Jasną Górę. Na Kasprowym Wierchu świętowano 120-lecie otwarcia Orlej Perci. Przy górnej stacji kolejki linowej uroczyście złożono kwiaty przed tablicą upamiętniającą księdza Walentego Gadowskiego, twórcę najtrudniejszego szlaku turystycznego w Polsce. Wytyczenie takiej trasy było w tamtych czasach ogromnym wyzwaniem. Wielu wątpiło, że to się uda, mówi legenda tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, ratownik senior Franciszek Łukaszczyk.
9: Naprawdę to było wielkie przedsięwzięcie w Tatrach zrobić Orlą Perć na tamte czasy. Widzimy dzisiaj, przyleci dron i wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść, wykuć w skalę, w granicie, najzlem dziury, roztopić ołów, wtopić go. To, ale żeby go roztopić, to nie było puszka benzyny czy gaz, tylko trzeba było palić ogień, przynieść drzewo.
0: Orla Perć ma około 4,5 km długości i prowadzi granią od przełęczy Zawrat do przełęczy Krzyżne. To najtrudniejszy znakowany szlak turystyczny w polskich Tatrach. Jego wytyczenie rozpoczęto w 1903 roku, a zakończono 2 lata później.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Modlitwa, koncerty, warsztaty i tysiące młodych ludzi z całej Polski. W Wołczynie w dniach 13-17 lipca odbyła się 32. edycja spotkania młodych. Wydarzenia, które od lat przyciąga uczestników szukających nie tylko duchowych przeżyć, ale też nowych przyjaźni i wyjątkowej atmosfery. Pod hasłem Młodzież, Wieczne Przymierze młodzi przez kilka dni uczestniczyli w nabożeństwach, konferencjach, koncertach i warsztatach. Organizatorzy podkreślają, że głównym celem spotkania jest pokazanie młodym ludziom, że wiara to przede wszystkim budowanie relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.
2: Przede wszystkim dobre doświadczenia duchowe, z którymi młodzież wyjeżdża, czyli właśnie w jakiś sposób widzimy, że Pan Bóg działa, dotyka drugiego człowieka. No ale też to takie więzy ludzkie, myślę też, że ludzie się tu po prostu poznają, chcą się spotkać, jeśli są z różnych części Polski, no to zjeżdżają się tutaj chociaż raz w roku, żeby pobyć ze sobą.
1: Mówi brat Bartosz Eckert, duszpasterz spotkania młodych. W programie znalazły się koncerty, warsztaty oraz wspólna modlitwa. Nie brakowało także czasu na rozmowy i integrację, która, jak przyznają uczestnicy, jest jednym z powodów, dla których wracają do Wołczyna co roku.
3: Znam nawet parę osób takich, które się połączyły tutaj w jakieś związki. Nawet podobno do ślubów dochodziło, oświadczyn na scenie.
4: Czyli nawet jeżeli szukasz nie tylko Boga, ale i miłości, to możesz ją znaleźć w Wołczynie.
3: Oczywiście.
1: Dodaje Agata Skrzeszewska, uczestniczka spotkania młodych, a wszyscy zgodnie podkreślają, że prostota, wspólnota i wyjątkowa atmosfera sprawiają, że wielu z nich wraca do Wołczyna po raz kolejny. Za nami także druga edycja Letniej Szkoły Kultury Staropolskiej w Opolu. To inicjatywa Centrum Badań Epok Wczesnonowożytnych przy Uniwersytecie Opolskim. W wykładach i zajęciach muzealnych wzięło udział 30 studentów studiów magisterskich lub doktoranckich. Tym razem Letnia Szkoła Kultury Staropolskiej zajmowała się reformacją na Śląsku i w I Rzeczpospolitej. Kultura protestancka na Opolszczyźnie praktycznie dziś nie jest rozpoznawalna, mówi profesor Mirosław Lenart, dyrektor Centrum Badań przy Uniwersytecie.
5: Chcieliśmy młodych ludzi zachęcić do zgłębiania tej tematyki związanej z kulturą I Rzeczpospolitej, która dotyczy jej wielokulturowości i wielowyznaniowości. My dzisiaj po II wojnie światowej staliśmy się takim państwem jednowyznaniowym, jednokulturowym, bardzo mocno skonsolidowanym wokół takich wyselekcjonowanych, bym powiedział, idei wartościujących nas historycznie. Natomiast I Rzeczpospolita stanowiła pewną mozaikę kultur, religii.
1: W ramach letniej szkoły wykładowcy z różnych uniwersytetów omawiali m.in. piśmiennictwo protestanckie, teologię Lutra, staropolskie przekłady Biblii oraz śląską mistykę i poezję, mówi Marta Wojtkowska-Maksymiuk z Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Badań Epok Wczesnonowożytnych.
6: Ideą szkoły jest poznawanie tematu centralnego szkoły podczas wykładów, warsztatów, ale też podczas terenowego objazdu i w tym roku Śląsko-Polski, by zobaczyć miejsca ważne, kluczowe dla rozwoju reformacji właśnie na terenie Opolszczyzny.
1: Zmieniamy temat. Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają na dzisiejszy odpust ku czci Matki Bożej z Góry Karmel z obchodami kalwaryjskimi. Początek obchodów, czyli dróżki Matki Bożej o godzinie 9 przy kościele Krzyża Świętego na Kalwarii, około godziny 11 msza święta w kościele Wniebowzięcia w Porębie, nabożeństwo z możliwością przyjęcia szkaplerza około godziny 14 przy kościele Krzyża Świętego. 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa będzie obchodzony od tej do przyszłej niedzieli pod hasłem Uczniowie Misjonarze – Światłem Świata na Drogach. Towarzyszyć mu będzie akcja Święty Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy, mówi ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.
7: W czasie tego tygodnia w sposób szczególny będziemy modlić się za kierowców, za tych wszystkich, którzy podróżują, za wszystkich użytkowników dróg. Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów tygodnia Świętego Krzysztofa jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w tym tygodniu w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie. Tak jak co roku, obchodom tego tygodnia będzie towarzyszyć również akcja Święty Krzysztof, 1 grosz za 1 kilometr, która jest akcją mającą wspierać zbiórki pieniężne na środki transportu dla misjonarzy w różnych krajach świata.
1: Misjonarze pamiętają o Was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód podczas długich podróży, mówił biskup Marek Ochlak, biskup diecezji na Madagaskarze, podczas konferencji prasowej.
8: Bardzo, bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy myślą o misjonarzach i myślą o ich bezpieczeństwie, dlatego że nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jaki sposób funkcjonuje o wiele efektywniej i za to naprawdę chcielibyśmy Wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach. Też misjonarze pamiętają o Was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód. Te nasze zdrowaśki, które są wypowiadane podczas długich podróży, czasem 12-godzinnych, myślę, że do Was docierają i bardzo dziękujemy za tą wyrozumiałość na nasze prośby.
1: Biskup Ochlak wyjaśnił, że jest biskupem diecezji, która istnieje od 25 lat i leży nad samym oceanem. Potrzeba łódek, środka transportu na oceanie, ocenił. Dodał, że podstawowym wyzwaniem na Madagaskarze jest zdrowie ludzi.
8: Jestem od roku biskupem w diecezji Fenuarivoacinanana. Jest to diecezja na północno-wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Diecezja, która liczy 25 lat istnienia. Jestem trzecim biskupem. Diecezja, która jest nad samym oceanem, a więc jest potrzeba łódek, czyli tego środku transportu na oceanie. Oczywiście też korzystamy z samochodów, aczkolwiek drogi są bardzo trudne. Takim wyzwaniem podstawowym dla mnie jako młodego biskupa na Madagaskarze jest zdrowie ludzi, którzy tam mieszkają. Jest bardzo duża umieralność, zwłaszcza kobiet, które są w stanie błogosławionym. Myślimy o takim centrum dla ubogich z wolontariatem i na pewno też będziemy w przyszłości myśleli o jakimś pojeździe dla tego centrum. Poruszamy się właśnie łódkami, różnego rodzaju łódkami, małymi, wielkimi. I to też te łódki czasem są takimi ambulansami, gdzie ratujemy życie tym ludziom, którzy nie mają środków transportu, aby dotrzeć w odpowiednim momencie, aby uratować swoje życie. Też takim wyzwaniem w mojej diecezji to właśnie są więzienia. Zamiast mszy świętej w katedrze w Bożym Narodzeniu odprawiłem pasterkę w więzieniu i tam też zrobiliśmy akt miłosierdzia, dokarmiając 600 więźniów i dając im sprzęt taki prosty jak talerze, łyżki, kubki. A więc tej działalności jest bardzo, bardzo dużo.
1: Ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor Miwa Polska i zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców, zaprezentował i omówił hasło tegorocznego Tygodnia Świętego Krzysztofa.
9: Tegoroczny Tydzień Świętego Krzysztofa ma hasło Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na Drogach. To hasło dotyczy dwóch spraw. To, że każdy jest odpowiedzialny, każdy chrześcijanin niesie w sobie odpowiedzialność za misję. To jest jedno. Drugie to, że my mamy konkretne sfery, gdzie mamy nieść tego Chrystusa. Również kierowcy mają do tego sposobność. Światłem świata na drogach, to znaczy drogach podróżowania, ale przede wszystkim drogach życia. I taki jest sens tego, żeby właśnie być światłem świata, to znaczy nieść dobro i to dobro będzie światłem dla innych.
1: Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym, podkreślił dyrektor Miwa Polska.
9: Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym. My dajemy narzędzia. Ta pomoc jest inna, to nie jest żywność, to nie są leki, to nie jest prosta opieka duszpasterska. To misjonarze to czynią, ale z pomocą środków transportu. Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym. Umożliwiamy im pomoc.
1: Przypomnijmy, dzisiaj drugi diecezjalny festyn misyjny w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich. W ramach tego wydarzenia podczas każdej mszy świętej będzie można usłyszeć świadectwo misjonarza, zaś po mszy świętej będzie miało miejsce błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów. W godzinach od 9 do 13 odbędzie się też akcja krwiodawstwa. Od 16 rozpocznie się festyn, a wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym biskupa opolskiego. Dodajmy, że w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej po raz kolejny zwraca się do wiernych z prośbą o materialne wsparcie zakupu środków transportu i innych projektów realizowanych m.in. przez misjonarzy naszej diecezji. W piątek rozpoczną się uroczystości odpustowe ku czci świętej Anny w Oleśnie. Potrwają do poniedziałku, 27 lipca. W sobotę o godzinie 17 procesja z kościoła parafialnego do sanktuarium świętej Anny, gdzie o godzinie 18 sprawowana będzie msza święta z nieszporami, a następnie odbędzie się wieczór uwielbienia. W niedzielę suma odpustowa o 11. Przewodniczyć jej będzie i Słowo Boże wygłosi biskup Paweł Stobrawa. Ponadto o 17 uroczyste nieszpory, a w poniedziałek o 9 msza święta w intencji chorych i seniorów i o 17 różaniec z wypominkami, godzinę później Eucharystia na zakończenie odpustu, po której wierni przejdą w procesji do kościoła parafialnego. Także ojcowie franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają w dniach 24-26 lipca do udziału w dorocznym odpuście ku czci świętej Anny. Uroczystości rozpoczną się w piątek procesją do kaplicy Trzeciego Upadku i mszą o godzinie 18 o błogosławieństwo i dobrą pogodę na czas odpustu. W niedzielę w liturgiczną uroczystość świętej Anny w sumie odpustowej o 11 przewodniczyć będzie biskup Piotr Kleszcz. W niedzielę ponadto w Grocie Lurdzkiej o godzinie 10.15 godzinki ku czci świętej Anny. A w przyszłą niedzielę kolejny Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, któremu w tym roku towarzyszyć będzie hasło „Ja nie zapomnę o Tobie”. Obchody odbędą się w Kietrzu. W programie o 16.00 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Waldemara Musioła w intencji dziadków i osób starszych w kościele parafialnym świętego Tomasza Apostoła. O 17.00 nabożeństwo, pół godziny później początek międzypokoleniowego festynu rodzinnego. Wystąpi m.in. Happy Jędrowski Show i Masztalski. I to już wszystko w tym wydaniu programu EFATA. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6:00. Kłania się Roman Juranek.

0: Famous One przed godziną 7 rano na antenie Radia Opole. Skoro 7, to czas na najświeższe wiadomości, na które zapraszam już teraz.
1: Alert przed burzami wydało IMGW dla niemal całego województwa opolskiego. Po przeszło 5 tygodniach zmagań czas na finał piłkarskiego mundialu. Po kilkuletniej przerwie miejskie rowery mają szansę wrócić do Opola.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaprasza i prezentuje Katarzyna Plewnia.
1: Alert drugiego stopnia przed burzami wydało IMGW dla niemal wszystkich powiatów w regionie z wyjątkiem Namysłowskiego. Dziś od godziny 11 do 22 prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami może też spaść grad.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Przed nami ostatnia odsłona piłkarskich mistrzostw świata. Na stadionie MetLife w East Rutherford pod Nowym Jorkiem zmierzą się reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Na miejscu jest także Jan Pachlowski.
3: Polski akcent na dzisiejszym finale? Z trybuny honorowej FIFA finał na żywo oglądać będzie pozyskany niedawno przez Chicago Fire Robert Lewandowski.
4: Wiadomo, że trzymam kciuki za Hiszpanię, ale kto wygra? Myślę, że to chyba będzie decydowało raczej forma dnia.
3: Ocenia kapitan reprezentacji Polski. Podążając głównymi ulicami nowojorskiego Manhattanu, to wydaje się, że więcej możemy spotkać kibiców argentyńskich. Jednego z nich zapraszamy do mikrofonu Polskiego Radia. Wygramy finał, ale myślę, że będzie on dla nas naprawdę trudny. Dla Argentyńczyków to najważniejsze wydarzenie, bo futbol to jest coś najwspanialszego, co mamy w naszym kraju. Ceny biletów kupowanych na ostatnią chwilę wahają się od 10 do 60 tysięcy dolarów.
1: Pozostajemy przy futbolu. Drużyny, sztab szkoleniowy i komplet strojów na rywalizację w sezonie 2026-2027 w piłkarskiej Betclic pierwszej lidze zaprezentowała oficjalnie Odra Opole. Za nami dużo ciężkiej pracy, czekamy na pierwsze mecze z Arką, mówi obrońca Mateusz Spychała.
5: Wiele sparingów, treningów, dużo właśnie takiej wartościowej wiedzy przekazanej przez trenera, także zaadoptowaliśmy się, uważam, do tych założeń, które trener nakreśla i myślę, że jesteśmy już gotowi na pierwszą kolejkę.
1: Do drużyny przyszło sporo nowych zawodników. Z każdym dniem coraz lepiej rozumiemy się na boisku, dodaje Jiří Piroch, czeski obrońca Odry.
6: Te mikrocykli były tak zrobione, żebyśmy się jak najwięcej zgrali, dużo analiz, dużo filmików, dużo odpraw, więc myślę, że wszyscy wiemy, co chcemy grać i wierzę, że idziemy do dobrym kierunkiem i że tak to będzie wyglądało.
1: A pierwszy ligowy mecz w nowym sezonie Odra rozegra przed własną publicznością z Arką Gdynia w piątek 24 lipca o godzinie 21. Po kilku latach przerwy miejskie rowery mają wrócić do Opola. Do przetargu na nowego operatora zgłosiły się dwie firmy. Ich oferty mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Wszystko wskazuje więc na to, że jeszcze jesienią w Opolu znów będzie można korzystać z systemu.
7: My mieliśmy w budżecie 3 100 tysięcy złotych za okres podstawowy obejmujący 100 rowerów tradycyjnych i 100 rowerów elektrycznych. Firma Orange zaproponowała nieco ponad 2 300 tysięcy, a Next Bike nieco ponad 2 800 tysięcy złotych.
1: Mówił Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza. Pierwsze 20 minut jazdy ma być bezpłatne. Teraz zagranica. W rosyjskim ataku rakietowym na Kijów zginęły 2 osoby, a 6, w tym nastolatek, zostało rannych. Rosjanie wystrzelili w nocy na ulicę na stolicę Ukrainy około 40 rakiet balistycznych. Atak trwał godzinę. Uszkodzone zostały domy, centra handlowe, budynki przemysłowe oraz samochody. Wybuchły pożary w ukraińskiej stolicy. Alarm przeciwlotniczy został już odwołany. Jest niedziela, 19 lipca.
2: To przyniesie dzień.
1: Trwają regaty na Jeziorze Otmuchowskim. Te zawody rangi pucharowej rozgrywane są w 5 klasach. Finn, Fireball, Flying, Dutchman, Corsair i Omega Standard. Do zdobycia jest puchar polsko-czeskiego pogranicza. Targi sztuki i rzemiosła artystycznego Art Palace odbędą się w pałacu w Roskochowie w gminie Walce. Ta inicjatywa zrodziła się z myślą o artystach, rzemieślnikach i twórcach ludowych. Targi połączone będą z giełdą staroci. Całość rozpoczyna się o godzinie 8 i potrwa do 14. Potem zaplanowano warsztaty malarskie. Prawdziwe dzieła sztuki, ale motoryzacyjnej, można z kolei podziwiać na Ultramaster Truck Show w polskiej Nowej Wsi. Prezentowanych jest tam blisko 1000 pojazdów. Niedziela jest trzecim, ostatnim dniem 22. edycji tej imprezy. Otwarcie terenu z lotu dla publiczności o 9:00, z kolei o 17:05 ogłoszenie najpiękniejszych pojazdów z lotu i wręczenie nagród.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: właściwie o pogodzie zostało już powiedziane dużo, to ja tylko dodam tyle, że w tej chwili 15,5 stopnia według naszych tutaj radiowych termometrów. No i większe rzeczy słyszeliście, także może być ciekawie, jeżeli chodzi o pogodę dziś. I burze, i grad, porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, także będzie się działo. Uważajcie, bądźcie czujni. Na razie, póki ta pogoda jest niezła, to po prostu korzystajcie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No to dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich tych, którzy są już na nogach. Maciej Dudek za konsoletą realizatorską, przed mikrofonem Kuba Biel. Ależ to był mecz. Jeżeli ktoś spał w nocy, to niech żałuje, bo chcielibyśmy oglądać takie hokejowe wyniki. Anglia pokonuje Francję 6-4, a szczerze mówiąc, Francja mogła ten mecz wygrać, mimo że przegrywała do przerwy 0-4. Kto nie widział, ten trąba, ale spokojnie nadrobimy sobie to wszystko, bo dzisiaj weekendowo-wakacyjny, ale także mundialowy poranek na antenie Radio Opole, bo będziemy oczywiście mówili o tym, co będzie działo się wieczorem, czyli wielki finał Argentyna-Hiszpania. Dzień dobry jeszcze raz, zostańcie z nami.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama społeczna.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo. Nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Ultramaster Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultramaster Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
5: Po reklamie.

No to jeszcze raz dzień dobry. Dziś kalendarz postanowił zagrać naprawdę odważnie, bo z jednej strony mamy Dzień Czerwonego Kapturka, z drugiej strony Dzień Lodów i przyznam, że nie wiem, co jest bardziej niebezpieczne. Spotkanie z wilkiem czy dwie gałki pistacjowych w upale? Choć znam takich, którzy powiedzą, że po trzech gałkach to już człowiek widzi wilka. Czerwony kapturek to w ogóle jest fascynująca historia. W dzieciństwie myśleliśmy, że to bajka o dziewczynce, babci i właśnie wilku. A potem człowiek dorasta, zaczyna czytać i okazuje się, że tych wersji jest tyle, że nawet scenarzyści seriali mogliby się czegoś nauczyć. W jednych wilk wygrywa, w innych przegrywa, a morał zawsze ten sam. Nie rozmawiaj z obcymi, zwłaszcza jak mają wielkie zęby i pytają, dokąd idziesz. No i mamy jeszcze Dzień Lodów. To jest święto, które powinno być wpisane do konstytucji, tak uważam. Lody są uczciwe, nie pytają o poglądy, nie sprawdzają konta w banku i nie oceniają człowieka, dają 5 minut szczęścia, a potem zostawiają jedynie dylemat. Jeszcze jedną gałkę, czy jednak zachować resztki rozsądku? Odpowiedź oczywiście brzmi jeszcze jedną. A wiecie, co łączy czerwonego kapturka z lodami? W obu przypadkach najgorsze decyzje podejmuje się pod wpływem chwili. Kapturek poszedł przez las, zamiast prosto do babci, my idziemy do sklepu po chleb, a wracamy z litrowym pudełkiem lodów i przekonaniem, że była promocja. I wszyscy wiemy, jak to się kończy. Dlatego dziś proponuję prosty plan. Jeśli spotkacie wilka, zachowajcie ostrożność. Jeśli spotkacie budkę z lodami, zachowajcie umiar albo przynajmniej serwetkę, żeby nie wkapało na koszulkę. Przy okazji składamy życzenia, bo imieniny obchodzą Wincenty, Radomiła i Makryna. No a my wiemy, do kogo zapraszamy dziś na lody.

No i proszę Państwa, mamy za sobą mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Dziś weekendowo-mundialowy poranek na antenie Radio Pole, no bo mamy dziś przecież wielki finał. A ten mecz o trzecie miejsce to taki mecz, który zwykle wszyscy udają, że ich nie interesuje, a potem okazuje się, że było w nim więcej życia niż w niejednym finale. Anglicy wyszli na boisko z takim przekonaniem, jakby chcieli zamknąć sprawę przed pierwszą reklamą, czy jak to się ładnie teraz mówi podczas tych mistrzostw, przerwą na nawodnienie. Rice, Bach, potem Konsa, Francuzi jeszcze się rozglądali, czy już grają, a tu Saka dołożył dwa razy i zrobiło się 4-0, a 4-0 z Francją po 45 minutach. No ale właśnie dlatego piłka jest piękna, bo gdy człowiek już chce zmienić stację albo iść spać, tak jak w moim przypadku, bo rano do pracy, budzi się Mbappé, strzela jednego, za chwilę Barcola, potem znowu Mbappé i nagle z 4-0 robi się 4-3. Anglicy zaczęli patrzeć po sobie takim wzrokiem, jakby ktoś im przypomniał wszystkie przegrane rzuty karne z poprzednich turniejów. W głowach pewnie już brzmiało to stare angielskie, zaraz coś się wydarzy. No i rzeczywiście się wydarzyło, tylko nie to, czego spodziewali się Francuzi, choć szczerze było bardzo blisko, by po strzałach Olise Francja prowadziła i to z 5-4. Ale Saka bierze piłkę, wykorzystuje karnego, kończy z hat-trickiem i mówi: spokojnie panowie, jeszcze nie dziś. Dembele jeszcze raz zapala światełko nadziei, jest 5-4, ale już po chwili Bellingham zamyka ten spektakl na 6-4. 10 bramek w meczu o trzecie miejsce. Gdyby ktoś napisał taki scenariusz do filmu, producent powiedziałby: proszę pana, to jest tak niewiarygodne, proszę się troszkę uspokoić. Na futbol jak zwykle odpowiedział, że nie będzie nic uspokajał. No i jeszcze jedno. Mbappé strzela 2 gole, zapisuje się w historii mundiali kolejnym rekordem, a mimo to schodzi z boiska pokonany. Taki jest futbol, że możesz być największą gwiazdą wieczoru, a i tak reflektory na końcu świecą komuś innemu. Anglia bierze brąz, Francja zostaje z pytaniem, jak można przespać pierwszą połowę i niemal odrobić wszystko po przerwie, a my dostaliśmy mecz, który przypomniał, że czasem ten teoretycznie najmniej ważny wieczór turnieju daje kibicom najwięcej opowieści.

0: No i taki wakacyjno-mundialowy poranek nam się zrobił, bo po pierwsze jesteśmy po meczu o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach świata, po drugie przed nami wielki, wielki finał. Miesiąc z haczykiem czekaliśmy na ten wielki finał i oto w finale mistrzostw świata spotkają się Argentyna i Hiszpania, mistrzowie Europy kontra mistrzowie świata. Jedni grają w piłkę tak, jakby chcieli ją mieć przy nodze przez 90 minut, drudzy od lat wychodzą z założenia, że wystarczy mieć ją wtedy, kiedy naprawdę potrzeba. No ale w tym finale wielkim jest jeszcze jedna historia, taka, której nie wymyśliłby nawet najbardziej szalony autor. W 2007 roku Lionel Messi podczas charytatywnej sesji zdjęciowej zorganizowanej przez FC Barcelonę i UNICEF pomagał wykąpać kilkumiesięcznego Lamina Yamala. Wyobrażacie to sobie? Najpierw kąpiesz niemowlaka, a kilkanaście lat później okazuje się, że ten chłopak może odebrać ci najważniejsze trofeum w reprezentacyjnej piłce. Życie ma czasem więcej fantazji niż system VAR. A sam mecz? Dariusz Dziekanowski mówi, że to będzie starcie wybitnych drużyn i wybitnych piłkarzy.
1: Hiszpania ma gwiazdę. Yamala, Rodrigo, Fabian Ruiz, Pedri. A Argentyna ma jedną gwiazdę. I świetny zespół, każdy zna swoje miejsce, każdy już jest mistrzem świata. Argentyna gra z determinacją od 60. 70. minuty, kiedy już dwa razy mi się nie układała. No to jest duża siła, widać, wewnętrzna. Wydaje mi się, że to będzie mecz bardzo otwarty. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś drużyna się cofnęła i myślała o defensywie.
0: Włodzimierz Lubański natomiast spodziewa się widowiska, w którym nikt nikomu nic za darmo nie odda.
2: Mistrzowie Europy, mistrzowie świata. Najlepsze piłkarstwo, więc tutaj te zespoły dysponują bardzo

0: pewno wygra ten mecz ten zespół, który będzie lepiej tym dysponowany.
1: I jeszcze Zbigniew Boniek, który słusznie zauważa, że takie mecze rzadko wygrywa się nazwiskami, częściej detalem, jednym podaniem, jednym błędem i jedną chwilą, kiedy ktoś zamiast wybić piłkę na aut, postanowi zostać Beckenbauerem i mu nie wyjdzie.
2: To nie jest tak, że Argentyna ma geniusza i 10, którzy są do noszenia fortepianu. Messi robi różnicę dlatego, że ma do dyspozycji bardzo dobrych piłkarzy. Sam by nic absolutnie nie zrobił. Natomiast no, w Hiszpanii też są indywidualności. Oczywiście nie ma takiej indywidualności jak w Argentynie, natomiast jest to zespół dobrze poukładany. Żeby wygrać w piłce, to jednak potrzeba i indywidualności, i zespół. I wydaje mi się, że Argentyna jest zespołem z indywidualnością. Natomiast Hiszpania ma znakomitych piłkarzy, a przede wszystkim gra bardzo dobrze.
1: No i jeszcze jedno dla Messiego. Może być to, a właściwie na pewno będzie, ostatni mundialowy finał dla Jamala. Być może dopiero pierwszy z kilku. Piłka jest o tyle uczciwa, że nie uznaje metryki, nie interesuje jej PESEL ani liczba obserwujących w mediach społecznościowych. Interesuje ją tylko to, kto dziś o godzinie 21 lepiej kopnie tę jedną zupełnie zwyczajną piłkę. A reszta to już historia, którą jak zwykle napisze futbol. Jaki będzie wynik? Dajcie znać, co sądzicie. 774-541-541 to numer telefonu do nas.

Pozostając w naszym wakacyjnym, weekendowym poranku w sportowym klimacie, troszkę zmienimy dyscyplinę, bo są takie dni, kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać, czy Francuzi nie powinni przypadkiem omijać Polaków szerokim łukiem, a właściwie wszystkich tych, którzy są na biało-czerwono, no bo Anglicy też. A jak jeszcze jest siatka po środku, to robi się naprawdę nieprzyjemnie. Zaczęło się we Włoszech. Porto San Giorgio, finał Mistrzostw Europy do lat 18. Po drugiej stronie Francja, pierwszy set przegrany i można było pomyśleć, no dobrze, młodość ma swoje prawa, no ale właśnie wtedy młodość pokazała charakter, Polacy odwrócili mecz, wygrali 3 kolejne partie, żeby zdobyć złoty medal, a Adam Potępa skończył spotkanie z 24 punktami. Piękna historia, taka, która mówi jedno, jeśli to jest przyszłość naszej siatkówki, to można spać spokojnie. A kilka godzin później starsi koledzy najwyraźniej uznali, że nie wypada być gorszym. Chicago, Liga Narodów, Francuzi zaczęli znakomicie, wygrali pierwszego seta do 17 i pewnie pomyśleli, że tym razem historia potoczy się inaczej. Nic z tego. Polacy spokojnie dokręcili śrubę, wygrali 3 następne partie i cały mecz 3-1. Bartłomiej Bołądź zdobył 18 punktów. A drużyna Nikoli Grbicza odniosła 9. zwycięstwo w 11 spotkaniach i już z pełnym spokojem może szykować się do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. No i wiecie Państwo, to jest nawet trochę niegrzeczne, bo juniorzy pokonują Francję, seniorzy kilka godzin później też pokonują Francję. Człowiek zaczyna podejrzewać, że gdzieś istnieje jakiś tajny podręcznik polskiej siatkówki, a na pierwszej stronie wielkimi literami napisano, jeżeli po drugiej stronie stoi Francja, zachowaj spokój, oni prędzej czy później sami zrozumieją, że to nie jest ich dzień. No i właśnie dlatego w polskiej siatkówce trudno być pesymistą. Starsi wygrywają, młodsi wygrywają, jedni przekazują pałeczkę, drudzy pokazują, że są gotowi ją przejąć, a kibic może tylko się cieszyć, że w tym sporcie przyszłość przychodzi szybciej niż zdążymy się przyzwyczaić do teraźniejszości, tak sobie myślę. Bo ta kadra ma coś w sobie takiego niezwykłego od wielu, wielu lat, że płynnie przechodzi z pokolenia na pokolenie i gramy cały czas na najlepszym, najwyższym możliwym poziomie. Aż chciałoby się, aby tak właśnie wyglądało to w piłce nożnej.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: I tak można powiedzieć sprintem dotarliśmy do godziny 8:00. Skoro 8:00, to czas na najświeższe wiadomości w Radio Pole, na które zapraszam.
2: Czterej pancerni i pies przyjechali do Baborowa. Trwa tam festiwal między fikcją a rzeczywistością. Hiszpania z Argentyną zagrają dziś o złoty medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Alert pogodowy przed burzami dla niemal całego regionu.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Ja zapraszam, ale zaprasza też Katarzyna Plewnia.
2: I najpierw ta ostatnia informacja. Alert drugiego stopnia przed burzami wydało IMGW dla niemal wszystkich powiatów w regionie, z wyjątkiem Namysłowskiego. I tak, dziś od godziny 11 do 22. Prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę, a lokalnie może wiać nawet do 100 km na godzinę. Może też miejscami spaść grad.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
2: Inscenizacja znanych polskich produkcji filmowych, serialu Czterej pancerni i pies oraz filmu Demony wojny to główne atrakcje polsko-czeskiego festiwalu między fikcją a rzeczywistością na poligonie w Baborowie. Od wczoraj można oglądać sprzęt wojskowy, wozy bojowe, przejechać się czołgiem. Atrakcją niedzieli będą m.in. honkery. Mówi Bartosz Noculak, rzecznik Stowarzyszenia Pasjonatów Wojskowości Kompania Bytom.
3: Będzie bardziej współczesny sprzęt, można powiedzieć ten, który do dzisiaj można w wojsku spotkać jeszcze. Na pewno będzie tutaj głośno, na pewno będzie tutaj widowiskowo. Myślę, że każdy, kto potrzebuje adrenaliny i chciałby zobaczyć takie widowisko, koniecznie musi tutaj zajrzeć.
2: Na poligonie w Baborowie można zobaczyć m.in. legendarny czołg T-34, jeden z najlepszych tego typu pojazdów w czasie II wojny światowej.
4: Były bardzo proste w obsłudze mechanicznej. Drugą kwestią była szerokość gąsienic. Była troszeczkę szersza niż w Tygrysach początkowych i Tygrysy się zakopywały. Czołg jest bardzo zwrotny, bardzo żywy, potrafi bardzo szybko zajść wroga od tyłu.
2: Tłumaczył kierowca, mechanik z Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu. Jesteśmy tu głównie po to, aby pokazać, jakie aktualnie Wojsko Polskie ma możliwości i jak do wojska wstąpić, dodaje szefowa sekcji promocji i współpracy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kędzierzynie-Koźlu, podporucznik Katarzyna Walerowicz.
5: Głównie zajmujemy się przekazaniem informacji ochotnikom, jak wygląda służba w Wojsku Polskim. Jeżeli chodzi o takich dodatkowych atrakcji, u nas ładowanie magazynka, można sobie troszeczkę zobaczyć, jak to wygląda. Mamy również gogle VR, które w wirtualnej rzeczywistości pokazują, jak wygląda wojsko.
2: A dziś od 14:00 drugi dzień festiwalu na poligonie w Baborowie. Organizatorem jest gmina. Właśnie teraz natomiast powinny rozpoczynać się w Pałacu w Roskochowie w gminie Walce targi sztuki i rzemiosła artystycznego Arte Palace. To inicjatywa, która ma być organizowana cyklicznie, a dziś odbywa się po raz pierwszy. Stworzona została z myślą o artystach, rzemieślnikach oraz twórcach ludowych, mówi Grzegorz Wnęk, właściciel pałacu.
6: Będziemy te targi mieli w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Serdecznie zapraszamy wszystkich wytwórców ludowych, rzemieślników, wszyscy, którzy coś tworzą. Można przyjechać, wystawić się, nie obowiązują żadne opłaty.
2: Pierwsze targi sztuki i rzemiosła artystycznego Art Palace wraz z Giełdą Staroci potrwają dziś do godziny 14:00. Wstęp jest wolny, następnie zaplanowano warsztaty malarskie.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Co piąte lody z zastrzeżeniami sanepidu. Ten w Szczecinie wziął pod lupę sprzedawane w pasie nadmorskim lody z automatu. Badanie 10 próbek na 50 pobranych wykazało nieprawidłowości, mówi rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.
7: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteriace. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji tych lodów. Czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją, być może nie umył rąk przy robieniu tych lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
2: Po wykryciu bakterii w lodach sanepid nakazuje dokładne umycie urządzeń do produkcji deseru. A na deser Hiszpania z Argentyną zagrają o złoty medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Finałowy mecz tegorocznego mundialu między mistrzami Europy i mistrzami świata rozegrany zostanie w East Rutherford w stanie New Jersey. Jeden z najlepszych strzelców reprezentacji Polski, Włodzimierz Lubański, uważa, że finałowy mecz mundialu będzie niezwykłym i wyrównanym widowiskiem.
8: Mistrzowie Europy, mistrzowie świata. Najlepsze piłkarstwo, więc tutaj te zespoły dysponują bardzo dobrymi zawodnikami i prezentują bardzo wysoki poziom sportowy. Ja będę za dobrym piłkarstwem, za dobrym środowiskiem i za dostarczonymi emocjami. Na pewno wygra ten mecz ten zespół, który będzie lepiej w tym dysponowany.
2: Finałowy mecz mundialu rozpocznie się o godzinie 21.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: I nie, żebym ściemniał czy coś, ale dokładnie o godzinie 8.02 otrzymałem alert. Alert RCB na mój telefon. Uwaga, dziś burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Porwac właściwie, tak ktoś napisał. No dobrze, no to jeżeli coś wam chce porwać rzeczy, to zabezpieczcie je, bo dzisiaj rzeczywiście może być grad i burze. W tej chwili 18 na termometrach.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: A my z temperaturą powyżej 18 zdecydowanie, właściwie 36,6 u nas cały czas. To znaczy, że wciąż żyjemy. Maciej Dudek, Kuba Biel, witamy serdecznie. 5 minut po godzinie 8 rano. Dzisiaj weekendowy poranek, ale energetyczny bardzo, co zresztą słychać.

0: A dziś w Ruszcie z Radiem Opole, które już za chwilę zapraszamy do świata tańca w kręgu. To forma aktywności, która nie wymaga doświadczenia ani specjalnych umiejętności, łączy ruch, muzykę i dobrą atmosferę. Przygotowała to wszystko Monika Matuszkiewicz-Biel. No to co, słuchamy.
1: Ruch, muzyka i wspólna zabawa to połączenie, które nie tylko poprawia kondycję, ale także pomaga się zrelaksować i nawiązać nowe znajomości. W dzisiejszym wydaniu programu Rusz się z Radiem Opole porozmawiamy o tańcu w kręgu. To forma aktywności dostępna praktycznie dla każdego, bez względu na wiek, doświadczenie czy sprawność fizyczną. Sprawdzimy, na czym polega, skąd się wywodzi i dlaczego zyskuje coraz większą popularność. Zapraszam serdecznie.
2: Tańce w kręgu tak naprawdę tu na terenie Opola chyba już z 15 lat. Niektóre z pań, które przychodzą na zajęcia, to ze mną tańczą. Justyna Wicińska, instruktorka tańców w kręgu. I jest to taka forma tańca, która wywodzi się z kultur różnych, w których właśnie taki charakter wspólnotowy, takie tańczenie razem, właśnie w formie kręgu, ale też czasem są to korowody, takie kultury jak różne kraje bałkańskie, tańce izraelskie, szkockie, irlandzkie, tam w parach, w układach, gdzieś się ci partnerzy zmieniają, wymieniają. Trzeba to umieć, trzeba jakieś sekwencje kroków podstawowe poznać, ale one są bardzo różne i trudniejsze, łatwiejsze, mniej bardziej skomplikowane i tak naprawdę dają dużą taką możliwość dopasowania w ogóle do grupy, z jaką tańczymy.
3: No właśnie, czyli to nie są, jak mogłoby się wydawać, takie szamańskie tańce, tylko bardziej takie, w których skupiamy się jednak na jakichś układach, coś jak zorba, mamy w Grecji?
2: Tak, zorba, tak naprawdę zorbę bardzo różnorodnie można tańczyć i to tam tak bardzo spontanicznie, zależnie od regionów, więc część z tych tańców teraz już w zasadzie zajęcia prowadzone w formie tańców w kręgu, czy instruktorzy, którzy się w tym specjalizują, prowadzą tańce z różnych stron świata, ale też tworzą swoje choreografie do mniej lub bardziej takich tradycyjnych melodii z różnych kultur i krajów. Natomiast przede wszystkim to, co jest tu specyficzne, to, że mamy melodię, jakąś sekwencję kroków, która się powtarza, a jesteśmy razem w kręgu, trzymając się za ręce, czasem w jakimś innym nieco ustawieniu, ale część z tych tańców rzeczywiście wywodzi się tak tradycyjnie z jakiejś kultury, z regionów, w których się to tańczy, gdzie tam jakby od dziecka w tych miejscach ludzie tańczą, znają te tańce i one są taką częścią ich kultury. Niestety nasze tańce narodowe są trudne, wymagają nauki, umiejętności i tylko ktoś, kto rzeczywiście zawodowo gdzieś w tym kierunku idzie, to ma okazję je poznać i na co dzień jakby w ogóle mieć z nimi styczność. Natomiast w tych kulturach właśnie, gdzie ten krąg był taką formą spotkań w ogóle tak naprawdę, bycia razem, takiego biesiadowania nawet razem, bo to często się odbywa przy muzyce granej na żywo, gdzieś przy akordeonie i wydaje się jakby to spontanicznie nagle ludzie się zbierali w krąg i tańczyli, ale tak naprawdę wiedzą, co tańczyć, wiedzą, jakie kroki, ale one też nie muszą być wcale trudne. Czasem jest to prowadzone jakiś podstawowy krok, a zmienia się układ w jakiś korowód. I dużo to daje takiej z jednej strony radości, możliwości poobcowania z tą muzyką, ale też takiego bycia w tym razem.
3: Czyli to, bo my się poznałyśmy przy Groove, różni się tym, że no właśnie w Groove masz, że ty nadajesz jakieś kroki i osoby za tobą powtarzają, tam jest dowolność, że kto co chce w danym momencie w rytmie danej muzyki może tańczyć, a tu jednak no jest kluczowe to, żeby być razem, tak? Właśnie, żeby być w tym kręgu, żeby jednak się czegoś nauczyć.
2: Tak jak ja bardzo lubię Groove ze względu na to, że tam jakby mamy przestrzeń do swobodnego tańczenia, ja tylko prosty ruch wprowadzam, ale każdy go wykonuje swobodnie sam, nie trzymamy się za ręce, więc jakby tak niezależnie od siebie jesteśmy i to jest taki rzeczywiście swobodny taniec. Natomiast w tańcu w kręgu jednak chodzi o to, żeby poczuć się częścią tego kręgu, bo też osoby, które gdzieś znają mnie z Groove i pojawiały się tutaj na zajęciach, na tańcach w kręgu, nagle się okazuje, że nie do końca mają chęć na tą choreografię albo gdzieś z początku jeszcze gubiąc kroki tak trochę niepewnie, jak się ktoś czuje, ale tak naprawdę wchodząc w taki krąg taneczny bardzo szybko tam się, bo nawet ja staram się dbać o to, żebyśmy miały czas zanim włączę muzykę, żeby kilka razy powtórzyć daną choreografię, zależy jak ona jest, to tak naprawdę sekwencje kilku kroków, więc są to i utwory szybsze i wolniejsze, ale zawsze przed każdym tańcem to jakby powtarzamy, nawet jak gdzieś taniec już się powtarza, zdarza, to potem już te kroki w ogóle, niektóre już też częściej występują w różnych tańcach, więc to jest kwestia tylko sobie odtworzenia i potem już tańczymy. I to na tyle często się powtarza jakby w tańcu, że potem to ciało już tak idzie za muzyką i może w końcu głowa przestać liczyć kroki, tu gdzieś się napinać ciało, a tak się wchodzi w tą melodię i po prostu razem się niesie. I ta energia bardzo fajnie tak trzyma nas razem.
3: To co nam daje taniec w kręgu? Bo podejrzewam, że to też nie jest, że to też nie są zajęcia dla każdego. Bo jednak jak ktoś jest introwertykiem, no to nie bardzo lubi być z kimś razem.
2: Tak, ale ja akurat mam doświadczenie w prowadzeniu z paniami, bo to głównie jednak panie. Trochę teraz idziemy w tym kierunku kręgów kobiecych, takich spotkań, gdzie możemy poczuć to takie wsparcie siebie nawzajem, dać sobie tak trochę siostrzeńsko podchodząc do tego, tego bycia razem i przeżywania czegoś wspólnie w ogóle, doświadczania, więc tu jakby jesteśmy, przypominamy sobie, że jesteśmy cząstką czegoś większego i że tak naprawdę nasza obecność ma wpływ i razem tworzymy w ogóle tą przestrzeń, atmosferę tutaj i tak każdy, kto dołącza i dołącza z taką otwartością, to jakby jest bardzo ciepło, przyjemnie i a te tańce są bardzo różne, są i szybsze, w których więcej takiej radości naturalnie się i też zasapać można, są spokojniejsze, są bardzo kobiece, takie cygańskie tańce na przykład, gdzie tak miękko, fajnie z biodrami można pójść, ale tu jakby nie chodzi w ogóle o technikę, tylko gdzieś, żeby iść z tą sekwencją kroków, że jednak to jest takie niezbędne, żeby w ogóle móc jako cały krąg iść i być razem w tym tańcu. Natomiast to, w jaki sposób te kroki, czy nawet jak coś nam umknie, to jakby właśnie ta grupa to wszystko trzyma razem, się okazuje, że jesteśmy razem taką siłą i te spotkania takie bardzo są wspierające, myślę.
3: To co nam daje taniec w kręgu? Wyciszenie? Czy bardziej właśnie poczucie, że jesteśmy gdzieś razem?
2: Myślę, że przestrzeń do tego, żeby pobyć razem, a jednocześnie trochę poczuć tej tradycji, trochę popodróżować po całym świecie, idąc za tymi melodiami, bo też uczestniczki tu mają swoje niektóre ulubione tańce, więc czasem to są te szybkie i dające tak przestrzeń do zabawy, albo w parach się wymieniamy, partnerzy jakby nie potrzebujemy tu panów, więc sobie radzimy. Natomiast no chyba tak, chyba to bycie razem najbardziej, no i możliwość wyciszenia też, bo to każda aktywność jakby uwalnia dużo, z jednej strony trochę emocji się uwalnia, z drugiej strony ruch jakby też gdzieś trochę, nasza głowa skupia się na czym innym i no i to chyba przede wszystkim.
3: To jeszcze na koniec, skąd w ogóle pomysł na to, żeby w Opolu stworzyć taniec w kręgu?
2: Z tego co się orientuję, to jest kilka miejsc i grup, gdzie rzeczywiście tańczą też kobiety w kręgu, tylko zależnie jaka to jest grupa wiekowa, my tu mamy więcej pań starszych, już tak po 60 i to z nimi ja akurat mam okazję tańczyć, więc staram się też te zajęcia przeplatać, te szybsze tańce wolniejszymi, tak żeby to też jakby tak wydolnościowo było dla każdego dostępne. Natomiast i tak właśnie mamy grupę, która już tu funkcjonuje i się spotykamy od lat właśnie, chyba 15, kiedy to właśnie próbowałam sobie przypomnieć w 2011, chyba pierwszy projekt tu z miasta finansowany mieliśmy, taneczną podróż po świecie. Natomiast teraz w Centrum Aktywizacji Społecznej, właśnie również w ramach projektu finansowanego tu przez Urząd Miasta, mamy zajęcia zarówno właśnie te tańce w kręgu, jak i grów przez całe wakacje. Zakończy się to jeszcze takim cyklem warsztatów o emocjach, więc cały projekt Emocje w Ruchu można dołączać, bo zajęcia są bezpłatne, więc w środę o 13:30 spotykamy się tu na Krakowskiej. Zróbcie kroczek do przodu, teraz puścimy trzymanie, zwrócimy się każda w prawo, lewą dłoń dajecie do środka, otwartą wnętrzem do góry, a prawą kładziecie u osoby z przodu. I jeszcze możemy ciaśniej trochę, żeby wam było wygodnie. Okej, okay. No będzie izraelski taniec, Nigunatik. Poruszamy się do przodu, cztery kroki, od prawej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery i teraz dwa klaśnięcia z boku po prawej przy głowie i po lewej jedno. I idziemy dalej, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa i raz, jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa i raz, ostatni. Raz, dwa, trzy, cztery, dwa. I raz. Czyli mamy cztery razy sekwencję powtórzoną. Teraz odwracacie się do środka. Jeszcze nie trzymamy. Będziemy wchodzić do środka. Prawa, lewa noga, lekko wyrzucając ręce do góry. I w tył wychodzimy cztery kroki z lekkim takim pokłonem i opuszczając ręce. Czyli na prawo. I raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Prawa, lewa, I jeszcze dwa razy powtarzamy. Prawa, lewa, tył. I ostatni, prawa, lewa. I tu już wracamy do ustawienia, czyli daleko do tyłu nie wychodzicie, żeby nieco bliżej środka być i będziemy szły po kole. Okej, myślę, że mamy. Te dwie sekwencje na przemian będziemy po 4 razy wykonywać.
3: To pani Wiesiu, zaczynamy naszą przygodę z tańcem w kręgu. No właśnie, jak pani się zaczęło?
4: Przygoda moja z tańcem w kręgu zaczęła się dosyć bardzo dawno. Ale że ja jeszcze wtedy, od tak dawno, czyli kilka lat wstecz, miałam jeszcze wnuki malutkie, więc musiałam tak, a czemu ciebie nie było później, nie? A czemu? No bo do wnuków, no bo do wnuków, no to to. Ale było wszystko super, jestem zachwycona zajęciami, grupa zadowolona, a pani Justyna, rewelacja. Podchodzi do każdego, wytłumaczy jak i co. Jest naprawdę ekstra. I tylko do niej polecam pod każdym względem. Teraz też byłam na grów, też już kiedyś chodziłam. Teraz zaczynam, znów ponownie. Jest przesympatyczna. Po prostu też relaksuje nas, chwila ciszy. Zamykać oczy, a ja patrzę na nią, nie? Podglądam, co ona robi, nie? Ale jest ogólnie bardzo ładnie, bardzo dobrze, polecam, zapraszam.
3: No właśnie, pani Wiesiu, a co pani dał ten taniec w kręgu?
4: To znaczy jest ruch, przede wszystkim wszystkie bioderka, wszystkie kolanka, wszystko jest poruszone. I tak również i ramionka, bo pani Justynka też nam mówi poza, nie? I jak sobie zrobimy, tak się zatrzymujemy. To jest rewelacyjne. No i towarzystwo. Jestem wśród ludzi, z przyjaciółmi, z koleżankami, spotykam się z tymi, a jedną mam taką, która jest do mnie podobna, ma na imię Wandzia i to z nią jestem już bardzo długo, bardzo długo.
3: Pozdrawiam. Czyli co, jak jest środa, to już wiadomo, że 13.30 zarezerwowana.
4: Tak, tak, tak, tak, 13.30, teraz też byłam na innych zajęciach, ale poszłam sobie na kawkę i z przyjemnością już przyszłam.
3: To jakby pani zachęciła też inne panie, a może i panów nawet, do tego, żeby przyjść, spróbować tego tańcu w kręgu, żeby się nie bać, że to coś dziwnego, że to coś innego, tylko właśnie, żeby się ruszyć z domu, z tej przysłowiowej naszej kanapy.
4: Oczywiście, bo to jest też jeszcze jeden ważny argument, nie dość, że ruchomość jak gdyby wzmocniona, a poza tym pamięć, bo takie kroczki, to trzeba sobie tam utrwalić i powtarzamy, to jest rewelacja. Zapraszam panów. No to ja w swojej grupie nikt jeszcze nie widzi. Ale zapraszamy, bo to naprawdę pani Justyna, to ona do każdego podchodzi z sercem, wytłumaczy przede wszystkim to, że ma też cierpliwość, nie? Ale zapraszamy, zawsze się taniec przyda, nie? Czy to taniec w kręgu, to już też kroczki poznajemy. Cza-cza-cza też to zrobimy sobie, nie?
3: I później do sanatorium jak ulał.
4: Jasne, jasne.
2: Puszczam muzykę i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa i raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze. Ostatni raz. I do środka. Prawo, lewo i w tył cztery kroki. Już teraz swobodnie macie trochę więcej miejsca, więc te ramiona dowolnie idą sobie lekko. I wracamy do ustawienia po kole. Raz, dwa, trzy, cztery, dwa.
3: Pani Irenko, no właśnie, mamy za chwilkę zajęcia z tańca w kręgu. Pytanie, co pani dają te zajęcia? Co jest takiego w nich fajnego, że jest środek dnia, środa, a pani tutaj jest?
5: Mało tego, nie poszłam na rehabilitację, żeby być na tańcach. Co mi daje? Generalnie daje mi dużo, bo po pierwsze, są fajne dziewczyny, Justynka wprowadza fajną atmosferę, a najważniejsze uważam dla osób w naszym młodym wieku jest to, że to oprócz dużej porcji ruchu jest duży wysiłek dla mózgu, bo prowadząca pokazuje układ, trzeba się go nauczyć na sucho, później przetańczyć i przechodzimy do nowego. I przez ten czas jest to bardzo duża mobilizacja tych komórek, które jeszcze mamy, żeby sobie to przypomnieć. Ta godzina dla mnie to jest większa gimnastyka mózgu niż nóg. Dlatego chodzę.
3: No właśnie, mamy coś podobnego jak, nie wiem, krzyżówki albo jakieś sudoku albo coś, ale przy okazji się ruszamy.
5: Tak, bo jak na przykład sobie sama włączę muzykę, żeby coś tam poćwiczyć, bo też chodzimy na różne inne formy aktywności ruchowo-tanecznej, że tak powiem, no to wiadomo, że jak sobie w domu tańczę to, co chcę. A tu jednak muszę się zmobilizować i o tą mobilizację chodzi.
3: Tak, pani? pani dołączyła do kręgu?
5: Chodziłam już kiedyś do Justynki, jeszcze jak było na Koraszewskiego, jeszcze gdzieś tam było, też było na ZWM-ie, w Centrum Dialogu Obywatelskiego, tylko po prostu nie zawsze ten termin mi odpowiadał, a teraz mi odpowiada i bardzo się cieszę.
3: To coś się zmieniło po tym właśnie chodzeniu tutaj do tego kręgu, że nie wiem, jest większa otwartość na ludzi, jest większa mobilizacja, jest większa ruchliwość, czy coś takiego?
5: Na pewno jest chęć bycia razem w grupie, stąd właśnie zostawia się inne rzeczy, żeby tutaj być. No i taka chęć na właśnie poruszania się, coś nowego, bo ona zawsze też coś powie prowadzące o tym tańcu, nie? Więc to też jest taka trochę edukacja. No nie wiem, mi to po prostu odpowiada, dlatego chodzę.
3: A jak reagują na to znajomi i rodzina?
5: No córka w porządku.
3: Córka już nie nadąża po prostu za aktywnościami.
5: No jeszcze trochę jest młoda, żeby tak dołączyła, ale no koleżanki też, no tutaj chodzę, właśnie tu koleżanka Jadzia też chodzi z nami i te dziewczyny, które tu

0: już na inne też tańce w kręgu, ale chyba o Justynie Irena mi powiedziała, także przyszłam wtedy. Tylko, że też nie chodziłam dość długo, bo terminy mi nie odpowiadały. Wreszcie termin mi pasuje, bo zajęć jest tak dużo, że tygodnia brakuje, żeby się wszystkie zmieściły.
1: Wspomniała Pani, że chodziła Pani już wcześniej na jakieś tańce w kręgu, więc co one Pani dają? Dlaczego Pani do nich wraca? No bo jednak mamy różne aktywności i czasami one się nam spodobają, czasami nie.
0: Ja lubię różne aktywności, także chodzę jeszcze na inne zdecydowanie też, na jakieś zumby, baciaty.
1: Czyli Pani jest taneczna?
0: Zdrowy kręgosłup, nie tylko, aerobik, stepy, także tego jest bardzo dużo. A co mi tutaj daje? Oczywiście spotkanie z ludźmi przede wszystkim, a ruch i faktycznie, tak Irena podkreślała, myślenie. Trzeba myśleć. Jak człowiek na chwilę się oderwie od myślenia, zaraz się pogubi w krokach.
1: No ale też przy okazji włączamy inne myślenie o życiu tym codziennym, tylko skupiamy się na tym, co jest tu i teraz.
0: Dokładnie, nie da się myśleć o swoich sprawach i myśleć o krokach, co mam teraz zrobić. Także świetna, świetna forma aktywności, bardzo lubię ruch i bardzo lubię spotkania.
1: No właśnie, Pani stawia na tą aktywność, dlaczego warto? Co się zmieniło, jak Pani jednak przeszła na tą aktywność i tej aktywności nie brakuje?
0: Ja nie przeszłam, ja zawsze byłam bardzo aktywna. Aktywności miałam aż za dużo i do tej pory je mam tak.
1: Czyli Pani po prostu nie potrafi zwolnić?
0: Nie, o tak, to jest prędzej.
1: I nie chce Pani zwolnić?
0: Nie chcę. Bardzo, bardzo dużo aktywności miałam i mam, także bardzo się cieszę, że dalej mam taką możliwość.
1: Czyli co, nie stajemy z łóżka z bólem, tylko z radością?
0: Ja nie wiem, co to jest ból, także...
1: Czyli Pani jest przykładem na to, że ruch to zdrowie?
0: No na pewno. Ruch to przede wszystkim zdrowie, ale i przyjemność niesamowita.
2: Zrobimy sobie tak, dobierzemy się w pary, ustawimy się dalej, będziemy po kole ustawione tylko jakby parami i co sekwencję kroków będziemy zmieniać partnera. To jest szkocki taniec, Shetland Wedding Reel. Nie ma znaczenia w ogóle, normalnie tam jest jakby ustawienie partner-partnerka, ale tu jesteśmy w kobiecym gronie, więc tak jak stoicie, możemy nawet odwróćcie się do siebie przodem, stojąc jakby bokiem do środka. O. I tak w parach mamy. Tylko wyrównajmy odległości. I zobaczcie, każda bokiem jest do środka, a na wprost siebie stoicie. I troszkę do tyłu możecie wiesia. O, dobra. I teraz tak, mamy ukłon, tylko skinienie głową i prawa ręka trzy razy łapki. Raz, dwa, trzy. Ukłon i lewa. Raz, dwa, trzy. Teraz wyrzucamy ukłony, same ręce robią. Prawa. Raz, dwa, trzy. Lewa. Raz, dwa, trzy. I w miejscu, drepcząc, obracacie się cały obrót. Raz, dwa, trzy, cztery. Naturalnie mi wychodzi, jak ostatnio robicie klaśnięcia lewą ręką, to jak się odepchniemy, że cofa się lewy bark i w lewo się kręcicie. Ale jeśli Wam będzie wygodniej w drugą, to nie ma znaczenia, bo każda w swojej przestrzeni robi te kroczki w miejscu. To teraz od początku zróbmy, zakończymy obrotem. Czyli ukłon, raz, dwa, trzy, ukłon, raz, dwa, trzy, potem same raz, dwa, trzy i obrót w miejscu.
1: Taniec w kręgu pokazuje, że aktywność fizyczna nie musi oznaczać wyczerpujących treningów czy sportowej rywalizacji. Czasem wystarczy odrobina muzyki, wspólny rytm i otwartość na nowych ludzi, by zadbać zarówno o ciało, jak i dobre samopoczucie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie programu Rusz się z Radiem Opole. Do usłyszenia.

0: Są miejsca, gdzie ciężarówki kojarzą się z pracą, a są też takie, gdzie stają się gwiazdami. Lotnisko w polskiej Nowej Wsi od piątku zamieniło się w największy parking marzeń dużych chłopców i coraz częściej także dużych dziewczyn. Na 22. międzynarodowym zlocie ciężarowych pojazdów tuningowych Ultor Master Truck można zobaczyć wszystko. Od driftu i slalomu ciężarówek, przez konkurs precyzji i kręgle, aż po trial motocyklowy. Wczoraj były koncerty, pokaz świateł i bardzo symboliczny klakson do nieba, czyli hołd dla kierowców i uczestników wcześniejszych edycji, których już z nami nie ma. Organizator Andrzej Wechowski zwraca uwagę, że brak korków przed lotniskiem może być mylący. Frekwencja dopisuje, tylko dojazd jest po prostu sprawniejszy niż w poprzednich latach.
1: Wynajęto firmę, która nie robi kolejek. Te samochody na parking wjeżdżają płynnie i nie ma tych korków. No jak nie ma korków, no to wszystkim się wydaje, że coś się zmieniło. Tak, zmieniło się. Gmina się postarała, że te drogi są. Później tą czołgową drogę zrobiono, że można jeździć 120 ton. I to wszystko odróżniło. Także to tylko wizualnie tak wygląda, ale frekwencja taka sama jak w zeszłym roku. Także nic się nie dzieje.
0: Perełek jest tutaj mnóstwo. Zdzisław przyjechał z Wielkopolski 32-letnim amerykańskim Kenworthem. Sam mówi, że to jego pierwszy Master Truck, ale samochód zachowuje się tak, jakby był tutaj od zawsze, bo zainteresowanie wokół niego nie słabnie.
2: Ludzie bardzo podziwiają, chcą oglądać, ja się bardzo z tego cieszę. Pojemność to jest 16 litrów, 700 koni, dwie turbiny, sam ciągnik, koń tak zwany 26-28, w zależności jak się jedzie. W perspektywie czasowej będę miał naczepę, będę jeździł z moimi samochodami klasycznymi, też amerykańskimi typu Cadillaki i inne, bo mam jeszcze 15 aut retro.
0: Obok klasyków stoją też prawdziwe dzieła lakierniczej sztuki. Karolina podkreśla, że ich Scania nie została oklejona folią, tylko w całości pomalowana i rzeczywiście tutaj każdy detal ma znaczenie, a o samochodach rozmawia się z taką pasją, z jaką inni dyskutują o piłce albo wędkarstwie.
3: Aspekty wizualne jeszcze robią dużo wstawki, które są zrobione. W tamtym roku tego nie mieliśmy, więc super. Skąd taka zajawka? No w sumie właśnie on mnie zaraził tym. Właśnie jak widziałam malowania na innych, zabrał mnie tutaj, no i pokazał mi różne ciężarówki, no i tak jeździmy już piąty rok. Jest to bardzo kosztowne hobby. Trzeba trochę i pieniędzy i serca włożyć.
0: Na zlocie nie brakuje również spojrzenia w przyszłość, bo są osoby, które przyjechały ciągnikami elektrycznymi. Przekonują, że są zadania, w których takie ciężarówki sprawdzają się znakomicie. Na przykład Robert Brożek mówi, że w jego firmie potrafią przejechać nawet 1200 km dziennie takie elektryki.
4: 300 km na jednym ładowaniu, robi jedno kółko, przyjeżdża na bazę, 45 minut trwa na ładowaniu baterii do 100%, jedzie takie następne kółko. Po 45 minutach następnych, w których to auto się ładuje, przychodzi drugi kierowca na drugą zmianę i wali dwa następne takie kółka. Z między ładowaniami co 300 km. Około 600 koni mechanicznych, mega cicha, mega wygodna, jak Melex.
0: A przed uczestnikami jeszcze dziś wielki finał. Dziś po południu poznamy najpiękniejsze ciężarówki tegorocznej edycji i chyba tylko tutaj wybór królowej balu odbywa się wśród pojazdów ważących kilkanaście ton, choć jak mawiał klasyk, o gustach się nie dyskutuje.

0: Motor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
1: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
2: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
0: Po reklamie.
3: Tak, dobrnęliśmy do godziny 9:00. Czas na najświeższe wiadomości w Radiu Opole, na które zapraszamy już teraz bardzo serdecznie.
4: IMGW ostrzega przed burzami w południowej części kraju, w tym w Opolskiem. Więcej turystów na praskich Hradczanach. Powiemy, co jest tego przyczyną. W sporcie m.in. odliczanie do finału piłkarskiego mundialu.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
4: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla południowej i środkowej Polski. I tak, ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje m.in. w województwie opolskim, a także w śląskim, małopolskim czy w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego. Prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę, a lokalnie do 100 km na godzinę. Miejscami może też wystąpić grad. Alert obowiązuje od godziny 11 do 22. Z kolei w województwach dolnośląskim, łódzkim, lubelskim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: W mleko prosto z gospodarstwa można zaopatrywać w Opolu na targowisku Cytrusek. Obok olejomatu stanął teraz mlekomat. Urządzenie czynne jest całą dobę. To rozwiązanie skraca łańcuch dostaw od producenta do klienta, mówi Damian Morcinek, rolnik z Rzędowic.
5: Dostawy mleka są codziennie, a automat ma pojemność 120 butelek litrowych. Sprzedaż lokalna byłaby znacznie utrudniona, a tutaj właśnie w Opolu one zostało bardzo docenione przez klientów.
6: Takie mleko prosto od rolnika, to dużo smaczniejsze.
7: Robi ci kwaśne i można uzyskać niedużo, bo to z litra niewiele śmietany. No i na pewno jest inne, nie ma tych po prostu sztucznych rzeczy.
6: Skracanie tej ścieżki od producenta do klienta, tak, to jest to, na czym nam bardzo zależy i jako inicjatywa Opolskie ze smakiem będziemy starać się to wspierać.
4: Dodaje Monika Jodko, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim. Dwa pierwsze mlekomaty stanęły wcześniej przy ulicy Pużaka w Opolu, a kolejny w Osimku.
2: To dzieje się teraz w regionie.
4: Ponad 50 żaglówek rywalizuje od wczoraj na Jeziorze Otmuchowskim w regatach o Puchar Polsko-Czeskiego Pogranicza. Są zawodnicy z Polski, Czech i Niemiec, a zawody rozgrywane we wszystkich 5 klasach regatowych. Fin, Fireball, Flying Dutchman, Corsarz i Omega Standard. Przy regatach najważniejszy jest wiatr, podkreśla Damian Nowakowski, burmistrz Otmuchowa.
8: Od buchów Jezioro Otmuchowskie słynęło z tego, że były organizowane regaty, ale później niestety zabrakło entuzjazmu, chętnych i te regaty, które się odbywały, były takie malutkie, można powiedzieć lokalne. Tu mamy już klasę międzynarodową. W tamtym roku żeśmy uzgodnili z naszym partnerem w Czechach, że taką imprezę chcemy zrobić, żeby promować dwa jeziora, Otmuchowskie i to w Czechach. Tydzień temu były regaty właśnie w Czechach.
4: A tym razem w Otmuchowie. Zakończenie regat przewidziano dziś na godzinę 15:30. Postulat całkowitego wycofania transportu konnego do Morskiego Oka na razie nie zostanie zrealizowany. Domagali się tego wczoraj aktywiści, którzy protestowali na drodze do jeziora. O czym więcej, Filip Droszcz.
9: Protestujący pikietowali za szlabanem na Palenicy Białczańskiej. Fiakrzy na czas manifestacji zawiesili kursy, ale podkreślają, że nie oznacza to rezygnacji z przewozów.
10: Jesteśmy przekonani o słuszności tego, co robimy i zawsze będziemy bronić naszej pracy.
9: Mówił w oświadczeniu Andrzej Mąka, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka. Aktywiści przekonują, że dzień bez fiakrów pokazał, iż przewozy można ograniczyć.
11: Jeżeli górale nie przyjeżdżają, bo obawiają się spotkania z nami, powinny być przez kolejne organizacje organizowane przynajmniej co każdy weekend.
9: Mówiła organizatorka protestu Joanna Marcinkowska.
4: Protest przebiegł spokojnie, choć doszło do jednego incydentu. Jeden mężczyzna obraził protestujących i zniszczył ich transparent ciupagą. Według zapowiedzi transport konny do Morskiego Oka ma być dzisiaj przywrócony. Praskie Hradczan odwiedza rocznie już 9 milionów turystów. W ostatnich 2 latach liczba ta wzrosła o 2 miliony. Według zarządców Zamku Praskiego przyczyniło się do tego udostępnienie nowych przestrzeni, rozbudowa oferty kulturalnej oraz udogodnienie dla turystów. Zniesiono na przykład obowiązkowe kontrole bezpieczeństwa przy wejściu na teren zamku. Poza tym zwiedzającym udostępniono kolejną część ogrodów zamkowych oraz jedno z zejść do Jeleniej Fosy. Pojawił się też sklep z pamiątkami, który zamiast masowo produkowanych gadżetów z Azji oferuje wyroby czeskich projektantów.
12: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
4: Niespełna 5 minut po godzinie 9.
12: Sport w Radiu Opole.
3: I jeszcze wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Anglii trzecią drużyną świata w rozegranym na stadionie w Miami meczu o brązowy medal mundialu pokonała finalistę sprzed 4 lat Francję 6-4, a dziś Hiszpania z Argentyną zagrają złoty medal mistrzostw świata w piłce nożnej. Finałowy mecz tegorocznego mundialu między mistrzami Europy i mistrzami świata rozegrany zostanie w Nowym Jorku. Zbigniew Boniek podkreśla, że naprzeciw siebie staną reprezentacje grające wybitnie, dlatego spodziewa się, że mecz będzie wyrównany, a o zwycięstwie zadecydują detale.
13: To nie jest tak, że Argentyna ma geniusza i 10, którzy są do noszenia fortepianu. Messi robi różnicę dlatego, że ma do dyspozycji bardzo dobrych piłkarzy. Sam by nic absolutnie nie zrobił. Natomiast no, w Hiszpanii też są indywidualności. Oczywiście nie ma takiej indywidualności jak w Argentynie, natomiast jest to zespół dobrze poukładany. Żeby wygrać w piłce, to jednak potrzeba i indywidualności, i zespół. I wydaje mi się, że Argentyna jest zespołem z indywidualnością. Natomiast Hiszpania ma znakomitych piłkarzy, a przede wszystkim gra bardzo dobrze.
3: Polscy siatkarze wygrali z Francją 3-1 w meczu Ligi Narodów rozegranym w Chicago. To 9. zwycięstwo broniących tytułu Polaków w 11. starciu fazy zasadniczej tegorocznych rozgrywek. Najwięcej punktów dla Polski zdobył atakujący Bartłomiej Bołądź 18, a przyjmujący Kamil Semeniuk mówi o przebiegu rywalizacji.
14: Łatwo nie było, ale spodziewaliśmy się, że to będzie ciężkie spotkanie, jak to z reprezentacją Francji bywa. No na pewno nie weszliśmy dobrze w to spotkanie. Dostaliśmy, kolokwialnie mówiąc, srogie lanie w pierwszym secie, ale może taki kubeł zimnej wody nam się przydał i od tego drugiego seta gdzieś tam zaczęliśmy pokazywać naszą siatkówkę, nasz styl gry pokazaliśmy na boisku, zaczęliśmy trochę kontrolować to spotkanie i zwyciężyliśmy kolejny mecz tutaj w Chicago za 3 punkty, co na pewno powinno nas cieszyć.
3: Wcześniej w Stanach Zjednoczonych Polacy pokonali po 3-0 Bułgarię i Brazylię. Dziś w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu podopieczni Nikoli Grbicza zakończą imprezę w Chicago spotkaniem z gospodarzami. Biało-czerwoni mają już zapewniony udział w turnieju finałowym Ligi Narodów, który 29 lipca rozpocznie się w chińskim Ningbo. Odra Opole zaprezentowała drużynę i sztab szkoleniowy, który będzie rywalizował w sezonie 2006-2007 w rozgrywkach piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. W trakcie spotkania z kibicami przed kościołem na Górce zaprezentowano również nowy komplet strojów, w jakich zawodnicy będą występować podczas meczów o ligowe punkty. A pierwszy mecz w nowym sezonie o ligowe punkty Odra rozegra przed własną publicznością z Arką Gdynia. To spotkanie na Itaka Arenie odbędzie się w piątek, 24 lipca o godzinie 21. A jeżeli jesteśmy przy godzinie 21, to przypominam, dziś finał mundialu, 21. Hiszpania, Argentyna.
12: Pogoda.
4: Nie 21, a niespełna 20 stopni pokazują teraz termometry w centrum województwa. Z kolei na południowych krańcach prawie 17,5. Maksymalnie mają dziś pokazać termometry do 26 stopni. Mają nam towarzyszyć też chmury. Na razie, jak widać, są przejaśnienia. Z tych chmur, które będą nam towarzyszyć, ma dziś też popadać i to solidnie. Ma też się pojawić grad i ma być burzowo. Słyszeliśmy, są też wydane alerty dla naszego regionu. Jeśli chodzi o prognozowaną wysokość opadów, to od 20 do 35 mm może spaść deszczu. Ciśnienie sięga 1014 hektopaskali.
12: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
3: No i to ciśnienie będzie rosło z każdą godziną, która przybliżać nas będzie do meczu Hiszpania-Argentyna o godzinie 21. The Killers, Human, Radio Opole, 8 minut po godzinie 9 rano. Kuba Biel, Maciej Dudek. Dzień dobry jeszcze raz.

0: Reklama.
1: Centrum Aktywności Studenckiej. Kompleks sportowy z pierwszym w Polsce inteligentnym stadionem. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do drużyny przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz. Projekt dofinansowany z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Z zachowaniem równości szans, dostępności i zrównoważonego rozwoju.
2: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać

0: bliźni, których nie znamy, i Bednarek w takiej odsłonie, zresztą bardzo sympatycznej, fajnej i przyjemnej. My cały czas w weekendowo wakacyjnym, ale dziś wyjątkowo też mundialowym poranku na antenie Radia Opole dyskutujemy, zastanawiamy się, myślimy, jak to będzie o tej godzinie 21, kiedy to wszystko się zacznie i ruszy, i ten wielki finał, i czy Argentyna po raz czwarty, czy Hiszpania po raz drugi. No właśnie, Hiszpania, ekipa La Furia Roja zmierzy się z reprezentacją Argentyny. Po 16 latach zawalczą o drugi mistrzowski tytuł w historii. To tak szybko minęło? Wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski rozmawiał z mieszkańcami Madrytu o przedmeczowych oczekiwaniach i przewidywaniach. Jestem bardzo ciekaw, co sądzą w Hiszpanii na temat tego finału. Pewnie każdy myśli, że to właśnie ta ich reprezentacja wygra ten wielki finał mundialu, ale posłuchajmy, co tam w Madrycie.
1: Que va a ganar España por goleada.
2: Hiszpania wygra miażdżącą przewagą 5-0.
3: Yo creo que será 3-1 para España.
2: Myślę, że Hiszpania wygra 3-1. Rozstrzygnie dogrywka.
4: Lo que digo es que en el campo cojos ya no quedan.
2: Na boisku nie ma już słabych zawodników. Moim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Pedri. Ci, którzy traktowali ligę poważnie, zostali de facto ukarani, bo przyjeżdżają bardzo zmęczeni. Mbappé przyjechał na Mistrzostwa Świata wypoczęty.
4: Los que estuvieron de relax, tipo Mbappé, durante toda la liga, pues han llegado muy frescos al mundial.
2: Messi jest najlepszy na świecie. Wiadomo, że coś wymyśli. Ale jeśli przejmiemy cały środek pola, Argentyńczykom będzie trudniej cokolwiek zdziałać. Indywidualnie nie mają wielkich talentów, ale mają bardzo dobry zespół.
0: Messi, mejor de mundo. Ładnie to brzmiało. Dotychczasowy bilans spotkań między reprezentacjami Hiszpanii i Argentyny to 6 zwycięstw Hiszpanii, 6 zwycięstw Argentyny i 2 remisy. Podczas finałów piłkarskich Mistrzostw Świata drużyny zagrały ze sobą tylko raz. 60 lat temu podczas mundialu w Anglii, wówczas Argentyna pokonała Hiszpanię 2-1 po 2 trafieniach Luisa Artime. Jak będzie dziś? Pytamy także Was. 774-541-541. Dajcie znać, czekamy na sygnały od Was. Hiszpania czy Argentyna? Argentyna czy Hiszpania? Spoglądam na Macieja. Maciej, Argentyna? Hiszpania. Remis. Maciej mówi, że nie ogląda. Dobra, ja stawiam na Argentynę, mimo wszystko jednak. Zobaczymy, jak będzie. A Wy jak myślicie? 774-541-541. Dajcie znać.

błękitno-białe barwy na ścianach. Mural Lionela Messiego, pomnik Diego Maradony. To nie przedmieścia Buenos Aires, a czeska Bukowka koło Pardubic. Dom Mirosława Ciurbiego Urbanca, jednego z najbardziej zagorzałych kibiców Argentyny w Europie. Ten dom odwiedził przed finałem piłkarskich Mistrzostw Świata korespondent Polskiego Radia. No i jestem ciekaw, jak to wszystko

0: To bez znaczenia, bo przecież zwycięzcom kibicuje się lepiej. Potem pojawił się Diego, takiego piłkarza wcześniej nie widziałem. Z biegiem lat sympatia do argentyńskiej kadry przerodziła się w prawdziwą obsesję. Frontową ścianę domu Ciurbiego zdobi dziś słońce z argentyńskiej flagi. Przed budynkiem stoi samochód w błękitno-białych barwach, a w ogrodzie naturalnej wielkości statua Diego Maradony. Gdy Argentynie nie idzie na boisku, Ciurbi całuje lewą stopę boskiego Diego. Wtedy sytuacja się odwraca. Stał się z tego rytuał. Robiłem to podczas meczu z Egiptem i w półfinale z Anglią. W obu przypadkach zadziałało. Dzięki Ciurbiemu Bukowka koło Pardubic stała się podczas mundialu lokalną atrakcją. Niektórzy odwiedzający nie mogą uwierzyć, że widzą nie piłkarskie muzeum, lecz prywatny dom zagorzałego kibica. Sama uwielbiam Argentynę i to wspaniałe, że ktoś tak bardzo kocha tę drużynę. Najbardziej podoba mi się słońce na ścianie, jest piękne. Nie spodziewałem się, że wszystko będzie aż tak duże. Mówią mi Mija i Irka. Oboje przyjechali do Bukowki z oddalonego o ponad 20 km Hradca Králové. O pasji Miroslava Urbanca przypomina tu każdy detal. Na przykład kubek, w którym podaje mi kawę. Salon, gdzie w czasie weekendu ogląda nawet 10 meczów, wypełniają piłkarskie pamiątki i gadżety. Na ścianach wiszą koszulki oraz zdjęcia z autografami.
1: Mam tutaj jednak podepsany Okany, Giubatistu, tu, Agdilese, Kempese, tamle mam Carlita TVS na adresie Boki Junior.
0: Za najcenniejszy przedmiot Ciurbi uważa jednak argentyńską flagę z napisem In Messi We Trust, z którą był na finale poprzedniego mundialu w Katarze. Czekałem na to całe lata, całe dekady. Kiedy Argentyna zdobyła Mistrzostwo Świata, popłakałem się jak wtedy, gdy rodziły się moje dzieci. Mówi mi, dodając, że jednemu ze swoich synów nadał imię Lionel. Triumf Argentyny w Katarze upamiętnia ogromny mural na tylnej ścianie domu. Messi, otoczony przez kolegów, podnosi na nim Puchar Świata. Czy podobny obraz kibice zobaczą także po finale tegorocznych mistrzostw?
1: Uciekałamy wielkiej zapas.
0: Spodziewam się wielkiego meczu. Argentyna ma w składzie znacznie więcej wojowników, chłopaków gotowych oddać życie za drużynę. Hiszpanii tego brakuje i właśnie to może zrobić różnicę.
1: Myślę, że może być ten malinki rozdział.
0: Z Bukowki koło Pardubic, Wojciech Stobba, Polskie Radio.
2: Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę się doczekać i wszystkie myśli skierowane na godzinę 21 na mecz finałowy. Argentyna, Hiszpania, Leo Messi czy Lamine Yamal? Jakie jest wasze zdanie? Czekamy, dajcie znać. 774-541-541 to numer telefonu do nas. To co? La Furia Roja czy jednak Albi Celestes? Czekamy na sygnały.

0: No i tak, ponad 2 tygodnie wakacji już za nami, a skoro wakacyjny klimat, to część z was z pewnością gdzieś wyjeżdża za granicę i jak już jesteście za tą granicą, to trzeba się porozumieć jakoś. W tym pomaga m.in. Radio Opole, ale w nie taki typowy sposób, a za pomocą piosenek. Co oni śpiewają w Radio Opole, czyli nauka języka angielskiego poprzez muzykę, już teraz w Radio Opole.
1: Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzko.
2: Kolejna mini lekcja języka angielskiego w Radio Opole i słówko gross, czyli ohyda.
3: Który jakby nie wiąże się z płatkami śniadaniowymi, które ci powiedziały w piosence. I to gross, pamiętasz jak używaliśmy gross?
2: Mogło być, że getting kind of gross, czyli na przykład things are getting kind of gross.
3: Super.
2: Czyli, że rzeczy mają się coraz gorzej, że robi się coraz bardziej ohydne.
3: Tak, coraz gorzej się, sytuacja cała robi się coraz gorsza. Bardzo fajne słówko, takie bardzo naturalne. I to była Tori Amos i z lat 90. przeskakujemy do bardzo niedawnych, to jest 2019 rok, Doja Cat. Pierwszy raz trafiłem na dziewczynę, tak naprawdę syn mi puścił w samochodzie i tak wiesz, patrzę sobie, mówię, co to za nazwa w ogóle, bo Doja to jest slang do pewnych środków odurzających, w związku z tym taki kontrowersyjną nazwę sobie dziewczyna wybrała. Aha. Natomiast historia jest bardzo ciekawa, bo ona kompletnie nie była znana i w ogóle nikt nie zwracał uwagi na to, co ona tam sobie śpiewa i tak dalej. Do momentu, kiedy podczas pandemii 11-latka wybrała sobie jej piosenkę i wykonała taki jakiś tam bardzo charakterystyczny taniec w łazience do tej piosenki. Tu się zrobił taki viral, przez cały świat poszedł to nagranie, że okazało się, że ta dziewczyna zupełnie nieświadomie wypromowała artystkę Doja Cat, która była kompletnie nieznana. Potem było dosyć ciekawy zwrot akcji, bo Doja Cat w geście wdzięczności zaprosiła ją do teledysku kolejnego utworu, gdzie Doja Cat wykonuje ten taniec tej dziewczyny, który ona gdzieś tam wypromowała jej. Także taki niesamowity zwrot akcji, że te algorytmy internetowe potrafią wypromować muzykę, gdzie ona powinna sama się bronić teraz, no ale jest jej tak dużo, że czasami muszą niestety pomóc. Dzięki tej nastolatce, która zatańczyła do jej utworu, wytwórnia zdecydowała się wrzucić ten hit do rozgłośni radiowych, bo wcześniej się wahali, nie chcieli tego zrobić. Także to jest w ogóle totalna abstrakcja, że coś takiego się z muzyką może dziać. Niesamowita, fajna fraza, która się pojawia.
2: Beat around the bush, czyli owijać bawełnę i może być też druga wersja, beat about the bush i ona jest też poprawna.
3: Dokładnie, beat about the bush, bardzo fajne wyrażenie, bardzo je lubię, bo bardzo często można do kogoś bezpośrednio powiedzieć, żeby przestał po prostu lać wodę. I zdania dwa mamy.
2: Stop beating around the bush and tell me the truth, czyli że przestań owijać bawełnę i powiedz mi prawdę. I she kept beating about the bush instead of answering the question.
3: Świetnie.
2: Czyli ona owijała w bawełnę zamiast odpowiedzieć na pytanie.
3: Czyli to właśnie takie próbowanie unikania odpowiedzi, to jest to beat around the bush. W piosence, i tutaj zrobimy tak, że postaramy się tego dosłownie nie tłumaczyć, bo się nie da czasami po prostu. Damy takie ogólne tłumaczenie tej frazy z piosenki.
2: Should it, save it, keep it pushing, why you beating around the bush? Czyli, że zatrzymaj to, przestań iść dalej, dlaczego owijasz bawełnę?
3: Dokładnie, czyli do mety, chłopaku, do brzegu i przestań ściemniać i mów, o co chodzi. Tak dosłownie można sobie to przetłumaczyć. Słuchamy Doja Cat, Say So. Jeszcze raz, Kasiu, wyrażenie?
2: Beat about albo beat around the bush.
3: Zapraszamy.

0: tak dotarliśmy do godziny 10. Skoro godzina 10, to zapraszamy na wiadomości w Radiu Opole. My jesteśmy już gotowi, a wy?
1: Na Półmetku jest rozbudowa krajowej 45 między Zawadą a Jełową. Łotwa mierzy się z coraz większą presją migracyjną. Na 18. festiwalu Kropka w Głuchołazach dziś wykonawcy Strach.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A prezentuje Katarzyna Plewnia.
1: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Zawada-Jełowa osiągnęła Półmetek. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawca realizuje jednocześnie roboty drogowe, mostowe i związane z przebudową infrastruktury. W związku z prowadzonymi pracami kierowcy na 45 muszą się liczyć ze zmianami w organizacji ruchu. Odbywa się ten ruch tam wahadłowo. O zaawansowaniu inwestycji mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
3: Na połowie odcinka przebudowywanej trasy wymieniono konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej włącznie. Trwają prace przy budowie nowego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogą powiatową relacji Kolanowice-Węgry, które planujemy oddać kierowcom we wrześniu tego roku. Trwa także budowa nasypów na dojazdach do wiaduktu nad linią kolejową relacji Opole-Kluczbork oraz roboty wykończeniowe na parkingu w ciągu obwodnicy Osowca.
1: A wartość całej inwestycji to ponad 98 milionów złotych. Prace mają potrwać do 2027 roku. Od najbliższej środy, 22 lipca, zmieni się tymczasowa organizacja ruchu przebudowanym węźle na obwodnicy północnej Opola u zbiegu z ulicą Partyzancką. Wyłączony będzie z ruchu jej ostatni fragment od wjazdu do Makro aż do obwodnicy. Dotyczy to również prawoskrętu w kierunku Bytomia. Przejadą tamtędy tylko miejskie autobusy.
2: To są wiadomości Radio Opole.
1: W Głuchołazach od kilku dni rozbrzmiewa piosenka turystyczna, poetycka i folkowa. Trwa tam 18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej Kropka. Początki festiwalu wspomina Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.
4: Wszystko zaczęło się w 2007 roku w Muszli Leśnej, Parku Zdrojowym, który to zarówno park, jak i amfiteatr wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Tam były naprawdę warunki po prostu turystyczne. Dzisiaj to już ma ręce i nogi i jest bardziej cywilizowane, ale na pewno to tylko dodało jeszcze uroku.
1: Dziś na zakończenie festiwalu koncert Tramska Hudba. Zaprasza Paweł Konieczny, rzecznik prasowy Kropki.
5: Spotkanie z czeskimi artystami, trójka wykonawców za naszej południowej granicy. To naprawdę dosyć szeroki przekrój zarówno piosenki tramskiej, rocka, country i takiej muzyki, którą żyją Czesi. A na zakończenie tradycyjnie polski zespół, który coś z Czechami ma wspólnego, to będzie grupa Czerwony Tulipan. Po raz trzeci pojawi się na festiwalu Kropka.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
1: Łotwa mierzy się z coraz większą presją migracyjną na granicy z Białorusią. Władze w Rydze dążą do zacieśnienia współpracy z Litwą w zakresie ochrony wschodniej granicy.
6: Łotewscy pogranicznicy tylko w tym roku udaremnili ponad 2000 prób nielegalnego przedostania się na Łotwę i zatrzymali około 100 osób podejrzewanych o przemyt ludzi. Za tym hybrydowym atakiem stoi Białoruś. W jednym roku nacisk kierowany jest na Polskę, w innym na Litwę, a teraz największa presja wywierana jest właśnie na Łotwę, powiedział minister spraw wewnętrznych Łotwy Janis Dąbrawa. Łotewskim funkcjonariuszom pomagają od kilku tygodni litewscy pogranicznicy. Wilno wysłało na Łotwę 10 funkcjonariuszy. Jednak jak przekonują łotewskie władze, potrzeby są o wiele większe, gdyż obecnie największym wyzwaniem, z jakim mierzą się służby, jest brak ludzi.
1: Zmieniamy tematykę. Przed nami ostatnia odsłona piłkarskich mistrzostw świata na stadionie MetLife w East Retford pod Nowym Jorkiem. Zmierzą się reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Na miejscu jest również Jan Pachlowski.
7: Polski akcent na dzisiejszym finale? Z trybuny honorowej FIFA finał na żywo oglądać będzie pozyskany niedawno przez Chicago Fire Robert Lewandowski.
8: Wiadomo, że trzymam kciuki za Hiszpanię, ale kto wygra? Myślę, że to chyba będzie decydowało o naszej forma dnia.
7: Ocenia kapitan reprezentacji Polski. Podążając głównymi ulicami nowojorskiego Manhattanu, to wydaje się, że więcej możemy spotkać kibiców argentyńskich. Jednego z nich zapraszamy do mikrofonu Polskiego Radia. Wygramy finał, ale myślę, że będzie on dla nas naprawdę trudny. Dla Argentyńczyków to najważniejsze wydarzenie, bo futbol to jest coś najwspanialszego, co mamy w naszym kraju. Ceny biletów kupowanych na ostatnią chwilę wahają się od 10 do 60 tysięcy dolarów.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: szybko sobie odświeżyłem, jak tam prezentuje się temperatura. 23 stopnie w tej chwili w Opolu, no godzinie 10, całkiem nieźle. No ale w końcu to 19 dzień lipca, czyli wakacje w pełni, tak można to określić, ale wakacje, które jeżeli spędzacie je w Polsce, to nie zazdroszczę, bo ta pogoda taka troszkę w kratkę. No i dziś też tak będzie, ponieważ możemy spodziewać się opadów deszczu, miejscami burz z gradem, wiatr, nawet w porywach do 100 km na godzinę lokalnie, także będzie wiało mocno. Uważajcie, bądźcie czujni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy dziś wyjątkowo piłkarsko, bo mundial na finiszu. Właściwie dziś decydujące rozstrzygnięcie Argentyna, Hiszpania. Czekamy do godziny 21. Kuba Biel, Maciej Dudek, witamy jeszcze raz. Dzień dobry.

0: Oczy kibiców zwrócone są na finał piłkarskich mistrzostw świata. Będą emocje, będą taktyczne pojedynki i zapewne nie zabraknie walki do ostatniego gwizdka. Ale jest w Polsce miejsce, gdzie wielki finał rozegrano 616 lat temu. I tam zamiast systemu VAR były miecze, zamiast żółtych kartek zbroje, a wynik do dziś pamięta każdy uczeń. Na polach Grunwaldu odbyła się kolejna inscenizacja bitwy z 1410 roku. Tysiące widzów i około 1400 rekonstruktorów przeniosło się do czasów, gdy o losach Europy decydowały nie rzuty karne, lecz szarże ciężkiej jazdy.
1: To był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa największej i krańskiej, ale i chwały.
2: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto i to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
3: Rękopis, który nazywa się Libre Vermel de Montserrat, czyli Czerwona Książka z Montserrat. No i tam mieliśmy po prostu utwory zapisane w takiej notacji dawnej, zostały przetranskrybowane, no i my teraz je po prostu odtwarzamy. Gramy na instrumentach, powiedzmy, z epoki, to znaczy na dudach. Dziewczyny mojej córki, bo my jesteśmy zespołem rodzinnym, grają na skrzypcach.
0: I trudno bardziej sugestywną oprawę. Słychać szczęk oręża, tętent koni, a nad polem rozbrzmiewa Bogu Rodzica. Nie z głośników, ale zagrana na żywo na skrzypcach, co tylko dodaje temu całemu widowisku autentyczności. Co ciekawe, to nie jest historyczna dekoracja ustawiona gdzieś obok. Badania archeologiczne potwierdzają, że właśnie tutaj, 15 lipca 1410 roku, rozegrała się jedna z najważniejszych bitew średniowiecznej Europy. A jeśli dziś piłkarski finał przejdzie do historii, to i tak będzie miał trudno, bo Grunwald od ponad 6 wieków pozostaje jednym z tych meczów, którego wyniku Polacy naprawdę nie muszą sprawdzać w internecie i nie muszą się go wstydzić.

0: 10:29 na radiowym zegarze. To jest ten czas, kiedy antenę Radio Opole przyjmuje Żaneta Plotnik Krumpiec, czyli kreatywnie i aktywnie, czyli dziś między innymi jak rozwijać muzyczny talent. Posłuchajmy.
1: Kreatywnie i aktywnie.
2: Muzycznie śpiewająco, takie będą wakacje i tak będzie dzisiaj, aż trudno mi w to uwierzyć, że ta dziewczyna, ta gwiazda, ta wspaniała kobieta, matka, nauczycielka jest dopiero pierwszy raz moim gościem. No to zawsze jak za blisko, to za daleko. Dzisiaj w cyklu Kreatywnie i Aktywnie Ludmiła Wocial. Cześć Miłka.
3: Dzień dobry i jak zwykle mam ochotę zaśpiewać. Witajcie moi drodzy, rozśpiewane życie miejmy razem.
2: No dobrze, spotkałyśmy się podczas festiwalu, ale nie rozmawiałyśmy o tym, co ty robisz na co dzień, a ten program już prowadzę kilka lat, ale chciałam sobie ciebie zostawić na deser i żebyśmy dzisiaj porozmawiały o tym, jak właśnie śpiewanie, ta aktywność, kreatywność śpiewająca, wokalna wpływa na taki rozwój pasji. Wakacje to też jest taki moment, kiedy rodzice szukają tych pasji dla dzieci, kiedy rodzice mają czas, dzieci mają czas, żeby pomyśleć, żeby się rozwijać. No i chciałabym, żebyś trochę poopowiadała, jak to wygląda z dwóch stron. I ze strony nauczyciela, i ze strony animatora, i ze strony też mamy, która ma śpiewających, muzykujących synów.
3: A ciekawostka jest taka, że zacznę jako dyrygentka, dlatego że jest niesamowite, kiedy, i to ja to muszę powiedzieć, po raz nie wiem który, ale z równie ważną euforią. Proszę Państwa, prowadziłam przez lata chóry dziecięce, prowadziłam przez lata chóry studentów, chóry dorosłych i jest taki moment, za który nie ma żadnego możliwości zamienienia tego na coś cenniejszego. To jest, proszę Państwa, moment, w którym grupa ludzi wielkiej pasji i miłości śpiewa, słuchajcie, razem. I ja jako dyrygentka widzę ten moment, jestem razem z nimi i nie liczy się nic. Nie liczy się telefon, nie liczą się pieniądze, nie liczy się nic kompletnie na świecie. Liczy się tu i teraz czucie drugiego człowieka, jego oddech, jego wrażliwość, tej drugiej osoby obok ciebie. I w tym momencie dzieje się coś tak niezwykłego. Przekraczamy chyba wszystkie możliwe... No, nie ma słów, żeby to po polsku powiedzieć. Nie ma słów w ogóle na świecie, żeby powiedzieć, jaka to jest piękność. To jest wielce cudowna chwila. To też źle powiedziałam.
2: To trzeba poczuć.
3: To trzeba poczuć.
2: To jest coś poza wszystkim.
3: Jak wtedy, gdy wtedy patrzę na rozśpiewanych ludzi, którzy wiedzą, co śpiewać, oni czekają na ten moment, ich szczęście

0: odpowiedź na to pytanie, rozśpiewany człowiek to rozśpiewana dusza. Rozśpiewana dusza to człowiek szczęśliwy. To jest coś, co możemy dotknąć tu na ziemi, a będzie niczym niebo. No jejku, tak bardzo nierealnie.
1: Ale
0: tak jest. Ja naprawdę to widzę jako dyrygentka. No i teraz mogę odpowiadać na to pytanie, że na przykład jak się czują dzieci, kiedy śpiewają razem. I widzę taką ekscytację w nich, takie: ojejku, pani Miłko, jak ja lubię z panią śpiewać, ja lubię to, ja nie mogę się doczekać. Cały tydzień czekałam na to spotkanie.
1: To prawda, ja to potwierdzam, pamiętam to z dzieciństwa. To była taka przyjemność chodzenia do ciebie na chór, naprawdę.
0: I dziękuję.
1: Super, to było
0: ale
1: super.
0: To jest coś, że ja to czuję, a dzieci, może ja mam taką energię dziecięcą i po prostu na pewno ją mam.
1: Nie, masz dobrą po prostu energię, dobrą aurę, zależy ci i wiesz co, młody człowiek to czuje, młody człowiek nie ocenia. Ja wiem, że do ciebie na pewno dużo kosztuje jako nauczyciela, bo dopiero to zrozumiałam, kiedy sama zaczęłam uczyć, ile to wymaga od ciebie tej takiej energii, której nie da się po prostu porównać do zwykłej pracy, bo to musisz dać po prostu więcej i to jest wyczuwalne, nie? I na tym polega też duży sukces po prostu takich dobrych nauczycieli, pedagogów, którzy dają serce, nie? Serce na dłoni, no i wtedy to serce jest takie rozdrapane często, ale to dzisiaj nie będziemy...
0: Słucham ciebie z przyjemnością, bo ja już teraz jest taki moment, kiedy cudownie przyjmować mi. I właśnie chciałam powiedzieć, że państwo nie widzicie, ale szanujecie się...
1: Tak,
0: troszeczkę zrosiło oko,
1: tak, ja już
0: i
1: tak.
0: Bardzo się wzruszyła. A rzeczywiście tak. Byłyśmy kiedyś w relacji nauczycielka i uczennica i też tutaj państwu powiem, że Żaneta od początku miała niezwykły talent, śpiewała cudownie, doskonale i nawet pamiętam taką naszą rozmowę, kiedy zapytałam się, czy na pewno chcesz uczyć się gry na instrumentach, w końcu tak pięknie śpiewasz, czy nie chcesz w tą stronę pójść, no i dzisiaj ja rozmawiam z Żanetą, tu dziennikarką, ale przecież artystką o wielu pięknych piosenkach i teraz jeszcze zdradzę jedną rzecz, albo przypomnę, ale decyzja będzie należała do ciebie, czy to zostanie. Tutaj mamy przygotowany chóralnie utwór Zakuki Słoneczko.
1: Naprawdę? Mm. Ale tak. Ja pamiętam, nie zostawimy, zachęcam słuchaczy, słuchajcie, tak. bo to jest program dla dzieci i rodzin, a ja wam powiem, akurat tutaj zdradzę, że akurat Słoneczko, to jest kołysanka, którą kiedyś na Śląsku się śpiewało małym dzieciom, więc tak naprawdę to jest kołysanka o zwierzątkach, są słowa po śląsku, ale rzeczywiście z zespołem Zakuka udało nam się zrobić też taką aranżację i w sumie mamy nagranie i nawet ty tam śpiewasz na tym nagraniu.
0: Tak jest.
1: Pięknie to wspominam też. I to jest taka piosenka dziecięca i okazuje się, że można te ludowe rzeczy też przerobić. No to ja się cieszę.
0: To jest przygotowany utwór na przyszłość, gdzie jest aranżacja Radek. Ją przygotował mój brat Radek Wocial. Ten projekt to jest nasze jedno, ale z tego właśnie wyszedł pomysł, żeby zaśpiewać jeszcze z chórem, czyli zespół Zakuka, oczywiście ty jako główna wokalistka i chór, który ci towarzyszy w tej przestrzeni.
1: Musimy sobie gwiazdę zorganizować.
0: Tak, to najlepiej.
1: To szybciej same zorganizujemy, to tak.
0: Coś w tym jest. Natomiast wracając do dzieciaków, to po latach prowadzenia zajęć w szkole muzycznej zdecydowałam się na otworzenie miejsca też dla dzieci, które nie są w szkole muzycznej, które chciałyby bardzo śpiewać i pojawiła się tutaj możliwość stworzenia studia piosenki. Jest ono pod nazwą Metro Opole, ale nie o tym mówię, bardziej co się wydarza w tym metrze. Mamy sporo grup dziecięcych, na które przychodzą pasjonaci śpiewania. Dziewczynki, chłopcy też.
1: Ale wyłączycie sztuki. O tym
0: tak,
1: chciałabym powiedzieć.
0: Właśnie o to chodzi. Że to jest przestrzeń musicalowa i samo studio piosenki nazywa się tak, jakby uczymy się tylko śpiewania, ale nie do końca. Nasze zajęcia łączą też taniec. Więc wyobraźcie sobie państwo, to jest jeszcze ciągle, to znaczy to już się dzieje, czyli dzieci chodzą na zajęcia śpiewu i chodzą na zajęcia tańca. I nie do końca jest łatwo połączyć śpiewanie z tańcem, już to wiemy i dlatego jest teraz jeszcze to tak trochę rozdzielnie, ale przyszłość wskazuje na to, że będziemy śpiewać i tańczyć jednocześnie i to będzie ten pierwszy próg, no bo pierwszy próg do przejścia i dlatego tutaj zachęcam bardzo, bo wiecie, to teraz wam powiem coś państwu i Żaneta wie, ale państwu powiem, chodzi o to, że naturalna taka dynamika dziecka nie jest statyczna, państwo to wiecie. Właśnie wam bardzo ciężko złapać dziecko w locie, bo wracacie z pracy i Boże, ona jeszcze ma energię, on ma jeszcze chęci, jeszcze mamo zrób to. To na tych zajęciach, oprócz niestatycznego śpiewania, bo ja jestem

0: u mnie wszystko jest w ruchu. Potem są jeszcze zajęcia tańca, więc te dzieci fajnie wychodzą zmęczone, pośpiewały, potańczyły, wszystko mają jakby w jednym zusammen do, wiadomo, do jednego worka i w tym momencie wydarza się piękna sytuacja, jest ta energia połączona. To jest coś niezwykłego. I jest jeszcze ciąg dalszy marzenia. Na starszych grupach i w grupie teens już się pojawia, przychodzi do nas aktorka na zajęcia i pomaga w interpretacji piosenki, ale nie interpretacji typu szkolnego, powiedz, co autor miał na myśli, tylko takiego głębokiego wejścia w tekst, gdzie to się wszystko integruje z ciałem, z ruchem, z przeżywaniem i to jest moje marzenie, żeby dalej to realizować. Także to wszystko można zrobić i cieszę się, że jako właśnie przestrzeń musicalowa mogę to łączyć. To zawsze mnie inspirowało. Już nawet z chórami dziecięcymi, kiedy też śpiewałaś w nim, było mnóstwo ruchu, jakiegoś klaskania. To było, wtedy nie wiedziałam, że to się tak nazywa, bo to były lata jeszcze, a teraz to się nazywa body percussion, czyli klaszczesz, no tak. Pstrykasz, robisz i jednocześnie śpiewasz i cały chór jest w aktywności. A dzisiejsi mali artyści, bo to jest tak, do studia piosenki przychodzi oczywiście solista, czyli chce się uczyć śpiewać solo, ale grupa, z którą jest, gdzie wszyscy są tacy trochę na to sfokusowani, tak jest niezwykle inspirująca, tak pobudza kreatywność właśnie, że te dziewczynki w tej grupie, a zrobimy duecik taki, nie mówimy o Brunie. I przyszły mi we cztery dziewczynki, mówię, pani Miłko, my zrobimy, nie mówimy o Brunie, pomoże nam pani, my już to umiemy. Ja mówię, no to dawajcie, to w głosach. I to, co się tam dzieje, kiedy jest ich więcej, a nie tylko jedna osoba, to jest po prostu czysta petarda energetyczna.
1: Ale to też są różne inne pozytywne aspekty, bo nie chodzi tylko o to, że w przyszłości być może to będą artyści, aktorzy scen muzycznych, które są w ogóle bardzo trudne, nie? I bardzo wymagające, ale te wszystkie umiejętności, kontrola ciała, kontrola mimiki, oddychanie, w ogóle taka praca ze swoim ciałem, bo przecież śpiewanie to jest praca z ciałem, to ma wpływ na całe nasze życie, na to, jak postrzegamy, na to, jak będziemy postrzegani, jak my postrzegamy też siebie. Wydaje mi się, że to jest klucz, bo to nie chodzi o samo śpiewanie. Śpiewanie to jest tylko jedno z narzędzi do tego, żeby lepiej się czuć. W ogóle takie uwalnianie emocji poprzez śpiew, obserwujesz to przez lata, że jeśli ktoś rzeczywiście śpiewa, wydaje te dźwięki z siebie, bo ja nie mówię tutaj, wiesz, o śpiewaniu i wiem, że mogę z tobą o tym też porozmawiać, że to chodzi o to, żeby wydobywać te dźwięki z siebie, prawda?
0: Nie, to trzeba... Ja też myślę, że w tych wszystkich zaletach uczenia się śpiewania, czy tańca, czy obycia takiego teatralnego, to jest jeszcze jedna rzecz. To taką buduje pewność siebie. To jest umiejętność powiedzenia jestem ja. To jest moja wypowiedź, moje... Słuchajcie, jak ja czasami słyszę...
1: Ale kontroli też nad tym, jak ty możesz to powiedzieć.
0: Kontrola kontrolą, ale oni wchodzą na scenę i są takimi pewniakami. Oni wiedzą, że są w tym dobrzy, bo mają to omówione z tancerzem, z wokalistą, z aktorem, aktorką. To jest coś niesamowitego. Dla mnie, jak patrzę na rozwój moich dzieci, ostatnio były...
1: I szybko idzie, nie?
0: Tak, bardzo szybko
1: dzieci.
0: Idzie. No, u dzieci, ale ogólnie jest takie coś, że ja na pewno wykonuję zawód pasję, więc jest coś takiego, że czasami na zajęciach, teraz jest jakby koniec roku i można sobie zrobić takie podsumowanie i na jednym z koncertów przyszedł też jeden z moich już absolwentów i mówi, Mirek, i mówi, niesamowite jest Miłka, bo słyszałem te osoby tak kilka miesięcy temu i dzisiaj to ten progres u ciebie jest zdumiewający. To był taki komplement, że ja myślałam, że wszyscy tak mają, że to się tak wszyscy tak uczą i te progresy są takie ogromne, ale jak on to powiedział, to zaczęłam sama dostrzegać, jaki był poziom 8-9 miesięcy danej osoby, a jaki jest dzisiaj. I też mega to widać w sukcesach tych moich podopiecznych, bo dorośli to, no i tutaj są dwie drogi, bo dzieci odnoszą sukcesy na konkursach, na różnych przestrzeniach, natomiast takich właśnie, gdzie mogą się sprawdzić, czyli no to są przeglądy, konkursy i tak dalej. Natomiast dla dorosłych stworzyłam przestrzeń, o której chyba nawet nie pomyślałam, kiedy zaczynałam prowadzić studio piosenki Metropole, A mianowicie oni mają przestrzeń na tworzenie własnej muzyki. I to jest coś, czego bardzo brakuje. Mogą przyjść do mnie oczywiście na lekcję indywidualną i będziemy pracować, bo to jest jakby jasna sprawa. Są takie osoby, które już się przygotowują do talent show, bo czy to dorośli, czy dzieci, i oni przychodzą już na regularne lekcje nawet od kilku lat. I to jest takie budowanie całego tej przestrzeni. Ale ciekawostka jest taka, że tutaj stworzyłam taką scenę, to duma mnie rozpiera w zasadzie, że dorośli, i tutaj słuchacie mamusie, słuchacie tatusiowie, ale to bardzo są często osoby takie jak wy. To jest pani księgowa Doti na przykład, która przyszła do studia po wielu latach śpiewania takiego w różnych miejscach i ona powiedziała, że ona teraz chce dla siebie śpiewać. I zaczęła tworzyć swoje piosenki i ma tych piosenek ogrom wielki, bo dzisiaj pójście do studia nagrań nie jest problemem. Stworzenie teledysku też nie jest problemem. Albo ci pomoże AI, albo ci pomoże jakiś dobry grafik, albo ty samemu coś stworzysz nawet swoją kamerką i to nie jest jakieś odstające. I to mówię o Doti. Mamy Tomka, który na co dzień w zasadzie pracuje tak jak państwo, chodzi do zwyczajnej pracy, a po pracy tworzy swoją muzykę. Ma swój kanał na YouTubie, na Spotify'u i oni, to nie są piosenki i covery, to są piosenki własne, ich twórczość. To jest rozwój, ogromny rozwój. To jest niesamowite być takim towarzyszem w rozwoju zarówno dzieci, bo to jest, tutaj jest jakby naturalna moja potrzeba bycia z dziećmi i potrzeba dawania. Ja muszę państwu to powiedzieć teraz, taki jak miałam 5 lat i ktoś mnie zapytał, kim chcę być, to powiedziałam bez wahania, nauczycielką i gwiazdą.
1: I się sprawdza.
0: Niechcący pracowitością doszłam do jednego i prawdopodobnie drugiego, natomiast wracając, te dzieci mają chęć uczenia się taką naturalną. Ja spełniam swoją potrzebę bycia nauczycielką, ale bycie inspiratorem, a to jest coś, co chyba jest moją główną cechą. Tak. Ja ludzi bardzo inspiruję i oni tworzą własne piosenki, nagrywają.
1: Ale dajesz im szczęście przez to i to jest najważniejsze, nie? Uszczęśliwiasz ludzi, a szczęście jest takie niby takie łatwe, ale trudno osiągalne. Taką radość, taki, wiesz, pozytywne emocje. Młodzież by powiedziała pozytywny vibe.
0: Tak. Ja stworzyłam,
1: ale może teraz już są inne słowa.
0: Ja stworzyłam taki pomysł, że ludzie, którzy na co dzień zajmują się pracą, a mają swoją twórczość albo naprawdę ogromne sukcesy jako wokaliści, są lekarzami, tak jak mówiłam, księgowymi, pracują w korporacjach, na co dzień studentami też. Stworzyłam im przestrzeń, która się nazywa Dotknij Muzyki Live. I robimy koncerty, na których oni mogą się pokazać z tym wszystkim. Pokazać się ze swoją sztuką, ze swoją muzyką, ze swoją wrażliwością, bo oni nie są gwiazdami, niektórzy wcale nie chcą być.
1: No właśnie, bo wiesz co, tutaj mam takie spostrzeżenie.
0: Ale mają miejsce wreszcie, gdzie mogą zaśpiewać.
1: Tak, ale
0: to
1: mogą,
0: jest najważniejsze.
1: Ale mogą tworzyć, ale z jednej strony są też takie osoby, które chcą uczestniczyć w tym procesie twórczym, kreatywnym, ale nie mają też takiej potrzeby bycia, występowania, ale chcą tworzyć i naprawdę dobrze im to idzie, ale wcale nie muszą tego robić na scenie. I to też jest przestrzeń potrzebna.
0: Której nigdzie nie ma, więc zdziwiłam się, jak wielką popularnością się to cieszy, bo zrobienie koncertu 8 osób, gdzie każdy zaśpiewa swoje 2 piosenki, jest dużo łatwiejsze niż stworzenie własnego koncertu i zaproszenie własnej publiczności, bo 8 osób, czy 10, czy 15
1: już
0: wygeneruje
1: już
0: swoją własną publiczność. Co więcej, przy każdej okazji, kiedy pojawia się ten koncert, w zasadzie wejściówki schodzą na pniu i jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi z tą ekipą ludzi. No i proszę państwa, mamusie i tatusiowie, słuchacie tego i naprawdę może czas jest pospełniać swoje marzenia, może śpiewacie właśnie bardzo fajnie i chcielibyście wreszcie pokazać.
1: A może
0: coś napisaliście?
1: O właśnie, może piszecie piosenki, bo dużo jest właśnie takich osób, które piszą, komponują, tworzą, chcą kreować.
2: Kreatywnie i aktywnie.
1: W naszym dzisiejszym programie to już wszystko, ale obiecuję państwu, że Miłka Wocial, która na co dzień prowadzi Studio Metro w Opolu, jeszcze w sierpniu pojawi się w naszej audycji. Ale porozmawiamy wtedy o letnim, bardzo kreatywnym projekcie dla kobiet. A tymczasem wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Byliśmy wśród błyszczących ciężarówek na Master Trucku, byliśmy na polach Grunwaldu, gdzie historia znów ożyła. Dużo powiedzieliśmy o tym, co czeka nas dziś o godzinie 21. Hiszpania zagra z Argentyną i tu też napisze się historia. Czy mistrzowie Europy zdetronizują obrońców tytułu, czy może Argentyna po raz kolejny zapisze się w historii? Przed nami wielki finał piłkarskich mistrzostw świata, jednak jak to najczęściej bywa, my możemy sobie mówić, a o tym, jak będzie wyglądało to widowisko, i tak zadecydują piłkarze. Dzięki za dziś, za chwilę Ireneusz Prochera i jego goście w loży radiowej, a my co? Idziemy przygotowywać się na finał. Kuba Biel, Maciej Dudek. Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
5: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl /dzieci.
4: Po reklamie.
6: Zbliża się godzina 11 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole. Pora na wiadomości. IMGW ostrzega przed burzami w regionie. Alert obowiązuje do późnego wieczora. Co dalej z nowym przedszkolem w Ujeździe? Gmina o finansowaniu tej inwestycji rozmawia z resortem edukacji. Powiemy też o unikatowym orientalnym stylu komentowania mundialowych meczów.
7: Wiadomości Radia Opole.
6: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Przed burzami z gradem w Opolskiem, ostrzegają synoptycy IMGW, wydali alert drugiego stopnia dla 11 powiatów w regionie z wyjątkiem Namysłowskiego aż do godziny 22. Prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę, a lokalnie może wiać nawet do 100 km na godzinę. Miejscami może też spaść grad. Konar drzewa spadł tymczasem na przewody elektryczne w Gieraucicach w powiecie Nyskim. Do ich usuwania skierowano jeden zastęp strażaków.
7: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
6: Wciąż nie wiadomo, kiedy ruszy budowa nowej siedziby przedszkola w Ujeździe. Samorząd negocjuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Finansów dofinansowanie inwestycji. Na utworzenie nowej placówki gmina otrzymała bezpłatnie działkę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w grudniu ubiegłego roku.
8: Najpierw wystąpiliśmy o 50% dofinansowania, teraz zmniejszyliśmy to na 30%. Mam nadzieję, że to będzie zaakceptowane. Całość tego zadania budowy nowego przedszkola z wyposażeniem i z adaptacją otoczenia to jest około 17 milionów złotych.
6: Mówił Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu. Nowe przedszkole ma mieć 5 oddziałów, w tym jeden integracyjny, i ma zastąpić placówkę, która znajduje się obecnie w starym budynku. Tam zaczyna brakować miejsc, a sam obiekt objęty jest ochroną konserwatorską, więc nie może być rozbudowany, dodaje burmistrz Ibrom. Automatyczny defibrylator AED pojawił się na ścianie budynku Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Urządzenie pomaga przywrócić pracę serca, pozwala więc ratować życie. Jeśli osoba nie oddycha, jest nieprzytomna, to znak do podłączenia zewnętrznego defibrylatora, mówi Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
9: Ponieważ większość zatrzymań krążenia odbywa się w mechanizmie migotania komór, czyli tak zwanego rytmu, który możemy przywrócić prawidłową pracę serca tylko w wyniku strzału, w wyniku defibrylacji, w wyniku potraktowania prądem, kolokwialnie rzecz ujmując, i w tym momencie to może zrobić tylko takie urządzenie.
6: Nowy defibrylator wyposażony jest także w tryb pediatryczny.
7: Twoje radio, twoje wiadomości.
6: Oczy kibiców piłki nożnej na całym świecie zwrócone są na Nowy Jork, gdzie wieczorem w finale mundialu Argentyna zagra z Hiszpanią. Ale mundialowe szaleństwo trwa w najlepsze także na Bliskim Wschodzie, mimo napiętej sytuacji geopolitycznej. O czym więcej w relacji Mileny Rashid Shehab.
10: Ogromną popularnością w ostatnich tygodniach cieszą się arabscy komentatorzy sportowi, którzy ze swojej profesji uczynili prawdziwą sztukę. Na czym polega ich fenomen, opowiada Julia, mieszkanka Bejrutu.
11: Arabscy komentatorzy sportowi posługują się fusha, czyli językiem arabskim klasycznym, który nie jest używany nigdy w mowie potocznej. Bardzo dużo jest tam metafor, hiperbola goni hiperbole.
10: Niekwestionowaną legendą jest Tunezyjczyk Issam Shawali, który tak cieszył się z wygranej Maroka nad Kanadą.
12: O historii
10: serio, przywdziej marokański kaftan. O historio, dziś piję marokańską herbatę. Pozwolę sobie nawet zjeść marokański tajin. Na dzisiejszy mecz kibice czekają szczególnie, bo Shawali jest mistrzem w rozbudowanych planach na cześć Messiego.
6: A na koniec jeszcze futbol lokalnie. Odra Opole zaprezentowała drużynę, sztab szkoleniowy i komplet strojów na rywalizację w sezonie 2026-27 w piłkarskiej Betclic pierwszej lidze. W ostatnim przed sezonem sparingu niebiesko-czerwoni wygrali z ekstraklasowym Piastem Gliwice 2-0, a pierwszy ligowy mecz Odra rozegra przed własną publicznością na Itaka Arenie z Arką Gdynia. To spotkanie w piątek 24 lipca o 21:00.
7: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: 21,5 stopnia. Tyle pokazują termometry na południowych krańcach naszego regionu. W centrum już prawie 23 stopnie Celsjusza. Przypomnę, że maksimum, jakie na dziś przewidzieli synoptycy, to nawet 26 stopni. Zachmurzenie duże może nam dzisiaj towarzyszyć i tych chmur właśnie zaczyna przybywać. Z tych chmur może też popadać, może dziś zagrzmieć, może również spaść grad. Jeśli chodzi o wysokość opadów, ta prognozowana ma wynieść od 20 do 35 mm. Ciśnienie wciąż na poziomie 1013 hektopaskali. Wiatr na razie jest u nas słaby, ale wieje na południu ze wschodu, a w centrum z południa.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Pamiętasz tę piosenkę?
3: Jesteś legiem.
0: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
12: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
13: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
14: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
15: Kiedy przyjedzie tata?
16: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
15: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
17: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
16: O nie, proszę, nie.
15: Co się stało? Gdzie jest tata?
18: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
7: Reklama społeczna.
6: Reklama.
19: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
6: Po reklamie.
7: Niedzielna loża w Radiu Opole.
20: Komentarze do najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych to jak zwykle w niedzielnej loży radiowej. Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie. Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu wraz z przedstawicielami opolskich środowisk politycznych. Przedstawię gości. Konrad Gęsiarz, Prawo i Sprawiedliwość.
21: Dzień dobry, witam Państwa.
20: Dominika Rykała, Partia Razem.
22: Dzień dobry Państwu.
20: Stefan Połonecki, Polska 2050.
23: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
20: Jarosław Krzewoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
24: Dzień dobry, witam Państwa.
20: Jacek Gohendzan, Konfederacja Korony Polskiej.
25: Dzień dobry.
20: I poseł Paweł Masełko, Koalicja Obywatelska.
26: Dzień dobry panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
20: I czekamy jeszcze na Grzegorza Janiczaka z Nowej Lewicy. Proszę Państwa, na początek temat ukraiński, bo w minionym tygodniu właściwie pojawiły się dwa takie ważne wątki dotyczące relacji, naszych polskich relacji z ukraińskim sąsiadem. Z jednej strony mieliśmy głośną sprawę z Bielska-Białej, gdzie dorosły mężczyzna miał werbalnie zaatakować nastolatki z Ukrainy. Mężczyznę spotkały za to surowe konsekwencje służbowe. Prokuratura bada również sprawę. No, ale było słychać po tym takie głosy, że to skutek podgrzewania emocji politycznych. No, pytanie przez kogo? Przez polityków polskich czy ukraińskich? A drugi wątek, który się pojawił pod koniec tygodnia, to zapowiedź strony ukraińskiej, że otwarte zostaną wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy dotyczące rzezi wołyńskiej. Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Szef ukraińskiego IPN-u określił to nawet, że bezzwłocznie mają być wydawane takie pozwolenia po wnioskach strony polskiej. No więc proszę Państwa, co nam mówią te dwa fakty o stanie naszych relacji z Ukrainą? Bo w statystykach i sondażach widać z kolei też no, pewne zniechęcenie pojawiające się po stronie polskiej do naszych ukraińskich sąsiadów. Dokąd nas to prowadzi, proszę Państwa? Proszę bardzo, pan poseł Masełko.
26: Szanowni Państwo, panie redaktorze, może zacznę od tej sytuacji, która miała miejsce w Bielsko-Białej, bo tu bym chciał to określić jako czyn całkowicie naganny, bo to nawet nie patrząc na kwestie narodowościowe. Taka forma zachowania wobec drugiej osoby jest niedopuszczalna i tu dobrze, że były te reakcje. Były reakcje kierowcy, były reakcje osób postronnych, a dodając do tego ten kontekst narodowościowy, no to ewidentnie widzimy to, co dzisiaj niestety w Warszawie, przynajmniej po prawej stronie sceny politycznej, wybrzmiewa. Jest takie mocne uderzenie właśnie w kierunku narodowości ukraińskiej i mamy tego efekty. Ja tylko powiem, że boję się niestety takich najczarniejszych scenariuszy, że może dojść nie już do przemocy werbalnej, ale również fizycznej, która może się skończyć tragedią. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj nastąpi jakieś opamiętanie i popatrzymy na to jednak w sposób taki trzeźwy, zdroworozsądkowy, a nie podszyty emocjami, bo niestety zbliżające się wybory nie będą temu sprzyjały. I to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, no to proszę na to zwrócić uwagę, że presja ma sens. Mówimy tutaj o relacjach polsko-ukraińskich, bo cokolwiek byśmy tutaj mówili, to chyba każda strona sceny politycznej jawnie i wprost tutaj przedstawiła, że nie zgadza się na to, jakie decyzje podjął prezydent Władimir Zełenski. Mówimy tutaj o nazywaniu tego pułku bohaterami UPA. I to jest jakby jedna kwestia. A druga, która niestety umknęła nam bardzo mocno, bo zaczął się ten proces ekshumacji. On tak naprawdę ruszył kilka miesięcy temu dobrze, bym powiedział tak nawet z przytupem. I mamy jakby tego kolejne elementy. I szkoda by było, żeby właśnie to, co się dzieje w Polsce, zaprzepaściło ten proces, który się rozpoczął. Kilka miesięcy i będzie trwał. I tylko jeszcze jedna rzecz, którą bym chciał podkreślić, bo nawet jeśli my dostaniemy dzisiaj dużo tych zgód na ekshumację, nie wiem, czy my będziemy w stanie jakby je wykonać realnie. IPN, czy będzie w stanie to zrobić, czy nasi naukowcy, czy mamy takie siły, które będą w stanie obsłużyć te miejsca pochówku, czy kaźni tych osób, którzy...
20: No ale ważny sygnał ze strony ukraińskiej.
26: Ale to jest akurat dobra rzecz i do tego jeszcze dodam kwestia migów, które i dzisiaj jeszcze już znowu rozmawiamy o tym i także bardzo, bardzo dobry kierunek.
20: Jacek Ochędzan, jak pan ocenia to, co się wydarzyło w minionym tygodniu?
1: Dziękuję. No jest tutaj jakaś taka chęć grania punktami narodowościowymi, w ogóle takimi tematami. Mamy od dłuższego czasu w kodeksie karnym mnóstwo zapisów związanych z tworzeniem przestępstw przeciwko ludności, no powiedzmy, czy nieobywatelom polskim. I w tej chwili, powiedzmy, na podstawie kodeksu karnego taka sama reakcja Polak-Ukrainiec jest bardzo różnie oceniana. Z jednej strony musiałoby być jakieś oskarżenie prywatne, z drugiej strony jest to z całą bezwzględnością ścigane przez państwo polskie. Zachowanie niedopuszczalne, to wiadomo, z tym, że ja dorastałem w PRL-u, jeździłem komunikacją państwową, publiczną. Jeśli nabrudziłbym nogami na siedzeniu, to nie takie słowa bym usłyszał. Byłem mały, oczywiście ja jestem akurat mężczyzną, wtedy byłem chłopcem, więc to nikogo nie ubożało i dalej nie oburza. mamy tutaj pełną nierówność. Z jednego incydentu robimy niesamowity, jakiś naród ma się kajać, problemy. Z drugiej strony nie widzimy nic, nie? Tak jakby partia rządząca miała tylko klapki na oczach, nie? To mnie martwi. Reszta, wiadomo, że różne rzeczy się zdarzają. Mamy patologię, mamy no to podobna sytuacja jest też przy migracjach tych afrykańskich czy jakichś innych. Są pewne zachowania kulturowe nieakceptowalne, też tam, też jest nam to tłumaczone, że przecież w Polsce też się zdarzają, no ale no rozmawiajmy.
20: Ale chodzi bardziej o pewną nieadekwatność sposobu reakcji na to zachowanie.
1: No to o tym rozmawiamy. No, oczywiście nie będę tutaj burzył państwa polskiego, że w związku z tym, że doszło do pyskówki, czy nawet takiego, nazwijmy to, chamskiego zachowania, że nagle my tutaj jesteśmy jakimiś rasistami, czy coś tam. Zdarzają się takie rzeczy, ale ja gorsze rzeczy słyszałem za dziecka. Nie jest to jakiś wielki problem. Oczywiście nie powinno tak być. Sam bym pewnie też tak nie zrobił. Za to mamy jakąś taką chęć wykazania się tym tematem. Nie wiem, no to zbyt mała sprawa dla mnie, żeby zajmowało się tym aż państwo polskie.
20: No dobrze, a kwestia zapowiedzi ukraińskich dotyczących ekshumacji. Jak pan to ocenia?
1: Ja jestem, na czwarte mam Tomasz, nie? Jak zobaczę, to uwierzę. Takich zapowiedzi było już mnóstwo. Jeśli chodzi o samą sprawę związaną z poruszeniem tego tematu, z tym tak zwanym tutaj ogłaszanym przyspieszeniem, no to ja chciałem podziękować panu Grzegorzowi Braunowi, bo on się dopominał tego cały czas i w pewien sposób językiem pana Brauna zaczyna mówić nawet partia rządząca. Bardzo dziękuję.
20: Dziękuję. Jarosław Krzywań.
2: No, odniosę się tu trochę do pana. Jak uwierzę, to zobaczę. Tak wyglądają obecnie ekshumacje na Ukrainie. Powszechne. Między innymi w Ostrowcu, w Woli Ostrowieckiej. W Późnikach już się zakończyły. W Późnikach mieliśmy pierwszy raz taką sytuację w historii, że udało się zidentyfikować po imieniu i nazwisku 8 osób, których szczątki wydobyto dzięki badaniu DNA, więc to się dzieje. Oczywiście mało, jak do tej pory, ponieważ wiele z tych wniosków strony polskiej jednak zostawało nierozpatrzonych albo dostawały odmowy. Natomiast cieszy zmiana właśnie nastawienia politycznego przede wszystkim po stronie ukraińskiej i to znów pokazuje jeszcze raz, że presja ma sens, że w sytuacji, której no, błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu tej nazwy UPA jednostce wojskowej, to pomimo wszystko, pomimo tego, co się stało, to Ukraina w jakiś sposób wykazuje dobrą wolę i dobrą chęć do zmian. Przykładem tu były chociażby migi, które wcześniej mieliśmy przekazać Ukraińcom, ale oczywiście w zamian za technologie dronowe, ponieważ uważamy, że no, powinno być tutaj na zasadzie partnerstwa tego typu działania wykonywane. No, Ukraińcy nie chcieli się podzielić, więc decyzja o przekazaniu migów została zawieszona. Dzisiaj wracamy powoli znów do tych rozmów. Mam nadzieję, że to będzie jakaś trwała zmiana, ponieważ to, co zrobił wcześniej prezydent Zełenski, no, mam wrażenie, było na użytek wewnętrzny, polityki wewnętrznej, a zaważyło niestety na relacji naszych dwóch narodów, czego właśnie przykładem było zdarzenie w Bielsku Białej. I gorący apel do wszystkich, aby tutaj tych nastrojów antyukraińskich nie podgrzewać. Nie ma też co relatywizować takich zdarzeń, bo trzeba je zawsze piętnować w zarodku. Jeżeli zła nie piętnujemy w zarodku, to ono się rozwija i z historii tego typu zdarzenia dobrze pamiętamy.
20: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
5: No, patrząc tutaj na tą sytuację w tym autobusie w Bielsku Białej, to aż strach pomyśleć, co by było, gdyby na tym miejscu tej dziewczynki siedział jakiś facet. Wtedy byłaby pewnie zadymana na cały autokar. Ale patrząc, widzimy, jak społeczeństwo jest podsycane taką nienawiścią z tej prawej strony. Co się jeszcze zbierasz? I tutaj mieliśmy taki dokładny właśnie przykład na to, jaką nienawiścią ten zresztą kierowca, który powinien być jakby uczulony na wrażliwość różnych osób, bo przecież czy bezdomni, czy inwalidzi, różne osoby przecież z takiej komunikacji korzystają. I tu, że tam dziewczynka, nie wiem, dała nogi na siedzenie, czy cokolwiek, no można zwrócić delikatnie uwagę i na tym koniec, a nie wyzywać od wszystkich, nawet osoby, które stanęły tam w obronie, zostały tak samo potraktowane. To pokazuje, jak klasa polityczna, jak przykład, który idzie z góry, jak bardzo zakorzenia się w społeczeństwu i jak bardzo jest przenoszony na nasze ulice, na nasze zwykłe ludzkie reakcje w codzienności, w sklepie, w autobusie, gdziekolwiek, na ulicach, gdzie widzimy, że ktoś mówi w innym języku. No tak nie powinno być. Ja myślę, że tutaj klasa polityczna powinna bić się w pierś, brać za to odpowiedzialność. Jesteśmy ludźmi. To, że rozmawiamy w innym języku, pochodzimy z innego kraju, nie zwalnia takich agresorów z tego, żeby tak czy inaczej traktować te osoby. Więc, a zwłaszcza tutaj dziecko, no tutaj dorosły facet, który nie panuje nad swoimi emocjami względem dziecka, dziewczynki, no to jest przerażające, ale to jest wina właśnie, tak jak mówię, tej prawej strony sceny politycznej, pojawiającej właśnie nienawiść do wszystkiego, co nie jest polskie i co nie mówi po polsku.
20: Dziękuję bardzo. Dominika Rykała.
4: Dziękuję. Ja też tak króciutko odniosę się do tej sytuacji w Bielsku-Białej, że na szczęście wyszliśmy już z mentalności PRL-owskiej starej i społeczeństwo rozumie, że w relacji dorosłe dziecko nie ma miejsca na przemoc, w tym słowną, i większość ludzi naprawdę nie podważa tego, więc jak najbardziej to zachowanie było absolutnie naganne, pomijając właśnie wątki nacjonalistyczne. Jeżeli mówimy o samych nastrojach antyukraińskich w Polsce, to niestety jest faktem to, że obserwujemy ich wzrost. Na przykład ostatnio Res Futura przeprowadziła badania, że jest wzrost liczby i zasięgów wpisów w internecie, które mają wydźwięk typowo antyukraiński. I żeby wytłumaczyć w ogóle cały ten wzrost, ta sytuacja jest naprawdę bardzo wielowątkowa i ja bym chciała przypomnieć takie podstawy, które czasem w tej dyskusji też umykają, że jesteśmy na wojnie hybrydowej z Rosją. Ona nie stosuje tylko aktów dywersyjnych, mamy też boty rosyjskie, mamy fejkowe konta, które rozpowszechniają antyukraińskie narracje i podsycają po prostu spory, nienawiść w internecie. I musimy o tym pamiętać, żeby za każdym razem, kiedy czytamy takie typowo ostre, antyukraińskie informacje, komentarze, to naprawdę weźmy głęboki oddech i zastanówmy się, czy przypadkiem nie czytamy jakiegoś Rosjanina, który po prostu udaje Polaka, żeby wzniecić konflikty pomiędzy naszymi nacjami. Do tego, tak, czy politycy są odpowiedzialni? Tak, bo widać też, że na przykład od już kampanii prezydenckiej w 2025 roku wzrosły też nastroje antyukraińskie przez poruszanie też wątków. I ja bardzo bym chciała, żeby jeżeli chodzi o spory też polityczne pomiędzy Polską a Ukrainą, żebyśmy zrozumieli, że spory są pomiędzy politykami. Za złe decyzje prezydenta Zeleńskiego nie powinna odpowiadać pani Oksana Żabki, bo ona nie ma na to żadnego wpływu. I to jest osoba, która mieszka koło nas, która uciekła przed wojną, którzy po prostu, to są ludzie, którzy próbują odnaleźć się w trudnej dla nich sytuacji tak naprawdę opuszczenia swojego domu, żeby ratować życie. I naprawdę ostatnie, co powinniśmy robić, to słuchać tych podszeptów najczęściej sterowanych z Rosji, żeby po prostu nas skusić i osłabić w momencie, kiedy jesteśmy w trakcie konfliktu z imperialną Rosją. Ukraina jest naszym sojusznikiem. I jeszcze jeden króciutki wątek też dorzucę, ponieważ jakby te nastroje narastają w internecie i na przykład kierownik zespołu analiz zewnętrznych NASK, dr Michał Marek, stwierdził, że serwisy takie jak X czy Facebook starają się kreować na stronę wspierającą wolność słowa, ale jak sam mówi, nie nazwałby tego wolnością słowa, tylko sprzeciwieniem się odpowiedzialności za to słowo. Materiały promujące nienawiść są, nie tylko nie są zwalczane, nie są moderowane, ale wręcz są promowane i algorytmy je podrzucają. Przypomnę, że kilka lat temu Facebook, w stosunku do Facebooka były kierowane oskarżenia o to, że przez brak moderacji przyczynił się do ludobójstwa w Mianmie.
20: Tutaj mamy też pewne sprzężenie zwrotne, warto zauważyć, bo algorytmy są, odpowiadają niejako na zapotrzebowania odbiorców, a media społecznościowe żywią się głównie emocjami, prawda?
4: No niestety tak, ale powinniśmy być bardziej rozumni i powinniśmy zapobiegać tym najniższym instynktom, które po prostu wiemy, że występują, i powinniśmy dążyć do tego, żeby wyciszać tak nienawistne reakcje.
20: Dziękuję bardzo. Konrad Gęsiarz.
8: Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, mamy tak naprawdę dwa wątki tutaj poruszone. Zacznę od tego pierwszego. Rzeczywiście nie powinno dochodzić do takich sytuacji, w której w taki sposób ktoś odnosi się do dziecka bez względu tutaj na narodowość. Natomiast myślę, że ten przykład trochę tak naprawdę zaciera całość sytuacji, z jaką mamy do czynienia. Padło tutaj od przedmówców wiele słów na temat tego, w jaki sposób dzisiaj postrzegani są, czy jak kreowane jest to postrzeganie mieszkańców w Polsce narodowości ukraińskiej, Ukraińców, którzy do nas przybyli. Należy powiedzieć jasno, Polska jako jedyny kraj tak naprawdę w Europie tak bardzo otworzyła się i pomogła narodowi ukraińskiemu po tej pełnoskalowej agresji Rosji. Natomiast to było 4 lata temu. Minęły 4 lata i pytanie należy sobie zadać, czy sami Ukraińcy, nie wszyscy oczywiście, bo jeżeli mówimy tu o jakiejś pani z Żabki, czy fryzjerce, czy kimś innym, oni żyją wśród nas i z większości z nich mamy bardzo dobre kontakty. Natomiast pytanie jest, czy część tego społeczeństwa ukraińskiego nie zapracowała sobie właśnie na takie postrzeganie przez już większość społeczeństwa, bo to nie jest głos polityków. Ten głos wychodzi z dołu. Wielu Ukraińców zaczęło wprowadzać niestety te złe standardy, które mają u siebie. Bawią się u nas, rozbijają się po pijaku samochodami, co powiedzmy na Ukrainie często jest standardem jeżdżenie po alkoholu. I tutaj brak jest reakcji stanowczej państwa. I stąd może wynika to, że wielu obywateli w taki, a nie inny sposób reaguje. Proszę zrozumieć, że my nie jesteśmy w stanie czasami zrozumieć, jak to jest możliwe, że kraj, który ma u siebie pełnoskalową wojnę, ma u nas całą masę młodych, w wieku poborowych mężczyzn, którzy zamiast bronić swojego kraju, bawią się tutaj. Wydają masę pieniędzy u nas na zabawę, a my jako kraj finansowo pomagamy Ukrainie. Czemu oni tych pieniędzy nie wydają na bronienie swojego kraju? Minęły 4 lata i nasze postrzeganie tego wszystkiego troszkę się zmieniło. Ale to wynika głównie z tego, że moim zdaniem sami Ukraińcy zapracowali sobie na takie postrzeganie ich postępowania w Polsce. Drugi wątek, o którym mówiliśmy tutaj, jeżeli chodzi o sprawę ekshumacji na Wołyniu i tu, to nie, presja ma sens, bardzo dobrze tutaj powiedział przedmówca z PSL, ale to nie presja rządu. To nie presja rządu, to presja właśnie prawej strony i zdecydowane działania prezydenta Nawrockiego sprawiły, że strona ukraińska zaczęła troszkę inaczej podchodzić do tematu. Czy ona podeszła jeszcze inaczej, to zobaczymy, bo na razie to są tak naprawdę pewne obietnice, że coś się ma zmienić. Ale co do tego się przyczyniło? Właśnie to stanowcze działanie prezydenta Nawrockiego i to, że ten przekaz dotarł również do Europy Zachodniej. O co chodziło z Wołyniem? Jak to wyglądało? Otworzyło też oczy Zachodowi, w jaki sposób prezydent Zełenski podziękował nam, można powiedzieć, za tą pomoc, nazywając jeden z oddziałów nazwą bohaterów UPA. Co do tych ekshumacji, one wcale tak nie przyspieszyły. Mówi się o tym, ale właśnie z wielu ekshumacji, które były obiecane, mamy chyba 4 czy ileś na tą chwilę i one nie są nawet w pełnej skali przeprowadzane, bo mamy tam bardzo wiele ograniczeń. Mamy bardzo wiele, mamy ograniczeń na tą chwilę, więc te zapewnienia, strony ukraińskiej, myślę, że dzisiaj to jest takie trochę gaszenie pożaru, które sam prezydent Zełenski wywołał i myślę, że nie spodziewał się też takiej reakcji Europy Zachodniej na to, że niestety jest również Ukraina postrzegana jako taki, można powiedzieć, naród, który dużo zawdzięcza Polakom, szczególnie tutaj w czasie właśnie tej eskalacji rosyjskiej, no i odwdzięcza nam się niestety, ale takimi trudnymi decyzjami.
20: Dziękuję bardzo. Pan poseł Mesełko, proszę.
9: Ja już nie będę wracał do tego, co było, ale chciałbym przypomnieć, że Polacy w swojej historii bardzo często również emigrowali. I to nie tylko tej sprzed 100 lat, ale sprzed tak naprawdę dekady. Przypomnijmy tylko wejście Polski do Unii Europejskiej i około 2 milionów Polaków wyjechało wtedy. I byliśmy również imigrantami i różnie byliśmy traktowani i pewnie nikt z nas nie chciałby być traktowany w taki sposób jak ta sytuacja w Bielsko-Białej, bo to chodzi o zwykłe człowieczeństwo. A druga sprawa, która jest również bardzo istotna, to jest to, że my tutaj jasno stawiamy bariery. Nie chciałbym generalizować, że wszyscy Ukraińcy się tutaj bawią, balują, piją i rozbijają samochodami, bo fakty są całkowicie inne. Po pierwsze, gro z tych osób, które przyjechały do Polski, pracuje, płaci podatki w Polsce, płaci na polski ZUS i tym podobne. A druga sprawa, to wyciągamy wyraźne konsekwencje. Proszę przypomnieć tutaj tą sytuację, kiedy ten młody Ukraińc wjechał gdzieś tam pod te morskie oko samochodem. Tam była czytelna, jasne działanie polskich służb. On został wydalony z naszego kraju. Czy też ograniczamy też pomoc tutaj, bo wychodzimy z założenia, że faktycznie 4 lata minęły. Kto tej pomocy nie potrzebuje, żeby ona nie była nadużywana? Mówię tutaj o takich osobach, które mogą pracować, które mogą podjąć pracę, które mogą wrócić na Ukrainę. To taka, bym powiedział, delikatna presja ze strony państwa jest wykonywana, ale osoby najsłabsze dalej to wsparcie otrzymują. Także my stawiamy sprawę jasno i czytelnie.
20: Dziękuję bardzo. Jacek Ochędzan prosił też o głos.
10: Ja chciałem sprostować, bo pan tam pokazał to zdjęcie. Dalej się upiera, że mówiłem, że ekshumacji nie ma. Mówiliśmy o przyspieszeniu. O przyspieszeniu takich zdarzeń, czyli krótko mówiąc, że jest wreszcie wola Ukrainy, że teraz te ekshumacje już w pełni mogą być realizowane. No dwie. Tak, wymieniliśmy. Kilka razy tutaj wszyscy wymieniali dwie. Jak będzie przyspieszenie, zauważę.
20: Jasne. Dominika Erykała?
4: Tak, ja chciałabym się króciutko odnieść, bo trochę mnie fascynuje, że prawa strona polityczna uważa, że w milionowej grupie ludzi nie będzie ludzi, którzy będą się zachowywać głupio. Jakby, przepraszam bardzo, ale to jest brak kontaktu z rzeczywistością. Chciałabym też powiedzieć, że nastolatki, młodzi, dorośli jakby też rozwojowo testują granice, robią dziwne rzeczy i naprawdę mówienie o tym, że balują, bawią się, szkodzą, no tak się zachowują młodzi ludzie. Polacy też jeżdżą po alkoholu. Ważne jest to, żebyśmy reagowali na błędy, na przestępstwa, ale proporcjonalnie do tego, co robią. Naprawdę to nie jest brak szacunku, to jest normalne zachowanie grupy młodych ludzi i rozwijanie tego do wielkiego konfliktu pomiędzy naszymi społecznościami. Przepraszam bardzo, ale z mojej perspektywy to jest duża głupota.
10: O tych dwóch standardach mówiłem właśnie, o tych dwóch standardach.
8: Ja tak tylko skwituję. No, całkowicie pani teraz pogrążyła swoją narrację. No bo jeżeli pani mówi o jednym osobniku, jednej osobie na 36 milionów obywateli, która zachowała się nie tak do dziewczynki, no to dopiero tu jest jakieś uwypuklanie i wrzucanie jednej
4: ja
8: osoby.
4: Ja mówię o narracjach, które są ogólnopolskie, a nie o jednej sytuacji.
8: Ale państwo na podstawie tego jednego zachowania spróbowaliście, przecież to urosło do rangi po prostu największego wydarzenia w kraju, że jedna jakaś osoba, której nie wiem, być może puściły nerwy, być może miała zły dzień, być może wydarzyło się w jego życiu coś takiego i akurat wybuchła w tym momencie, a zostało to tak naprawdę sprowadzone do tego, jakby większość obywateli naszego kraju miała już takie podejście do obywateli Ukrainy, co jest nieprawdą. Dlatego dopiero jedna osoba na 36 milionów. A pani mówi o tym, że my mówimy coś o tym, że jest...
4: Mówię o narastaniu narracji wśród wielu ludzi, nie tylko jednej sytuacji.
2: Ja chcę jeszcze zwrócić uwagę na byt, który się nazywa Agencja Projektowania Społecznego. Nie wiem, czy wiecie państwo, ale to jest agencja założona w Rosji, bezpośrednio przy Kremlu, przy Władimirze Putynie, po to, aby modelować zachowania społeczne w państwach europejskich, w tym, a może i szczególnie w Polsce. I to, co się dzieje w internecie, to, co się ma przełożenie na zachowania również społeczne, ale jest wypadkową działań politycznych. I tu trzeba powiedzieć, że osobą, która rozpoczęła te działania, był prezydent Zełenski. Tak? Myśmy jako strona polska przeciw temu protestowali. Natomiast także dzięki zwróceniu, znaczy odebraniu

0: na Ukrainę, niż wysłaliśmy my w trakcie dwóch lat, no trochę więcej rządów koalicji 15 października.
1: To ja tylko chciałem dodać tutaj do wypowiedzi pana z PiS-u, że jedna osoba na 36 milionów. To właśnie ta jedna osoba, to o jedną osobę jest za dużo. Bo tą jedną osobę zobaczyło kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów ludzi właśnie w sieci i zobaczyło, jakie standardy przedstawia tutaj społeczeństwo polskie.
2: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego tematu, bo czas nas goni. Mamy z tego tygodnia dwie ważne decyzje prezydenta w sprawie ustaw przyjętych przez parlament. Z jednej strony jest to ustawa o kontroli zarobków lekarzy, którą prezydent podpisał, i mamy też weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. W Państwa ocenie to dobre decyzje? One rzeczywiście pozwolą na przykład uporządkować kwestie płac w systemie ochrony zdrowia? A z drugiej strony, czy będzie ciąg dalszy tej historii dotyczącej legislacji, która ma wspomagać osoby na przykład pozostające w związkach nieformalnych? Pan poseł Masełko.
3: Szanowni Państwo, najpierw odniosę się do kwestii weta, bo 41 weto pana prezydenta. Niektórzy już mówią tutaj, że pan prezydent zachowuje się jak wetomat. A nie o to chyba chodzi w instytucji prezydenta, bo jak popatrzymy w historię sprawowania tej funkcji, to pan prezydent Nawrocki, który jeszcze nawet nie osiągnął półmetku, a już jest chyba bez takim liderem w liczbie tych wet. I chyba nie o to tutaj chodzi, bo projekt tej ustawy, który był przeprocedowany przez Sejm, przypomnę jej nazwę tutaj, o statusie osoby najbliższej. To nie chodziło o żadne małżeństwa, o legalizację małżeństw osób tej samej płci, ale chodziło o to, żeby wyjść naprzeciw zmianom, które mają miejsce w takim życiu naszym społecznym, bo to, że będziemy mieć coraz więcej związków nieformalnych, a liczba małżeństw będzie spadała, to jest już przerobione na Zachodzie i to przychodzi do nas i będziemy musieli się z tym zmierzyć. Ustawa była pewnego rodzaju kompromisem, dlatego też nie ukrywam, że jesteśmy zdziwieni tutaj decyzją pana prezydenta, bo były jednak sygnały, że jest szansa na podpisanie tego takiego, bym powiedział, bardzo miękkiego projektu, bo on tutaj po prostu w pewnym stopniu formalizował możliwości osób, które są w związku nieformalnym w obszarze między innymi dziedziczenia, informacji medycznej, czy też kwestii wspólnego rozliczania. Ani słowa nie było tutaj o małżeństwie, a wiemy, że ten fakt się dzieje, no bo mamy transkrypcję aktów małżeństwa z Europy Zachodniej, które są zawierane w krajach, gdzie można te małżeństwa zawierać, i one będą w Polsce już są uznawane, nie przez wszystkie instytucje, a kwestią czasu jest, kiedy kolejne instytucje będą uznawały te związki zawarte na przykład we Francji czy też w Holandii. To jest jedna kwestia. A druga, pierwszy krok, myślę, w obszarze ochrony zdrowia i tego, żebyśmy mieli pewnego rodzaju kontrolę nad wydatkami, bo
2: szczególnie w obszarze płac.
3: Jestem zdziwiony troszkę, że NFZ nie ma takich informacji, bo tam, gdzie są środki publiczne, generalnie jestem za jawnością w życiu publicznym, płac, tam gdzie jest pieniądz publiczny, to każda złotówka powinna być jawnie wydawana. I dziwię się środowisku lekarskiemu, że tak się broni przed tym, żeby ujawnić te płace. Jeśli ktoś legalnie pracuje, jeśli ktoś ma umowę, ktoś się zgodził na takie warunki lub sytuacja go do tego zmusiła, to nie widzę tutaj powodów do ukrycia, ale niech to będzie element szerszej dyskusji właśnie w obszarze zmian w ochronie zdrowia, które zaproponowała też również pani ministra, między innymi w obszarze płacy takiej maksymalnej, która spowoduje pewnego rodzaju uporządkowanie tych finansów, bo to, co premier powtarzał, nie może być sytuacji, gdzie szpitale wydają 110% swoich dochodów na pensje personelu. Żadna firma tego nie wytrzyma, a wiemy o tym, że gro szpitali, szczególnie powiatowych, wydaje w 90% na płace. To nie tędy ta droga i to jest jakby pierwszy z elementów, który pozwoli...
2: Będą kolejne. Jacek Ochędzan.
3: Wyjść naprzeciw.
4: Mamy dwa

0: gdyby tematy w jednym, chociaż działy się równocześnie. Pierwsza sprawa jest związana z tym, no chciałoby się sparafrazować, po co nam konstytucja, skoro jest francuska konstytucja, nie? Uznawajmy wszystko, co jest w Francji. No tak nie jest.
1: Ale jesteśmy w Unii Europejskiej.
0: Ale jeszcze mamy konstytucję, podobno państwo jej bronili. Prezydent zachował się zgodnie z konstytucją, jako strażnik konstytucji nie miał innego wyjścia. Ja to rozumiem. Państwo wielokrotnie podkreślacie, że wygraliście wybory. No ja mam jeszcze w miarę dobrą pamięć. Państwo stworzyliście koalicję. Państwo nie wygraliście tamtych wyborów. Pamiętam jeszcze procenty, kiedy jak państwo miały ten PiS nie był zdolny do stworzenia koalicji. Państwo po prostu stworzyliście koalicję, ale wyborów samodzielnie żeście nie wygrali. Następna sprawa jest taka. Pana prezydenta wybierały różne środowiska. No, kiedy zostało już dwóch, no to właśnie Polacy poparli dlatego pana Karola Nawrockiego, żeby nie było tego, co państwo chcecie aż tak bardzo wprowadzać. I to pan prezydent realizuje i moim zdaniem robi to świetnie.
2: Ale następna sprawa jest taka. Pan tylko powie, czy pan prezydent jest jeszcze przedstawicielem tylko swoich wyborców, czy jest prezydentem wszystkich Polaków?
0: Jest jeszcze obowiązująca
2: konstytucja. Bo jak będziemy w takim kierunku szli, no to powiemy, że będą głosy, że to nie jest mój prezydent. A ja powiem, że to jest mój prezydent.
0: Zna pan porządek prawny w Polsce?
2: Znam, oczywiście.
0: No to fajnie. Więc teraz przejdźmy do lekarzy. W tej sytuacji, w której jesteśmy, wszyscy, dobrze powiem to, pudrują trupa. Od zawsze mamy po tej całej reformie rozwijany wątek, zwłaszcza po strajkach, zapomniałem jak się nazywali ci tacy lekarze, to jakiś Związek Zielonogórski był czy inny.
3: Rezydentów.
0: Po strajku rezydentów. Mamy kompletnie, państwo wtedy wzięło i wzięło i wysięło białą flagę, odstąpiło od jakichkolwiek funkcji nadzorczych, kontrolnych i od tego momentu mamy po prostu niesłychany rozwój właśnie tych pensji lekarskich. I wracając do tego, tam jest cały czas prywatyzacja zysków i upublicznianie kosztów. Tu nie trzeba nic więcej myśleć, robić. Jeżeli mamy świetnych specjalistów, ja rozumiem, każdy musi zarobić godne pieniądze, ale jednak jeżeli to jest publiczna służba zdrowia, przynajmniej tak się nazywa, no to pewne funkcje są określone. Niestety tam nie ma już wtedy wolnego rynku, a tu niestety doszło do sytuacji patologicznej. Jeszcze raz mówię.
1: Dziękuję. Jarosław Krzywoń, proszę bardzo.
4: Jeżeli chodzi o kwestie z ochrony zdrowia, dobrze, że prezydent podpisał tą ustawę, wszak problem, jaki mamy z nadmiernym wzrostem płac w ochronie zdrowia wynika i jest pozostawiony nam przez poprzedników i bardzo dobrze, że w tym kierunku idziemy, aby ten problem jakoś unormalizować. Jeżeli chodzi o ustawę o osobie najbliższej, no to należy ubolewać, bo była to ustawa naprawdę kompromisowa, która nie zawiera ani kawałka kwestii światopoglądowych, jedynie unormowanie zależności między dwoma osobami w prawie podatkowym, w takim elemencie jak pochówek, dostępie do informacji medycznej czy wspólnego zamieszkania, więc to i tylko tyle. Nie dotykano tutaj w ogóle tematu prawa rodzinnego, czy też przysposobienia. To było tylko po to, aby ułatwić życie tym osobom i to nie tylko dwóch płci. Proszę zauważyć, że to jest ustawa bardzo szeroko traktująca. Dzisiaj mamy w Polsce 2 miliony ludzi żyjących w związkach nieformalnych i mówi się już, że jedno na troje dzieci rodzi się w tych związkach. I ja jestem jak najbardziej za tradycyjnym modelem rodziny. Sam mam małżeństwo, jestem mężem i zachęcam zawsze do tego, aby tradycyjnie do tego podchodzić, ale nie każdy musi mieć taki sposób myślenia akurat jak ja i państwo nie jest od tego, uważam, żeby go w jakiś sposób piętnować. Więc szkoda, że nie zostało to przez prezydenta podpisane, zwłaszcza, że początkowej fazie prac nad tym projektem były sygnały, że nawet i część Prawa i Sprawiedliwości może być temu przychylna. No niestety stało się z tą ustawą to samo co z SAFE. Na początku też dobrze się o niej wypowiadali, a potem z pobudek politycznych byli od początku do końca.
1: Ja dodam tylko, że Karol Nawrocki swoją decyzję argumentował, tutaj cytat, nieodwracalnym jego zdaniem obniżeniem statusu związku małżeńskiego i przywilejów, jakie wynikają z jego zawarcia.
4: No, tylko że ta ustawa w ogóle nie wpływała na związek małżeński. Tutaj nic się nie zmienia w tym temacie, a to, że te osoby nie wstępują w związek małżeński, to i tak robią tak, jak robią, więc tutaj nie ma żadnej różnicy. Też nie zgodzę się, że to była ustawa w jakiś sposób niekonstytucyjna, ponieważ konstytucja jasno mówi, no, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i my to wspieramy. Natomiast dlatego ta ustawa, aby nie zrównywać tych związków z małżeństwem, bo to pomimo wszystko nie jest to samo, co małżeństwo.
1: Stefan Połonecki, proszę bardzo.
3: Tutaj patrząc na ustawę, którą podpisał pan prezydent o jawności zarobków, wydaje mi się, że to nic nie zmieni. Widzieliśmy to, jakie w ogóle jest podejście do całego systemu, organizując nasz Polski 2050 Okrągły Stół w Sejmie, gdzie koalicjanci też nie znaleźli czasu, żeby uczestniczyć w tych debatach i rozmowach, które naprawią cały system. Bo no, co da jawność tutaj tych wynagrodzeń? Jeżeli te pieniądze zatwierdza NFZ, Ministerstwo Zdrowia, Minister Finansów, no to co oni do tej pory nie wiedzieli, ile płacą? Nie wiedzieli, ile trzeba dokładać do tego systemu, do tego dziurawego wiadra, gdzie te pieniądze uciekają? Trzeba było przykładu Szpitala Południowego, żeby dopiero, nie wiem, stuknąć się w głowę i zobaczyć, że naprawdę jest jakiś problem, że gdzieś te pieniądze uciekają i dopiero wtedy wyszło, że to są jednak pensje, a nie diagnostyka, a nie jakiś sprzęt, który jest kupowany dla szpitali, żeby poprawić funkcjonowanie pacjentów. No bo gdzie w tym wszystkim jest pacjent? Bo to powinien być jakby priorytet, a nie, że 110% środków idzie na wynagrodzenia. To jest chory system. Poza tym ja bym też, nie wiem, no lekarzy zapytał, no wcześniej, kilka lat wcześniej podpisywali jakieś społeczeństwo machali jakimiś klauzulami sumienia. No to przy dzisiejszych wynagrodzeniach tego sumienia już nie mają, nie potrzebują. Nie wiem. Można zadać sobie to pytanie. Natomiast z drugiej strony, patrząc tutaj na zawetowanie tej ustawy, dosyć wydaje mi się takiej radykalnej, stworzonej przez koalicjanta PSL. No przecież już mocniej przyśrubować tych warunków nie można było. Ja tylko przypomnę państwu, że małżeństwo to trwale usankcjonowany społecznie i prawnie związek pomiędzy dwiema osobami. W Polsce jest on definiowany jako monogamiczny związek kobiety i mężczyzny. Złożenie zgodnego oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Urzędnikiem Stanu Cywilnego. A co tutaj było dla związków partnerskich? Notariusz.
1: Notariusz, dokładnie.
3: Umowa kupna-sprzedaży. No przecież to jest urągające w ogóle godności człowieka. No przecież te osoby chcą tutaj, nie wiem, no ludzie, no bo ja nie mówię tutaj o związkach jednopłciowych, mówię o wszystkich, no są też mieszane, no więc te osoby tutaj żyją w tym kraju, płacą podatki, funkcjonują normalnie w społeczeństwie i nagle mają być przez prezydenta tak posegregowani, że tego nie dostaniecie, tu nie dostaniecie, tam nie możecie. Natomiast jeżeli chodzi o płacenie, to płaćcie. Płaćcie, bo musicie płacić, bo tutaj żyjecie. No przecież to jest chore. No to z drugiej strony popatrzmy na związki wyznaniowe. No skoro chrześcijaństwo ma być tym takim priorytetem, wyróżnikiem naszego społeczeństwa, no to po co są inne związki wyznaniowe, na które też społeczeństwo płaci? No to zastanówmy się, o co chodzi. No ograniczamy jedną grupę społeczną kosztem nie wiem czego. No bo co nam, jak osobom, które są w normalnych jakichś tam, nie wiem, związkach małżeńskich, co nam szkodzi? Co nam ubędzie? Dając komuś prawo wolności do miłości, do bycia, funkcjonowania normalnych warunków, korzystania, nie wiem, tutaj z informacji medycznej, dziedziczenia i tak dalej, żeby nie płacić podatków, chorych podatków, z czego inni nie płacą, będąc w innych związkach.
1: Dziękuję. Dominika Rykała.
5: Tak, dziękuję. Jakby, jeżeli chodzi o opinię partii Razem na temat tej tak naprawdę ochłopowej, ogryskowej ustawy Współlokator Plus, to już ostatnio miała okazję tłumaczyć nasze podejście Ewa Rozpleszcz, moja koleżanka. No, my byliśmy bardzo przeciwni temu, jak bardzo powycinana była ta ustawa, ale przynajmniej było cokolwiek. To, że prezydent zdecydował się zawetować, jest po prostu haniebne. Ludzie żyjący w związkach jednopłciowych żyją w tym kraju i część z nich nawet wychowuje dzieci i potrzebują ochrony prawnej i odmawianie im chociażby takich absolutnych podstaw jest dla mnie naprawdę haniebną decyzją ogólnie potępiamy tego typu wybór, wybranie własnych ideologicznych i politycznych celów przez prezydenta ponad bezpieczeństwo jego obywateli, naszych obywateli, obywateli Polski. I to jakby w skrócie, bo partia Razem od początku mówi o tym, że my jesteśmy za pełną równością małżeńską, ponieważ uważamy, że ludzi należy traktować podmiotowo, a nie przedmiotowo jako hasełko na wybory, które można porzucić po kampanii wyborczej. A jeżeli chodzi o lekarzy, tutaj tak, ten krok to jest taki bardzo malutki, chwiejny i bardzo niedopracowany w dobrą stronę, ale naprawdę trochę mamy już dosyć obserwowania, że koalicja rządząca po prostu podejmuje się jakiejkolwiek pracy w momencie, kiedy kryzysy i afery wybuchają im w twarz i nie potrafi zrobić dużo więcej. Ta ustawa też jest niedopracowana, ponieważ przywołam między innymi Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, zaznacza, że ta ustawa mówi o kontrolowaniu zarobków na podstawie prawa wykonywania zawodu lub PESEL-u, czyli osób fizycznych, czyli jeżeli wzięlibyśmy na przykład tych neurochirurgów z Mogilna, oni zarabiali w ramach spółki, ich ta ustawa nie dotyczy, nic by nie wyszło, nawet gdyby ona obowiązała. Znaczy po prostu byłaby informacja, ile cała spółka zarabia, nie mielibyśmy informacji, ile zarabiają poszczególni lekarze, więc jakby ta ustawa jest i tak niedopracowana, widać to przy tak szybkiej pracy. Jeżeli chodzi o to, skąd w ogóle się wzięły tak olbrzymie zarobki, te kominy pracowe, to tak naprawdę są błędy w zarządzaniu i protesty Porozumienia Zawodów Medycznych, o których mówił pan z Konfederacji, miały niewiele na to wpływu. One raczej dożyły, Porozumienie Rezydentów było elementem tych protestów. One miały na celu podniesienie wtedy niskich standardów, jeżeli chodzi o zarobki na etacie. Większość tego typu bardzo wysokich zarobków to są zarobki na kontraktach. Na kontraktach, na których pracownicy ochrony zdrowia, bo to są nie tylko lekarze, to są też pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, inne zawody też niemedyczne, byli przez lata wypychani, ponieważ kontrakty pozwalały zamykać dziury w grafikach, ponieważ kontrakty nie mają ograniczeń, jeżeli chodzi o czas pracy. I w momencie, kiedy ludzie zostali tam już wypchnięci, no to część nauczyła się z tego systemu korzystać i po prostu wykorzystywać możliwości, które one dawały. Elementem też tak wysokich zarobków jest to, że mamy zły system wycen świadczeń medycznych. Są niektóre świadczenia, w tym jeżeli chodzi o zabiegi, które są zbyt dobrze wyceniane, naprawdę bardzo duże pieniądze idą na konkretne specjalizacje, takie jak neurochirurgia, jak tutaj przywołałam wcześniej, a są takie specjalizacje i procedury, które w ogóle są wycenione nieadekwatnie do tego, ile na przykład takie oddziały jak pediatria, jak oddziały chorób wewnętrznych potrzebują pieniędzy, żeby zainwestować w chorych ludzi, żeby otoczyć ich dobrą opieką i tak generują...
1: Bardzo głębokie...
5: Tak, ale chciałabym podkreślić, tak, że to jest kwestia tego, że partia Razem chce... Tak, partia Razem chce, żeby ludzie w szpitalach pracowali na etatach i to jest jeden z elementów, który by ukrócił te kominy pracowe.
0: Ja przepraszam tylko, bo pani mówiła Konfederacja Korony Polskiej, Korona, Koroniarze, bardzo fajnie to brzmi.
5: Tak, Konfederacja Korony Polskiej.
0: To w tej chwili są dwie różne partie.
3: Szanowni państwo.
5: Mówiłam dużo, skręciłam.
3: Od służby zdrowia zacznę. No niestety... mogliśmy zobaczyć w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach coraz więcej tej patologii, jaka jest w służbie zdrowia zarządów koalicji 13 grudnia wypływa i niestety ta ustawa jest tylko taką nieudolną próbą gaszenia pożaru. Zresztą pan prezydent, podpisując tą ustawę,
6: również powiedział, co nie tak jest w tej ustawie do końca, jednak widzi jakby większy taki społeczny plus podpisanie tej ustawy, natomiast liczy, że rządzący jednak dopracują jeszcze pewne, czy to wytyczne do tej ustawy, rozporządzenia, które pozwolą jednak te jego obawy gdzieś tam zniwelować. Natomiast, no wracając do tej zawetowanej ustawy, która nazywana jest ustawą o statusie osoby najbliższej, tak naprawdę jest pewnego rodzaju quasi-małżeństwem. Można powiedzieć, że jak kota zaczniemy nazywać psem, to wcale nie zacznie szczekać za chwilę. To nie jest tak, że to jest jakaś ustawa techniczna, która ma tylko sprawić, że będzie można, ta osoba najbliższa będzie miała prawo wglądu do dokumentacji medycznej. Tutaj była mowa o prawie dziedziczenia, to już chyba trochę za daleko idące. W ogóle nie gwarantuje żadnej stabilności w takim, że tak powiem, układzie, czy jak to nazwać. Nie jest to też tylko ustawa techniczna, ponieważ
4: on... małżeński.
6: Przed chwilą ta ustawa tak naprawdę ma wpływ na 238 innych ustaw. Jest to głęboko idąca zmiana, ale co jest najważniejsze, dlaczego pan prezydent zawetował tę ustawę i tutaj słuchaczy będę odsyłał, żeby jednak przesłuchali, można to odtworzyć, bo pan prezydent bardzo jasno punkt po punkcie przedstawia, dlaczego zawetował tę ustawę. Po pierwsze, małżeństwo w Polsce daje oczywiście pewne prawa małżonkom, ale nakłada również na nich ogromne obowiązki. Przede wszystkim w małżeństwie mamy odpowiedzialność za członków rodziny, za małżonka, za dzieci. To jest pierwsza rzecz. Mamy również odpowiedzialność finansową i odpowiedzialność alimentacyjną. Ten układ, jaki zaproponowaliście przed notariuszem, w ustawie był opisany, że można jednostronnie wypowiedzieć w każdej chwili taki związek. Jednostronnie w każdej chwili, bez zabezpieczenia tego drugiego partnera w jakikolwiek sposób później przez swoją odpowiedzialność za niego, czy też jakąkolwiek odpowiedzialność finansową, czy też alimentacyjną. Można powiedzieć, że tak naprawdę mogą to być umowy na jedną noc. Po nocy można ją rozwiązać przed notariuszem i zawrzeć z kolejną osobą. 238 innych ustaw, które były zmieniane tą ustawą. Próbowaliście quasi-małżeństwo wprowadzić, które niosłoby tylko i wyłącznie te cechy małżeństwa, które ma swoje prawa, natomiast żadnych obowiązków by nie dla drugiego partnera. Dziedziczenie byłoby do momentu, kiedy drugi z partnerów nie poszedłby do notariusza, jednostronnie by nie zerwał tej umowy, więc o czym wy tutaj mówicie? To nie był konsensus ogólnie polityczny, to był konsensus tylko i wyłącznie waszej koalicji, bo tam się nawet gryźliście o to, jak to ma wyglądać i zresztą słysząc tutaj głosy różnych stron widać, że nie wszyscy są z tego zadowoleni. Tak więc bardzo zła ustawa, ustawa krzywdząca wiele małżeństw właśnie, bo małżeństwa mają swój obowiązek w stosunku do państwa, w stosunku do współmałżonków, a ta ustawa tak naprawdę obchodziła tą całą odpowiedzialność małżeństw. Także bardzo dobra decyzja pana prezydenta, zresztą nie dziwi ta decyzja, bo pan prezydent w swojej kampanii właśnie jasno przedstawiał, w jaki sposób widzi. Natomiast pan prezydent powiedział jasno, argumentując to weto, że jest otwarty na dalsze rozmowy, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o usankcjonowanie właśnie pewnego dostępu najbliższych osób do tej dokumentacji medycznej, czy do innych. Ale nie próbujcie tak, jak to robicie już od dawna, o czym zdziwiony jest tutaj pan poseł, że już tyle ustaw jest zawetowanych. Tyle ustaw jest zawetowanych, bo jeszcze nie było tak złego rządu, który w każdej ustawie praktycznie próbuje, zresztą do czego przyznał się premier Tusk, że próbuje po cichu, że tak powiem, wpisać pewne zapisy, które na szczęście pan prezydent wyłapuje i te wszystkie złe ustawy będą dalej wetowane, dopóki nie nauczycie się tworzyć dobrego prawa.
7: Ja tylko tutaj panu może dopowiem, że w małżeństwie też można zawrzeć intercyzę i wtedy też jest pozamiatane, że tak powiem.
6: No to zawierajcie małżeństwo z intercyzą i będziecie mieć spokój.
2: Ja tylko króciutko, bo nie chcę się odgryzać panu tutaj radnemu, ale... Proszę państwa, no prezydent znowu dzieli Polaków i to jest
6: to wy
2: niestety,
6: dzielicie takimi ustawami.
2: To nie jest droga, którą powinien iść pan prezydent, bo pan prezydent po wyborze jest prezydentem wszystkich Polaków. I druga kwestia, to jak jest taka propozycja ze strony pana prezydenta, to niech przygotuje projekt ustawy. Myśmy to przerabiali przy ustawie o kryptowalutach. Miała być 2 tygodnie, czy 3, nie było jej przez pół roku i teraz będzie najprawdopodobniej taka sytuacja. Ja czekam na projekt prezydenta w tej kwestii.
1: Jacek Ochendzan jeszcze chciał coś dodać. Tutaj
0: kolega mówi, że chce, żeby prezydent wniósł taką ustawę, tylko że prezydent zdaje się ma inne poglądy i dlaczego ma taką ustawę wnosić. Druga sprawa, mamy przykład naszego świetnego piosenkarza, pana Michała Wiśniewskiego. A cóż tam przeszkadza? Przecież jest możliwość ślubowania ile razy się chce. Mamy właśnie po to urząd. A państwo chcecie zmuszać ludzi, którzy tak zwaną kocią łapę chcą żyć, żeby oni coś robili a la małżeństwo.
7: Nie chce zmuszać. Ale nikogo nie zmusza. No, to będzie jest dowolność. Na wniosek
6: panie,
7: właśnie
6: tych... ale już szanowni, odniosę jeszcze się do pana posła. Panie pośle, niech pan nie mówi tak ochoczo, że pan prezydent ma wnieść ustawę, bo ja przypomnę, pan jest
2: ale
6: posłem.
2: Ale pan o tym powiedział.
6: Pan jest posłem.
2: Że pan prezydent dobrze przygotuje
6: panie pośle,
2: projekt.
6: Panie pośle, panie pośle, pan prezydent wniósł, nie wiem czy kilka, czy nawet nie kilkanaście ustaw do Sejmu, które leżą w zamrażalce. O obniżeniu cen prądu,
2: ale
6: o wielu zacznijcie przynajmniej obradować na tym, co pan prezydent do Sejmu
1: wnosi. Ale do
6: tematu
1: obiecuję, wrócimy. Za dziś państwu dziękujemy. Konrad Gęsiarz, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Dziękuję, życzę miłej niedzieli.
1: Dominika Rykała, Partia Razem.
5: Dziękuję bardzo, w imieniu Partii Razem życzę miłej niedzieli.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
7: Dziękuję bardzo, miłej niedzieli państwu życzę.
1: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
4: Dziękuję, smacznego obiadu.
1: Jacek Ochendzan, Konfederacja Korony Polskiej.
0: Szczęść Boże.
1: I poseł Paweł Masełko, Koalicja Obywatelska.
2: Dziękuję uprzejmie, dobrego dnia.
1: Ireneusz Prochera, również dziękuję państwu za uwagę.
8: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Zbliża się niedzielne południe. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. Na wypadek za granicą karta EKUS ułatwia w krajach Unii dostęp do publicznego leczenia. Do września powstanie mapa potrzeb transportowych w powiecie opolskim. Na finał mundialu starcie żywej legendy argentyńskiej piłki z hiszpańskim talentem nowej generacji.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Bezpłatna karta EKUS, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, ułatwia w krajach Unii Europejskiej i EFTA dostęp do publicznego leczenia. Mówi Karolina Kostkiewicz z Podkarpackiego NFZ-u.
2: Dzięki karcie EKUS w razie nagłego zachorowania lub wypadku można skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ubezpieczone w danym kraju.
0: Karta nie zastępuje jednak ubezpieczenia turystycznego, nie pokrywa kosztów prywatnego leczenia, transportu medycznego do Polski, ani akcji ratowniczych. EKUS można bezpłatnie wyrobić przez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje IKP, pocztą lub w placówce NFZ-u.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Do września ma powstać mapa potrzeb transportowych w powiecie opolskim. Chodzi o powołanie Związku Powiatowo-Gminnego zajmującego się komunikacją, dzięki czemu z mapy powiatu miałyby zniknąć tak zwane komunikacyjne czarne dziury. Już w maju zwróciliśmy się do gmin powiatu o dane potrzebne do opracowania mapy transportu publicznego, mówi Henryk Lakwa, starosta opolski.
3: Gminy zadeklarowały, że dadzą pieniądze na wyłonienie firmy, zapłacenie w 1/15, bo mamy powiat opolski w komplecie, plus mamy gminę Lewin Brzeski, która również chce przystąpić do tego naszego stowarzyszenia. Wiemy, że dzisiaj 3-4 miejsca na terenie powiatu są takie, że z wioski nie można się dostać, szczególnie do Niemodlina, ani do Opola, ani do siedziby gminy.
4: Czekamy teraz na ustalone na spotkaniu takie wzory porozumień, ale też i uchwały intencyjnej, i wszystkie gminy jednogłośnie uznały, że idziemy w tym kierunku. Ja liczę, że do końca września, zgodnie z zapowiedziami tu starostwa powiatowego, dostaniemy takie wzory i będziemy już przedstawiali radnym swoich gmin.
0: Dodaje Dominik Pikos, wójt Turawy. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym ma wejść w życie w przyszłym roku. Z bezpłatnych dyżurów psychologa można skorzystać w Urban Lab Opole. Dyżury odbywać się będą do końca roku z wakacyjną przerwą w sierpniu. To świadczenia dla mieszkańców między 13 a 35 rokiem życia, którzy chcieliby porozmawiać się z profesjonalistą o nurtujących ich problemach, mówi Dominika Rygiel z zespołu Urban Lab.
5: Przyjmuje pani psycholog Magdalena Matczak. Zapisy odbywają się drogą mailową. Wystarczy na maila zapisy@urbanlabopole.pl przekierować informację, że chcemy skorzystać z takiego okienka, troszeczkę nakreślić problem, z czym się chcemy zgłosić, i my kierujemy to bezpośrednio do pani psycholog.
0: Terminy spotkań pojawiają się m.in. na stronie internetowej miasta, a psycholog Magdalena Matczak w codziennej praktyce pomaga m.in. osobom z lękiem, depresją czy życiowymi kryzysami.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Żywa legenda argentyńskiej piłki zmierzy się z hiszpańskim talentem nowej generacji. Podczas finału mundialu w Nowym Jorku wielokrotny zdobywca złotej piłki i mistrz świata 39-letni Lionel Messi będzie rywalizować z mistrzem Europy 19-letnim Laminem Yamalem. Zawodnicy poznali się podczas niezwykłej sesji fotograficznej w Barcelonie, gdy Yamal miał zaledwie 5 miesięcy.
6: Do transferu piłkarskiego talentu między Messi a Yamalem prawdopodobnie doszło w szatni stadionu Camp Nou. Podczas charytatywnej sesji zdjęciowej, którą wylosowali rodzice Yamala, Messi trzymał przyszłego zawodnika Barcelony w niebieskiej plastikowej wanience dla niemowląt. Z perspektywy lat Messi twierdzi, że to czyste szaleństwo. Lamin będzie gwiazdą, która prawdopodobnie zastąpi Messiego i Ronaldo. Dodaje Milo, który przed finałowym meczem mundialu paradował w koszulce z nazwiskiem Yamala. Dzisiaj będzie można się przekonać, kto tu kogo okiwa.
0: Dodajmy jeszcze, że piłkarska reprezentacja Anglii została na tym mundialu trzecią drużyną świata. W rozegranym na stadionie w Miami meczu o brązowy medal pokonała finalistę sprzed 4 lat, Francję 6-4. A na koniec awaria Facebooka i Instagrama. O problemach z korzystaniem z tych mediów społecznościowych poinformowała agencja Reutera, powołując się na dane z serwisu Down Detector. Utrudnienia dotyczą zarówno aplikacji, jak i stron internetowych. Spółka Meta na razie nie skomentowała przyczyn awarii.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura cały czas rośnie. W centrum województwa pokazują termometry teraz niemal 24 stopnie, na południowych krańcach 23,5 stopnia. Przewidywane na dziś maksimum to 26 stopni Celsjusza. Zachmurzenie ma nam dziś towarzyszyć i z tych chmur może popadać, może dziś zagrzmieć grad, również jest niewykluczony. Dla naszego województwa, dla prawie wszystkich powiatów z wyjątkiem Namysłowskiego obowiązuje alert drugiego stopnia przed burzami właśnie. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali, a jeśli chodzi o wiatr, ten wciąż jest słaby i umiarkowany. Teraz wieje z południowego wschodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
9: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
8: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Reklama społeczna.
10: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz. Odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
11: Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Realne kompetencje i umiejętności. Symulacyjny oddział szpitalny to rzeczywistość, w której możesz ratować życie. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
10: Po reklamie.

niedzielne popołudnie. Witam Państwa w audycji W Dobrym Rytmie przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś sprawdzimy sobie nowości singlowe ostatnich dni. Wśród nich propozycja od Patrycji Kazadi, artystki, która rozwija swoją karierę na własnych zasadach, samodzielnie produkując i wydając swoją muzykę. Powiemy również o wznowieniu albumu Gemini Kasi Kowalskiej, które następuje po bardzo udanej jubileuszowej trasie koncertowej. To wszystko już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Na dobry początek mam dla Państwa singiel Dzień dobry, to ja, w którym siły połączyły Magda Bereda i Natalia Mujanga. I to jest piosenka bardzo energetyczna, bardzo optymistyczna, która zachęca nas do zatrzymania się na chwilę i docenienia codziennych drobiazgów. Opowiada o odpuszczaniu presji, o rezygnacji z nieustannego porównywania się z innymi. Historia tej piosenki zaczęła się od internetowego eksperymentu, czyli wspólnego tworzenia utworu na podstawie trzech słów zaproponowanych przez fanów. Ten spontaniczny szkic bardzo szybko zdobył popularność w sieci, a pozytywny odbiór sprawił, że artystki postanowiły rozwinąć pomysł i nagrać pełną wersję w studiu. Tak więc singiel Dzień dobry to ja powstał we współpracy z publicznością i właściwie od początku był projektem bliskim słuchaczom. Niewątpliwie jest to dobra propozycja na lato, która łączy chwytliwą melodię z pozytywnym przekazem. No i przypomina nam, że szczęście często kryje się w najprostszych momentach. Posłuchajmy.

sukcesie duetu z Pawłem Domagałą i singlu Okruchy Złota, który przekroczył milion wyświetleń na YouTubie, Marika przychodzi do nas z nowym solowym singlem zatytułowanym To nie ty. Tym razem ta artystka sięga po bardziej osobisty temat i opowiada nam o jednostronnej relacji i emocjonalnym braku równowagi między dwojgiem ludzi. To jest utwór, który porusza historię osoby, która daje z siebie wszystko, a jednocześnie mierzy się z obojętnością drugiej strony. Jest to opowieść o ignorowaniu sygnałów ostrzegawczych, o dawaniu kolejnych szans, ale też takim stopniowym dochodzeniu do prawdy o relacji, w której po prostu brakuje wzajemności. Ta piosenka powstała we współpracy z Dominikiem Dudkiem i Mimi Wydrzyńską, którzy wspólnie z Mariką odpowiadają za warstwę muzyczną, natomiast tekst napisały panie, czyli Marika i Mimi. Ta artystka, drodzy Państwo, już od ponad dwóch dekad rozwija swoją karierę. Świetnie łączy popową przystępność z takim osobistym stylem pisania, a ten nowy singiel potwierdza jej wyczucie do opowiadania uniwersalnych historii i pokazuje, że nadal pozostaje ważnym głosem na polskiej scenie muzycznej. Posłuchajmy Mariki w jej najnowszym singlu To nie ty.

Chociaż większość z nas Patrycję Cazadi kojarzy głównie z telewizji, to warto dodać, że ta artystka od lat rozwija również działalność muzyczną. Ma na koncie 4 albumy i liczne koncerty w kraju i za granicą. A w ostatnim czasie zaprezentowała nowy singiel Na wietrze, który otwiera jej bardziej osobisty etap w karierze muzycznej. Utwór powstał w ważnym, wymagającym momencie życia Cazadi. Stał się taką formą artystycznego rozliczenia z przeszłością, bo Na wietrze opowiada o ulotności chwil, o stracie, o refleksji nad tym, jak często odkładamy ważne słowa i emocje na później. I mimo dosyć trudnego tematu, ta piosenka niesie także ukojenie, nadzieję. To jest historia takiego stopniowego godzenia się z tym, co nieuniknione, ale też odnajdywania siły w doświadczeniach, które czasem przestają boleć, a po prostu zaczynają budować. Ten nowy singiel pokazuje Patrycję na pewno jako taką świadomą twórczynię, która potrafi świetnie połączyć osobiste przeżycia z przekazem, który trafia do większości z nas.

Młodym talentem, który podbija polską scenę muzyczną, jest Brian Litkowiec, wokalista, producent, raper, który zyskał rozgłos dzięki udziałowi w projekcie Hotel Mafia 3. No i jest to na pewno przykład artysty nowej generacji. Jego nowy singiel Ze mną idź potwierdza rozwijany przez niego popowy kierunek. To jest utwór o dużym radiowym potencjale. Oparty jest oczywiście na chwytliwej melodii, na refrenie, który łatwo zapada w pamięć. A piosenka opowiada o odwadze, o zaufaniu, o gotowości do podejmowania decyzji, które mogą zmienić nasze życie. To jest też historia relacji, w której jedna osoba staje się przewodnikiem, dając tej drugiej wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Muzycznie ten utwór łączy nowoczesne brzmienie z uniwersalnym przekazem, który na pewno trafi do fanów popowych hitów. Posłuchajmy.

gdzie... To za mało. Taki tytuł nosi najnowszy singiel Oli Kendry. Jest to pełna emocji, delikatna opowieść o kimś, kto przez swoją obecność wnosi w nasz świat dobro, ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Mówi też, że największe emocje często trudno ubrać w słowa i nawet te najpiękniejsze wspomnienia, najbardziej poruszające obrazy okazują się niewystarczające, by wyrazić, jak wiele dla nas znaczą. Zachęcam Państwa do posłuchania tego najnowszego singla Oli, piosenki o bliskości, o wdzięczności wobec ludzi, którzy sprawiają, że nasz świat staje się lepszym miejscem.

0: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
5: Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radia Opole, a że na zegarach godzina 13 to pora na wiadomości. Synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami także w Opolskiem. Honkery na poligonie w Baborowie, a także punkt informacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji. Bilety na finał piłkarskiego mundialu w cenie.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Alert drugiego stopnia przed burzami wydało IMGW dla niemal wszystkich powiatów w naszym regionie. Do godziny 22 prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć mogą silne opady deszczu od 20 do 35 mm, a także porywy wiatru do 85 km na godzinę, a lokalnie wiać może nawet do 100 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Nie dajmy się zaskoczyć burzy na szlaku, alarmują ratownicy grupy beskidzkiej GOPR-u. Mimo wczorajszej kiepskiej pogody, dziś warunki w Beskidach są dobre. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ponownie wydało jednak ostrzeżenie przed burzami i silnym wiatrem. Jeśli zobaczymy błyski na niebie, jak najszybciej znajdźmy schronienie pod dachem, mówi ratownik Ryszard Kurowski.
6: Jeżeli się gdzieś znajdziemy blisko schroniska, to w górach burza jest jeszcze piękniejsza od okien schroniska. Natomiast mówię tu o partiach szczytowych, żeby uciekać z góry, jednak tamte burze są niebezpieczne. Tak jak mówię, one są alertowane, dzisiaj są prognozowane, natomiast trudno przewidzieć, czy w danym rejonie akurat wystąpi.
5: GOPR-owcy przypominają również o numerze alarmowym 985 oraz o aplikacji Ratunek.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Na poligonie w Baborowie także dziś można oglądać sprzęt wojskowy, wozy bojowe, przejechać się czołgiem, a to wszystko w ramach polsko-czeskiego festiwalu Między Fikcją a Rzeczywistością. Wśród atrakcji także inscenizacja znanych polskich produkcji o tematyce militarnej, serialu 4 Pancerni i Pies oraz filmu Demony Wojny. Głównym magnesem na niedzielę będą m.in. Honkery, mówi Bartosz Noc, rzecznik Stowarzyszenia Pasjonatów Wojskowości Kompania Bytom.
7: Będzie bardziej współczesny sprzęt, można powiedzieć ten, który do dzisiaj można w wojsku spotkać jeszcze. Na pewno będzie tutaj głośno, na pewno będzie tutaj widowiskowo. Myślę, że każdy, kto potrzebuje adrenaliny i chciałby zobaczyć takie widowisko, koniecznie musi tutaj zajrzeć.
5: My jesteśmy tu po to, aby pokazać, jakie Wojsko Polskie ma dziś możliwości i jak do wojska wstąpić, dodaje szefowa sekcji promocji i współpracy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kędzierzynie-Koźlu podporucznik Katarzyna Walerowicz.
8: Głównie zajmujemy się przekazaniem informacji ochotnikom, jak wygląda służba w Wojsku Polskim. Jeżeli chodzi o takich dodatkowych atrakcji, u nas ładowanie magazynka, można sobie troszeczkę zobaczyć, jak to wygląda. Mamy również gogle VR, które w wirtualnej rzeczywistości pokazują, jak wygląda wojsko.
5: Na poligonie w Baborowie, którego oficjalne otwarcie dziś o godzinie 14, a więc za godzinę, można też zobaczyć m.in. legendarny czołg T-34, jeden z najlepszych tego typu pojazdów z czasów II wojny światowej. Ukraina uderzyła w 3 magazyny ropy naftowej na południu Rosji. Wołodymyr Załęski poinformował o tym w serwisie X. Jak dodał, uszkodzony został również zakład paliwowy i 3 rosyjskie tankowce floty cieni na Morzu Czarnym. Dziękuję naszym jednostkom, które pomagają szerzyć w Rosji przekonanie, że ta wojna musi się zakończyć. Chwała Ukrainie, zakończył swój wpis Załęski. Władze Jordanii dementują, że międzynarodowe lotnisko i port morski w Akabie zostały ewakuowane. Wcześniej taką informację przekazała w serwisie X ambasada USA. Nie odnotowaliśmy żadnego zagrożenia. W ostatnich godzinach przekazał rzecznik rządu Jordanii, którego cytuje Państwowa Agencja Informacyjna.
0: To przyniesie dzień.
5: Już tylko godziny dzielą fanów piłki nożnej od finału mundialu. Wieczorem Argentyna zagra w Nowym Jorku z Hiszpanią. Wokół stadionu gromadzą się obecnie tłumy osób, które próbują odkupić bilet na to spotkanie. Jesteśmy zdesperowane. Przyjechałyśmy dzisiaj o 5 rano i nie możemy przestać szukać. $5000, tak, to szaleństwo. To wyjazd do Europy dla Argentyńczyków to dużo, ale cóż, to ostatni mecz, mam nadzieję, że nie, dla Messiego i naprawdę chcemy się tam dostać. A początek meczu o godzinie 21 czasu w Polsce.
0: Pogoda.
5: Ciepło, bo na termometrach w całym regionie już niemal 25 stopni Celsjusza. Dziś temperatura może się jeszcze podnieść o 1 stopień, tak przynajmniej mówią prognozy. Chmur przybyło, to jest zgodne z tym, co zapowiadali synoptycy. Może też padać, może też grzmieć, grad niewykluczony. Ciśnienie spada obecnie na barometrach 1012 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
9: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
10: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
11: Po reklamie.

Za nami Leon Krześniak w utworze Piękne dni, a przed nami druga godzina audycji w dobrym rytmie. Przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Po kilku świetnie przyjętych singlach Martyna Wrochna wraca z ciepłym popowym utworem zatytułowanym Kasztanowce, który oficjalnie zapowiada album Myśli pisane i doskonale łączy gitarową lekkość z nostalgiczną melancholią. Nowy singiel to jest piosenka o bliskości, o bezpieczeństwie, o miejscach, do których wracamy myślami nawet po latach. Tytułowe Kasztanowce są tutaj symbolem cyklicznie powracających chwil, czyli zapachu jesieni, liści, światła przebijającego przez korony drzew czy cynamonowego smaku wspomnień. I cała koncepcja płyty Myśli pisane to jest właśnie taka opowieść o powrocie do dzieciństwa, o tęsknocie za prostotą i potrzebie ucieczki od miejskiego pędu. Słychać, że ta natura i wspomnienia są fundamentem muzycznej wrażliwości Martyny. Przed nami jej najnowszy singiel, Kasztanowce.

Kasia Kowalska wraca z reedycją albumu Gemini, czyli jednego z najważniejszych i najgłośniejszych debiutów w historii polskiej muzyki. To wznowienie ukaże się 14 sierpnia po udanej trasie 30-lecia, która tylko potwierdziła, że ta płyta nadal ma ogromną moc i znajduje się w sercach słuchaczy. Na zremasterowanym albumie znajdziemy, drodzy Państwo, wszystkie klasyczne utwory. Hardrockowy, tytułowy Gemini, balladowe Oto ja i Jak rzecz, a także ekspresyjny cover Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Tracklistę uzupełnia też singiel W zakamarkach serc. To jest piosenka, która została napisana 32 lata temu podczas prac nad Gemini, ale nagrana została dopiero teraz. Reedycja będzie dostępna na płycie CD, będzie też na podwójnym winylu. No i to wydanie nie tylko przywraca mistrzowską jakość brzmienia, ale myślę, że pozwoli też na nowo poczuć historię, która na początku lat 90. stała się właściwie punktem odniesienia dla polskiego rocka i popu.

W muzyce Zofii Alaja kluczowe są oddech, subtelność i atmosfera. Jej utwory wcale nie są przeładowane, zostawiają dużo miejsca na ciszę, na emocje, na własną interpretację i ta świadoma prostota pokazuje, że

zatytułowanym Kiedy jesteś. Jest to bardzo czuła, bardzo emocjonalna opowieść o miłości, partnerstwie, o sile obecności drugiego człowieka. To jest też taki utwór, który mówi o tym, jak bliska relacja potrafi nadać życiu głębszy sens, stając się źródłem spokoju, wsparcia i wdzięczności.

po sukcesie singla Trzy razy bardziej Hania Kuźmowicz otwiera nowy etap swojej kariery singlem Szkoda na to łez, który został nagrany wspólnie z Keirą. A jest to piosenka, która świetnie połączyła naturalną wrażliwość Hani z niezwykłą energią Keiry. Utwór opowiada o odpuszczeniu tego, co odbiera nam energię, o wybieraniu siebie bez wielkiego dramatu. To jest też piosenka dla osób, które wolą puścić coś wolno, bez ciężaru, bez żalu, za to z uśmiechem i lekkością. Jak wiadomo, Hania to, drodzy Państwo, finalistka 16. edycji The Voice of Poland. Jest nową twarzą na polskiej scenie. Świadomie buduje swoje brzmienie. Natomiast Keira jest już doświadczoną artystką i wnosi do tego utworu swój bardzo charakterystyczny styl.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Na koniec mam dla Państwa singiel La La Land Norberta Wronki, który jest inspirowany współczesnymi relacjami, poszukiwaniem prawdziwej miłości. Artysta bazuje tutaj oczywiście na własnych doświadczeniach, na własnych obserwacjach i opowiada o świecie, w którym coraz trudniej o trwałe i szczere uczucia. Przy czym nie traci nadziei, marzy o relacji autentycznej, głębokiej, opartej na akceptacji, przypominającej trochę filmową wizję miłości. I to jest taka historia odejścia właśnie od tych przelotnych znajomości na rzecz czegoś bardziej znaczącego. Muzycznie La La Land to jest lekka, chwytliwa kompozycja z wyraźnymi inspiracjami latami 80., oparta na ciepłych syntezatorach i oczywiście refrenie, który wpada w ucho. Tak więc ten utwór doskonale wpisuje się w klimat letniej playlisty, no bo łączy tę pozytywną energię z emocjonalnym przekazem. Posłuchajmy.

Nasze niedzielne spotkanie dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę pięknej niedzieli, wspaniałego tygodnia i do usłyszenia. Kłaniam się, Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: Zbliża się godzina 14. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na serwis informacyjny. Ludzkie kości znalezione w lesie pod Rypinem to województwo kujawsko-pomorskie. Powiemy też o wakacyjnych remontach drogowych w gminie Kolonowskie. Zamknięta strefa wojskowa na północy strefy Gazy z powodu marszu osadników.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak do godziny 22 obowiązuje w regionie alert drugiego stopnia przed burzami. Jak poinformowało IMGW, w rejonie już występują, tak jak choćby teraz w Opolu, lub w najbliższym czasie rozbudują się burze z opadami deszczu o natężeniu punktowym do 40 mm. Porywy wiatru na razie nie przekraczają 50 km na godzinę. Miejscami wystąpić może też grad o średnicy do 2 cm. Aktywność burz może się nasilać w ciągu najbliższych 2-3 godzin, przemieszczając się na północny wschód. Już mamy pierwsze interwencje podejmowane przez strażaków w związku z usuwaniem skutków choćby silniejszego wiatru. Dotąd opolskim strażakom zgłoszono 9 zdarzeń, w których doszło do połamania lub powalenia konarów drzew czy gałęzi. Takie wiatrołomy strażacy usuwają w powiatach nyskim, prudnickim, namysłowskim oraz w Opolu. Łącznie do działań skierowano 11 zastępów straży pożarnej.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Ludzkie kości znalezione w lesie pod Rypinem w województwie kujawsko-pomorskim. O znalezisku poinformowali policję dwaj przypadkowi mężczyźni, którzy spacerowali w miejscowości Lisiny, mówi aspirant sztabowa Dorota Rupińska z policji w Rypinie.
2: Na miejsce skierowano policjantów, którzy potwierdzili znalezisko. O całym zdarzeniu powiadomiono prokuratora rejonowego w Rypinie, który przybył na miejsce. Na miejsce również przybyli specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego w Bydgoszczy, którzy wykonywali oględziny. Dziś już wiemy, że to są ludzkie kości. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, kim była ta osoba i w jakich okolicznościach doszło do jej śmierci.
0: Okoliczności i ujawniona odzież wskazują, że może to być zaginiona 2 lata temu w Lisinach Jowita Zielińska, dowiedziało się Radio PIK. Miejsce znalezienia zwłok w lesie znajduje się w okolicy drogi, którą na rowerze wracać miała do domu. Siły izraelskie wprowadziły zamkniętą strefę wojskową na terenie wzdłuż północnej granicy strefy Gazy. Ma tamtędy przejść marsz żydowskich osadników wojskowych Nahala, wspierany przez izraelskich polityków, dla których rozpoczęła się na dobre kampania wyborcza.
3: Oprócz ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben-Gwira oraz ministra finansów Bezalela Smotricha, którzy najaktywniej wspierają osadnictwo żydowskie, na liście gości jest m.in. minister do spraw diaspory, minister gospodarki i minister do spraw równości społecznej oraz wielu ważnych członków Knesetu. Odpowiedzialna za marsz organizacja Nahala to założona w 1948 roku radykalna formacja wojskowo-rolnicza, której celem jest torowanie drogi do cywilnego osadnictwa żydowskiego. Od masakry 7 października regularnie wzywa do czystki etnicznej na Palestyńczykach w Gazie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Gmina Kolonowskie wykorzystuje wakacje na drogowe remonty. Ruszyła przebudowa ulicy Dworcowej w Staniszczach Wielkich. Jednocześnie samorząd czeka na rozstrzygnięcie przetargu na budowę ulicy Piaskowej w Kolonowskiem. Obie inwestycje będą realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4: W przypadku Staniszcz Wielkich umowę mamy podpisaną. Oprócz tego, że droga dostanie nową nawierzchnię, która wymaga już remontu, naprawdę tu i osoby, które tam mieszkają, na pewno się z tego ucieszą, to jest to jeden z dojazdów do naszej staniszczańskiej kolei drezynowej, także tutaj również ułatwi to dojazd turystów do tego miejsca.
0: Mówił Konrad Wacławczyk, wiceburmistrz Kolonowskiego. Na obie drogi gmina otrzymała blisko 2 miliony złotych dofinansowania. A na koniec coś dla turystów. W Tatrzańskich Dolinach pojawiają się pierwsze różowe łany wierzbówki kiprzycy. Charakterystyczna roślina właśnie zaczyna kwitnąć. Najwięcej turystów ogląda ją na hali gąsienicowej.
5: Ten amfiteatr szczytów, który jest nad halą, plus wierzbówka, tworzą te niepowtarzalne krajobrazy. To jest roślina, która porasta wszystkie tereny, które były w jakiś sposób zniszczone, czy po pożarach, czy po wiatrołomach. Jak zwykle przypominamy, żeby nie wchodzić w te wierzbówki, żeby nie deptać. To oczywiście jest przyroda, więc w Tatrach tą przyrodę powinniśmy chronić.
0: A mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: miało padać i miało grzmieć i te prognozy się sprawdziły. Jeśli chodzi o temperaturę, to ona zaczyna teraz spadać w związku z opadami deszczu, ale w Opolu na termometrach wciąż 24 stopnie, nieco chłodniej, około 23 stopni na południowych krańcach naszego województwa. Przypomnę, że do godziny 22 obowiązuje alert drugiego stopnia przed burzami. Ciśnienie też w dół, teraz na barometrach 1011 hektopaskali. Wiatr był słaby i umiarkowany jeszcze parę chwil temu, ale teraz w porywach podczas burz może wiać nawet do 85 km na godzinę. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Na kolejne wiadomości Radia Opole zapraszam w imieniu Romana Juranka.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Reklama.
7: Cześć sąsiad, jak firma?
8: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
7: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
8: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
7: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
8: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
9: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
6: Po reklamie.
10: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj w audycji Lepiej Żyć w Radiu Opole połączymy się z Patrykiem Szymańskim, wielokrotnym gościem audycji w Radiu Opole, który 3 miesiące temu przeprowadził się z Polski, z Opola do Tokio po to, aby tam mieszkać i pracować. Jak postrzega swoją decyzję, jak Japonia jawi się w jego oczach? O tym wszystkim będziemy mieli okazję porozmawiać za moment, a to mały przedsmak.
1: Takie najciekawsze, co się mi przytrafiło, to chyba znajomość z członkami, albo być może członkami jakuzy, czyli gangów, syndykatów, może mafii.
0: Rozmowa z Patrykiem Szymańskim w Radiu Opole już za chwilę.

0: Gościem audycji Lepiej Żyć w Radio Opole dzisiaj prosto z Japonii, z Tokio, jest Patryk Szymański, który wielokrotnie gościł na antenie Radia Opole, opowiadając o różnych miejscach na świecie, które odwiedzał. Zajmuje się także reportażem, fotografią. No i wyprowadził się do Japonii, do Tokio. To nasza pierwsza rozmowa, odkąd tam jesteś. To jest ogrom pytań, ale po prostu jak się czujesz w tym nowym miejscu, w tym momencie swojego życia?
1: Tak, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No, w tym momencie się czuję bardzo zmęczony, bo jest upał straszliwy. Było w ciągu dnia ponad 30 stopni, około 35 chyba. Teraz jest godzina 20 i jest wciąż 29 i w Tokio powietrze ledwo co się rusza, jest strasznie duszno, więc no, tak się czuję w tym momencie.
0: Twoja praca polega na tym, że oprowadzasz polskie wycieczki po Tokio, po różnych miejscach w Japonii, tak?
1: Polegała na tym moja praca, w tym momencie się tym nie zajmuję, ale samodzielnie będę oprowadzał takie wycieczki, jeszcze tego nie robię. Staram się o kontakty z polskimi grupami, które tu przyjeżdżają i od sierpnia jako freelancer będę zajmował się między innymi właśnie tym, żeby oprowadzać turystów po samym Tokio i no i tu okolicach, czyli Fuji, Kamakura, Yokohama, wszystko co jest mniej więcej godzinę drogi od Tokio, to jest okolica Tokio, a do tego jestem tutaj uczniem, uczę się języka japońskiego i to jest jakby mój priorytet i codzienność.
0: Od 3 miesięcy mieszkasz w Japonii, w Tokio, to powiedz zatem, jak się czujesz teraz, w tym momencie, czy to, jak postrzegasz tą decyzję w ogóle o tej przeprowadzce?
1: O, to dosyć głębokie pytanie. Musiałbym się, szczerze mówiąc, trochę zastanowić, bo słodko-gorzkie momenty tu oczywiście bywają. Bardzo tęsknię za Opolem, tęsknię za rodziną, za przyjaciółmi. Tokio to jest gigantyczne miasto i trochę mi zajęło takie oswajanie się. Poza tym oswajanie to też jest takie falowe. To znaczy bywają dni, gdzie jakby zaczynam sobie zdawać sprawę z tego, gdzie jestem. Jestem w Tokio, wszystko mnie fascynuje, a są inne takie, że czuję się strasznie wyobcowany, wszystko jest inne, na co dzień porozumiewam się w obcym języku, nie ma nikogo bliskiego i tak dalej, więc to są jakby tego rodzaju wahania, no ale myślę, że z czasem będzie jeszcze inaczej. Coraz mniej obcy czuję się w takim rozumieniu, że uczę się języka i uczę się go bardzo szybko. Moja szkoła jakby słynie z tego, że jest bardzo duży nacisk, nauka jest niezwykle intensywna, trochę jakby ponad siły wręcz, bo nie da się zrobić w 100% materiału, który dostajemy. No ale dzięki temu mam taką satysfakcję, kiedy na przykład i rozumiem komunikaty, które tam z głośników są mówione. To jak na 3-miesięczny pobyt wydaje mi się dosyć duże, no i potrafię rozmawiać już po japońsku z Japończykami. Tutaj poziom angielskiego jest dosyć niski, więc no takie poczucie wyobcowania też jest dosyć silne, kiedy nie tylko nie ma kogoś bliskiego, ale nawet z tymi obcymi nie da się za bardzo porozmawiać i rozmowy były ograniczone do cześć, dziękuję i proszę w jakiejś tam kawiarni czy w sklepie. No ale mam coraz więcej znajomych, mam coraz więcej jakby swoich miejsc, więc no oswajam się.
0: No właśnie mówisz o poczuciu wyobcowania, a kiedy zaglądam do ciebie na media społecznościowe, to jesteś wśród ludzi, nieustannie jakiś przyjaciół tam w tej Japonii.
1: No tak, ja jestem raczej towarzyskim człowiekiem i bardzo szybko ludzi poznaję. Mam dużą grupę znajomych ze szkoły. Bardzo duże szczęście miałem, szczerze mówiąc, i wybierając sobie szkołę i później trafiając do odpowiedniej klasy, bo tutaj jest dużo szkół językowych, które uczą japońskiego. To jest, w tym kraju jest taki duży nacisk na to, żeby imigranci znali japoński, więc to jest taka droga wejścia w ogóle do kraju. Wszyscy ci, którzy chcą tutaj pracować, muszą nauczyć się języka i mnóstwo ludzi właśnie w takich szkołach zaczyna tutaj swój pobyt, ale większość imigrantów to nie są ludzie z Zachodu, to nie są Europejczycy czy Amerykanie, tylko raczej ludzie z Chin, ludzie z Indii, no z którymi ja też, kiedy ich tutaj poznaję, też mam raczej ograniczony kontakt, chociażby z tego powodu, że ludzie z Chin bardzo często po angielsku nie mówią wcale. Natomiast ja trafiłem w klasie na grupę ludzi takich zachodnich, więc od razu mieliśmy swoją jakby paczkę, od razu było z kim porozmawiać i powymieniać się doświadczeniami. No i każdy z nas był w jakiś tam sposób samotny i szukał tego kontaktu. Natomiast wiem, że w innych klasach było tak, że trafił ktoś pojedynczy, jakiś tam Włoch czy Francuz, pomiędzy właśnie Chińczyków czy Tajwańczyków, no i miał większe problemy z tym oswajaniem, no bo nie miał nawet do kogo za bardzo się odezwać. No oprócz tego jakby dążę do tego kontaktu też z miejscowymi, to jest jeden z moich celów, żeby tutaj poznać tych ludzi, opisać ich, myślę o kilku tematach, o kilku reportażach na przyszłość, więc no jakby ta siatka znajomych moich rośnie dosyć szybko. No nie wiem, teraz na przykład w poniedziałek ze znajomym Japończykiem właśnie Hiroshim jedziemy na festiwal Mikoshi, czyli festiwal, w czasie którego przenosi się takie skrzynie. To jest festiwal religii szintoistycznej i będziemy tą skrzynię wrzucać do oceanu.
0: O tych fascynujących tematach, które tropisz, też jeszcze porozmawiam, ale zaciekawił mnie ten styl uczenia się języka japońskiego właśnie tam, powiedziałeś, że jest bardzo intensywny. My też tak postrzegamy tutaj w Europie Japończyków jako takich bardzo ambitnych, pracowitych i myślę sobie, że ta ich edukacja to może wręcz nawet jest taka opresyjna tak przez tą swoją intensywność i ambitność.
1: Ciężko mi powiedzieć, jak jest w szkołach japońskich pomiędzy Japończykami, ale nie powiedziałbym, że to jest opresyjne, bo mimo, że jest bardzo intensywne i te wymagania są ode mnie bardzo wysokie, to jakby mam różne furtki obchodzenia tego. To znaczy na przykład jest tak, że uczniowie, którzy sobie nie radzą, mogą powtarzać semestr. Semestr trwa 3 miesiące. To nie jest tak jak u nas, że pół roku. Czyli pierwsze 3 miesiące to są jakieś tam podstawy, kolejne 3 miesiące zaawansowane podstawy i tak dalej, i tak dalej. Po pierwszych 3 miesiącach ktoś, kto sobie zupełnie nie radzi, może zostać i powtórzyć następny semestr, natomiast później i tak trafia do następnej klasy. To nie jest tak, że ktoś jest wyrzucany, czy że nie zdaje, tylko idzie dalej. Nauczyciele zupełnie nie są surowi. Myślę, że w Europie bardzo często wyobrażamy sobie tych Japończyków, japońskich nauczycieli, że oni są bardzo surowi, bardzo wymagający. Oni są wszyscy niesamowicie przychylni, uśmiechnięci, zabawni nawet. To jest taki styl uczenia, którego nigdy wcześniej nie widziałem, że z racji tego, że uczymy się po japońsku, większość nauczycieli nie mówi po angielsku, żeby nam wyjaśnić, co nam tłumaczą, mówią nam po japońsku, a kiedy nie rozumiemy, to muszą nam na przykład pokazać gestami. No to nieraz to są jakieś takie wygłupy i jakieś żarty i zachowują się tak, że no w Europie by to na pewno nie przeszło, bo pomyślelibyśmy sobie, że no nauczycielowi nie wypada się tak zachowywać. Tutaj natomiast to jest normalne. Zauważyłem na przykład taką ciekawostkę, że zupełnie nie są ci nauczyciele przyzwyczajeni do tego, żeby kogokolwiek uciszać. Jeżeli klasa jest za głośno, to oni po prostu kontynuują lekcję i czekają, aż wszyscy się skupią i zaczną słuchać dalej. Nie ma tak, żeby ktoś podniósł głos, żeby nawet powiedział, poproszę o ciszę, proszę o uwagę, po prostu sobie kontynuują. Najczęściej jest tak, że to w ogóle ktoś z uczniów, kto nie może się skupić, nie może usłyszeć, mówi pozostałem, no słuchajcie, teraz już cicho, bo słuchamy dalej. No, ta intensywność jest wysoka, no bo no język jest niezwykle trudny, gramatyka jest skomplikowana, słówek się uczymy. Teraz mam 2,5 tygodnia mniej więcej nowy semestr trwa i wyliczyliśmy, że mamy ponad 200 nowych słów do nauczenia się. To jest około 10 na dzień. No wiadomo, że jakby 10 na dzień teoretycznie da się nauczyć, ale to nie jest tak, że jednego dnia usłyszę 10 nowych słów i następnego dnia już je umiem, prawda? No więc tak ta intensywność mniej więcej wygląda.
0: Jak często masz zajęcia w tej szkole? Jak to wygląda od tej strony?
1: Codziennie w tygodniu, od poniedziałku do piątku, 4 godziny są samych lekcji i na początku wydawało mi się, że no tak jak w większości szkół to wystarczy, plus tam jakieś drobne powtórki, ale nie, trzeba po szkole trzeba bardzo dużo się przykładać. No dzisiaj na przykład w czwartek mam egzamin na początek tego semestru podsumowujący te pierwsze powiedzmy 3-3,5 tygodnia, więc no dzisiaj większość dnia spędziłem na powtórkach, bo mamy około 20 nowych form gramatycznych i te 200 słów, o których mówiłem, więc no trzeba naprawdę nad tym posiedzieć.
0: A możesz trochę streścić te swoje 3 miesiące, no bo chyba zadziało się dużo zmian, wydaje mi się, przez te 3 miesiące. Też na przykład zdążyłeś się przeprowadzić.
1: Tak, no to zmusiła mnie do tego sytuacja tutaj, jakby no różne urzędowe sprawy, nieurzędowe i zawodowe są ze sobą powiązane, więc no musiałem znaleźć sobie nowe mieszkanie i się przeprowadzić, ale za to przeprowadziłem się, wcześniej mieszkałem na obrzeżach miasta. Teraz mieszkam niemal w samym centrum, w dzielnicy, która nazywa się Nihonbashi. I to jest, no dzisiaj byłem pod dworem cesarskim, to jest około 20 minut spacerem ode mnie. Asakusa z drugiej strony, też taka dzielnica z najpiękniejszą, największą świątynią w Tokio, też jakieś 20-25 minut w drugą stronę piechotą, więc no mam doskonałą lokalizację. Streścić 3 miesiące, no nie streszczę ich niestety w kilkuminutowej rozmowie, to musielibyśmy dosyć długo porozmawiać. No powiedzmy, że o szkole już mniej więcej opowiedziałem, jak to jest, ale takie najciekawsze, co się mi przytrafiło, to chyba znajomość z członkami, albo być może członkami jakuzy, czyli gangów, syndykatów, może mafii japońskiej. Trafiłem na nich szukając fotografii i to nawet nie jest jakieś niezwykłe, bo odbywa się tutaj taki festiwal Sanja w maju co roku i ci panowie słynący z tatuaży pojawiają się tam i eksponują te tatuaże, więc bardzo dużo fotografów. Znalazłem sobie online po prostu informacje, gdzie i jak szukać tych ludzi i bardzo dużo fotografów się tam w tym czasie kręci i łatwo można takie zdjęcia wtedy zrobić, bo ci ludzie są do tych fotografii chętni i specjalnie przychodzą w takich szatach, które później mogą zrzucić i eksponować tatuaże. No natomiast ja, będąc właśnie takim raczej gadatliwym i zaczepnym człowiekiem, poznałem się tam z niektórymi z tych ludzi, porobiłem im zdjęcia i powiedziałem, no jeżeli mi dacie jakiś kontakt, no to wam te zdjęcia wyślę. Później się odezwałem znowu, mówię, no tutaj są zdjęcia, proszę bardzo, ale ja jestem bardzo zainteresowany Japonią, kulturą Japonii, więc gdyby była okazja się spotkać, to bardzo chętnie. No i właśnie z jednym kolegą się zaprzyjaźniłem. To jest ten, o którym wspominałem wcześniej, że w poniedziałek jedziemy na kolejny festiwal. No i to jest taki właśnie wytatuowany od szyi ponadgarstki człowiek. Ci członkowie jakuzy, oni noszą te tatuaże trochę jak garnitury. No i to jest cała taka rozbudowana kultura. Ja się na tym nie znałem aż tak bardzo przed przyjazdem. Tutaj coś tam słyszałem, ale teraz sporo o tym czytam. Nie będę się na ten temat rozgadywał, no ale te ich tatuaże to jest taka bardzo wyjątkowa kultura i jakby można je uzyskać tylko w Japonii, tą metodą, którą oni je sobie robią. Myślę, że no podsumowując, 3 miesiące to jest chyba najciekawsze, co mi się przytrafiło.
0: Tak, widziałam fotografie, którymi się podzieliłeś w mediach społecznościowych. Próbowałam coś z tego zrozumieć. To jak to jest? Jakuza się może oficjalnie pokazać na festiwalu, gdzie są ludzie, gdzie wszyscy fotografują? No bo ja rozumiem jakuzę jako mafię taką japońską, tak? Dobrze myślę?
1: Być może byli to członkowie mafii, być może jacyś po prostu bandyci. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Wiem, że widziałem członków jakuzy takich prawdziwych. Widziałem bossów grup, syndykatów. Ta grupa się nazywa Nakamura Kai. Widziałem ludzi, którzy mają ucięte małe palce i to jest bardzo taki charakterystyczny symbol członka tych gangów. Ja nie wiem. Wiem, że na przykład wśród włoskiej mafii rozróżnia się kogoś, kto należy tam do gangu, a kogoś, kto jest członkiem mafii, czyli już jest w takich najwyższych szeregach, więc no nie wiem, czy ja takich akurat mafiozów widziałem, chociaż widziałem dwóch takich starszych mężczyzn, którzy tam byli no bardzo poważani i wysoko szanowani. I zrobiłem zdjęcie jednemu z nich. Sami mnie poprosili o to, bo ja się tam szwendałem koło nich i ci, których wcześniej poznałem, mówią, że chodź tutaj na chwilę, zrobisz nam zdjęcie z tym facetem. Mhm. Ja zrobiłem to zdjęcie i na początku nawet wrzuciłem je sobie na Facebooka, ale później ten jeden z moich znajomych mi mówił, nie widział tego na szczęście, że ja tak zrobiłem, bo nie wiem, jakby to skomentował, ale mówi, że słuchaj, tamtego zdjęcia to może lepiej nie wrzucaj, no bo to jest taki raczej ważniejszy człowiek, więc ja je usunąłem. No, więc ja jakby dopiero badam ten temat, chciałbym się na tym bardziej skupić, ale ja do końca jeszcze nie wiem, kogo ja tam widziałem i nie wiem, jak to działa, że oni się tam pokazują. Wiem, że jakuza jakby no nie jest taka do końca podziemna. To są ludzie, którzy bardzo duży szacunek mają albo mieli wśród ludzi, ponieważ bardzo dużo działają w taki charytatywny, nazwijmy to, sposób. Jest na przykład taka bardzo znana sytuacja, kiedy wydarzenia w Fukushimie miały miejsce i tam wybuchła elektrownia i tsunami, były trzęsienie ziemi, to jakuza w ciągu 24 godzin zebrała ciężarówki sprzętu dla tych poszkodowanych ludzi, wody pitnej, całą taką pomoc, która jest w pierwszych momentach potrzebna. Oni to zrobili szybciej niż służby państwowe, więc no w ten sposób zyskują jakby duży szacunek i myślę, że dlatego mogą się tak publicznie pokazywać, bo wiedzą, że niewiele im grozi, bo ludzie są za nimi. Na ten moment jakby takie mam spostrzeżenia i takie informacje, no ale z racji tego, że znam tych ludzi, no to będę chciał się dowiedzieć trochę więcej.
0: To przypomnij jeszcze raz, jak się nazywa ten festiwal, podczas którego oni się spotykają wszyscy w publicznym miejscu?
1: To jest festiwal Sanja w dzielnicy Asakusa. On się zawsze odbywa w maju. No i słynie mniej więcej z tego, że to jest naprawdę gigantyczny festiwal. On całą dzielnicę pokrywa, tam można się naprawdę zgubić, ale wieczorami mniej więcej przy głównej świątyni zawsze ci członkowie gdzieś tam pozują i eksponują swoje tatuaże. Ja natomiast nie szedłem tam wieczorem, gdzie był największy tłum, tylko znalazłem mniej więcej okolicę, z której oni sobie startują. Więc było mniej turystów i mogłem bardziej być bliżej tych ludzi i zaczepiać ich, powiedzmy, no bo byli chętniejsi do rozmowy, bo wiedzieli, że jestem sam, a że nie ma wokół mnie jeszcze 100 innych turystów.
0: A do tej rozmowy z Patrykiem Szymańskim, autorem reportaży, fotografem, który obecnie mieszka w Tokio, powracamy za chwilę. Mówisz mi zostań i jestem dziś...

0: powracamy dzisiaj do naszej rozmowy z Patrykiem Szymańskim, który obecnie mieszka w Tokio. Opowiada nam o tym miejscu i o zmianie, jakiej w życiu dokonał.
1: Może nie tyle zmieniam pracę, co pracodawcę. Mm-hmm. Miałem pracodawcę wcześniej, natomiast teraz przechodzę jakby na samodzielne działanie, żeby oprowadzać tutaj ludzi po Tokio. Więc jeżeli ktoś z Opolan się wybiera, to zapraszam.
0: A to bardzo odważna decyzja po raptem 3 miesiącach pobytu w Tokio.
1: Nie wiem, czy odważna. Mogę powiedzieć, że tu jest bardzo łatwo działać tak samodzielnie, bo nie ma takich restrykcyjnych przepisów. Na przykład nie muszę zakładać działalności gospodarczej, żeby coś takiego robić. Mogę działać jako freelancer i później po prostu w odpowiedni sposób się rozliczać. Bardzo łatwo jest też odliczać sobie rzeczy od podatków. Nie są tutaj wymagane faktury, wystarczą paragony pobierane z różnych miejsc i bardzo dużo rzeczy można odliczać, czyli każdy transport, każdy posiłek w czasie pracy i tak dalej, więc no nie wiem, jest to tutaj dużo łatwiejsze. To po prostu my mamy tak trudno, że wydaje nam się, że tego typu działanie jest może jakieś odważne, ale nie, no za granicą to często jest dużo prostsze.
0: Ale myślę sobie, że to też nie jest łatwe zrozumieć, jak to wszystko tam działa, kiedy się dopiero uczy tego języka japońskiego, a angielski, jak się okazuje, nie jest tam zbyt popularny.
1: No tak, ja znam japoński już po tych kilku miesiącach w stopniu na tyle komunikatywnym, że oprowadzając ludzi nie będę się pytał przecież Japończyków o ich opinię na temat polityki międzynarodowej, tylko którędy na dworzec i czy mają ramen albo poproszę kawy, prawda? Więc wystarczy mi to, co umiem w tym momencie. Natomiast no, na dodatek, jeśli chodzi o komunikację, no to jest dzisiaj XXI wiek i nie ma problemu z tym, żeby się porozumieć. Znajomość miasta, nie wiem, 3 miesiące mi wystarczą, żeby poznać Tokio na tyle, żeby móc kogoś tutaj bez problemu oprowadzić, bo te miejsca, do których chodzą turyści, to ja już doskonale znam. Tak jak no, dzisiaj poszedłem sobie na spacer pod Pałac Cesarski, już tam byłem wiele razy, czytałem o nim bardzo dużo, poza tym chcę zabierać gości, którzy do mnie przyjadą też w takie bardziej nietypowe miejsca. Będę się kierował raczej tym, żeby te największe turystyczne atrakcje może każdy odwiedzić albo sam, albo z biurem podróży. Natomiast ja chcę ludziom pokazywać taką stronę Tokio, którą lubię oglądać sam, czyli na przykład te festiwale, które się tutaj odbywają, jakieś takie zaułki, nie wiem, mnie interesuje street art, te tradycje japońskie, gdyby się udało poznawać ludzi z tymi moimi znajomymi Japończykami, to by było super, chociaż jakby no tego nie jestem oczywiście w stanie obiecać, no bo nie mogę czyimś czasem dysponować. No ale tego typu miejsca, nie tylko chodzić po świątyniach i pałacach, no bo to jest jakby takie zwykłe zwiedzanie, a chcę, żeby za mną było zwiedzanie z reporterem i z fotografem. No natomiast to są zawsze mniej więcej te same miejsca, więc nie mam takich obaw też pokazywać miasto, w którym też jestem niby stosunkowo nowy, ale ja je bardzo szybko i bardzo dobrze poznaję.
0: Czym cię najbardziej zaskoczyło to twoje tokijskie życie? Czego się nie spodziewałeś, a się zdążyło wydarzyć przez te 3 miesiące albo jest jakąś częścią codzienności?
1: Najbardziej mnie zaskoczyło to, chociaż ja byłem już wcześniej w Japonii, już miałem na ten temat przemyślenia, ale spodziewałem się, że samo Tokio, jak się zacznie w nim mieszkać, będzie ekstremalnie nowoczesne, a takie nie jest. Z takich, powiedzmy, sprowadzających na ziemię trochę zaskoczeń, tak powiem. Japonia jest bardzo wysoko rozwiniętym krajem, czołową gospodarką świata. Najbardziej imponujące tutaj są chyba te

0: pociągi, o których wszyscy wiedzą, nie tylko Shinkansen, że są super szybkie, ale w ogóle ten system pociągów, które się niemal nie spóźniają, które funkcjonują po prostu doskonale. No natomiast widać, że Japonia jest krajem starzejącym się. Rozwiązania, które tutaj istnieją, są powoli już dosyć przestarzałe, czyli to są takie rzeczy, które były nowe 10-15 lat temu. Szczególnie w kontekście Polski jest to takie jakieś dużo bardziej zaskakujące, bo Polska jest krajem rozwijającym się w tym momencie, więc my mamy rozwiązania bardzo nowe. Mówię na przykład o czymś takim, kiedy wejdzie się do restauracji, bardzo rzadko w centrum miasta przynajmniej jest tak, że zamawia się u tam kelnera czy barmana, tylko raczej zamawia się przez taką maszynę stojącą przy drzwiach, co pozornie może wydawać się super nowoczesne. Ale te maszyny, bardzo dużo z nich nie ma możliwości płatności kartą. To są takie przestarzałe maszyny, wyglądają, mają takie stare klawiatury jak komputery sprzed 30 lat. To jest z jednej strony dosyć fascynujące, taki można powiedzieć design tego, no ale to jest już dosyć stary, gdzie wystarczyłby jeden płaski ekran jak tablet, przykładanie telefonu do niego i w bardzo prosty sposób można posiłek zamówić. No, dzisiaj byłem na przykład w takiej restauracji, gdzie w jednej maszynie się zamawiało, a w drugiej się płaciło. No to już jest na przykład duże utrudnienie. Skoro dzisiaj w XXI wieku bez problemu można to zrobić w jednym miejscu, to się przekłada też na przykład na urzędy. Bardzo dużo chodzę po urzędach ze względu na przeprowadzkę tym bardziej, bo to wszystko trzeba rejestrować i nie wiem, ubezpieczenie musiałem przenieść, moje składki emerytalne nawet musiałem przenieść do nowej dzielnicy, w której jestem. I w tych urzędach to te przestarzałe rozwiązania widać już dużo bardziej, bo tam wszystko funkcjonuje wciąż na drukarkach, telefonach, segregatorach, tak jak u nas, no naprawdę co najmniej 10 lat temu, gdzie dzisiaj mamy wszystko raczej scyfryzowane, to w Japonii wszystkie dokumenty wypełniałem ręcznie, wpisując ołówkiem na papierze. W Polsce w większości jestem w stanie złożyć aplikację online, przyjść do już ze sprawą w jakiś tam sposób rozpoczętą.
1: Jak wygląda ta twoja najbliższa okolica? To jest jakieś osiedle? Jak byś opisał tą przestrzeń najbliżej twojego domu?
0: W tym momencie po przeprowadzce już mieszkam w takim centrum z wieżowcami. Takim naprawdę biurowce raczej wokół mnie są. Ja sam nie mieszkam w takim, mieszkam w małej kamieniczce w bocznej uliczce. Natomiast no, okolica to jest takie centrum dużego miasta nowoczesnego. Wcześniej mieszkałem natomiast na obrzeżach, które też były bardzo piękne i bardzo je lubiłem. To była taka naprawdę bardzo spokojna okolica, gdzie szczególnie teraz jak są takie upały, to nocami miałem otwarte okno przez całą noc i nigdy nic nie słyszałem, nigdy mnie nic nie obudziło, czy tam bardzo rzadko się zdarzyło, żeby nie wiem, jakieś auto przejeżdżało. Blisko miałem do rzeki Tamagawa, gdzie chodziłem sobie pobiegać i w ładniejsze dni jeszcze w czasie biegania miałem widok na górę Fuji. Więc no jakby dwie skrajne wersje Tokio miałem. Przez pierwsze te 3 miesiące mieszkałem właśnie tam. To było jakieś godzina drogi od centrum, chociaż ciężko powiedzieć, gdzie jest centrum Tokio, ale mniej więcej godzinę od szkoły mojej, powiedzmy, jechałem, natomiast no teraz jestem już w takim naprawdę centrum, gdzie jeśli ktoś zna Tokio, no to jak słyszy, że mam 20 minut do Asakusy, 20 do dworca Tokio, nie wiem, około 15 do Ginzy, no to ja jestem w naprawdę wyjątkowej lokalizacji.
1: Jak postrzegasz teraz, to jeszcze jest stosunkowo świeżo, swoją decyzję, czy taka przeprowadzka, zmiana kontynentu, zmiana codziennego życia, pracy, to jest fascynująca, wspaniała przygoda?
0: Jest fascynująca i wspaniała, jakby niezależnie od rezultatu. Ja mam wizę do marca i bardzo możliwe, że mój pobyt się na marcu skończy, ponieważ niestety dzieje się w tym momencie dosłownie tak, że bardzo zaostrzają się przepisy wizowe. I gdybym ja chciał tu zostać, to już ta droga jest utrudniona. W momencie, jak wyjeżdżałem, to jeszcze nie było tak, jak jest teraz. Nie będę się wdawał w szczegóły, ale żeby na przykład... Gdybym chciał zostać na wizie, to się chyba nazywa business manager, czyli posiadając własną firmę, to w tym momencie trzeba mieć kapitał równowartości około 600 tysięcy złotych plus jednego zatrudnionego pracownika. To jest bardzo zaporowa sytuacja w przypadku takich, powiedzmy, małych biznesmenów jak ja. Wielu miejscowych też się z tym w tym momencie boryka, bo to jest taki cios już w obecnych tutaj działających imigrantów. Zaostrzyły się przepisy, na przykład ja przyjechałem tutaj na tą wizę uczniowską ze względu na to, że szkoła jest moim priorytetem, czyli nie mam wizy pracowniczej, co też mi jakby ułatwia sprawę z tym moim działaniem ze zmianą pracodawcy, bo nie byłem od tego uzależniony. Natomiast do tej szkoły w tym momencie już jest już się dużo trudniej dostać, ponieważ przepisy wyglądają tak, że żeby przejechać do szkoły, już trzeba mieć egzamin GLPT-5. Mam nadzieję, że nie pomyliłem literek, ale czy GPLT. No, taki egzamin z podstawowego japońskiego, który ja po moich 3 miesiącach nie jestem pewien, czy byłbym w stanie zdać, bo to jest dosyć trudny egzamin. I już, żeby przejechać do szkoły, trzeba go mieć. Więc no, te przepisy się pogarszają. Natomiast no, ta fascynacja moja Japonią jest jakby niezmienna, bo to jest kraj, który jest tak zupełnie inny kulturowo, tu wszystko jest tak bardzo inne, że każdego dnia da się być zaskoczonym. Więc ja się czuję trochę jak taki dzieciak w piaskownicy, którego wszystko wokół fascynuje, bo każda pojedyncza rozmowa nie wiadomo do czego dobrnie, bo ludzie zachowują się całkowicie inaczej. Miejsca są zupełnie inne, zachowanie. Japończycy są tacy bardzo ekspresyjni. Kiedy byłem młodszy, oglądałem tam jakieś bajki, najczęściej na Polonii 1 leciały japońskie anime albo Dragon Ball. Później już nie oglądałem, dzisiaj się tym raczej nie interesuję, ale w dzieciństwie trochę. To zawsze mi się wydawało, że te postacie są takie zabawne, bo są przerysowane. A tutaj okazuje się, że ci ludzie bardzo często naprawdę tak się zachowują, biegają w taki specyficzny sposób, krzyczą w inny sposób, reagują. Nie wiem, dźwięki, które wydają, typu och, ach, są tutaj zupełnie inne. No nawet to potrafi być ciekawe. No i te wszystkie takie kulturowe różnice zachowania w restauracjach, to takie przepraszanie, kłanianie się, zachowania, które u nas, nie wiem, no to jest bardzo wysoka kultura osobista oczywiście, ale u nas uchodziłaby wręcz za takie uniżanie się. Natomiast tutaj jest takie bardzo normalne, działające w każdą stronę, to znaczy, nie wiem, my musimy na początku lekcji wszyscy wstać, powiedzieć sensei konnichiwa, przywitać się z naszym senseiem, ukłonić się. No jest to jakby opcjonalne, nikt nie musi kłaniać w pas, ale tak robimy, ale sensei też się do nas kłania. I to po japońsku, czyli kłania się tak dosłownie w pas, czyli głowę ma na wysokości pasa w ukłonie. No i na każdym kroku się z czymś takim spotykam. Nie wiem, no nie chcę każdego szczegółu opisywać, ale z tym senseiem to jest na przykład ciekawe. No i wszędzie po prostu jest jakoś inaczej. Wszędzie jest coś innego niż u nas.
1: Postrzegasz swoją decyzję o tej przeprowadzce do Tokio jako bardzo odważną? Tak siebie widzisz?
0: Chyba nie. Gdybym był młodszy i gdyby to było jakiś czas temu, to może tak, ale dzisiaj nie, no bo jestem już na tyle doświadczony i przyjechałem tu już z takim pewnym bagażem doświadczenia właśnie, z umiejętnościami, z wiedzą i też, nie wiem, z powiedzmy jakimś majątkiem. Nie jest tak, że porzuciłem wszystko, co mam w Polsce i przyjechałem sobie tutaj. Poza tym jest XXI wiek, wszystko działa online, komunikacja. No dzisiaj mam sztuczną inteligencję. To tak bardzo ułatwia mi życie, że to jest nie do opisania, bo kiedy ja dostaję korespondencję z jakiegoś urzędu, to ja przecież nie byłbym w stanie sobie z tym poradzić. Musiałem prosić kogoś o pomoc. Ktoś by mi tłumaczył prawdopodobnie po japońsku, i nie wiedziałbym, co mam robić. Ja dzisiaj robię skan jakiegoś dokumentu i od razu wiem gdzie mam iść i co mam robić, więc no nie jest to bardziej odważne niż jakiś tam wyjazd za granicę. Postrzegam tego tak.
1: Yakuza to jeden z tematów reportaży, nad którym myślisz i pracujesz. Na horyzoncie już są konkretne kolejne, które wiesz, że będą dla ciebie fascynujące, ciekawe.
0: Tak, mam jeden, który jest kontynuacją mojego jakby starego tematu, to znaczy pisałem kiedyś o najemnikach walczących w Ukrainie i namierzyłem wtedy sporo ludzi online z różnych krajów świata i między innymi człowieka z Japonii. I on tutaj mieszka stosunkowo blisko, no ale blisko to jest parę godzin pociągiem na północ od Tokio, w innej już prefekturze, Japończyk, który jako najemnik walczył po stronie Ukrainy i to mnie na przykład bardzo fascynuje. Chciałem porozmawiać z takim człowiekiem o jego motywacjach, co on tam robił. Do tej pory śledzimy się wzajemnie, już miałem z nim kontakt, zaprosił mnie do siebie, no ale na razie jakby nie bardzo mam kiedy tam pojechać. cały czas mamy ze sobą kontakt online i widzę, jakie treści on wrzuca do internetu i oprócz jakby swoich, on tutaj już mieszka w Japonii, już jest po powrocie, no co najmniej chyba z rok, to oprócz jakichś tam swoich codziennych spraw, wrzuca cały czas relacje swoich znajomych chyba, czy po prostu jakichś stron, śledzi to, co się dzieje na froncie, więc widać, że jest do tego tematu przywiązany. Fascynuje mnie na przykład to, w jaki sposób on się tam w ogóle komunikował. Nie zna angielskiego, tylko pojedyncze słowa z tego, co tam z nim rozmawiałem. No, wątpię, żeby znał ukraiński czy rosyjski, żeby z kimkolwiek się komunikować, więc skąd on się tam w ogóle wziął, Japończyk na ukraińskim froncie, w jakiej jednostce służył, czy to był jakiś tam szeregowy żołnierz, czy członek jednostki specjalnej. No, myślę, że tych tematów zbierze mi się trochę więcej, bo poznałem sporo ludzi, poznałem na przykład mężczyznę takiego, który jest tradycyjnym muzykiem tradycyjnego teatru Noch. I też mamy niewielki kontakt, troszkę się teraz urwał, bo nie odpisał mi na ostatni mail, ale to jest człowiek, który mówi po polsku i występuje w Polsce i nawet nie wiem, czy w Polsce nie jest w tym momencie, bo w ostatnim mailu mi pisał, że wyjeżdża do Polski na koncerty w Warszawie i w Szczecinie. Zaprosił mnie na spektakl, ja nie jestem pewien, czy on w nim występuje, ale występuje tam przynajmniej część jego grupy, o której mi pisał i pisał, co ciekawe, po polsku do mnie maila i widać, że pisał go samodzielnie, bo były tam błędy, więc bardzo doceniam jakby te jego starania. Ja nie jestem jeszcze w stanie napisać maila do niego po japońsku. I zaprosił mnie na spektakl i to jest, wystawiają tutaj Gombrowicza po japońsku, więc to też bardzo bym chciał zobaczyć i może o tych ludziach też coś napiszę, no zobaczymy. Zawsze w reportażu chodzi o to, jaką kto ma tak naprawdę historię i co ma do opowiedzenia.
1: Fascynująca opowieść twoja o Tokio, myślę, że będziemy do niej jeszcze powracać, skoro tam jesteś i tak dużo dzieje się ciekawych, interesujących spraw. Bardzo dziękuję za to połączenie na antenie Radia Opole. Patryk Szymański dzisiaj był naszym gościem. I tak kończymy dzisiejszą audycję Lepiej Żyć w Radiu Opole. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości, później program Na kocią łapę i na psa urok, który dzisiaj poprowadzi Iwona Tokarska. Będzie m.in. o tym, kto ma większy problem ze swoim zachowaniem, pies czy jego właściciela.

0: I już godzina 15, tu Radio Polina FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich o skutkach burz nad Opolszczyzną. Orlik przy szkole podstawowej numer 3 w Głubczycach będzie zmodernizowany. Dzisiaj finałowy pojedynek mundialu, czyli Messi kontra Jamal.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. 23 wyjazdy strażaków do usuwania skutków burz, które przechodzą nad Opolszczyzną. Co najważniejsze, brak osób poszkodowanych. Główne interwencje to połamane drzewa i podtopione piwnice. Najwięcej pracy mają strażacy w powiatach prudnickim, oleskim i nyskim. Automatyczny defibrylator zamontowano na ścianie budynku Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Jeśli osoba nie oddycha, jest nieprzytomna, to znak do podłączenia zewnętrznego defibrylatora, tłumaczy Jarosław Kostyła, dyrektor OCRM.
2: Ponieważ większość zatrzymań krążenia odbywa się w mechanizmie migotania komór, czyli tak zwanego rytmu, który możemy przywrócić prawidłową pracę serca tylko w wyniku strzału, w wyniku defibrylacji, w wyniku potraktowania prądem, kolokwialnie rzecz ujmując, i w tym momencie to może zrobić tylko takie urządzenie.
0: Dodajmy, że nowy automatyczny defibrylator jest wyposażony również w tryb pediatryczny.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Orlik przy szkole podstawowej numer 3 w Głubczycach będzie zmodernizowany. W ubiegłym tygodniu gmina wyłoniła wykonawcę, a w najbliższy wtorek podpisanie umowy na realizację inwestycji, informuje Bartosz Dzierza, dyrektor Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach.
3: Wygrała firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, to jest na 1 468 000. Dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu blisko 700 000. Nie pokrywa, wiadomo, w całości tej inwestycji, więc będą się to pokryte ze środków gminy Głubczyce, ale dobrą wiadomością jest takie, że cały kompleks przy szkole podstawowej numer 3, całe to boisko trawiaste będzie wymienione na nową nawierzchnię oraz powstanie nowy plac sportowo-zabawowy.
0: Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 5 miesięcy, nie później jednak niż do 15 listopada.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Emocje sięgają zenitu. Wieczorem finałowy mecz mundialu. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna.
4: Naprzeciwko siebie stają po raz pierwszy i prawdopodobnie ostatni Leo Messi, będący u schyłku kariery, oraz Lamine Yamal, który dopiero ją rozpoczyna. Messi wciąż prezentuje olśniewającą formę, a po drugiej stronie boiska stoi jego niezwykle utalentowany, naturalny następca. Obu łączą zaskakujące nici przeszłości, tworząc historię, którą wielu określiłoby mianem przeznaczenia. Prawie 2 dekady temu fotograf Jon Monfort nie przywiązywał większej wagi do sesji zdjęciowej, podczas której nastoletni Messi kąpał uroczego chłopczyka w plastikowej wanience. Dopiero po latach, gdy ów niemowlak wyrósł na Lamine Yamala, niezwykły zbieg okoliczności stał się oczywisty. Zdjęcie 19 lat temu wykorzystano do kalendarza UNICEF. W wieku 39 lat Messi jest prawdopodobnie najlepszym zawodnikiem tych mistrzostw. Prowadził broniącą tytuł Argentynę do finału.
0: A z Nowego Jorku mówił Jan Pachlowski. I jeszcze sport. Pozostajemy w tym temacie. Siatkarze Japonii z kompletem zwycięstw zwyciężyli w fazie grupowej Ligi Narodów. W spotkaniu rozgrywanym w Osace Japonia pokonała Argentynę 3-0, a w nocy z niedzieli na poniedziałek swój ostatni mecz turnieju w Chicago rozegra reprezentacja Polski. Spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi rozpocznie się o godzinie 3.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 17 stopni za oknami, a ciśnienie różnie, ale mniej więcej 1013 hektopaskali. W regionie opady deszczu, miejscami burze z gradem, prognozowana wysokość do około 35 mm. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 85, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże, ale już z rozpogodzeniami, jeszcze lokalnie przelotne opady deszczu i temperatura minimalna tylko 11 stopni. Jutro w dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i temperatury maksymalne od 21 do 23 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
6: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
7: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
8: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
6: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
9: Kiedy przyjedzie tata?
10: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
9: Tata? Oj, dzień dobry, kim panowie są?
10: Dzień dobry, jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
11: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
12: Pamiętasz tę piosenkę?
13: Jesteś legiem.
12: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Iwona Tokarska, dzień dobry. Rozpoczynamy codzienną audycję na kocią łapę i na psa urok. Pochylimy się dzisiaj z naszym gościem nad etologią i wyjaśnimy, czym to różni się na przykład od tresury. Dowiecie się ponadto, dlaczego kontakt wzrokowy z pupilem wyraża czasami więcej niż tysiące słów. A zaczynamy od ucieczki dużego kota, którą to przez miniony tydzień żyły służby województwa zachodniopomorskiego. Służby już schwytały pumę, którą co najmniej kilkukrotnie widziano w lasach w gminie Polanów. To zwierzę przebywa teraz w miejscu tymczasowym i czeka na decyzję, do którego ośrodka trafi. Może to być jeden z ogrodów zoologicznych. O szczegółach Dagmara Kędzior.
1: Z nieoficjalnych informacji wynika, że zwierzę prawdopodobnie uciekło z czyjegoś domu prywatnego. Niewykluczone też, że właściciel pumy próbował ją schwytać w ostatnich dniach. Drapieżnika co najmniej kilkukrotnie zaobserwowano w lasach i w pobliżu domostw. Nie reagował na hałas ani na ludzki krzyk, co według służb mogło sugerować podeszły wiek zwierzęcia i problemy ze słuchem. Ostatecznie puma została odłowiona, potwierdził to Maciej Wiurek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
2: Wróciła do tej miejscowości, która się pojawiła, do tej karcinki. Tak więc w tych okolicach została zauważona najpierw, a potem zostały oddane oczywiście tutaj strzały usypiające. No i została przewieziona tutaj w bezpieczne miejsce, w którym tymczasowo przebywa.
1: Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Na Opolszczyźnie też szukano pumy, dokładnie w 2009 roku, ale do dziś krąży informacja, że była to przede wszystkim kaczka dziennikarska. Zostańcie z nami, już za chwilę rozmowa z naszym gościem.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Zaproszenie do naszego programu przyjęła Ada Mazurkiewicz-Matejka, właścicielka Centrum Etologii Stosowanej i przedstawicielka Fundacji Dogo Academy. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, cześć, bardzo mi miło.
1: Zacznijmy od podstaw. Co to właściwie jest ta etologia? Bo jako właściciele psów najczęściej słyszymy o tresurze, o jakiejś takiej poradzie behawioralnej, a o etologii naprawdę bardzo rzadko.
2: Gdyż etologia jest to dziedzina nauki. Jest to nauka o zachowaniu zwierząt. Dlatego też tak nazywa się nasze centrum, ponieważ przekładamy tą naukę, etologię na praktykę. Stąd etologia stosowana, czyli przekładamy to, co wiemy o mechanizmach, o motywacjach i o zachowaniach zwierząt, konkretnie psów w naturze, na nasze standardy i możliwości pracy z tymi psami.
1: Kiedy trafia do Was pies, to jakie jest pierwsze pytanie do jego właściciela?
2: Pytań jest bardzo dużo, nie ma takiego standardowego, ponieważ zależy to od tego, jaki pies do nas trafia. Wiadomo, jeżeli trafia do nas szczeniaczek na psie przedszkole, no to tych pytań siłą rzeczy nie możemy zadać aż tak wielu, gdyż opiekun sam nie do końca tego psa zna. Jednak gdy do nas trafia bardziej złożony przypadek, na przykład pies, który już pracował z innymi specjalistami, to tych pytań dostaje od nas dużo, bo konkretnie 144 w ramach naszego formularza.
1: 44 pytania na samym starcie.
2: 144 pytania.
1: Och, no to naprawdę sporo.
2: Tak, jest to bardzo szczegółowy formularz, ale jest to pierwszy element naszego procesu pogłębionej analizy zachowania psa, czyli DBP. Jest to profil, który jest naszą autorską metodą właśnie diagnostyki. Jest to pierwszy krok w stronę standardów w Polsce, w behawiorystyce i w tej całej branży.
1: A czego wcześniej brakowało? W czym ty zauważyłeś, że była nisza?
2: Brakuje wspólnego języka przede wszystkim. Jest tak, że opiekun trafia do różnych specjalistów, każdy specjalista posługuje się innymi formułami, no i przede wszystkim własną intuicją niestety. Także
1: też własną po prostu punktem widzenia, prawda? Bo te horyzonty bywają ograniczone.
2: Tak, dlatego staramy się z tym walczyć. Jest to jeden z naszych głównych motywatorów do działania, żeby wyjść poza intuicję, poza domysł, poza mity i poza takie lekkie założenia właśnie intuicyjne, które bywają krzywdzące, ponieważ wiadomo, że jeżeli jest ktoś, specjalista pracujący z psami, no to ma na pewno duże doświadczenie, ale w ramach tego doświadczenia też wydaje mi się, że może trochę zatracać taki punkt widzenia, który jest obiektywny. Dlatego my bardzo duży nacisk kładziemy tutaj na powtarzalność naszych diagnoz, na to, żeby one były przejrzyste, klarowne, no i przede wszystkim precyzyjne.
1: To wszystko, o czym mówisz, brzmi tak, jakbyś sprawdzała, jak to funkcjonuje nie tylko w naszym kraju, ale również za granicą.
2: Tak, zgadza się. Ja też bardzo dużo podróżuję i tutaj zachodnie standardy pracy z psami są mi bardzo bliskie. Zachodnie oraz też australijskie, ponieważ Australia tutaj uważam, że jest bardzo do przodu względem Europy.
1: To znaczy, gdybyś mogła uchylić rąbkę tajemnicy?
2: Bardzo tutaj duży nacisk jest kładziony na standardy socjalizacji szczeniąt. Jest to dziedzina, którą my w Dogo też będziemy planować, też będziemy rozwijać. Ponieważ na ten moment wygląda to w całej Europie tak, że na hodowcy psów no, nie spoczywają de facto żadne konkretne obowiązki ani kryteria, które musi wypełnić z takim szczenięciem, więc często trafiają do nas szczeniaki, za które ludzie płacą bardzo ciężkie pieniądze, które na przykład w wieku 3 miesięcy pierwszy raz wychodzą z kawalerki, mieszkania czy nawet domu na wsi. To znaczy, że te psy w kluczowym oknie socjalizacji, czyli pomiędzy 8 a 14 tygodniem życia, no nie zaznały tylu bodźców, ile zaznać powinny.
1: Właśnie poruszyłaś bardzo poważny problem, bo ja sama jako właścicielka psa też byłam przez nawet weterynarza, nie tyle co hodowcę, nawet weterynarza byłam uczulana, że proszę uważać na trawę przed budynkiem, dlatego że tam mogą załatwiać się inne zwierzęta albo koty i piesek, który nie przeszedł całego cyklu szczepień, może złapać jakąś niebezpieczną chorobę. I to naprawdę hamuje właścicieli psów przed takim, no właśnie, socjalizowaniem, przed wypuszczaniem na świeże powietrze.
2: Oczywiście, że tak, i to też faktycznie jest, nie wolno tego lekceważyć, ponieważ ryzyko złapania wirusa przez szczenie jest bardzo duże, szczególnie tutaj latem, ponieważ te wirusy gorzej przeżywają te okresy zimowe, kiedy są mrozy, więc tak, to jest bardzo istotne. Wiadomo, ja jako behawiorystka tutaj inaczej do tego balansu podchodzę, ale była to główna motywacja, jak chodzi o nasze psie przedszkole w centrum, czyli sterylne środowisko, higieniczne miejsce. Dlatego też powstał u nas specjalny wybieg pod psie przedszkole, który wykonany jest ze sztucznej trawy. No i ta sztuczna trawa pozwala na to, żeby po prostu były to teren sterylizowany przed przyjściem szczeniąt. No i dzięki temu my możemy spokojnie takie psy w tym młodym wieku, przed pełnym cyklem szczepień, socjalizować.
1: Czyli jest to trawa, która jest już odpowiednio odkażona, więc nawet szczeniaczek mający ile? 2 miesiące może już do Was
2: trafić? Tak, są to nasza grupa papi, czyli ta młodsza przedszkolna grupa. Zaczynają się szczeniaczki od 8 tygodni. To jest ten wiek, w którym najszybciej psa możemy od matki odłączyć. Także trafiają do nas pieski właśnie w wieku od 8 tygodni do 4 miesięcy w tej grupie młodszej oraz od 4 do 8 miesięcy w grupie starszej.
1: Jak duża może być taka grupa szczeniąt właśnie w tej ekipie papi, powiedzmy?
2: Trzymamy grupy do 6 psów, żeby było to wszystko w bardzo kontrolowanych warunkach. Stawiamy duży nacisk na spokój u psa i to jest nasza podstawowa domena, czyli no jeżeli ktoś liczy na bezwzględne posłuszeństwo i nie wiem, naukę komend psa, który ma 8 tygodni, czyli jest de facto niemowlęciem, no to się rozczaruje. U nas na pewno można liczyć na świadomą, mądrze przeprowadzoną socjalizację, która jest dostosowana do wieku tego szczenięcia. Czyli nie wymagamy od nich na pewno więcej, niż one są po prostu biologicznie, anatomicznie w stanie przyjąć.
1: Ada Mazurkiewicz-Matejka, właścicielka Centrum Etologii Stosowanej, a także przedstawicielka Fundacji Dogo Akademii i behawiorystka, jest gościem naszego programu. Za moment oczywiście do tej rozmowy wrócimy.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: W naszym studiu Ada Mazurkiewicz-Matejka, właścicielka Centrum Etologii Stosowanej z Fundacji Dogo Academy. Jakie trzy największe mity słyszycie od właścicieli prawie że codziennie?
2: Ciężko będzie wybrać wyłącznie trzy. Bardzo, no, powiem o najpopularniejszym micie. To jest mit dominacji. I tutaj bym chciała się troszkę bardziej rozwinąć, ponieważ jest to najbardziej krzywdzący mit, który powstał w historii. I tutaj nie boję się użyć takich słów, ponieważ jest to pomyłka jednego naukowca, który opisywał zachowanie psów w belgijskim zoo. Wilków. No i na tej podstawie powstała 30 lat później książka, która weszła do popkultury, stała się takim podręcznikiem zarówno akademickim, jak i też głównym źródłem wiedzy o wilkach, no a niestety, co za tym idzie, także o psach. Z tej teorii wycofał się jej sam autor. Poprosił również o wstrzymanie wydawania i do druku tej książki swoje wydawnictwo, także jest to bardzo otwarte przyznanie się do winy, jednak no, przez te 30 lat tak zdążyła wniknąć w naszą popkulturę ta teoria, że po dziś dzień bardzo, bardzo ciężko z nią jest walczyć.
1: Zwłaszcza, że wielu behawiorystów nawet to powtarza. Muszę przyznać, że sama miałam do czynienia z kilkoma i ten mit cały czas towarzyszy, prawda, że ten piesek może nas zdominować, jeśli my będziemy mu zbytnio ulegać.
2: Tak, jest to niezwykle skuteczna metoda tresury psa. Z tym, że wygaszane zachowania, jeżeli one nie są przepracowane, to one są tylko wygaszane i tłumione. Pies, który jest stłumiony, to nie oznacza, że on tego stresu nie odczuwa, że on tego lęku nie odczuwa, że on tej agresji nie odczuwa. On nie pokazuje tego swojemu opiekunowi, bo wie, że za pokazanie tych emocji spotka go kara. Także tłumiąc psa, no tak naprawdę tylko przesuwamy eskalację, ale jej nie likwidujemy.
1: A jak zlikwidować?
2: Trzeba znaleźć źródło problemu. Jeżeli my pracujemy wyłącznie w oparciu o tą właśnie metodę, no od źródła. Jesteśmy jedyni w Opolu,
1: po to te 144 którzy... pytania.
2: Dokładnie tak. No, to może brzmi trochę absurdalnie, jednak specyfika mojej pracy jest taka, że ja pracuję z pacjentem, który nie mówi.
1: No tak. Więc pieska nie zapytamy, co cię boli, albo co ci dolega, dlaczego dzisiaj jesteś taki humorzasty.
2: Dokładnie tak, dlatego te 144 pytania w tym naszym wariancie profilu behawioralnego, ponieważ wiemy, że zachowanie psa jest wypadkową środowiska, w jakim żyje, relacji, w której jest, zaspokojenia potrzeb gatunkowych i stymulacji, którą otrzymuje każdego dnia. I no, nie wyobrażam sobie stosować jednakowych metod pracy względem, nie wiem, owczarka niemieckiego, który mieszka na wsi oraz chihuahua, która mieszka w wieżowcu, w bloku, w ruchliwym mieście, ponieważ wyzwania, z którymi te psy mierzą się na co dzień, są zupełnie inne. Motywacje, którymi te psy się kierują, są zupełnie inne. No i też instynkty tutaj przemawiają oraz też predyspozycje rasowe.
1: Pacjent jest milczący, ale opiekun musi odpowiadać na pytania. Jak podchodzicie właśnie do tych opiekunów, którzy no, muszą się trochę wyspowiadać ze swoich grzechów? Bo ludzie, mam wrażenie, podczas takich spotkań z terapeutami, z behawiorystami, po prostu się za siebie wstydzą.
2: Tak, to jest prawda, dlatego też nasz formularz jest od strony konstrukcji w ten sposób skonstruowany, żeby wyłapywać sprzeczności. I to jest też element procesu. Wiadomo, że po samym formularzu no my niewiele wiemy na temat psa i jego relacji, ale my jesteśmy w stanie wtedy dostrzec pewne elementy, które behawioryści bardzo dużo mówią. No i w ramach tych elementów jesteśmy w stanie później podczas konsultacji już jeden na jeden dopytać o szczegóły. Więc jeżeli widzimy na przykład, że pies ma w historii pogryzienie z przerwaniem skóry, a w innej odpowiedzi na pytanie dostajemy informację, że pies zazwyczaj w minutę, dwie wraca do spokoju po jakimś tam wyzwalaczu czy jakimś bodźcu, no to tutaj na pewno dopytałabym o to, bo wydaje mi się, że to jest niedoszacowana wartość i tutaj bardzo często my te psy niedoszacowujemy, no bo jesteśmy no, nieneutralni, tak? Kochamy nasze zwierzęta, więc też często nie widzimy ich wad, ale zdarza się również tak, że je demonizujemy.
1: demonizujemy swoje psy, swoich pupili?
2: Tak, tak, bardzo często też z tym musimy walczyć. Tutaj się akurat to odbywa w oparciu silnie o tą, ten mit dominacji, tak? Czyli bardzo często przypisujemy psu złe cechy, chęć zniewolenia, zdominowania, kiedy pies próbuje się z nami skomunikować i nas o czymś poinformować.
1: Ale to w takim razie ta terapia musi być trochę prowadzona chyba dwutorowo, że trochę z psem, trochę z tym właścicielem, który musi zmienić podejście do swojego psa.
2: Bardzo często ta terapia z właścicielem jest zdecydowanie ważniejsza niż terapia z psem, bo no umówmy się, pies decyzyjność ma bardzo ograniczoną i to tak naprawdę od człowieka zależy, ile świata temu psu pokażemy oraz jak ten świat psu pokażemy. Jeżeli pokażemy ten świat jako przyjazne miejsce, w którym pies może rozwinąć pewność siebie, to ten pies będzie szczęśliwy, radosny i spokojny. Ale jeżeli rozwiniemy psa, w którym świat będzie dla niego niebezpieczny, a opiekun nieprzewidywalny, bo to się dzieje, kiedy stosujemy kary i metody awersyjne, no to ten pies nie będzie ani stabilny, ani szczęśliwy.
1: Anna, muszę cię zapytać, bo spotkałam się też z różnymi teoriami, jeśli chodzi o pamięć psa, że ponoć ona jest krótkotrwała, ale z drugiej strony mówimy, że o, ten piesek jest pamiętliwy, bo sobie zapamiętał, że wtedy i wtedy wydarzyło się coś niepokojącego. Tak jest z tą pamięcią psią.
2: Psy perfekcyjnie tworzą skojarzenia. I tutaj możemy się cofnąć do eksperymentu pana Pawłowa, czyli smaczek plus dzwonek. Po kilkukrotnym powtórzeniu psy zaczęły się ślinić na dźwięk dzwonka. To się nazywa warunkowanie klasyczne. Jest to fundament naszej pracy. Jako że wiemy, że psy uczą się poprzez skojarzenia, no i tak też zapamiętują te sekwencje, no to my nad tym pracujemy. To jest jakby cały nasz fundament zamknięty w jednej teorii, na którą nakładamy sobie jeszcze warunkowanie klasyczne. Czyli jeżeli w uproszczeniu zachowanie psu się opłaca, będzie je częściej powtarzał. Jeżeli to zachowanie się mu nie opłaca, ono będzie stopniowo wygaszane, czyli będzie je rzadziej powtarzał. Dlatego tak istotne jest to zrozumienie w tej sytuacji, bo bardzo często jest tak, że spotykamy się z opiekunem, opiekun mówi nam, że zachowanie X psa jest problemem, a minutę później widzimy, jak to zachowanie po prostu nieświadomie nagradza. I to czasami wystarczy spojrzenie.
1: Ada Mazurkiewicz-Matejka, właścicielka Centrum Etologii Stosowanej, jest gościem naszego programu. Zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze porozmawiamy o różnych schorzeniach, z jakimi psy trafiają właśnie do Centrum Etologii Stosowanej.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Ada Mazurkiewicz Matejka jest dzisiaj gościem Radia Opole, to właścicielka Centrum Etologii Stosowanej. I Ada, przed momentem wspomniałaś właśnie o takim kontakcie wzrokowym między właścicielem a psem. Co ten kontakt wzrokowy może zdziałać?
2: To jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ mamy tutaj wspaniałe eksperymenty, które

0: Już tłumaczę, co to jest. Okazuje się, że w momencie, w którym spoglądamy w oczy naszego psa, wyzwala się u nas hormon oksytocyny, czyli hormon przywiązania i miłości, no ale nie tylko u nas, bo u psa również. I się okazało, że po takich sesjach, czy to zabawy, czy interakcje w innej formie, poziom oksytocyny wiadomo, że wzrastał, no ale najbardziej wzrastał on faktycznie po sesji spoglądania sobie w oczy. I jest to jedyny gatunek, u którego jest coś takiego zaobserwowane. Wilki tutaj nie przedstawiają takich zachowań, a u psów to występuje. No i też tutaj jest ten błąd, który bardzo często popełniamy, czyli chcemy jakieś zachowanie wygasić, dajmy na to pies szczeka. Jak wchodzimy do domu, pies szczeka, skacze do nas, szczeka. Co robi opiekun? No często na niego krzyczy, patrzy, odpycha go. I dla psa nie jest istotne to, co my mówimy, no bo to schodzi na drugi plan. W momencie, w którym my na niego patrzymy, u niego się wyzwala oksytocyna, hormon miłości, hormon radości, hormon przywiązania. No i to, co za tym idzie, zwracamy do tych skojarzeń. Jeżeli patrzymy na psa w momencie, gdy robi coś złego, nagradzamy to zachowanie, znowu nieświadomie. No i to wiemy już dzięki warunkowaniu, że po prostu pies będzie częściej powtarzał to zachowanie, które de facto nam przeszkadza. Mhm.
1: Ja też muszę przyznać, że z własnego doświadczenia takiego domowego mam wrażenie, że mój pupil nie lubi, jak ja sięgam po telefon, bo on lubi na samym początku, jak ja wracam do domu i kiedy sobie już tam zjemy posiłek, on swój, ja swój, to żebym trochę czasu z nim spędziła, ale czasami po prostu muszę sięgnąć po ten telefon, odpisać na jakąś wiadomość i on mnie wtedy tak łapkami odpycha od tego telefonu. To chyba też świadczy o tym, że dla psa ważna jest ta taka więź wzrokowa.
0: Bardzo ważna. No okazuje się, że jest to neurobiologia. To jest coś, co jest czarno na białym i jest to właśnie kolejny bardzo rzetelny argument przeciwko stosowaniu metod awersyjnych i dominacji. Ludzie naprawdę uciekają się do brutalnych, paskudnych metod szkolenia psów. Wydaje mi się, że mało kto by to robił świadomie, ponieważ no, sama świadomość tego, że pies u naszego boku jest od 15 tysięcy lat. Przez te 15 tysięcy lat jego jedynym celem jest zadowalanie człowieka, a więc w momencie, w którym jest w nas wpatrzony jak w obraz, uwalnia się u niego oksytocyna, a my nakładamy mu obrożę elektryczną i go razimy prądem, no to widzę, że tutaj taka sprzeczność jest na tym no, fundamentalnej płaszczyźnie, nie?
1: A jeszcze stosujemy tę obrożę?
0: Nagminnie. Obroże elektryczne są bardzo popularne. Ostatnio nawet byłam w głębokim szoku, bo wchodziłam na Allegro, żeby zobaczyć najpopularniejsze produkty w kategorii akcesoria szkoleniowe dla psów. 5 na 10 pierwszych pozycji to są obroże elektryczne.
1: A dlaczego one są takie szkodliwe dla psów? Być może powiedzą słuchacze naszego radia, którzy nie są świadomi.
0: Bardzo prosto możemy sobie to wyobrazić. Znowu wrócę do tego warunkowania, czyli pies uczy się poprzez skojarzenia. Możemy nawet nie iść w obrożę elektryczną, pójdźmy w tradycyjną kolczatkę. Idziemy sobie z psem na tradycyjnej kolczatce, nasz pies ma problem z widokiem innych psów. Dajmy na to, no jak większość psów, które do nas trafiają. No i patrzy, zza rogu wychodzi inny pies, napina smycz, kolczatka co robi? Wbija się w szyję, powoduje co? Ból. No i ten pies nam się pojawia za zakrętem, no i zaraz znika tam za winklem. Pies odpuszcza smycz, ból ustępuje, kolczatka się luzuje. No i wracamy teraz do tego mechanizmu. Co się dzieje w głowie naszego psa? Nasz pies skojarzył sobie widok innego psa, którego zobaczył, z bólem. Bezpośrednio. Bo ból się pojawił, jak pojawił się inny pies, dlatego że pies szarpnął za smycz. No ale jak drugi pies zniknął, ból także ustąpił. Jaki jest tutaj mechanizm? No bardzo proste połączenie w mózgu psa następnym razem. Widok psa kojarzy mi się bardzo negatywnie, a więc będę reagował jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej będę szarpał za smycz, jeszcze bardziej będę próbował tamtego psa ugryźć, dogonić czy dorwać. Dlaczego ludzie po to sięgają? Obroże elektryczne są bardzo skuteczne, bo pies, który jest w bólu, no będzie tego bólu unikał, tak? Więc będzie powielał zachowania, które gdzieś tam w jego ocenie okażą się no, najlepszą drogą do po prostu uniknięcia bólu ze strony człowieka, który powinien być tutaj przewodnikiem i najbardziej zaufaną osobą.
1: Ale jednocześnie będą rosły w nim jakieś napięcia, jakiś stres, coś złego się z tym psem może zacząć dziać, prawda?
0: Tak, zdecydowane. Są na ten temat również liczne badania. Jak chodzi

0: o agresję i właśnie pogryzienia, jest ona najczęściej u psów, które są właśnie w sposób dominacyjny i awersyjny szkolone.
1: Adam Mazurkiewicz-Matejka, właścicielka Centrum Etologii Stosowanej, jest naszym gościem. Bardzo mądre rzeczy dzisiaj przekazujemy dla wszystkich właścicieli. Mam nadzieję, że wielu z Państwa wyciągnie odpowiednie wnioski, a my jeszcze do tej rozmowy oczywiście wrócimy.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Ada Mazurkiewicz-Matejka, psia behawiorystka, właścicielka Centrum Atologii Stosowanej z Opola, jest gościem programu Na kocią łapę i psa urok. Psy żyją coraz dłużej, coraz starsze osobniki trafiają do waszego centrum. To ile teraz średnio żyje pies?
2: Te rasy mniejsze żyją zdecydowanie dłużej niż rasy duże, co też mam tutaj prywatnie nadzieję, że niedługo się zmieni, ponieważ takie znakomite firmy farmaceutyczne prowadzą wspaniałe badania nad długowiecznością psów. Okazuje się, że ta korelacja między rozmiarem psa a długością jego życia wynika z hormonu wzrostu, który da się dość prosto farmakologicznie zmanipulować. No i można powiedzieć, sztucznie wydłużyć życie takiego psa rasy dużej. No bo na przykład rozmawiamy tutaj o Maltańczykach, które faktycznie bez problemu potrafią żyć po paręnaście lat, nawet do 20 lat. Ja osobiście mam na przykład doga niemieckiego, który w wieku 8 lat już jest takim bardzo seniorem i jest to piękny wiek jak na tak dużą rasę.
1: Ale taki golden retriever to na przykład też 12 lat chyba maks.
2: Oczywiście, że tak. Tutaj akurat jak chodzi o te rasy, to jest też bardzo złożony temat, ponieważ zdrowie też często wynika z tego, jak bardzo zmodyfikowana jest rasa genetycznie. Czyli im bardziej pierwotna, im starsza rasa, często te problemy są po prostu ze względu na pole genetyczne mniejsze.
1: A wracając do tego, że coraz starsze pieski do was trafiają, to no właśnie, w jakim one są wieku i w jakiej one są kondycji, tak? Bo to jest też istotne, że może być piesek starszy, ale możemy się nim jednocześnie opiekować jak starszą osobą, która ma pewnie i demencję, i leki rano, w południe, po południu. A jak jest właśnie z kondycją piesków, które do was trafiają?
2: No generalnie obserwujemy to, że świadomość w społeczeństwie rośnie i też w odpowiedzi na tą świadomość tutaj proponujemy szereg usług z naszej strony, między innymi właśnie zajęcia dla psich seniorów. To są zajęcia, które mają na celu usprawnienie, mają na celu wzmocnienie mięśni głębokich, czyli to jest po prostu takie modyfikowanie sylwetki, praca nad sylwetką, zwiększenie mobilności, zwiększenie rozciągnięcia, żeby ta starość nie była po prostu brutalna dla tych psiaków i pozwalała na cieszenie się życiem przez jak najwięcej lat. I staramy się tutaj mocno po prostu stawiać faktycznie na to zdrowie, no ale co też jest istotne tutaj z naszej perspektywy behawioralnej, to jest ten komponent bólowy. Okazuje się, że przez to, że tak jak już wspominałam, nasz pacjent nie mówi, znakomita ilość przypadków agresji u psów ma podłoże bólowe. Bardzo wiele ras, na przykład molosowate, tak jak wspomniałam o dogach niemieckich, są to rasy, które nie pokazują bólu. Fenomenalnie maskują ból. No tylko, że taki maskowany ból wcale nie oznacza, że psa nie boli, że pies nie odczuwa dyskomfortu, a wiadomo, jak każda żywa istota odczuwająca dyskomfort, ma troszkę niższy próg tolerancji. Więc jeżeli mamy psa, który ma na przykład skłonności do reaktywności, a do tego dojdzie jakieś, nie wiem, subtelne zwichnięcie rzepki, nie wiem, zerwanie więzadła, którego często opiekunowie nie widzą, bo pies, nie wiem, tylko delikatnie odciąży jedną łapę, ale pojawiają się zachowania agresywne, na przykład. Jeżeli pojawiają się zachowania agresywne u psów dorosłych, to bardzo tutaj często zwracamy właśnie uwagę na ten komponent bólowy i podłoże napięciowe czy bólowe. No i dlatego też tutaj wyszliśmy z oceną interdyscyplinarną psa w naszym ośrodku. Jest to w ramach naszego programu DBP+. Jest to półtora godzinna sesja z behawiorystą oraz fizjoterapeutą, którzy jednocześnie oceniają właśnie zachowanie psa, ale też wykluczają ten komponent bólowy.
1: O, proszę, brzmi to tak naprawdę ciekawie, ale taka pogłębiona diagnostyka chyba coraz bardziej też interesuje w ogóle właścicieli psów.
2: Tak, to wszystko jest następstwo tego, że jesteśmy bardziej świadomi. I kolejny tutaj nasz katalog też zaspokaja tą właśnie świadomość. Mamy kursy dla świadomych opiekunów. I kurs dla świadomego opiekuna jest to takie naprawdę kompendium wiedzy absolutnie fundamentalnej przez pierwszą pomoc przedweterynaryjną, czyli co zrobić, jeżeli naszemu psu wydarzy się coś niepokojącego, żeby wiedzieć, jak zareagować, no i faktycznie uratować mu życie. Wprowadzimy także wprowadzenie do behawiorystyki, fundamenty uczenia się psów, podstawy żywienia psów, żeby też wiedzieć, jakie produkty są toksyczne. No i staramy się po prostu bardzo dużo inwestować tutaj naszego tego czasu faktycznie w zwiększenie tej świadomości społecznej. Wiemy, że bez świadomości no nie będzie żadnego postępu, a przykro się patrzy na to, że dzieciaki opuszczają szkoły w tym momencie bez żadnych podstaw i wiedzy o komunikacji psów przy takiej ilości tych zwierząt, jaką mamy w społeczeństwie. To jest, uważam, że po prostu ryzykowne i nierozważne.
1: A przychodzą rodzice z dziećmi i z psem
2: bardzo
1: taką konsultację?
2: Tak. Bardzo często tak. I szczerze jestem osobiście tutaj wielką fanką tego podejścia, ponieważ często rodzice mają problem z autorytetem, jak chodzi o wyznaczenie granic w zabawie z psami dla dzieci. Większość pogryzień dzieci odbywa się w ogóle na legowisku psa, co też jest bardzo istotne. I czasami musi przyjść faktycznie pani behawiorystka, żeby powiedzieć dziecku, że na legowisko psa się po prostu nie wchodzi,
1: bo jest to
2: jego miejsce. Jest to miejsce, w którym pies zawsze powinien mieć możliwość położenia się i wyspania.
1: Mhm. A kto szybciej przechodzi terapię? U kogo szybciej widać efekty? U właściciela czy u pieska?
2: U pieska. Zdecydowanie częściej efekty, szybciej efekty widać u psa, ponieważ opiekunowie zależy, wiadomo, też od człowieka, ale często jest tak, że te metody też, jeżeli pracujemy na przykład z osobami starszymi, które wychowywały się w tych latach 80., 90., gdzie faktycznie teoria dominacji była na ustach wszystkich i była to jedyna teoria, która na temat wychowania psów się w ogóle jakkolwiek odnosiła do tego tematu. W takich sytuacjach jest nam faktycznie troszkę ciężej przekazywać te zalecenia, ale efekt, jeżeli ktoś się zastosuje, no u psa jest widoczny praktycznie od razu.
1: To jeszcze zapytam, czy nadmiar miłości może zepsuć naszego pupila?
2: Tak. Niestety tak. Nie nazywałabym tego nadmiarem miłości, ale nazywałabym...
1: Bo takie podejście takie jak do dziecka, że nosimy, że niuniamy, śpiewamy, chuchamy, po prostu jak nie do psa, a do człowieka, do dzieciątka.
2: Tak, to jest właśnie taka, powiedziałabym, może nieświadoma relacja, no bo bardzo często w momencie, w którym my aż zanadto tego psa traktujemy jak człowieka, czyli właśnie no tutaj wspomniane noszenie na rękach, którego generalnie jestem przeciwniczką, bo odbiera ono pewność siebie psu. Jeżeli psa podnosimy na ręce w sytuacji, która mu de facto nie zagraża jego zdrowiu i życiu, on to odbiera jako sygnał ostrzegawczy, że faktycznie no, reagujemy tak, a nie inaczej, a więc następnym razem będzie myślał, że znajduje się w zagrożeniu. Mhm. To jest krzywdzące, ale to nie jest też na pewno coś, co nie wiem, przekreśla jakoś dalszą pracę z psem. Raczej chodzi o to, żeby mocno stawiać na pewność siebie u tego psa, czyli wyciągać go ze strefy komfortu, a pies, który jest wiecznie na rękach i wycałowany, wyniuniany, no jest w swojej strefie komfortu najgłębiej, jak tylko może być. No ale co za tym idzie, faktycznie no, w przyszłości nie będzie pewny siebie. I z tej lękliwości, z tego wycofania bardzo często rozwijają się tutaj większe problemy behawioralne. Nawet skłonności do agresji obserwujemy.
1: To podsumowując nasze spotkanie, tylko jedno ciśnie mi się na usta, że pracę nad psem zacznijmy od samego siebie.
2: Zgadza się.
1: Ada Mazurkiewicz-Matejka, właścicielka Centrum Etologii Stosowanej oraz Fundacji Doga Academy, była gościem Radia Opole. Pięknie dziękuję za wszystkie złote rady.
2: Bardzo dziękuję.

0: na koniec jeszcze jedna informacja. Drodzy kierowcy, na drogach pojawiły się nowe znaki. Czarny kot i napis ostrzegający przed zwierzętami, które przebiegają przez ulicę. Fundator oznaczeń, prezes fundacji Red Cat Andrzej Zabiega, mówi, że mają przypominać o wolno żyjących w mieście zwierzętach, w tym kotach.
1: Wszystkie zwierzęta mnie interesują i ten znak ma być pomocny dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeżach, które widzimy nagminnie. Pies, który komuś tam zerwie się z tej smyczy albo jest stary, nie widzi, nie słyszy, jak go pan woła, no to może dzięki temu będziemy jakąkolwiek szansę przeżycia. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie, jak je potrąci, jedzie się dalej, no trudno, jeżyk jakiś tam zginął. Podejście jest takie bardzo przedmiotowe. Większość ludzi nie widzi w tych zwierzętach, które uczestniczą w naszym życiu faktycznie żywe jakieś istoty. Ten znak jest takim głosem nie moim, tylko właściwie tych zwierząt.
0: Władze Gniezna informują, że mimo obiekcji niektórych kierowców znaki ustawiono legalnie. Podkreślają, że dzięki kotom w mieście jest mniej szczurów i myszy. I tą informacją kończymy program Na kocią łapę i psa urok. Iwona Tokarska, dziękuję za uwagę i życzę spokojnej niedzieli.

0: zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Jest już tylko 7 sekund do godziny 16. Czas na kolejne wiadomości. Zapraszam serdecznie. A w nich politycy o zapowiedziach prezydenta Ukrainy w sprawie pogłębiania dialogu z Polską. Trumpska hudba tradycyjnie wieńczy tegoroczną kropkę w Głuchołazach. W wiadomościach także mundialowa gorączka w stolicy Hiszpanii.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Już 26 wyjazdów strażaków do usuwania skutków burz, które przechodzą nad Opolszczyzną. Nikt nie został poszkodowanych. Najwięcej interwencji to połamane drzewa i podtopione piwnice. Dodajmy, że doszło także do zdarzenia drogowego w miejscowości Wierchlesie, to powiat strzelecki. Tam samochód osobowy wjechał do rowu. Pojazdem podróżowały dwie osoby. Na miejscu były cztery zastępy straży. Poinformował dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu kapitan Marcin Kościelniak. To krok w stronę deeskalacji naszych napiętych stosunków, ale musimy poczekać na konkretne propozycje. Zgodnie komentują zapowiedzi prezydenta Ukrainy polscy politycy. Prezydent Zełenski zapowiedział m.in. otwarcie archiwów i zwiększenie liczby zgód na poszukiwania i ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Ostrożnie do zapowiedzi prezydenta Ukrainy podchodzi m.in. doradca prezydenta Alvin Gajadur.
2: Czekamy na rozwiązania, które zaproponuje pan prezydent Zełenski. Przypomnijmy, że ten cały kryzys niestety wywołał pan prezydent Zełenski. Jeśli chodzi o Polskę, nie ma zgody na gloryfikację morderców z UPA. To, co zrobił pan prezydent Zełenski, było bardzo złą decyzją. O tym wielokrotnie mówił pan prezydent Karol Nawrocki.
1: Tomasz Trela z Lewicy również uważa, że tylko realne działania mogą wpłynąć na polsko-ukraińskie pojednanie.
3: Chciałbym, żeby te słowa zamieniły się w czyny, bo my słów ze strony Ukrainy słyszeliśmy bardzo dużo. Czynów było trochę mniej, więc mam nadzieję, że teraz te zapowiedzi prezydenta Zełenskiego się zmaterializują, bo myślę, że ta historia, która nas bardzo trudna, bardzo bolesna. Ja chcę wierzyć w dobre intencje, natomiast po czynach, a nie słowach ich poznamy.
1: Pozytywnie do zapowiedzi prezydenta Ukrainy o otwarciu archiwów dotyczących Wołynia odniósł się także premier Donald Tusk. Powiedział m.in., że Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które łączą oba kraje, ale także w tych, które nadal je dzielą.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Niedziela, ostatnim dniem głuchołaskiej kropki, 18. edycja festiwalu. Zgodnie z tradycją zakończy się koncertem Trumpska hudba, który już za chwilę rozpocznie się w Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym, mówi Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.
4: Jesteśmy w trakcie 18. kropki. Festiwal osiągnął pełnoletność, ale proszę pamiętać, że gdyby nie pandemia i dwie odwołane edycje, mielibyśmy faktycznie jubileuszową 20. kropkę.
1: A co nas czeka w ostatni dzień festiwalu? O tym Paweł Konieczny, rzecznik prasowy kropki.
5: Tradycyjnie Teresa Drozda zaprosi nas na spotkanie z czeskimi artystami. Trójka wykonawców za naszej południowej granicy. To naprawdę dosyć szeroki przekrój, zarówno piosenki tramskie i rocka, country i takiej muzyki, którą żyją Czesi. A na zakończenie tradycyjnie polski zespół, który coś z Czechami ma wspólnego, to będzie grupa Czerwony Tulipan. Po raz trzeci pojawi się na festiwalu kropka.
1: Dodajmy, że wczoraj zostały zaprezentowane wyniki tegorocznej edycji przeglądu utworów z charakterem. Laureatem został zespół Baby z Warszawy, drugie miejsce Czerwony Stolik z Głuchołaz, zaś trzecie miejsce zajęła wokalistka Marta Lea z Katowic.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Połowa mieszkańców Madrytu przebrała się już w piłkarskie koszulki i w napięciu czeka na finałowy mecz mundialu. Ekipa La Furia Roja zmierzy się w Nowym Jorku z Argentyną.
6: Upalne popołudnie to dobry moment na siestę, ale na razie nikt nie myśli o odpoczynku. Handlarze sprzedają szaliki łączące barwy i herby Hiszpanii oraz Argentyny. Entuzjazm udziela się również polskim turystom. Magda i Tomek mają już czerwone koszulki na mecz. Specjalnie przyjechali do Madrytu z Malagi na kilka dni.
7: Chcemy przeżyć tą atmosferę i dojść gdzieś do tej strefy kibica i cieszyć się z nimi, no bo jeszcze hiszpański temperament sprawia, że po prostu człowiek całym sobą kibicuje.
8: Będziemy jeszcze jutro, że zdążą wrócić do Hiszpanii i zobaczymy Puchar Świata.
6: W strefach kibica przy placu Kolumba i Puente del Rey władze miasta montują dodatkowe telebimy na potrzeby dziesiątek tysięcy fanów ekipy La Furia Roja.
1: A z Madrytu mówił Michał Makowski.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: wciąż 17 stopni za oknami, a ciśnienie to 1013 hektopaskali. W regionie pochmurno, opady deszczu, miejscami burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów do około 35 mm. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach od 85 do lokalnie 100 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, lokalnie przelotne opady deszczu i temperatury minimalne od 11 do 12 stopni. Jutro w dzień pochmurno, przejaśnienia, miejscami przelotne opady deszczu i temperatury od 21 do 23 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dzień dobry Państwu. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Paweł Oliwa, który program realizuje, a w naszej audycji Wszystko o literaturze będzie o literaturze. Za chwilkę przedstawię Państwu kilka propozycji nowości książkowych i to zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, ale także czytali Państwo powieści Ernesta Hemingwaya, no to proszę sobie przypomnieć, bo ja przypomnę i twórczość, i sylwetkę tego charyzmatycznego pisarza. Zapraszam do godziny 18:00.

0: Wszystko o literaturze.
1: Świata jest za dużo, taki tytuł będzie nosiła nowa książka Olgi Tokarczuk. Premiera 14 października. Autorka ogłosiła to na festiwalu Góry Literatury w Ścinawce Górnej w Kotlinie Kłodzkiej.
2: Świata jest za dużo. Dziwny, długi tytuł, ale tak mają moje książki. I to jest jakiś żal straszny, że nie można świata opowiedzieć, że teraz się go zrobiło szczególnie jeszcze więcej niż go było przedtem, ponieważ mamy dostęp do różnych źródeł i mamy dostęp do różnych perspektyw i wiemy coraz więcej. Mamy możliwość poruszenia tego wszystkiego. To będzie moja ostatnia duża książka, powieść, taka panoptykalna i konstelacyjna. Piszę ją z pewnym poczuciem końca, klęski, ponieważ świata się nie da opowiedzieć.
1: Akcja książki toczy się zasadniczo w czerwcu 1946 roku na Dolnym Śląsku i doprowadza nas do lat 50. ubiegłego wieku, ale te ramy czasowe nie są jednoznaczne.
2: Ale też robi pewne dygresje czasowe i skacze w czasie do przodu i do tyłu, bo bez tego nie udałoby się zrozumieć pewnych koincydencji, związków, zależności. Więc ta książka jest konstelacyjna w tym sensie, że porusza wiele wątków i wiele warstw czasowych i miejscowych.
1: Festiwal Góry Literatury jest organizowany przez Fundację Olgi Tokarczuk pod patronatem Trójki. Czekamy na nową książkę noblistki.

0: tylko o literaturze.
1: A teraz będzie o nowych książkach. Lipiec to dwie nowości dla dzieci młodszych i starszych. Wydawnictwa Nasza Księgarnia. I tak, dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Mamo, tato, mów do mnie. Mój dzień. Dziecko, aby nauczyć się mówić, musi najpierw słyszeć, jak mówią inni. W serii Mamo, tato, mów do mnie, której pierwszą część oddajemy w ręce najmłodszych, podpowiadamy rodzicom, jak wspierać rozwój dziecka poprzez mówienie do niego. Dajemy bardzo konkretne i proste wskazówki do zastosowania podczas pracy z książką. Autorka Agata Matraś. Dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, Wielokropek i przyjaciele. Opowieść o interpunkcji dla najmłodszych. To zabawna i pełna przygód książka, zaznajamia najmłodsze dzieci z podstawami interpunkcji. Zero nudy, 100% zabawy, uzupełniają ją wierszyki, które możemy także zaśpiewać. Ciekawe zadania oraz ilustracje Macieja Szymanowicza. Pozostaje tylko zanurzyć się w lekturze. Autorka Alicja Krzanik, ilustracje Maciej Szymanowicz. To dwie pozycje dla najmłodszych czytelników przygotowane przez naszą księgarnię.

0: Wszystko o literaturze.
1: Jedna z najbarwniejszych postaci literatury XX wieku. 85 lat temu, 2 lipca 1961 roku, zmarł Ernest Hemingway, słynny amerykański pisarz i dziennikarz, autor m.in. opowiadania Stary człowiek i morze oraz powieści Komu bije dzwon, laureat Nagrody Pulitzera w 1953 roku i Literackiej Nagrody Nobla w 1954. Ernest Hemingway urodził się w 1899 roku na przedmieściach Chicago w Oak Park. Pierwsze próby literackie zamieszczał w redagowanej przez siebie szkolnej gazetce. W czasie I wojny światowej starał się o wysłanie na front włoski, jednak komisja zdrowotna odrzuciła jego kandydaturę. Pojechał więc na wojnę jako członek Czerwonego Krzyża i był kierowcą karetki. W lipcu 1918 roku został ranny. Przeszedł 12 operacji, podczas których wyjęto z jego ciała kilkaset odłamków. Za bohaterstwo na placu boju dwukrotnie odznaczono go orderami. Po wojnie powrócił na kilka lat do Stanów Zjednoczonych i zajął się dziennikarstwem. Potem wyjechał jako korespondent m.in. do Paryża i podróżował po Europie. Mieszkał też na Kubie, zwiedził Afrykę. Podczas pobytu na safari dwukrotnie przeżył wypadki lotnicze. W 1958 roku był gościem radiowego magazynu satyrycznego Parnasik. Pisarz pracował wówczas na Kubie nad nową powieścią i zgodził się na rozmowę telefoniczną, która zachowała się w archiwach Polskiego Radia. Czy mógłby pan w kilku słowach opisać dom, w którym pan teraz mieszka? To dom na wsi, około 12 mil od Hawany. Znajduje się na szczycie wzgórza. Jest tam sypialnia, pokój dzienny, jadalnia i jeszcze jedna sypialnia. Pracuję w jednej z sypialni. Wstaję wcześnie rano i pracuję do 14. Czasami tak jak dziś, wracam jeszcze potem do pracy. Za opowiadanie Stary człowiek i morze Ernest Hemingway w 1953 roku otrzymał literacką nagrodę Pulitzera, a rok później został laureatem Literackiej Nagrody Nobla. Przy tej okazji mówił, jakie jest jego zdaniem najważniejsze zadanie pisarza. Dla prawdziwego pisarza każda książka powinna być nowym początkiem, gdzie stara się on osiągnąć coś, co jest nieosiągalne. Zawsze powinien próbować czegoś, co do tej pory nie zostało stworzone.

0: Hemingwaya.
1: To był geniusz obserwacji. Po prostu fotografował, zapisywał to wszystko w pamięci i potem odtwarzał. Potrafił patrzeć, rozumieć, przewidywać. Był doskonale przygotowany do każdego tematu, który podejmował, a więc miał wiedzę i kompetencje i wreszcie potrafił trafnie wybrać, znaleźć się tam, gdzie było najciekawiej.
0: Główne miejsce w twórczości Hemingwaya, opartej w dużej mierze na materiale autobiograficznym, zajmują powieści Słońce też wschodzi, Pożegnanie z bronią, Mieć i nie mieć, Komu bije dzwon. Jest też autorem wielu książek poświęconych polowaniom i pasjonującej go korridzie. Hemingway zrewolucjonizował język współczesnej prozy amerykańskiej, sformułował koncepcję języka literackiego w słynnym porównaniu do góry lodowej, której 7/8 jest ukryte pod wodą, a to, co nie jest dopowiedziane, stanowi o wadze tego, co wyrażone. Jego bohaterowie porozumiewają się urywanymi frazami, krótkimi zdaniami, jak we fragmencie opowiadania w Michigan w interpretacji Stefana Knotę zachowanym w archiwum Polskiego Radia.
2: Jim podobał jej się ogromnie. Lubiła patrzeć, jak idzie z warsztatu i często podchodziła do drzwi kuchennych, ażeby mu się przyjrzeć, kiedy szedł drogą. Podobały jej się wąsy Jima i biel jego zębów, gdy się uśmiechał. Bardzo jej się podobało, że Jim nie wygląda na kowala. Rada była, że państwo Smith tak lubią Jima. Pewnego dnia, kiedy się mył u studni za domem, spostrzegła, że podobają jej się czarne włosy na jego rękach i białość skóry powyżej linii opalenizny. Doznała dziwnego uczucia, kiedy zauważyła, że jej się to podoba.
0: Twórczość Hemingwaya cieszyła się światową popularnością. Powstawały ekranizacje jego powieści, m.in. Komu bije dzwon w 1943 roku w reżyserii Sama Wooda i Śniegi Kilimandżaro z 1952, wyreżyserowana przez Henry'ego Kinga. W Polsce świetnym tłumaczeniem jego prozy był Bronisław Zieliński, zmarł w 1985 roku. Jak mówiła w 1975 roku w Polskim Radiu Teresa Kieniewicz, anglistka, tłumaczka i miłośniczka twórczości Hemingwaya, jego styl pisarski cechowała pozorna prostota.
3: W przedmowie do tomu opowiadań Śniegi Kilimandżaro i inne opowiadania Zieliński pisał: jest to język doprowadzony do maksimum oszczędności. Zwięzły, pozbawiony wszelkich ozdób i patosu, niejako esencja mowy ludzkiej. Ale jego wielki talent pisarski sprawia, że w tak skąpych słowach potrafi zawrzeć niezwykłe bogactwo treści, obrazów, barw, cech natury ludzkiej i dlatego też każdy wyraz ma u niego istotną wagę.
0: Ernest Hemingway stworzył swoisty typ bohatera, człowieka odważnego, często szorstkiego, a zarazem świadomego tragicznego losu, poszukującego sensu życia w walce z naturą i wrogiem. W ostatnich latach życia pisarz cierpiał na depresję. Zmarł śmiercią samobójczą 2 lipca 1961 roku w Ketchum w stanie Idaho. Po jego śmierci ukazały się wspomnienia z czasów paryskich, Ruchome Święto, artykuły i reportaże, powieści Wyspy na Goldstromie, Rajski Ogród i To, co prawdziwe o świecie, a także wiersze i listy. Na pewno czytali Państwo jego opowiadania i powieści, ale może warto do nich powrócić?

teraz mam dla Państwa propozycję przygotowaną przez wydawnictwo Znak Koncept, bo już 12 sierpnia nakładem właśnie tego wydawnictwa ukaże się międzynarodowy bestseller Jak przestać mówić i zacząć rozmawiać autorstwa Elke Wiss, praktycznej filozofki i trenerki dialogu, która pokazuje, jak dzięki prostym pytaniom i uważnemu słuchaniu budować lepsze relacje. Żyjemy w świecie natychmiastowych reakcji, krótkich wiadomości i niekończących się dyskusji w internecie. Coraz częściej rozmawiamy po to, by odpowiedzieć, przekonać lub wygrać, zamiast naprawdę zrozumieć drugą osobę. Elke Wiss przekonuje, że drogą do wartościowego dialogu nie są lepsze argumenty, lecz lepsze pytania. Inspirując się filozofią Sokratesa, autorka proponuje praktyczne techniki i ćwiczenia, które pomagają zadawać pytania otwierające rozmowę, rozwijać umiejętność aktywnego słuchania, budować głębsze relacje w życiu prywatnym i zawodowym, zamieniać powierzchowne rozmowy w prawdziwy dialog. To praktyczny poradnik, który zamiast teorii oferuje konkretne narzędzia możliwe do zastosowania od razu w pracy, w związku, podczas rozmów z bliskimi czy współpracownikami. Dlaczego to temat dla mediów? Odpowiada na aktualny problem. Dużo komunikacji, mało prawdziwych rozmów. Porusza temat relacji, zdrowia psychicznego, uważności i komunikacji. Ważny zarówno dla mediów lifestyle'owych, psychologicznych, jak i biznesowych. Pokazuje, jak filozofia Sokratesa może pomóc w codziennym życiu. Dostarcza praktycznych wskazówek, które można wykorzystać w artykułach, podcastach, audycjach czy materiałach eksperckich. No to muszę Państwu powiedzieć, że będę się musiał zapoznać z tym wydawnictwem. Elke Wiss to praktyczna filozofka i trenerka dialogu, która pokazuje, jak dzięki prostym pytaniom i uważnemu słuchaniu budować lepsze relacje. To autorka międzynarodowych bestsellerów z dziedziny filozofii praktycznej, która pomaga odmienić codzienne życie dzięki prostym, codziennym zmianom. Dlaczego tak kiepsko nam idzie zadawanie dobrych pytań? To już fragment pierwszego rozdziału. Myślenie, że wiemy coś, czego nie wiemy, to taki rodzaj głupoty, którego należałoby się wstydzić, prawda? Powiedział Sokrates. Jak w istocie wygląda sytuacja? Czy naprawdę tak kiepsko nam idzie zadawanie dobrych pytań? Jeśli tak, to dlaczego? I czy istnieje nadzieja? W tej części zastanawiamy się, czym właściwie jest pytanie, dlaczego ich nie zadajemy, a kiedy już to robimy, to dlaczego często nie są to najlepsze pytania? Rozdział pierwszy. Przez cały dzień zadaję pytania i nie potrzeba mi do tego żadnego kursu. Kiedy na imprezach czy spotkaniach networkingowych mam opowiedzieć, czym zajmuję się zawodowo, zawsze zaczynam z entuzjazmem. Pomagam ludziom zadawać lepsze pytania, tak jak robią to filozofowie. Prowadzę warsztaty, szkolenia, indywidualne zajęcia z myślenia i czasami mniej więcej w tym miejscu rozmówca mi przerywa. Zadawać pytania? Przecież to chyba nic trudnego. Jaki to problem? Przez cały dzień zadaję pytania i nie potrzeba mi do tego żadnego kursu. W takiej chwili mogę sprytnie wskazać ironię, jaka kryje się w tych słowach. Jak na pytania osoby, która ponoć pyta przez cały dzień, są one dość jednostronne i retoryczne, bynajmniej nieotwarte i nie wyrażające ciekawości, a tym samym prawdopodobnie nawet nie liczą się jako prawdziwe pytania. Uważam takie chwile za świetne przypomnienie, jeśli chodzi o naprawdę dobre pytania,
rzeczywiście mamy sporo roboty. Bo to się zgadza. Zadajemy pytania przez cały dzień, a właściwie wydaje nam się, że tak robimy. Choć w rzeczywistości raczej wypowiadamy zdania twierdzące z pytajnikiem na końcu. I to faktycznie nie jest żadna sztuka. Nawet jeśli uważasz, że przez cały dzień pytasz, a zatem musisz robić to dobrze, istnieje spore prawdopodobieństwo, że wcale nie jest to aż tak piękne. To, proszę Państwa, fragment książki Jak przestać mówić i zacząć rozmawiać. Przypomnę, wydawnictwo Znak Koncept wyda tę pozycję 12 sierpnia.

0: chyba ja.
1: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
2: Już godzina 17:00, tu Radio Opole na FM w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Międzynarodowy zlot Mastertruck dobiega końca. Prudnik stał się dziś kulinarną stolicą Polski.
3: Są zrobione z tego mięsa takie malutkie klopsiki obtoczone w bułce tartej i usmażone. Do tego są smażone warzywa.
2: Rosja i Ukraina wymieniają ciosy. Szczegóły za chwilę.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek. Uwaga kierowcy, w miejscowości Nowe Karmonki, to powiat oleski, samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w słup telefoniczny. Na miejscu są dwa zastępy straży pożarnej, najprawdopodobniej nikt nie został ranny. Burze z gradem i silny wiatr mogą wystąpić jeszcze dziś w wielu regionach kraju. RCB wysłał alerty do mieszkańców części 8 województw na południu i wschodzie Polski. Służby ostrzegają przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apelują o zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr. Z kolei IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Alerty drugiego stopnia obowiązują m.in. w województwach małopolskim, śląskim i opolskim. Prognozowane są intensywne opady deszczu, miejscami do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie nawet do 100. Możliwy jest także grad.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
2: Na lotnisku w polskiej Nowej Wsi od piątku trwa 22. międzynarodowy zlot ciężarowych pojazdów tuningowanych Ultor Master Truck. Można było wziąć udział w wielu koncertach, pokazach i konkursach. Karolina, współwłaścicielka Skani, przyjechała na Ultor Master Truck z narzeczonym. Nasza ciężarówka była malowana, a nie oklejana, jak myśli większość, zaznacza.
4: Aspekty wizualne jeszcze robią dużo wstawki, które są zrobione. W tamtym roku tego nie mieliśmy, więc super. Skąd taka zajawka? No w sumie właśnie on mnie zaraził tym. Właśnie jak widziałam malowania na innych, zabrał mnie tutaj, no i pokazał mi różne ciężarówki. No i tak jeździmy już 5. rok. Jest to bardzo kosztowne hobby. Trzeba trochę i pieniędzy, i serca włożyć.
2: Przed uczestnikami jeszcze jeden punkt programu. Za chwilę gala ogłoszenia i wręczenia nagród dla właścicieli najpiękniejszych pojazdów z lotu. A Radio Opole, przypominamy, to patron medialny Ultor Master Truck. Prudnik stał się dziś kulinarną stolicą Polski. Na tamtejszym rynku trwa festiwal Polska od kuchni. Panie z kilkudziesięciu kół gospodyń wiejskich z całego kraju przygotowują lokalne specjały, przede wszystkim z lokalnych produktów. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest wielkie grillowanie, grill and chill. Gospodynie rywalizują też w turnieju na potrawę z mielonego kurczaka. Przygotowałyśmy potrawkę wzorowaną na bigosie z mielonego mięsa, mówi Helena Zagórowicz-Szłapa z koła gospodyń wiejskich w Grodzisku.
3: Są zrobione z tego mięsa takie malutkie klopsiki obtoczone w bułce tartej i usmażone. Do tego są smażone warzywa, pieczarki, cebula, ogórki i papryka konserwowe.
5: Powstał pasztet. Przygotowujemy go bardzo często na każde uroczystości rodzinne czy normalnie na kolację.
2: Dodaje Helena Gąsior, przewodnicząca koła gospodyń w Ścinawie Małej na Dolnym Śląsku, a panie z koła Buków w województwie śląskim specjalnie na tę okazję przygotowały mięso mielone z jajkiem i świeżymi ziemniakami.
6: To jest specjalnie wymyślone na ten konkurs, bo dowiedziałyśmy się, że to musi być kurczak mielony i stwierdziłyśmy, że zrobimy coś innego niż zawsze. Gniazdo spróbowałyśmy zrobić u nas w Wiejskim Domu Kultury w Bukowie, no i wyszło przepyszne.
2: Mówi Aleksandra Smok, a wydarzeniu towarzyszy jarmark produktów regionalnych, gdzie można nabyć lokalne przysmaki, rękodzieło oraz produkty przygotowane przez wystawców z całej Polski.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Rosja i Ukraina wymieniają ciosy. Głównym celem rosyjskich ataków był Kijów. Ucierpiało też Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Ukraińskie wojsko uderzyło m.in. w magazyny ropy na południu Rosji.
7: Według prezydenta Ukrainy nocny atak na Kijów miał być jednym z największych ataków rakietowych, natomiast od początku wojny. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych o ponad 40 pociskach różnego typu oraz 120 dronach szturmowych. Prawdopodobnie jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. Natomiast 13 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy. Media informują też o 5 ofiarach rosyjskich ataków w regionie donieckim na wschodzie Ukrainy. Kijów uderzył natomiast w 3 magazyny ropy naftowej na południu Rosji. Ukraińskie wojska zaatakowały też 2 rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym.
2: Tam była to relacja Arkadiusza Augustyniaka.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Wciąż 17 stopni za oknami, a ciśnienie to mniej więcej 1014 hektopaskali. Jest pochmurno, deszczowo, miejscami burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 35 mm, a w czasie burz wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże, ale już z rozpogodzeniami, lokalnie przelotne opady deszczu, a jutro w dzień podobnie jak w nocy, czyli zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, ale temperatury oczywiście wyższe od 21 do 23 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
8: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
0: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
9: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo. Nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Reklama społeczna.

Witam Państwa w drugiej godzinie naszej audycji, Wszystko o literaturze. Przypomnimy sobie Kaczkę Dziwaczkę Jana Brzechwy za kilka chwil. Powiem o twórczości poety i pisarza Tadeusza Borowskiego. Przedstawię Państwu książkę o Paryżu. Paryżu nieoczywistym, chociaż niektórym by się wydawało, że jeśli jest to książka, która oprowadza po tym wspaniałym mieście, to po tych miejscach bardzo oczywistych. A w tym przypadku tak nie będzie. Zapraszam do godziny 18:00.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Wszystko o literaturze.
2: Sześćdziesiąt lat temu, 2 lipca 1966 roku, zmarł Jan Brzechwa, poeta i prozaik, który wszedł do historii literatury polskiej, głównie dzięki utworom dla najmłodszych czytelników, nazywane czarodziejem dzieciństwa wielu pokoleń. Napisał m.in. Akademię Pana Kleksa, Kaczkę Dziwaczkę i przygody Pchły Szachrajki. Jego wiersze przetłumaczono na kilkadziesiąt języków. Był także satyrykiem, tłumaczem z literatury rosyjskiej, twórcą tekstów kabaretowych i autorem poezji lirycznej. Choć niektóre utwory Brzechwy, jak Tańcowała igła z nitką, powstały jeszcze przed wojną, do dziś są chętnie czytane. Spod jego pióra wyszło wiele niezapomnianych wierszy, m.in. Na straganie, Ptasie plotki i Na wyspach bergamutach. Brzechwa odwołuje się w nich do dziecięcego poczucia humoru i wyobraźni, tworzy obraz pogodnego, choć nieco groteskowego świata. Pisarz unikał moralizowania i natrętnej dydaktyki, co tłumaczy też popularność jego utworów. Jan Brzechwa miał niezwykłą umiejętność rymowania, która sprawiała, że w lekkiej formie umiał przekazać swoje obserwacje i refleksje. Oto fragment wiersza "Jak rozmawiać trzeba z psem" w wykonaniu autora.
3: Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam: do mnie psie, i już pies odzywa się. Potem wołam: hopsa sa, i już mam przy sobie psa. A gdy powiem: cicho leż, leżę ja i pies mój też. Kiedy dłoń wyciągam doń, grzecznie liżę moją dłoń i zabawnie szczerzy kły, choć nie bywa nigdy zły.
2: Literatura powinna być dobra bez podziału na tę dla dzieci i dorosłych, mówił Jan Brzechwa w audycji Polskiego Radia w 1962 roku.
3: Bardzo często mnie też zapytują ludzie, dlaczego pan pisze dla dzieci? A przecież nikt nie zapyta Brezy ani Waszkiewicza, dlaczego pisze dla dorosłych. Zresztą nie uznaję tego podziału na literatury dla dzieci i dla dorosłych. Uważam, że utwory dla dzieci tylko wtedy są dobre, jeśli dorośli też mają chęć je czytać.
2: Początki swojej kariery pisarskiej Jan Brzechwa wspominał w rozmowie w radiu w 1962.
3: To była sprawa bardzo prosta. Miałem ładny charakter pisma i w domu zawsze mówiono: on tak ładnie pisze, on powinien zostać pisarzem. No, uwierzyłem i rzeczywiście zostałem pisarzem. Zresztą nie wiem, czy pan może zauważył, że mnóstwo ludzi piastuje różne stanowiska tylko dlatego, że uwierzyli w swoje kwalifikacje. Ja też uwierzyłem.
2: W audycji Polskiego Radia w 1965 roku Jan Brzechwa wspominał swoje pierwsze honorarium.
4: Biorąc przykład z Dotymy, układałem ciągle rymy. Zacząłem pisać wiersze przeciwko moim krewnym. Satyryczne utwory przeciwko mojej siostrze, moim ciotkom. Pamiętam, że siostra zapłaciła mi 50 kopiejek za to, żeby nikomu nie pokazywał tego utworu, który o niej napisałem, i to było moje pierwsze honorarium autorskie.
2: Wiersze Jana Brzechwy, także te dla dzieci, często kończą się nieoczekiwaną puentą, która wprawia w zachwyt najmłodszych czytelników. Tak jest i w przypadku Kaczki Dziwaczki w interpretacji niezapomnianej Ireny Kwiatkowskiej. Przypomnę, aktorka zmarła w 2011 roku.
5: Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki. Co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł, jak należy w brytwannie. Lecz zdębiał, obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka.
2: Janina Brzechwa zmarła w 1989 roku. Żona poety opowiadała w radiu w 72 o jego przyjaźni z rysownikiem Janem Marcinem Szancerem i o zaskakujących wyzwaniach, które sobie stawiali.
6: Mój mąż zapytał, Szancerasu. Oj, Marcin, czy ty potrafisz wszystko narysować? Marcin, który od razu węszył, że będzie to już jakiś kruczek, powiedział, no właściwie to wszystko potrafię narysować. To narysuj mi Androna. No, Marcin się chwileczkę zastanowił, potem mówi, dobrze, ja narysuję, jak ty napiszesz. Mój mąż mówi, dobrze, wobec tego ci napiszę. I napisał wiersz pod tytułem Androny. A wiersz ten zaczyna się tak. Pan Marcin plecie Androny. Z czego plecie? Ano z łyka. Taki Andron pleciony jest podobny do koszyka. No po tych słowach Marcin powiedział, no to ja już mam gotową ilustrację.
2: Jan Brzechwa był też ceniony za przekłady z rosyjskiego. Tłumaczył m.in. poematy baśniowe Aleksandra Puszkina, opowiadania Antoniego Czechowa, 12 krzeseł, Ilfa i Pietrowa, wiersze Siergieja Jesenina i Włodzimierza Majakowskiego, Odwilż Ili Erenburga. Z wykształcenia prawnik i ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, należał do grona współzałożycieli Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, a w latach 1924-1939 był jego radcą prawnym. Po wojnie pracował jako radca prawny spółdzielni wydawniczej Czytelnik i aktywnie działał w Penklubie. W latach 50. XX wieku tworzył socrealistyczne wiersze propagandowe, gloryfikujące partię i ustrój. Po śmierci Stalina i w późniejszych latach nie angażował się w twórczość polityczną. W 1964 roku podpisał natomiast kontrlist pisarzy polskich skierowany przeciwko listowi 34. Był to protest przeciwko zorganizowanej kampanii oczerniającej Polskę Ludową, prowadzonej w prasie zachodniej oraz w Radiu Wolna Europa. Zmarł 2 lipca 1966 roku w wieku 67 lat. Został pochowany na Wojskowych Powązkach w Warszawie.

0: Wszystko o literaturze.
1: ...75 lat temu, 3 lipca 1951 roku, zmarł Tadeusz Borowski, prozaik, poeta i publicysta. W czasie wojny więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Dachau był autorem głośnych opowiadań o tematyce obozowej, Pożegnanie z Marią i Kamienny Świat. Opowiadania pisarza są przejmującym świadectwem potworności wojny, kreśląc obraz realiów życia w okupowanym kraju oraz w niemieckich obozach. Borowski posłużył się metodą behawiorystyczną, opisując tylko zachowania i zewnętrzne relacje bohaterów, pomijając natomiast ich przeżycia wewnętrzne i psychikę. Pożegnanie z Marią to zarówno tytuł zbioru opowiadań, jak i jednego z nich, które zostało sfilmowane i wielokrotnie adoptowane na potrzeby teatru. Debiutował poetycko w czasie wojny w 1942 roku. Rok później, aresztowany przez Niemców, był więziony na Pawiaku, potem w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Niemcy wywieźli też do obozu jego narzeczoną, Marię Rundo, która stała się pierwowzorem bohaterki z tomu opowiadań pisarza Pożegnanie z Marią. Będąc w obozie, Tadeusz Borowski pisał między innymi listy do Marii i wiersze. Oto fragment utworu do narzeczonej w interpretacji Władysława Kowalskiego. Przypomnę, zmarł w 2017 roku.
2: Niebo obite deskami, horyzont ścianą nawilgły, a w lesie brzozowym za drutem, nabiegłym prądem jak rzeka, kołysze się liści seledyn, przewija się cienki świst wilgi i wiatr podbija pod liście niebieski popiół człowieka.
1: Po wojnie Tadeusz Borowski dołączył do młodych twórców tzw. pryszczatych, wychwalających komunistyczny ustrój. Brał udział w kongresie w obronie pokoju we Wrocławiu w 1948 roku jako wicedyrektor biura prasowego. W tym samym roku wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. W styczniu 1951 roku, niedługo po otrzymaniu Nagrody Państwowej III stopnia, udzielił nacechowanej ideologicznie wypowiedzi Polskiemu Radiu.
3: W ustroju kapitalistycznym pisarz jest tylko producentem jakichś towarów, które raz nazywają się powieścią, raz poezją, a czasem są po prostu szmirą, przeznaczoną dla ogłupienia mas. Jest on wykorzystywany przez klasy panujące dla wrogiej ludzkości propagandy. W ustroju socjalistycznym pisarz nie może jedynie odgraniczyć się biurkiem i tworzyć rzeczy wieczne, jak to się mówi, lecz musi brać codziennie udział w walce klasowej swego narodu.
1: Marta Byczkowska-Nowak, autorka wydanej w ubiegłym roku książki Nieocalony Tadeusz Borowski, biografia, powiedziała w Polskim Radiu, że patrząc na całe życie pisarza, jego śmierć przestaje być zagadkowa.
4: Borowski szukał ocalenia w poezji, tam jej nie znalazł. Potem w prozie, gdzie miał swoje wielkie odkrycie, wielką misję, też to porzucił trochę pod ciążeniem konieczności historycznej. I tak samo stało się z miłością. Ja to widzę jako trzy takie wielkie odrzucenia. Faktycznie ta miłość, która się przewija przez całą tę historię, no jest taką siłą życiodajną, z całą pewnością. Jest właściwie, powiedziałabym, taką wartością konstytutywną dla Borowskiego.
1: Tadeusz Borowski, urodzony w 1922 roku w Żytomierzy na Ukrainie, będącej wówczas jedną z radzieckich republik, we wczesnym dzieciństwie przeżył kolektywizację i głód. Jego ojciec został wywieziony do łagru, matka trafiła na Syberię. W 1932 roku Tadeusz ze starszym bratem odbył podróż przez Moskwę do Polski, gdzie na granicy czekał na nich ojciec. Po dwóch latach cała rodzina połączyła się i zamieszkała w Warszawie. Po wojnie, po wyzwoleniu z niemieckiego obozu w Dachau, przebywał w Monachium. Do Polski wrócił w 1946 roku. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Objął asystenturę w gabinecie filologicznym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, tak zwanego Korbutianum, wszedł do redakcji Świata Młodych i Nurtu. Od czerwca 1949 roku do marca 1950 przebywał w polskiej misji wojskowej w Berlinie, oficjalnie jako referent kulturalny, nieoficjalnie jako współpracownik wywiadu wojskowego. Zmarł w 1951 roku. Został pochowany na wojskowych powązkach w Warszawie. Pośmiertnie odznaczono go krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Sięgnijmy po jego twórczość.

Chciałbym przedstawić Państwu książkę Polski Paryż, śladem malarek, pisarzy i kreatorów stylu, autorstwa Adama Chowańskiego. To nie jest kolejny przewodnik po Paryżu, to literacka podróż przez miejsca, w których polskie losy od wieków splatają się z francuską kulturą i dziejami miasta. Autor prowadzi czytelników poza utartym szlakiem do pracowni artystów, dawnych salonów, kawiarni i adresów, które skrywają niezwykłe opowieści o Polkach i Polakach współtworzących oblicze Paryża. Adam Chowański od lat mieszka w Paryżu i popularyzuje jego nieoczywiste oblicze, gromadząc wokół swojej twórczości społeczność miłośników miasta i francuskiej kultury. W książce łączy pasję odkrywcy z talentem gawędziarza, pokazując, że Paryż najlepiej poznaje się nie przez listę atrakcji, lecz przez

losy ludzi, którzy nadali mu wyjątkowy charakter. Premiera książki odbędzie się 29 lipca. Gdzie malowały Boznańska, Mutter, Bilińska, która z paryskich wysp jest uznawana za wyspę polskości. Jak wyglądało miejsce pracy Skłodowskiej Curie? W stolicy Francji jest więcej polskich śladów niż możemy sobie wyobrazić. To jedyne miejsce na mapie, w którym przecinają się drogi Mickiewicza, Słowackiego, Kraśnickiego i Norwida. Zaś najdłuższy cień wieży Eiffla kładzie się dokładnie na plac Warszawy. Adam Chowański, wielbiciel, znawca tajemnic Paryża, autor popularnego profilu na Instagramie i nieoczywistych przewodników po stolicy Francji, zabierze nas w podróż śladem wielkomiejskich salonów, w których grywał Chopin, szlakiem pracowni największych polskich malarek, przez sale wykładowe Sorbony, tropem polskich artefaktów w Luwrze. Paryżanin z wyboru i z miłości, znawca tajemnic Paryża, prowadzi popularny profil na Instagramie poświęcony Paryżowi, a także modzie, historii, kulturze. Wydał kilka e-booków, przewodników po stolicy Francji. Współautor podcastu Po Paryżsku, stylista z wieloletnim doświadczeniem, ekspert od mody. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Paryż w swojej dumie i wyniosłości najwidoczniej niezwykł pokazywać się w pełnej krasie tym, którzy widzą w nim jedynie kolejną pocztówkową dekorację do odhaczenia. To fragment książki. Dopiero później pojąłem, że jego ukryte oblicze zarezerwowane jest dla tych, którzy sprostają temu, co miasto dla nich przygotowało. Przez lata traktowałem stolicę Francji jak obowiązkowy punkt na mapie. Przyjeżdżałem tu jako turysta i przemierzałem ulicę z tą samą gorączkową skrupulatnością, co tysiące innych odwiedzających. Najczęściej wpadałem w weekendy, gdy miasto pękało w szwach, a moja agenda, napięta do granic możliwości, przypominała raczej listę zadań do wykonania niż zaproszenie do celebracji życia. Pamiętam ten chaos. Przesuwałem się w gęstym morzu ludzi, z których każdy miał ten sam desperacki plan zobaczyć wszystko w 48 godzin. Frustracja i znużenie narastały z każdą minutą spóźniania autobusu i straconą szansą zaliczenia kolejnej atrakcji. W tamte dni Paryż wydawał mi się głośny, przeładowany bodźcami i brutalnie obojętny. Jak każdy surowy mentor postanowił wystawić moją wytrwałość na próbę. Jakby chciał sprawdzić, czy pod płaszczem pośpiechu kryje się ktoś wart jego prawdziwych tajemnic. Postanowiłem dać mu drugą, a potem nawet trzecią szansę. Tym razem przyjechałem poza sezonem, w środku tygodnia. Wszelkie plany zostawiłem w hotelowej szufladzie. Główne zabytki miałem już za sobą. Nie musiałem walczyć o ich uwagę. Nie byłem ich dłużnikiem i wtedy zadziałała magia. Czas przestał gonić i zaczął się sączyć. Dokładnie pamiętam ten moment. Zupełnie przypadkiem trafiłem na wyspę Świętego Ludwika, kilka kroków od najbardziej zatłoczonej części miasta, a jednak odciętą od jej zgiełku. Uderzył mnie jej spokój, niemal senny, kojący, jakbym znalazł się w małym, prowincjonalnym miasteczku, a nie w sercu Paryża. Usiadłem w ogródku, a mówiąc po paryżsku, na tarasie restauracji La Flore, tuż przy moście. Zamówiłem kawę, tę genialną w swojej prostocie kawę łasucha, espresso, któremu towarzyszą 3 bądź 4 miniaturowe desery, za każdym razem inne, będące popisem cukierniczej inwencji. W oddali majaczył monumentalny zarys Panteonu, sąsiedniej wyspy, Cité. Wychylały się fragmenty katedry Notre Dame, a na pobliskim moście saksofonista snuł melodię, która zdawała się unosić nad nurtem sekwany. To była
uczta dla wszystkich zmysłów, kwintesencja paryskości, nieuchwytna mieszanka melancholii i absolutnego zachwytu nad chwilą. To fragment książki, którą Państwu oczywiście polecam tym wszystkim, którzy kochają takie opowieści o Paryżu. Adam Chowański, paryżanin z wyboru i miłości. Odkryj Paryż, wędrując śladem Polek i Polaków, czyli polski Paryż śladem malarek, pisarek, kreatorów stylu. Adam Chowański. Książkę wydało wydawnictwo Znak.

0: Wszystko o literaturze.
1: Proszę Państwa, wydawnictwo literackie informuje, że 22 lipca ukaże się książka Marii Janion Niesamowita Słowiańszczyzna. Niesamowita Słowiańszczyzna od pierwszego wydania stała się czarnym lustrem, w którym szczegółowo odbijały się polskie fantazmaty i niepokoje. Maria Janion wyjaśnia w swojej alternatywnej opowieści o polskiej historii, literaturze i wyobraźni, że to właśnie w słowiańszczyźnie tkwi samo sedno naszej narodowości, targanej nieprzepracowanymi traumami, pozostającej ideowo i geograficznie między wschodem i zachodem. Zbiorowa wyobraźnia, złożona także z romantycznych mitów, dochodzi do głosu, zwłaszcza podczas katastrof i tragedii, które przytrafiają się nam cyklicznie. W Festiwalu Narodowego Resentymentu powracają wówczas zmarli i rodzime upiory. Czy istnieje sposób, by wyrwać się spod ich władzy? Przenikliwa analiza autorki sięga aż do XXI wieku, do niezabliźnionych relacji z Rosją i Ukrainą, języka politycznej debaty i do partii, które nie mają młodym nic do zaoferowania. Badaczka zagląda również pod podszewkę polskiego patriotyzmu, wskazując, że podkreślenie kulturowej męskości łączy się z nieustającym polowaniem na obcego. Kim jest on dziś? I czy mimo upływu lat nadal tkwimy w tym samym miejscu? To pytania, na które znajdą Państwo odpowiedź w książce Marii Janion Niesamowita Słowiańszczyzna. Wydawnictwo literackie wyda tę pozycję.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.
5: Już godzina 18, tu Radio Opole na FM w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Zapraszam. Rozbudowa DK45 na odcinku Zawada-Jełowa na półmetku. Coraz bliżej budowy nowej strażnicy Straży Pożarnej w Nysie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej odrzuciła zaproszenie na finał mundialu.
0: Wiadomości Radio Opole.
5: Roman Juranek. Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Zawada-Jełowa osiągnęła półmetek, jak informuje GDDKiA. Wykonawca realizuje jednocześnie roboty drogowe, mostowe i związane z przebudową infrastruktury. Dodatkowo w związku z prowadzonymi pracami kierowcy na 45 muszą się liczyć ze zmianami w organizacji ruchu. Tam odbywa się on wahadłowo. O zaawansowaniu postępów inwestycji mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
6: Na połowie odcinka przebudowywanej trasy wymieniono konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej włącznie. Trwają prace przy budowie nowego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogą powiatową relacji Kolanowice-Węgry, które planujemy oddać kierowcom we wrześniu tego roku. Trwa także budowa nasypów na dojazdach do wiaduktu nad linią kolejową relacji Opole-Kluczbork oraz roboty wykończeniowe na parkingu w ciągu obwodnicy Osowca.
5: Przypomnijmy, dojazd do miejscowości Węgry jest możliwy przez ulicę Opolską i Oleską. W stronę Kolanowic kierowcy dojadą przez Kępę i Luboszyce. Na odcinku DK45 w rejonie budowanego ronda ruch odbywa się jednym pasem.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Coraz bliżej budowy nowej strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Nowa siedziba strażaków będzie posiadała m.in. halę garażową dla 18 pojazdów, sale szkoleniowe oraz magazyn kryzysowy. Ogłoszenie przetargu oznacza, że budowa ruszy w tym roku, mówi Daniel Palimonka, starosta Nyski.
7: Staraliśmy się bardzo przy tej współpracy z Państwową Strażą Pożarną, by projekt, który sfinansował powiat Nyski, był pełny i tak naprawdę, abyśmy mogli tą inwestycję tak zaplanować, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, aby wszystko było jasne, klarowne, przejrzyste i mamy nadzieję, że ten przetarg zakończy się w możliwie krótkim terminie, że nie będzie żadnych odwołań i ta inwestycja będzie mogła rozpocząć się jesienią.
5: Dodajmy, że zgodnie z założeniami wykonawca będzie miał 36 miesięcy od podpisania umowy na realizację całej inwestycji. Szacowany koszt budowy nowej jednostki na Straży Pożarnej wynosi około 100 milionów złotych.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej bada doniesienia o nocnym ataku amerykańskim na teren budowy irańskiej elektrowni atomowej w Darkowinie. Agencja ONZ poinformowała, że obiekt był na bardzo wczesnym etapie budowy, a podczas ostatniej inspekcji nie znajdowały się tam żadne materiały jądrowe. Ponownie zaapelowała też o powściągliwość w działaniach militarnych w pobliżu wszystkich obiektów związanych z energią jądrową. Waszyngton twierdzi, że naloty mają osłabić zdolność Iranu do zagrażania żegludze handlowej w ciśnienie Ormus i są odpowiedzią na śmierć dwóch amerykańskich żołnierzy w bazie w Jordanii. Na finale piłkarskich Mistrzostw Świata w USA, w którym Hiszpania mierzy się z Argentyną, zabraknie w loży honorowej przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen, jak informuje Politico, odrzuciła zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
8: Szefowa komisji podczas tego mundialu kibicowała europejskim drużynom, ale ze względu na obowiązki i zaplanowane spotkania nie poleci do USA, przekazała jej rzeczniczka. Nie będzie więc miała okazji do zakulisowych, dwustronnych rozmów z Donaldem Trumpem, który na finale Mistrzostw Świata ma się pojawić. Na linii Bruksela-Waszyngton cały czas iskrzy i do tej pory to właśnie szefowa komisji łagodziła napięcia. Jest też jedną z nielicznych w Europie, z którą Donald Trump w ogóle rozmawia bez uprzedzeń. W loży honorowej będzie za to premier Hiszpanii, który nie ma najlepszych relacji z Donaldem Trumpem. Nie chce zwiększać wydatków na obronę pod dyktando Waszyngtonu. Amerykański prezydent z kolei ostro krytykuje Hiszpanię, a podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze zagroził zablokowaniem współpracy współpracy handlowej.
5: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Wciąż 17 stopni za oknami, a ciśnienie to także wciąż 1014 hektopaskali. Pochmurne opady deszczu, miejscami burze z gradem. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 85, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże, lokalnie przelotne opady deszczu, ale także rozpogodzenia i temperatury od 11 do 12 stopni. Jutro w dzień temperatury maksymalne od 21 do 23 stopni, zachmurzenie będzie duże, większymi przejaśnieniami, lokalnie przelotne opady deszczu, a wiatr na ogół słaby, umiarkowany, lokalnie porywisty, zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.

0: końcu języka.
1: Kłaniam się Państwu tak po krótkiej wakacyjnej, urlopowej przerwie.
2: Beata Granatowska
1: i Ireneusz Prochara. A skoro padło to magiczne słowo urlop i wakacje, to oczywiście nie wypada zacząć inaczej niż właśnie od odniesienia się do tematyki związanej z urlopowaniem, z wypoczynkiem, z wyjazdami, które podobno podróże kształcą bardzo mocno. Przekonałem się o tym na własnej skórze, bo w trakcie tych właśnie wojaży urlopowych zaskoczyło mnie słowo mauzoleum. No, jak słyszymy mauzoleum, to
2: tak,
1: nam
2: wychowanym w PRL-u, od razu Lenin.
1: Tak, oczywiście, mauzoleum Lenina. Tymczasem okazuje się, że słowo to jest bardzo mocno osadzone w historii i to w tej bardzo odległej historii od nas. Pochodzi bowiem od imienia starożytnego władcy Mauzolosa, który w IV wieku przed naszą erą rządził Karią, krainą leżącą na terenie dzisiejszej Turcji.
2: Tylko zaznaczmy, że wtedy to nie Turcja, tylko Grecja.
1: Oczywiście,
2: raczej,
1: bo to zresztą region o bardzo bogatej i burzliwej historii. Można śmiało powiedzieć, że tam te tereny przechodziły z rąk do rąk na przestrzeni tysiącleci nawet. A wracając do Mauzolosa, dowiedziałem się o tym od przewodniczki, która opiekowała nami podczas tego wyjazdu do Turcji. No i zapowiedziała, że no a teraz, proszę Państwa, pojedziemy zobaczyć mauzoleum, czyli grób, ale tego grobu nie ma.
2: I w tym mauzoleum miały spoczywać zwłoki tego władcy Mauzolosa?
1: Któremu grobowiec zbudowała jego żona i zarazem siostra zresztą.
2: Też. A, czyli to był rodzaj grobowca.
1: Grobowca, tak. Wielki
2: tak
1: grobowiec.
2: Tak jak piramida była dla egipskich faraonów.
1: No to będę później
2: faraonów.
1: Wykorzystany do budowy, o ile pamiętam, takiej pięknej fortecy w Bodrum. I istotą tego wątku jest to, że nazwa mauzoleum wzięła się właśnie od nazwy władcy. Natomiast to jest tego rodzaju paradoks też, że jest wiele miejsc, wiele pojęć, słów, które są ze sobą powiązane, ale ten punkt wyjścia na przestrzeni wieków zniknął i to czasami w sensie dosłownym, no bo budowle mają to do siebie, że się rozpadają albo są rozbierane, natomiast samo pojęcie przez wieki utrzymało się w znakomitej kondycji. Znakomitej, można powiedzieć, prawie tak jak Włodzimierz Ilicz Lenin.
2: Podobno właśnie ta kondycja jest bardzo zła. Tylko zabiegi różnych specjalistów od zwłok sprawiają, że to jeszcze wszystko trzyma się kupy. Zresztą, jeżeli Państwo chcą poznać to najsłynniejsze mauzoleum, chociaż można by raczej powiedzieć osławione mauzoleum, to proszę sięgnąć do historii, bo jest ona niezwykle ciekawa, dlatego że pamiętajmy, że Lenin, choć tak czczony i właśnie wzniesiono mu na rozkaz Stalina zresztą mauzoleum, potem był na portretach i cały czas do Lenina się odnoszono, to jednak on był rywalem Stalina i Stalinowi bardzo zależało, żeby ocalała legenda, a nie ocalał realny przeciwnik.
1: Tym bardziej, że trzeba dodać, że sam Lenin u schyłku swojego życia bardzo krytycznie o Stalinie się wypowiadał, czego były ślady pisemne nawet, a skutecznie usuwane później przez Stalina, gdy dorwał się do władzy.
2: No, jaki był cel takiego mauzoleum? Chodziło o to, żeby się odbywały piesze pielgrzymki, tak jak katolicy odbywają swoje pielgrzymki, powiedzmy, do Watykanu czy do kościoła, tak ateiści, komunistyczni mieli pielgrzymować do Lenina.
1: Bo mauzolea mają właściwie za zadanie unieśmiertelnienie tego,
2: tak jest,
1: który
2: to są takie
1: odszedł.
2: Świeckie, sakralne zabytki. Natomiast nie przewidział Stalin jednego, że radzieccy specjaliści nie mieli zdolności tych, którzy preparowali ciała w starożytnym Egipcie i to ciało zaczęło się po prostu rozpadać, trochę jak w tym słynnym filmie z Meryl Streep ze śmiercią jej do twarzy. No i zaczęto rozpaczliwie szukać sposobu, jak właśnie zachować. I niektórzy twierdzą, że już od dawna nie ma tam nawet kawałka ciała Lenina. Jest to po prostu kukła, manekin sztucznie spreparowany, przypominający Lenina.
1: No jednym słowem sztuka mumifikacji, bo no przecież właśnie tutaj mówimy o tym zabiegu. No, z biegiem wieków chyba trochę zamarła. No,
2: no mogą sobie na nią pozwolić.
1: Egipskie.
2: Tak, no ale pamiętajmy, że mumifikowano głównie władców. To były zabiegi bardzo kosztowne. Wątpię, żeby teraz... Ja przypuszczam, że Donald Trump będzie chciał zostać zmumifikowany.
1: No,
2: już są nawet takie teorie, że będzie tą kolejną twarzą na tej słynnej skale.
1: No generalnie warto przypomnieć, że na przykład Walt Disney, tak, swoją głowę kazał zamrozić.
2: Zamrozić, tak, bo wierzył, że kryogenika ma przyszłość.
1: Czyli pieniądze otwierają różne możliwości, jeżeli chodzi również na przykład o budowę mauzoleum, prawda? No więc zobaczymy, co ta historia najnowsza
2: nam przyniesie. A gdzieś pojawia się taki żart słowny, mauzoleum, ale pisane przez S, co oznacza olej mysi. W którejś bajce było, więc to też jest taki przyczynek do
1: Ale jeszcze wracając do mauzoleum naszych językowych rozważań, to warto zauważyć, że słowa pochodzące od imienia lub nazwiska postaci historycznej lub mitologicznej to eponimy. Takie zjawisko dosyć mocno obecne zarówno w języku polskim, jak i międzynarodowym. I istnieje mnóstwo słów, które właśnie wzięły swoje źródło od konkretnych osób. Używamy ich na co dzień, chyba nie do końca sobie uświadamiając. Na przykład gilotyna. Dzisiaj
2: podobno,
1: rzadziej używana.
2: Podobno doktor Gilotin wcale tego nie wymyślił, ale przepisano mu i mamy to do dzisiaj.
1: No używana jest do obcinania końcówek cygar. O, to ci, którzy
2: to pamiętają. Lepsza funkcja tego urządzenia.
1: Watt to oczywiście od Jamesa Watta, twórcy maszyny parowej. Amper od André Marie Ampera.
2: No mnóstwo jest właśnie w nazwach jednostek różnych.
1: Joule,
2: miar,
1: tak. James Joule. Ale też i mamy sandwicze różnego rodzaju, mamy różnego rodzaju takie codzienne.
2: Zrazy nelsońskie.
1: Na przykład, czy słynny kotlet ostrogonowa? Wcale nie. Strogonowa.
2: To jest bardzo częsty błąd, a myśmy jeszcze dodali do tego Strogowa właściwie kuriera carskiego. No więc my byśmy też chcieli swoim imieniem obdarzyć jednostkę.
1: No mauzoleum już jest zajęte.
2: Przejść do historii, no ale jak znam nasze szczęście, to pewnie byłaby to jakaś podła potrawa albo inne nieszczęście.
1: No. Nie mamy pierogów polskich, bo to już zajęte. Co nam zostało, jeżeli chodzi o taką narodową...
2: No, ale właśnie to jest szkoda, ponieważ z Polską kojarzy się bigos, no ale on nie ma
1: nie
2: żadnego
1: w nazwie,
2: ani nazwiska. Czy ktoś wymyślił z polskich kucharzy? A mieliśmy przecież wybitnych. Też nie dołączyli. Natomiast
1: to
2: kwiaty...
1: jest pole do eksploracji.
2: Tak, do eksploracji. Natomiast kwiaty mają nazwy znanych polskich postaci. Między innymi jest Róża Danuty Wałęsowej.
1: Ale też Chopina.
2: No i Róża Chopina.

0: końcu języka.
1: Wspominałeś, że jest to czas urlopów, ale nie zapominajmy, że w niektórych dziedzinach jest to czas żniw i nie chodzi mi tylko o rolnictwo, bo właśnie w tej porze, lipiec, sierpień, najwięcej zarabiają artyści wszelkiej maści.
2: No nie tylko, bo hotelarze, również przedstawiciele szeroko pojętego przemysłu turystycznego. Natomiast wiemy, o co ci chodzi, o to pojęcie czas żniw.
1: A nie, chodzi mi o artystę.
2: A, o artystę, to o za chwilę, artystę. Ale jeszcze zwróć uwagę na pewien paradoks, ponieważ to pojęcie czas żniw przez dziesiątki lat, jeśli nie więcej, funkcjonowało jako opis takiego czasu, kiedy zbiera się owoce wytężonej pracy, która poprzedziła moment żniw i nawiązuje się do rolnictwa, sugerując, że te żniwa oznaczały dla rolników taki czas, kiedy są niemal obsypywani pieniędzmi, że te różnego rodzaju dobra materialne i niematerialne właśnie w tym okresie na nich spływają, a dzisiaj wskutek gry rynkowej często okazuje się tak, że rolnicy zbierają na przykład owoce.
1: Właściwie albo nie zbierają.
2: Nie mają, albo nie zbierają.
1: Coraz częściej zresztą widzimy takie wezwania, że ktoś może sobie zebrać na przykład borówkę amerykańską albo ziemniaki za złotówkę, bo nie ma kto zbierać. Nawet nie o to chodzi, że plantatorzy nie chcą płacić, tylko nie ma chętnych do zbierania. Ale pamiętajmy, że u początków tego zwrotu czas żniw kryło się konkretne prace, bardzo ciężkie, w pocie czoła, w najgorętszej porze roku.
2: Ale też przynoszące niebywałe profity, bo to zebrane
1: zboże miało ogromną wartość. Pod warunkiem, że były plony, bo przecież nie zawsze tak było, bo czasami te żniwa były bardzo skromne, ponieważ była albo susza, albo deszcz i okazywało się, że zbiory były dość nędzne. Natomiast w tej chwili najczęściej jednak ten zwrot funkcjonuje w znaczeniu przenośnym, jako okres obfitości, dobrych zarobków, no w każdym razie właśnie jakichś profitów. Ale mnie zainteresowali artyści, bo oczywiście wtedy zarabiają nie tylko ci najwybitniejsi, ale także ci, którzy nie mogą się przebić w czasie pozostałych miesięcy, bo nie są zapraszani na przykład na wielkie imprezy muzyczne czy festiwale. No i wtedy, kiedy odbywają się różne dni, festyny, no to się pojawiają. Ale gwiazdą dni Rajgrodu, to jest taka urocza miejscowość na pograniczu Mazur i Podlasia, był twój ulubiony wokalista. Sławomir. Czy jeszcze pamiętasz Sławomira?
2: Rozumiem, że to był żarcik taki.
1: To był żarcik, ale kiedyś powiedziałeś, że bardzo...
2: Cześć, to mówi Sławomir.
1: Szanujesz to, że potrafił znaleźć swój żar, prawda?
2: Ja szanuję sprawność biznesową przede wszystkim tego artysty, tak, ponieważ miał swoje 5 minut i potrafił je bardzo skutecznie również w wymiarze finansowym wykorzystać.
1: Tak. Niektórzy mówią, że wcisnął ludziom kit, udając kogoś, kim nie jest, bo
2: chcącemu
1: żartował.
2: Nie dzieje się krzywda, no jest właśnie taka maksyma rzymska.
1: No, ale wracając do Sławomira, swój występ zakończył piosenką, której refren zwrócił moją uwagę. Kokaina w nosie, lecimy w samolocie, palimy grube lolo, wódkę piję z kolą. Pamiętasz, jak kilkadziesiąt lat temu niektórzy gorszyli się piosenką Stanisława Sojki Jesteś moją kokainą. Ona powstała w czasie, gdy artysta był zauroczony aktorką Grażyną
2: Trelą. Ale ta kokaina pojawiła się wcześniej, na przykład...
1: Kokaina Eric Clapton, no tak. No ale wiadomo, to był zgniły zachód, prawda? Tam zawsze były narkotyki. A tu pojawia się narkotyk. I to w takim kontekście jeszcze erotycznym. Przypomnijmy refren. Jesteś moją kokainą, planetą mocy bez dna. Jesteś moją kokainą, fana na.
2: O, bardzo mi się podoba praca tekściarza, szczególnie w tym ostatnim wersie.
1: Tak. Piosenka wywołała oburzenie niektórych środowisk i nie wiadomo, czy bardziej chodziło o wartość artystyczną, porównanie kobiety do narkotyku, czy na osobiste perypetie Sojki, który dla Treli porzucił żonę i w tym samym czasie zażywał narkotyki. Zresztą później przyznał się, że to był bardzo niedobry okres. W każdym razie płytę z tym utworem zniszczył w swoim programie WC Kwadrans Wojciech Cejrowski, podeptał ją, no i się rozpętała dyskusja, czy w piosence może pojawić się narkotyk. Ale nie koniec tej historii, ponieważ niejaki Stachu Stach napisał parafrazę tego utworu, gdzie refren brzmi jeszcze drastyczniej. Jestem twoją kokainą, bawię się z twoją dziewczyną, chcę ją mieć dziś przy sobie, nie chcesz nawet wiedzieć, co z nią zrobię. Ale dzisiaj, wbrew pozorom, nie o narkotykach i zgubnym działaniu, ale o zwrocie lecę w samolocie. O, zrymowałam zupełnie nieświadomie. W języku polskim przyjęło się łączyć sposób przemieszczania z odpowiednim rzeczownikiem w narzędniku, więc...
2: Lecę samolotem.
1: Tak, jadę pociągiem, samochodem czy rowerem, choć akurat w przypadku roweru, wrotek czy hulajnogi można użyć przyimka na. Sformułowanie lecę w samolocie, jadę w pociągu, w samochodzie odnosi się do przebywania wewnątrz maszyny w trakcie lotu czy jazdy. Na przykład podczas turbulencji wstałem z miejsca w samolocie. Kiedy zadzwoniłaś, byłem w pociągu czy samochodzie. Forma jadę w samochodzie, lecę w samolocie w kontekście samej podróży uznaje się za kalkę z języka rosyjskiego. Leciu na samolotie, jadu na automaszynie. A ty jakiej formy części używasz?
2: Wiesz, ja tutaj mam pewien problem, ponieważ takie powiedzenie, że lecę samolotem, sugeruje, że jestem pilotem, sprawuję kontrolę nad tą maszyną i że jestem tam sam. Natomiast powiedzenie, że lecę w samolocie, wysyła nam dosyć jednoznaczny komunikat, że po pierwsze jesteśmy pasażerem, po drugie, że nie jesteśmy sami, bo z reguły to jest duża maszyna pasażerska, więc jeżeli chodzi o precyzję wyrażania się, to mi się wydaje, że jednak to powiedzenie, że lecę w samolocie w przypadku pasażera jest...
1: No ale pójdźmy dalej, lecę w balonie? Balonem. Chodzi o środek transportu,
2: ale nie lecisz balonem, lecisz w koszu.
1: Ale ty nie precyzujesz, czy prowadzisz ten samolot, czy balon. Chodzi ci o środek transportu, więc w zależności od tego, na co chcesz położyć akcent. Tu jest ta różnica. Natomiast według mnie jednak formą jak najbardziej poprawną jest jadę samochodem, lecę samolotem, balonem, rowerem.

0: końcu języka.
1: Pewnie odniosą Państwo wrażenie, że jestem trochę monotematyczny, niemniej jednak jakoś tak upodobałem sobie tematykę urlopowo-wakacyjną i nic na to nie poradzę. I pewnie nie jestem osamotniony w tych...
2: To jest zewnętrzna oznaka Twoich wewnętrznych potrzeb.
1: Tak, pozytywnych uczuć, które żywię względem wakacji i urlopu. Kolonia i kolonista. To taka para, która co jakiś czas się gdzieś tam przewija.
2: Przyszło mi to do głowy w czasie zresztą urlopu, ponieważ zobaczyłam jakąś grupę, która mi wyglądała na kolonijną. I wtedy zastanowiłam się, kiedy kolonia przestała nam się kojarzyć z negatywnym zjawiskiem, jakie były kolonie karne, które powstawały już w XIX wieku.
1: Bo pamiętam, że będąc bardzo młodym człowiekiem i będąc wysłanym na takie kolonie, no niekoniecznie żywiłem same pozytywne uczucia względem tego
2: faktu. A to inna sprawa, ale to raczej zależało od osobistych preferencji, kto lubi taką formę wypoczynku. Ale wtedy jeszcze istniała druga forma, trochę podobna. Obóz. Proszę popatrzeć. Obóz, jak samo słowo, no nie najlepiej się kojarzy z obozem koncentracyjnym. A tu stał się formą wypoczynku dla dzieci. A jaka jest różnica, mógłbyś tak naprędko powiedzieć?
1: Pomiędzy obozem
2: a obozem.
1: Zdecydowanie kolonia jest bardziej stacjonarna.
2: Stacjonarna.
1: I wygodniejsza z punktu widzenia uczestnika.
2: Poza tym dzieciom zapewnia się właściwie całodniowy czas. Na obozie jest większa swoboda, ale także wymaga się większej samodzielności.
1: No bo też obóz z reguły ulokowany jest na łonie natury.
2: Tak, namioty. I organizowany jest przez harcerzy, w każdym razie takie służby troszkę mundurowe. W związku z tym oni muszą dbać o zaopatrzenie, muszą gotować, sprzątać, czego nie muszą robić na większą skalę koloniczną.
1: No i też pojawiły się nowe zjawiska, jeżeli chodzi o obóz. Odeszliśmy daleko od tych bardzo negatywnych konotacji historycznych, bo mamy już nie tylko obozy harcerskie, ale mamy też na przykład obozy językowe, obozy przetrwania, czy survivalu, jak to z angielska się mówi.
2: Które niebezpiecznie zbliżają się do tych obozów dawnych.
1: Ale to jest, wiesz, swego rodzaju też, jeżeli mówimy o tych obozach przetrwania i survivalu, takie trochę masło maślane, prawda? No bo ponieważ obóz z reguły, odbywając się na łonie natury, wymuszał niejako na tych uczestnikach, bardzo młodych czasami, no, umiejętność przetrwania, poradzenia sobie z dala od zdobyczy cywilizacji.
2: Ale żyjemy w czasach paradoksu, bo z jednej strony ludzie stają się coraz bardziej wygodnicy i szukają właśnie takich miejsc, gdzie mają wszystko pod nosem, mają ciepłą wodę, wszystkie tego typu wygody, a z drugiej strony coraz większą popularnością cieszą się takie obozy na przykład industrialne. Wiesz, na czym to polega? Że jedzie się na przykład do Czarnobyla, żeby tam oglądać te miejsca właśnie po katastrofie, albo w jakieś kompletnie niedostępne zakątki, w którym nie ma sieci, w którym trzeba rozpalić ognisko, czyli posiadać te umiejętności człowieka wręcz pierwotnego. Ale to wszystko jest traktowane jako swoista rozrywka. Coś ekstremalnego, co będzie egzotyką w naszym codziennym, uporządkowanym i komfortowym życiu.
1: Takim odzwierciedleniem tego poszukiwania czasami bardzo, bardzo intensywnych doznań turystycznych jest pojawianie się nowych zjawisk właśnie w ofercie różnego rodzaju biur podróży. I ostatnio spotkałem się z takim pojęciem turystyka pól bitewnych. Czyli jeździ się po miejscach, gdzie odbywały się jakieś duże bitwy, no i tam się szuka śladów tej historii.
2: To jest bardzo ciekawe, bo jeżeli jest na przykład organizowane z dobrym, czyli takim kompetentnym przewodnikiem, to można się wielu rzeczy ciekawych dowiedzieć. Ja na przykład swego czasu odwiedzałam różne twierdze i na przykład byłam w Srebrnej Górze, tam były podziemia. W każdym razie chodziło o to miejsce, gdzie stacjonowało wojsko i część była naziemna, część była podziemna.
1: Koszary, ale tam Srebrna Góra kojarzy mi się właśnie z różnego rodzaju tunelami i niektóre są dosyć takie wąskie, prawda?
2: I niskie.
1: I
2: utknąłeś?
1: I domyślają się Państwo, że to może być problem dla ludzi, którzy są
2: tak, albo z lekką klaustrofobią, bo one są ciemne. Ale muszę przyznać, że ta wizyta była była niezwykle pouczająca i ciekawa. Przewodnik był bardzo młody, ale tak z taką pasją opowiadał, co tam się działo. Tam w sumie było niewiele oryginalnych przedmiotów z tamtej epoki. To nie była, że tak powiem, wypasiona wystawa. Natomiast właśnie słowem, historiami nadrobił te braki. Więc staliśmy nad kupą kamieni i nagle ta kupa kamieni ożywała dzięki różnym opowieściom dotyczącym właśnie stacjonowania tamtych wojsk.
1: A propos twierdzy, no to ciekawy paradoks językowy, bo z jednej strony mamy twierdzę jako opis budowli, ale z drugiej strony mówimy czasami, że ja twierdzę, że tak. Jest właśnie tak, a nie inaczej.
2: No i tutaj mamy z tą polską bogatą homonimiką do czynienia, że coś brzmi tak samo, a znaczy zupełnie co innego, co doprowadza do zawrotu głowy obcokrajowca.
1: Tutaj pewnie można znaleźć jakieś wspólne rdzeń odnoszące się do czegoś trwałego, czegoś solidnego.
2: Co stoi na solidnych fundamentach.
1: Jak mówię, że twierdzę, to znaczy, że mam
2: obstaję
1: rację, tak? Tak? Że mam podstawy, by tak mówić.
2: Ale to jest bardzo ciekawy kierunek i propozycje turystyczne, bo rzeczywiście wnoszą coś nowego. Nie siedzimy albo nie leżymy tylko na piasku wygrzewając się, ale właśnie dowiadujemy się czegoś ciekawego.
1: No to jeszcze, by zamknąć pewną klamrą tę część naszego programu, wróćmy na chwilę jeszcze do kolonii i kolonisty. Samo słowo kolonia wywodzi się z łaciny od kolonia, o co pierwotnie oznaczało osadę założoną przez obywateli rzymskich poza terytorium samego Rzymu.
2: To był taki eufemizm, a chodziło o podbite kraje po prostu.
1: No oczywiście, w tym sensie kolonie miały charakter ekspansyjny, ale również obronny i gospodarczy. Z czasem jednak, szczególnie w epoce nowożytnej, termin ten nabrał o wiele bardziej złożonego i kontrowersyjnego wydźwięku, bo w okresie wielkich odkryć geograficznych, czyli od XVI do XIX wieku, europejskie imperia, takie jak Hiszpania,

0: jego okresu eksplorowania, czasami bardzo intensywnego eksplorowania różnych części innych kontynentów niż Europa. W tym znaczeniu słowo kolonia wiąże się bezpośrednio z pojęciem kolonializmu, czyli systemu polityczno-gospodarczego opartego na dominacji jednych społeczeństw nad innymi. No a kolonista. Tak idąc prostym tropem, można powiedzieć, że kolonista to jest ten, który mieszkał w koloniach.
1: Albo który władał koloniami.
0: Albo władał, no więc dlaczego?
1: Ale raczej nie używamy tego, tylko kolonizator, czyli ten, który zakładał kolonię,
0: właśnie.
1: Podbijał...
0: Czyli mamy tutaj rozróżnienie kolonizator i kolonista.
1: Tak, kolonista to uczestnik wakacyjnej kolonii, a kolonizator, który te kolonie w sensie obozu czy podbitego państwa zakładał. Nie wiemy natomiast, jak nazywano mieszkańca takiej kolonii, czyli kraju podbitego. No nie ma chyba na to specjalnej nazwy.
0: No nie, no był po prostu Brytyjczykiem. Albo był...
1: Tyle, że gorszej kategorii. Ale przy okazji warto powiedzieć, kto założył pierwszą kolonię w tym sensie, że był to obóz, gdzie trzymano przymusowo ludzi za poglądy albo za narodowość. Zwykle łączymy to albo z Sowietami, czy jeszcze z carską Rosją, albo z Niemcami. Tymczasem właśnie Brytyjczycy mają na sumieniu założenie pierwszego obozu kolonii, w której trzymano w niewoli ludzi.
0: Stąd też mówiłem, że zmagają się z tym swoim dziedzictwem kolonialnym, no i pewnie będzie im się trudno z tego rozliczyć.
1: Widzimy, co się podobnie dzieje w Stanach Zjednoczonych od czasu zniesienia apartheidu, chociaż nigdy się nie mówiło w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych o apartheidzie. Mówiło się w RPA, nie mówiło się w Stanach. A przecież do połowy lat 60. był tam apartheid, a to znaczy, że rasa biała i rasa czarna jakby funkcjonowały równo. Od tego czasu minęło ponad pół wieku i te nastroje wrogości tak powiedzmy falują. Wydawało się, że już dochodzi do jakiegoś wyrównania krzywd za sprawą chociażby poprawności politycznej, a okazuje się, że stare wraca.
0: No tak, i Belgowie na przykład rozliczają się też ze swoją kolonialną
1: historią. A mają z czego, bo byli uważani za najokrutniejszych wyzyskiwaczy. Kraje, które podbili, zostały kompletnie zdewastowane, w przeciwieństwie na przykład do Indochin, na przykład takiego Wietnamu, gdzie Francja raczej wspominana jest życzliwie i wiele francuskich pozostałości, między innymi liternictwo, właśnie jest do dziś.
0: I stąd też jeszcze takie pojęcia wiążące się z tym kolonializmem. Mówimy często o postkolonializmie i mówimy często o neokolonializmie.
2: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze.

0: końcu języka.
1: Moje dotychczasowe refleksje były takie edukacyjne, powiedziałabym w pewien sposób uduchowione, ale nie zapominajmy, że w czasie wakacji mamy też ciało i jego potrzeby. Wciąż niestety to jest temat wstydliwy, a według mnie niesłusznie, bo dotyczy bardzo ważnej sfery naszego życia. Czy domyślasz się, o czym będzie mowa?
2: Ja tak zaczęłaś z bardzo wysokiego C.
1: Tak, żeby przykryć niskie,
2: właśnie,
1: niską inną literę.
2: Żeby stworzyć też pewnego rodzaju kontrast, jak się domyślam, to było wspomnienie o uduchowieniu.
1: Tutaj rozum, wiedza, emocje.
2: Ciało, umysł taki.
1: A ciało przede wszystkim kojarzy się z czym? Z potrzebą jedzenia, no ale później niestety z potrzebą wydalenia. Ale jest to temat też bardzo ciekawy od strony językowej, bowiem zwróciłam na to uwagę w Grajewie. To jest taka miejscowość niedaleko Augustowa, gdzie zobaczyłam na drzwiach budynku duży napis Szalet Miejski. I rozrzewniłam się, bo właściwie już nie widzi się tego typu ani obiektów, ani napisów.
2: No właśnie, to taki też chyba wyraz pewnego braku patriotyzmu, bo ja bym się spodziewał Słowojki Miejskiej bardziej.
1: Na przykład, albo Wychodka, bo to takie bardzo rodzime. Czy pamiętasz w Opolu, gdzie mieściły się szalety?
2: Oj, jakoś
1: bardzo długo były.
2: Nie obejmuje.
1: No właśnie, a dlaczego tak do tego podchodzimy? Przecież każdy z nas musi to robić. A zachowujemy się, jakbyśmy, nie mówiąc o tym, wykreślali to.
2: No tak, ale można to robić, niekoniecznie się tym chwaląc.
1: No tak, tylko trzeba wiedzieć gdzie i mieć możliwość, prawda? I dlatego ten problem odstręcza mnie od podróży do Indii. Nie mówię, że się tam chcę wybrać, ale właśnie słyszałam, że tam drastycznie brakuje toalet, a jeżeli już są, to ich stan sanitarny jest fatalny.
2: Ale też chciałem zauważyć, że jakby ta cała sfera ma swoje odbicie w języku, ale w takiej wyłącznie najwyżej neutralnej formie, jeśli nie negatywnej, bo popatrz, jakie mamy pojęcia, na przykład babcia klozetowa, takie trochę drwiąco prześmiewcze.
1: Tak, ale pamiętaj, że w latach 80. pojawił się zamiennik tego słowa i babcia klozetowa została pisuardessą na wzór
2: stewardessy. No, ale to już było takie mocno drwiące, trochę nie fair, moim zdaniem.
1: Ja myślę, że to był taki żart językowy, który nikomu nie obliżał.
2: Chyba, że się było taką panią pracującą w toalecie.
1: No może, ale w każdym razie coś takiego było. Ja pamiętam czasy, kiedy Polacy zachwycali się toaletami po niemieckiej stronie, bo tam były podgrzewane sedesy, urządzenia różne takie nowoczesne. A dziś można powiedzieć, że Niemcy, za przeproszeniem, mogą nam buty czyścić, bo mamy nowoczesne, czyściutkie toalety, w dodatku na stacjach benzynowych bezpłatne. Po niemieckiej stronie już za to trzeba zapłacić. Zachwyceni są na pewno turyści z USA, bo nawet z filmów wiemy, że tam publiczne toalety wyglądają obskurnie, cieknące jakieś zardzewiałe krany i potwierdzają to ci, którzy przebywali tam dłużej. Ja pamiętam takie swoje traumatyczne przeżycie z Komańczy, to był początek lat 80., gdy przyparta potrzebą szukałam rozpaczliwie tego przybytku i trafiłam na taką przydworcową budkę z napisem odpowiednim, której, i tutaj, no przepraszam, będzie dość drastycznie, odchody sięgały sufitu. Taki był obrazek bardzo wielu miejsc. Dzisiaj to jest wykluczone, czy w restauracjach, czy w sklepach, każdy sklep zresztą szanujący ma taką toaletę. Pora zająć się nazewnictwem, bo ono jest bardzo ciekawe, bo po pierwsze jest niezwykle bogate i zróżnicowane. Choć są takie określenia słowne i graficzne, zrozumiałe niemal na całym świecie. Na przykład, o co zapyta Anglik, kiedy chce właśnie coś zrobić?
2: No nie o toaletę.
1: No a jak?
2: O water closet.
1: Właśnie nie. Znaczy, może czasami używa, natomiast bardziej popularna jest forma toilet, a Amerykanin zapyta o restroom, ewentualnie bathroom, bo toilet oznacza dla nich miskę klozetową, czyli to byłoby niegrzeczne pytanie. We wszystkich językach zrozumiały jest skrót WC, czyli water closed, czyli zamknięta woda, albo symbol 2-0. Wyjątkiem są Czechy, gdzie na toaletę mówi się zachod, co kojarzy się z naszym wychodkiem, bo kiedyś zarówno na wsiach, jak i w miastach za potrzebą wychodziło się z domu na podwórko albo z mieszkania na korytarz. Stąd stare powiedzenie, tam gdzie król piechotą chodzi. ciekawym określeniem była wygódka.
2: Wygódka w sensie miejsce, gdzie znajdziemy trochę wygody. To trochę nawiązanie, podejrzewam, być może do restroomu nawet tego amerykańskiego.
1: A to jest bardzo mylące, bo nie chodziło o to, że w samej wygódce było wygodnie, tylko że człowiek sobie tam wygadzał.
2: No właśnie, czyli znajdował tam wygodę.
1: No dobrze, pomijam samą czynność. Chodziło przede wszystkim właśnie o to, ale wygódka to było miejsce odosobnione. To był taki domeczek, drewniany najczęściej, ustawiony w ogródku, w każdym razie nie w domu.
2: On bardzo przypominał, tak z samych swoich założeń, tą późniejszą Sławojkę.
1: Tak, tylko właśnie dlaczego jest różnica pomiędzy wygódką a Sławojką? Ponieważ wcześniej były wygódki, ale nie w każdym gospodarstwie.
2: No właśnie, minister Sławoj Słodkowski nakazał, by w każdym gospodarstwie taka Sławojka
1: była. Tak jest, to były lata 20 i 30 i od właśnie tej decyzji nazwano te przybytki Sławojkami.
2: I charakterystyczny element jeszcze, który warto wspomnieć. Oczywiście, serduszko w drzwiach wejściowych.
1: A w westernach bardzo często pojawia się właśnie taka wygódka z serduszkiem i tam dochodzi czasami do porachunków. W miastach natomiast nie było wygódek, były szalety. W Opolu ostatni zniknął chyba na początku tego wieku. Jeden był w rynku, to były stare jeszcze takie po niemieckie, a drugi stoi zresztą ten obiekt na placu Daszyńskiego. Tam miała powstać daj się kawiarnia, ale dyskusja, że tam mogą jakieś zapachy być nie bardzo i poza tym, no jak to w szalecie budować kawiarni, sprawiła, że inwestor się chyba wystraszył i po prostu ten budynek stoi jak stał. Natomiast interesująca jest nazwa szalet. Dlaczego szalet? Bo przecież w języku francuskim chalet oznaczał górską chatę. To słowo w tym znaczeniu pojawia się w poemacie Juliusza Słowackiego w Szwajcarii. To był szałas, w którym przebywali pasterze. Z czasem pojęciem tym zaczęto określać szwajcarskie domki letniskowe, a w XIX wieku nazwa ta przylgnęła w Polsce do charakterystycznych drewnianych budyneczków stawianych w parkach i na ulicach. Mamy jeszcze ubikacje. W Narodowym Centrum Kultury czytamy. Czy wiecie, że nie tak znowu dawno, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu słowo ubikacja oznaczało po prostu pokój, pomieszczenie? W takim znaczeniu słowo to było używane nie tylko w okresie międzywojennym. Doktor Wróblewski wspomina, że Poczta Bukowska mieściła się w najętych, ciasnych ubikacjach. To ze wspomnień lekarza Poznań 1923 rok. A jeszcze kilka lat po wojnie Michał Rusinek w powieści Człowiek z bramy pisze, że jeden z bohaterów w trzecim roku wynajął dla swojej firmy dalsze ubikacje. Ubikacja powinna nam się kojarzyć z Galicją i CK dezerterami. Zapożyczyliśmy bowiem ten wyraz w czasie zaborów od Austriaków. Niemiecko-austriackie Ubikation to kwatera koszary. Najpierw zatem ta wojskowa kwatera przeszła do cywila, uzyskując znaczenie pomieszczenie pokój, a potem zaczęła się specjalizować w określeniu pomieszczenia o szczególnym przeznaczeniu. Profesor Mirosław Bańko dodaje, niebieskie ubigacion z hiszpańskiego ubicacion od ubikar umieścić. Mamy jeszcze wspomniany pisuar, to dość dosłowne francuskie określenie pojemnika, do którego się sika, czyli pis. A dziś, co jest symbolem powszechnie dostępnej toalety?
2: No i to też pokazuje nam, jak język się zmienia, ale też wracamy do zjawiska znanego jako eponim, o tak, którym już dzisiaj wspominaliśmy, tak, prawda? Czyli jakiś produkt nadaje nazwę całej kategorii. I tutaj mamy tojtoje przecież słynne.
1: Oczywiście, bardzo ciekawa nazwa, która pozornie kojarzy się ze skrótem od słowa toilet, ale nie ma z tym nic wspólnego. Była to nazwa niemieckiej firmy Toy, która jako pierwsza wprowadziła kabiny sanitarne. Spopularyzowała i potem powstawało więcej tego typu firm. To jest tego typu eponim jak Adidas,
2: Sławojki
1: Pampers
2: też przecież.
1: I Sławojki. Słowo samo, czyli ta nazwa Toy, wiąże się z angielskim wyrażeniem toy, używanym, aby życzyć artyście sukcesu podczas zbliżającego się występu. Jest podobne do naszego złamania nogi i odzwierciedla przesąd, że życzenie komuś powodzenia stanie się pechem. Istnieje wiele teorii na temat pochodzenia idiomu toj, toj, toj. W folklorze używano go do odpędzenia czarów i klątw, często towarzyszącemu pukaniu w drewno lub pluciu. Jedna z teorii ukazuje toj, toj, toj jako onomatopeiczne odzwierciedlenie trzykrotnego splunięcia, powszechnej praktyki w wielu częściach świata w celu odstraszania złych duchów. Ślina tradycyjnie miała moc wypędzania demonów. Inna teoria głosi, że idiom ten pochodzi od potrójnego ostrzeżenia przed diabłem, po niemiecku Teufel. I proszę bardzo, od tak przyziemnej czynności i przybytku przeszliśmy do bardzo ważnych pojęć kulturowych.
2: No i tym samym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, oczywiście obiecując spotkanie się z Państwem za tydzień, w kolejną niedzielę.
1: I nie zabraknie akcentów związanych z naszymi wyjazdami, które mogą być pouczające.
2: Za dziś dziękujemy.
1: Beata Granatowska
2: i Ireneusz Prochera.

0: Już za chwilę godzina 19. Słuchają Państwo Radio Opole. Czas na wiadomości. Setki interwencji strażaków w całym kraju z powodu burz.
1: Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku, przeczekanie niebezpiecznej pogody w bezpiecznym miejscu.
0: Skania z motywem filmu Sami Swoi, najpiękniejszą ciężarówką Master Truck Show. Do września ma powstać mapa potrzeb transportu powiatu opolskiego.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Setki interwencji strażaków z powodu przechodzących nad Polską burz oraz intensywnych opadów deszczu. Strażacy są głównie wzywani do usuwania powalonych i połamanych drzew oraz wypompowywania wody, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Do godziny 17.30 Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 820 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa śląskiego, lubelskiego, małopolskiego oraz łódzkiego. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku, przeczekanie niebezpiecznej pogody w bezpiecznym miejscu oraz informowanie o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych. Dzwonić pod numer alarmowy 112.
0: Na Opolszczyźnie strażacy odnotowali natomiast 27 wyjazdów. Brak jest osób poszkodowanych. Główne interwencje to połamane drzewa i podtopione piwnice. Przypomnijmy, jeszcze do godziny 22 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85, a lokalnie do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy grad.
2: To dzieje się teraz w regionie.
0: Skania z motywem filmu Sami Swoi, najpiękniejszą ciężarówką 22 edycji Ultor Master Truck Show. Samochód należący do firmy Baca zgarnął również nagrodę za najlepsze wnętrze oraz najlepszy lakier. W zlocie zorganizowanym na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi wzięło udział ponad 1000 ciężarówek. Jest to Skania S520 z 2018 roku. Praca nad tym motywem trwała prawie 8 miesięcy, mówi Dawid Ogrzut, właściciel najpiękniejszej ciężarówki.
3: Wnętrze jest przeniesiona tematyka motywu z zewnątrz. Film przeniósł się do środka. Mamy tam elementy skórzane, elementy bawełniane, plus wiele takich gadżetów, akcesorii z filmu, czyli widły, czapka, sierp. Lubimy ten film, lubimy ten motyw i to takie polskie nasze.
0: Andrzej Wachowski, organizator Ultor Master Truck Show, podkreśla, że choć pogoda była w kratkę, na zlocie pojawili się najwytrwalsi i nie brakowało nowości.
4: Z czego jestem zadowolony, że te premiery, te najlepsze samochody jednak jako master przyjeżdżają tutaj do nas i jak widać zostali solidnie wynagrodzeni. Faworytem moim też było Sami Swoi. Publiczność zagłosowała na Samych Swoich. Mało tego, że tam w tym samochodzie nie tylko można było patrzeć, ale i słuchać.
0: W tym roku Radio Opole przyznało specjalną nagrodę za najlepsze nagłośnienie w ciężarówce. Była to Scania Konwoj, filmy Transdrev. Dodajmy, że nasza rozgłośnia była patronem medialnym 22 edycji Ultor Master Truck Show.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Do września ma powstać mapa potrzeb w sprawie transportu na terenie powiatu opolskiego. Dzięki temu mają zniknąć tak zwane czarne dziury komunikacyjne z mapy powiatu, mówi Henryk Lakwa, starosta opolski.
5: Gminy zadeklarowały, że dadzą pieniądze na wyłonienie firmy, zapłacenie w 1/15, bo mamy powiat opolski w komplecie, plus mamy gminę Lewin Brzeski, która również chce przystąpić do tego naszego stowarzyszenia. Wiemy, że dzisiaj 3-4 miejsca na terenie powiatu są takie, że z wioski nie można się dostać, szczególnie do Niemodlina, ani do Opola, ani do siedziby gminy.
0: Uważam, że jest to duży przełom i cieszę się, że starostwo opolskie jest przychylne, dodaje Dominik Pikos, wójt Turawy.
6: Gminy wstępnie wyraziły też zainteresowanie partycypacją w kosztach opłaty takiego pracownika. Oczywiście czekamy teraz na ustalone na spotkaniu takie wzory porozumień, ale też i uchwały intencyjnej. I wszystkie gminy jednogłośnie uznały, że idziemy w tym kierunku. Ja liczę, że do końca września, zgodnie z zapowiedziami tych starostwa powiatowego, dostaniemy takie wzory i będziemy już przedstawiali radnym swoich gmin.
0: I jeszcze sport, wyjątkowo nie futbol. Lider klasyfikacji generalnej Formuły I, Kimi Antonelli zespołu Mercedesa, został zwycięzcą niedzielnego Grand Prix Belgii. Włoch, który ruszał do wyścigu z pierwszego pola startowego, wyprzedził Monakijczyka Charlesa Leclerca i Holendra Maxa Verstappena.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura nieco w dół, ciśnienie do góry 16,5 stopnia, a ciśnienie to 1015 hektopaskali. W regionie pochmurne opady deszczu, miejscami burze z gradem, a prognozowana wysokość opadów do około 35 mm. Wiatr w porywach lokalnie do 100 km na godzinę. W nocy pochmurno, lokalnie przelotne opady deszczu, ale możliwe też rozpogodzenia. A jutro w dzień pochmurno także, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i temperatury od 21 do 23 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
7: Reklama.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Po reklamie. We'll be right back.

0: pożytku głowa nie boli.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Dobrowolski i moi goście, bo dzisiaj mam przyjemność w studiu podejmować dwie osoby, chociaż współpracujące w ramach jednej platformy pod tytułem Stowarzyszenie Wspólnota Polska, a w studiu pani prezes Opolskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej, redaktor Halina Nabrdalik. Stąd od razu mówię dzień dobry Halinko po imieniu, tak jak zawsze.
2: Witam Cię Krzysiu, tak jak zawsze, witam serdecznie naszych słuchaczy.
1: No i przyznam, że i słuchacze, i mnie osobiście zrobiłaś wielką niespodziankę, bo osoba, która tutaj siedzi, jest mi znana. Miałem przyjemność oglądać podczas kilku festiwali znakomitego wydarzenia artystycznego. Chodzi o polską piosenkę w wydaniu polonijnym, a pani przyjechała z Białorusi. Proszę, przedstaw z wieloma tytułami, z imienia, nazwiska i zasług, bo ty wiesz najlepiej, kogo zaprosiłaś do Radia Opole.
2: Kasiu, pozwolisz, że spolszczę twoje imię i powiem po prostu Katarzyna, Kasia. Choć po białorusku brzmi to Katarzyna. Michal współpracuje z nami od wielu lat i co roku przywozi na festiwale polonijne znakomity zespół Liberkante. A teraz przyjechała z grupą młodzieży z Mińska. Młodzież ta uczestniczy w drugich polonijnych warsztatach muzyczno-wokalnych.
1: A ja jeszcze dodam, że pani Katarzyna ma tę właściwość, że zazwyczaj zgarnia nagrody. No ale to taka przypadłość.
2: Dobrze
1: talentu.
2: Powiedziałeś, bo zespół Liberkante jest laureatem nagrody Grand Prix naszego festiwalu. Tylko, że musisz, Kasiu, przypomnieć, którego z rzędu.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry. Zdobyliśmy Grand Prix w 2021.
1: No i tak, pani Katarzyno, przed audycją rozpoczęła się tutaj gorąca dyskusja z moją redakcyjną koleżanką na temat języka białoruskiego. Chyba nie tylko mnie się wydaje, że to jest najmniej znany język Polakom, dlatego, że tak, no litewski brzmi kompletnie inaczej, jest specyficzny. Tak samo Łotwa, Estonia, to w ogóle już inne światy, jeżeli chodzi o brzmienie, o grupę językową. Ukraiński, no znamy aż za dobrze. Rosyjski, przynajmniej moje pokolenie, wie jak brzmi, natomiast białoruski, no żeby mnie pani obsypała złotem, to nawet nie powiem jak brzmi, a z tego co ja wiem, to nawet sami Białorusini, którzy nie wiedzą, o ironio, taki paradoks, jak brzmi język w kraju, który się nazywa Białoruś. Na czym polega ten paradoks?
3: Chciałabym powiedzieć po pierwsze, że naprawdę język białoruski bardzo podobny z językiem polskim i z językiem ukraińskim też. Na przykład, jeżeli wziąć słowa, takie białoruskie słowo treba, to po polsku to będzie trzeba. Tak? To podobnie bardzo, tak?
1: A po rosyjsku już nie.
3: Po rosyjsku to będzie nada.
1: Albo nie nada.
3: Nie nada, albo nie nada.
1: Tak. Większość rzeczy w czasach poprzedniego ustroju, jeżeli Polacy chcieli coś zrobić, to słyszeli od naszych przyjaciół ze wschodu, z Moskwy, pogrożenie palcem, nie lzia, albo nie nada. Czy nie wolno, albo nie trzeba. No ale to taka historyczno-polityczna przypadłość. Ale proszę powiedzieć, przechodząc do współczesności, co panią w tym roku sprowadza do Opola?
3: Jak pani Halina już powiedziała, przyjechaliśmy na wokalne warsztaty dla młodzieży. 15 osób i mogę powiedzieć tak, że ja zawsze liczę, że piosenka nas łączy, naprawdę łączy. Ja liczę, że nie ma różnicy, jakiej narodowości człowiek. To ja w ogóle mówię o pieśni, tak? A piosenka łączy i młodzież, i dorosłych ludzi, i po prostu dzieci. To naprawdę dla mnie piosenka to miłość. I ta młodzież teraz z wielką chęcią po prostu chodzi na te zajęcia wokalne. I mam nadzieję, że koncert, który odbędzie się finałowy, będzie na poziomie.
1: Jak
3: naprawdę.
1: No.
2: Kasia mówi w tym momencie o koncercie, który będzie wieńczył te 10-dniowe warsztaty muzyczno-wokalne. Mianowicie odbędzie się w dniu 24 lipca, to jest piątek. I ten koncert ma swoje piękne hasło Młoda Polonia śpiewa. Koncert odbędzie się w nowej pięknej sali Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Jeśli ktoś nas w tej chwili słyszy, zapraszam na godzinę 11. Będą dawały te dzieciaki popis swoich umiejętności właśnie wokalnych. Przy czym muszę tutaj, Kasia jest skromna i nie mówi że Kasia daje z siebie wszystko, żeby jej dzieci pięknie śpiewały, ale wszystkim też śpiewały po polsku. Prowadzi taką działalność, swoje studio, zresztą za chwilę pewnie o nim powie.
1: No bo pani Katarzyna, tak na marginesie, tego nie wspomnieliśmy, jest zawodowcem, po prostu jest profesjonalnie przygotowana.
2: Muzykiem.
1: Co zresztą na scenie słychać od pierwszej sekundy.
2: Tak.
1: Zawsze.
2: I ten koncert, mam nadzieję, wszystkim sprawi nam wielką przyjemność, także śpiewające dzieci z Białorusi, które wyszły spod ręki Katarzyny.
3: No.
1: A ja mam pytanie do pani, jeśli można, bardziej natury osobistej, bo to jest no, niepowtarzalna okazja, żeby usłyszeć o losach Polaków na Białorusi. Czy pani mogłaby tak, takiej pigułce opowiedzieć właśnie historię pani rodziny? Jeśli to nie tajemnica.
3: A rodziny, tak. No nie, ja mam polskie korzenie po linii mamy, po linii ojca też, no więc no, po linii mamy było tam i babcia i dziadek, po prostu mieli polskie korzenie. I mamy taki herb rodziny, który ma nazwę Przyjaciele. Od dzieciństwa po prostu śpiewam, naprawdę. I prowadzone od dzieciństwa były takie koncerciki w rodzinie, na każde święto po prostu, to tam Nowy Rok, Dni Urodzenia, jeszcze jakieś święto, Boże Narodzenie, to ja i moja siostra, no naprawdę i brat po
1: buzie
3: prostu.
1: Buzie wam się nie zamykały?
3: Nie. No. I dalej była szkoła muzyczna, zawsze ja śpiewałam i od dzieciństwa wyjeżdżałam z różnymi zespołami śpiewać, wyjeżdżałam do Polski. No i potem dalej było, jeżeli dotyczy mojej dzielności, a o rodzinie, przepraszam, pan zapytał, to co z rodziny, to były koncerciki, to moja matka wyjeżdżała też do Polski, kiedy była młoda. Mama ma wykształcenie wyższe muzyczne.
1: Piękna tradycja.
3: Tak, tak. Ojciec też gra na gitarze. No tak, nie profesjonalnie, po prostu tak dla sobie.
1: No ale te gdzieś tak. Te geny muzyczne, zdolność, talent przemycała się z pokolenia na pokolenie, a pani jednak mimo wszystko zawsze stawiała na wokalistykę.
3: Tak, jeszcze gram na pianinie i piszę muzykę. Oczywiście, że kiedy mam wolny czas, kiedy mam tak chęć jakąś, to ja mogę napisać. Na przykład w zeszłym roku był rok Jasnorzewskiej, Marii Jasnorzewskiej-Polikowskiej. Ktoś mnie zapytał, pani Kasiu, pani może napisać jakąś muzykę na wiersz tej pani? I ja wybrałam dla sobie wiersz, który ma nazwę Barwy i napisałam dla swojego zespołu na 5 głosów. I zaśpiewaliśmy w kościele i to było bardzo fajnie, otrzymało się to.
1: To są niełatwe wiersze zresztą.
3: No.
2: Myślę, że warto podkreślić, że Katarzyna prowadzi działalność propolską w Mińsku. Prowadzi po prostu profesjonalny klub, w którym nauczany jest język polski. Wiele dzieci z rodzin właśnie polskich czy mieszanych korzysta z tej możliwości.
1: No to dowiadujemy się takich jasnych stron życia na Białorusi, bo ogólnie no, jest to takie miejsce, gdzie budzi różne, dwuznaczne nieraz skojarzenia, ale ten wątek sobie pominiemy. Natomiast właśnie, na ile bycie Polakiem, polskość jest czymś takim dobrze postrzeganym w środowisku, czymś takim modnym, co powoduje dumę? Jakby pani to oceniła?
2: Myślę, że to jest trudna duma.
1: Tak?
2: Nie bierzemy pod uwagę akurat ten kraj.
1: No właśnie, to mam na myśli. Nie chciałbym pani jakichś kłopotów sprawić, ciągając na jakieś trudne wątki, bo wiadomo, że ściany mają uszy, a licho nie śpi. Stąd też tylko z tego powodu, bo w Radiu Opole nie ma cenzury, to żeby nie było wątpliwości, ale staramy się kierować takim wyczuciem sytuacji. Halinka kiwa głową, dobrze wie o co chodzi, bo jeździ przecież po tych krajach.
2: Natomiast Katarzyna, mówiąc o sobie, o swojej rodzinie i swojej działalności, chyba, nie wiem, nie dotknęłaś tematu Czerwonego Kościoła. To jest niesamowicie ważne hasło w Mińsku. Czerwony Kościół to jest taki ośrodek prawie, że kultury polskiej. Tam są i zespoły, różne kluby i tam należeć do tego kręgu, to znaczy być Polakiem. A ty od najmłodszych lat właśnie współpracowałaś z Czerwonym Kościołem w Mińsku.
3: Śpiewałam tam w zespole i w czasie mszy śpiewaliśmy na górze tam przy organie.
1: Czyli
3: i
1: na chórze to się mówi tak po polsku.
3: Na chórze, przepraszam. Tak. I był taki zespół, teraz już nie ma, no zamknięty Czerwony Kościół, i był taki zespół śpiewający Serduszka, dziecięcy zespół, to byłam założycielką tego zespołu i prowadziło zajęcie przy Czerwonym Kościele tam z dziećmi po prostu.
2: Miałam przyjemność być w tym kościele w 2019 roku. No i jeszcze jakoś działał, a potem się porobiło.
1: A to, Halinko, to przez te słowa to się porobiło, rozumiem, że zrobiło się nieciekawie. No tak, tak mówimy takimi skutami myślowymi, w konspiracji trochę.
2: Zgadzam
1: wszystko się w trosce o panią Katarzynę, gdy powróci na Białoruś, to tylko od razu wyjaśniam kontekst tych tajemniczości naszych konstrukcji retorycznych, ale właśnie chciałem zapytać może bardziej o tą twórczość artystyczną, no bo w repertuarze ma pani także pieśni polskie. Śpiewa pani po polsku, posługuje się pani polskim językiem. Na ile właśnie wśród przynajmniej naszej grupy etnicznej te pieśni są żywe? I które są właśnie najbardziej znane?
2: Znane są te, które Katarzyna wprowadza w swoim ośrodku nauczania.
3: No tak, to ja znam dużo piosenek.
2: To ona narzuca charakter, to ona decyduje, które piosenki w danym momencie będą śpiewane.
3: Trzeba śpiewać, można zaśpiewać.
2: A ponieważ, jak powiedziałam przed chwilą, Katarzyna jest bardzo zaangażowana w działalność propolską, organizuje rozmaite akademie, występy z okazji Polskich Świąt Narodowych. Ten jej ośrodek, jak ty go nazwałaś?
3: To wszystko robimy przy ośrodku nauczania. To on ma nazwę Polonijny Centrum Kultury i Języka Polskiego Jedność. Dlaczego jedność? Bo ja dużo mam w swojej głowie takich myśli, takich projektów, żeby po prostu połączyć kulturę polską i białoruską. Białoruska kultura i polska dla mnie po prostu, no, dużo, jak ja już powiedziałam, z tymi słowami, tak? Dużo czego... Tak, oczywiście, tak. I też sama kultura, tak? Ja mam na przykład, jeżeli z tradycjami kultury jest wszystko to związane, tak? Język polski, kultura, tradycja, historia. I mam na przykład taką dziewczynę, ona pracuje też w Centrum Polonijnym Jedność, to ona robi taką pracę, to moja idea taka była, robi takie lalki w strojach.
2: I ludowych? Regionalnych?
3: Regionalnych białoruskich i regionalnych polskich. Z województwami związane na przykład, jeżeli wziąć kraj polski, tak? I u nas obwodami tam na Białorusi. I po prostu ona szuka coś podobnego. No naprawdę. Jakieś elementy w tych strojach i tak dalej. To też kultura, tak? Oprócz piosenki, tak? A piosenek dużo mamy ogólnych. Na przykład, jeżeli wziąć, jest taka piosenka znana wszystkimi, Kosił Jaś Koniuszynę. Ta piosenka i jest w języku białoruskim, w języku ukraińskim, w języku polskim.
1: A może pani w języku białoruskim jedną zwrotkę chociaż zacytować? Chyba, że
3: kosił
1: pani
3: Jaś Koniuszynę, Kosił Jaś Koniuszynę, Kosił Jaś Koniuszynu po białorusku, Kosił Jaś Koniuszynu, Kosił Jaś Koniuszynu, poglądał na dziewczynę. A dziewczyna żyta żala i na Jasia poglądała. To po białorusku.
2: I nie znając białoruskiego, właściwie można zrozumieć, o co chodzi. Ja myślę, że będąc w ogóle w Mińsku, to ma się takie wrażenie, że się jest w dawnej Rzeczpospolitej, w Rzeczpospolitej obojga narodów. Bardzo żywa jest tam ta kultura dawna, bo przecież też, Krzysztofie, na pewno się orientujesz, że Mińsk, Białoruś w ogóle, to są tereny dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. A jeżeli też pójdziemy dalej i wiemy, co z księstwem tworzyliśmy litewskim przez wiele, wiele długich lat.
1: Największą potęgę Europy.
2: Oto właśnie pierwowzór Unii Europejskiej, to, no to po prostu wiemy, o co chodzi. Ja byłam zaskoczona, ilu mamy wspólnych bohaterów, twórców kultury, na przykład Moniuszko. Kasiu, nic o tym nie mówisz, ale Moniuszko jest bardzo ważną postacią kultury białoruskiej i go uważają uznają go za Białorusina. Natomiast my go mamy za twórcę opery narodowej, wielkiego Polaka, muzyka i dla nas to jest Polak. Więc co chcę powiedzieć, że tam ten dziwny ustrój państwowy, ten dziwny twór państwowy, dziwny, interesujący, właściwie fascynujący, wytworzył wielką kulturę, pod którą może się podpisać i Białorusin, i Polak. I to jest właściwie piękne, dla mnie przynajmniej, nawet Ukrainiec. Mm-hmm. Czyli co potrafiliśmy wytworzyć na przestrzeni lat, co dziś jeszcze w jakimś sensie nas łączy.
1: A ja zapytam teraz w drugą stronę. Czy na Białorusi na przykład znana jest postać Czesława Niemena?
3: Oczywiście,
1: czyli Wydrzyckiego.
3: Tak. Oczywiście dobrze. Mamy w Grodzieńskim obwodzie takie miasteczko Stare Wysiliszki. To teraz tam istnieje dom muzeum Czesława Niemena. Czesław tam urodził się i tam mężczyzna jeden po prostu zachował wszystko, co tam było w tym domu. I z różnych krajów, a całego świata przyjeżdżają ludzie. Tam leży taka książka duża i każdy tam pisze po prostu życzenia, podziękowania temu panu. On pokazuje filmy, opowiada historię od po prostu historię rodziny Czesława Niemena. I naprawdę to bardzo fajne miejsce.
2: My mówimy Niemena w Polsce.
1: Z kolei mamy nad Niemnem.
2: A propos tego, że ktoś tam jest tak mocno coś przeżywa, jest zaangażowany emocjonalnie, chce o tym mówić, opowiadać, dzielić się z innymi. To przeżyłam, wiesz, bardzo ciekawy moment podczas wizyty w Zaosiu koło Nowogródka. No, kto się tam urodził? Kto się urodził w Zaosiu koło Nowogródka? No, Adam Mickiewicz.
3: Adam Mickiewicz.
2: I właśnie w tym muzeum, tam jest piękne muzeum dzisiaj.
3: To prawda? Muzeum też, pomnik obok niego. Tak.
2: I kto jest kustoszem w tym muzeum? Nijaka Maryla. A Maryla to nam się odpowiednio kojarzy z naszym Adasiem Mickiewiczem. Mhm. I też zaangażowana, też pasja. I ona też przeżywa. I ten Adaś, ona Białorusinka, on też jest jej. On też jest jej. Co chcę powiedzieć? W 2019 roku, kiedy odwiedziłam ten kraj po raz pierwszy i kiedy dzięki przyjaciołom mogliśmy zwiedzić te miejsca, które są żywą pamiątką po dawnej kulturze polskiej, to myślałam sobie, że oto nawiążemy wspaniałą teraz współpracę i będzie co ludziom pokazywać, bo tyle pamiątek, takich pozostałości po tej dawnej kulturze polskiej, co na Białorusi jest, to nie ma nigdzie, nawet na Litwie chyba nie ma tyle, co na Białorusi. I nie mówiąc już o Ukrainie. I potem przyszedł przewrót Łukaszenki, wszystko się po prostu zmieniło, brama się zamknęła na wschód i nie możemy tego kontynuować, bardzo ubolewam, ale chcę powiedzieć, że jest to bardzo, ale to bardzo ciekawy kraj, bardzo przyjemni, ciekawi ludzie i być może dojdzie, dożyjemy czasu, że dojdzie do tego, że będziemy tam mogli jeździć.
1: No wiadomo, że te młyny mielą powoli, ale sprawiedliwie. Natomiast wiem od paru osób, które były w Mińsku, w okolicach, że to, co tak uderza na pierwszy rzut oka, to porządek i czystość.
3: O, no to tak.
1: Podobno jest to nieprawdopodobnie wykuchane, zadbane miasto. To tak, opowiedz, bo to może jest
2: anegdotycznie,
1: taki... Proszę.
2: Może to zabrzmie, ale to była jesień, kiedy liście leciały z drzew i przyglądaliśmy się służbom porządkowym. Tam chyba rzeczywiście nikt w tamtym czasie przynajmniej nie był na tak zwanym bezrobociu. Wszyscy mieli pracę. No ale ekipa sprzątająca liczyła coś 5 osób. Wszyscy mieli zmiotkę, mieli taką jakąś większą miotłę i taką zmiotkę. Leciał ten liść z drzewa, oni już pyk i do kosza.
1: Czyli robota była dla wszystkich.
2: Było polowanie na spadające liście. Krótko mówiąc, to było fantastyczne patrzeć na to, jak ludzie po prostu no, pracują, nie, w takich ekipach, ale nazywa się mają pracę. Mają pracę, nie są bezrobotni.
1: A czym na ogół zajmują się przedstawiciele naszego narodu na Białorusi? Jaka to jest grupa społeczna, gdybyśmy mieli tak socjologicznie ująć? Czy to jest na przykład środek tego przedziału? Czy to jest jakaś elita może intelektualna? A może na skutek różnych działań politycznych zostaliśmy zepchnięci gdzieś na margines? Jakby pani oceniła poziom polskości na Białorusi?
2: Ja spotkałam się tam z ludźmi, którzy wywodzą się z polskich rodzin. Oni są często przemieszani. Mm-hmm. Musimy pamiętać, że w ich żyłach jest już krew i polska, i białoruska, i być może jeszcze jakaś inna. No taki to jest teren też właściwie, swoiste pogranicze
1: kulturowe. Poza tym jeszcze lata upływają, no i tak. Ciężko jest utrzymać takie getto, tak bym nazwał, tylko czysto polskie.
2: Ale prawda? Chcę powiedzieć, że ja miałam kontakt z ludźmi wysoce wykształconymi. po prostu wykształconymi. To byli ludzie, którzy, fakt, że my tutaj w Opolu organizowaliśmy przez długi czas tak zwane letnie akademie kultury języka polskiego i przyjeżdżały do nas bardzo ciekawe osoby ze wschodu właśnie, bo te akademie były adresowane do inteligencji polskiej na wschodzie.
1: No to głównie nauczyciele byli, z tego co ja pamiętam, prawda?
2: I nauczyciele, i pracownicy muzeów, i bibliotekarze. Także to byli studenci, także to byli różni ludzie, zazwyczaj dobrze wykształceni, bardzo fajni ludzie, ciekawi tej Polski, polskości, chcąc się czegoś dowiedzieć, poszerzyć swoją wiedzę, pogłębić znajomość języka polskiego. Tylko że po tym przewrocie łukaszenkowskim wielu z tych ludzi już tam nie mieszka na Białorusi. Po prostu wyjechali, wyemigrowali, bojąc się o swoją dalszą przyszłość. Też tłumaczono mi, że ciężko jest rozwijać na Białorusi biznes, że system, jaki jest tam stworzony, jest po prostu karkołomny i można popaść błyskawicznie w straszliwą spiralę zadłużenia.
1: Ludzie,
2: którzy próbowali tam robić działalność biznesową, zrezygnowali i wyobraźcie sobie Państwo, że już po zlikwidowanej działalności jeszcze otrzymywali ponaglenia z urzędów skarbowych, żeby jeszcze coś płacili. Oni już dawno nie prowadzili działalności. Także to było przerażające. Ci ludzie pracują tutaj teraz w Polsce, bo ja z nimi mam kontakt, rozwijają normalną działalność, są pracowici, konsekwentni, uważni, staranni i dobrze im się tutaj wiedzie. Tam natomiast można było sobie połamać, że tak powiem, gnaty na tych przepisach podatkowych.
1: W ślad za tym, co mówisz, ja znam pana, który przyjechał tutaj z Białorusi, z korzeniami polskimi, który ukończył wyższą uczelnię i taką firmę bardzo pożyteczną prowadzi, przeprawodzkową. No i stąd dysponuje samochodami, świetnie sobie radzi. Kiedyś nawet audycję nagrałem z nim. Właśnie opowiadał o pierwszych krokach w Polsce. Bardzo był zadowolony, bardzo lubi to miejsce. Jest bardzo do niego przywiązany. A jednocześnie tak przyszło mi do głowy, żeby panią Katarzynę też zapytać, czy pani nie chodziło kiedyś po głowie, żeby przyjechać do Polski, żeby się rozstać z Białorusią i właśnie tu rozpocząć nowe życie. Taka ludzka sytuacja zupełnie.
3: Był taki pomysł w 22 roku. Ja chciałam wyjechać do Polski, ależ była taka jeszcze trudna sytuacja, że nie mogła po prostu zostawić rodzinę.
2: Rodziców starszych.
3: Rodziców, tak, starszych rodziców.
2: Chorujących tutaj.
3: Tak, nie mogła wyjechać. No, jeszcze trzeba było dużo czego tam uratować związane z polskością. Pracowałam z Związkiem Polaków, w Związku Polaków 10 lat, a teraz, no, osobnie ja pracuję, mam swój centrum. No i trzeba było dużo czego zrobić i pomóc. I
1: nie tego zostawiłaby pani tego?
3: Nie.
2: To jej działalność według mnie jest bezcenna. Przywiozła tutaj teraz dzieci na te warsztaty zarówno z Mińska, jak i z Baranowicz. To jest dość spora odległość.
3: Brzeski obwód to Baranowicze. Mhm.
2: No i wszystkie te dzieci chcą się jednak uczyć języka polskiego, mieć kontakt z polską kulturą. Mm-hmm. No i potrzebni są ludzie, którzy by to w jakiś sposób koordynowali i ułatwiali tym ludziom. Bo niektórzy, mimo że czują się Polakami, a jednak mają utrudniony dostęp do tej polskiej kultury na Białorusi.
1: Ale mimo internetu, mimo telewizji satelitarnej, no bo tak się wydaje, że w tej chwili w zasadzie nie ma barier, dokąd tylko dociera internet.
3: Tak, jeżeli mówić o tym, że kiedy ja przygotuję jakiś materiał, chcę zobaczyć czegoś tam w internecie, to nie każdy link może być otworzony po prostu, zablokowana. Dla tej krainy nie można, no zablokowana.
1: A polskie strony?
3: Tak.
1: Jakieś też są ograniczenia?
3: Tak. No to jeżeli ja na terenie Białorusi chcę zobaczyć coś,
1: rozumiem,
3: takiego z polskiego linku jakiegoś, bo naprawdę po prostu jeżeli mówić o jakichś tam warsztatach, w 24 roku wyjeżdżałam na warsztaty wokalne do Wrocławia i po zakończeniu tych warsztatów, oczywiście, że mieliśmy materiał uczniowie i po prostu trzeba było, no ciekawe, kiedy ja przyjechałam do domu, otworzyć, zobaczyć i tak dalej, to ja napisałam do organizatorów, że ja nie mogę po prostu otworzyć, no zablokowane.
1: Taka jest rzeczywistość po prostu. A mimo to nie zniechęciło to pani, no bo nie jeden by się na pewno albo podłamał, albo machnąłby ręką, powiedział, no głową muru nie przebije, jest takie polskie powiedzenie, i dał sobie spokój. A pani jakoś tkwi w tym, I tak niezłomnie.
2: To jest przepojowa, mocna dziewczyna.
3: Tak, jestem.
2: Odważna, pewna siebie.
3: I ja chcę, żeby to żyło naprawdę na Białorusi. Bo ja liczę, że Białoruś, Polska, że to jedna rodzina, że ja chcę, żeby to powinno po prostu rozwijać się na terenie białoruskim. Polskość powinna żyć, tak, i powinna być ta współpraca.
2: No, wielkie nieszczęście, że właśnie nie ma.
1: Tym bardziej biorąc pod uwagę nasze korzenie historyczne, kulturowe, tradycje. No tak. I stąd to jest taki paradoks losu właśnie, że jesteśmy jakby rozdzieleni, że nie można tych wspólnych naszych korzeni wydobyć na wierzch, cieszyć się tym, pomnażać.
2: No mówicie, wróciłam z tej Białorusi, z Mińska w 2019 roku, pełna zachwytu, że mamy świetny kierunek. Jest na czym bazować, są świetni ludzie tam, chcą współpracy. Przecież tam poznałam mnóstwo, byłam w różnych szkołach językowych, w samym Mińsku, co najmniej w trzech miejscach byłam. Poznałam zespoły różne, śpiewające po polsku, chcące przyjeżdżać do Polski. Byłam pewna, że to po prostu ta, z takim niesamowitym tempem wszystko odeszło do przodu i nagle bach, nie ma. Wszystko się wywróciło do góry nogami. Dobrze, że Katarzyna się jakoś nie przestraszyła, nie dała się złamać, bo spośród tych wielu ludzi, których tam wtedy poznałam, no tylko nieliczni, że tak powiem, się odważają tutaj wybierać tę stronę, a wielu to gdzieś złamało i naprawdę wycofali się spośród tych, których wtedy poznałam. Nie mogę jakoś takich dotychczas tutaj sprowadzić, zaprosić. Nie wiem, co tam się porobiło.
1: A z drugiej strony mówiłaś o tym, że wiele osób wybrało po prostu emigrację. No to coś, co my znamy z najnowszej historii Polski, bo przecież mamy całą falę emigracyjną, solidarnościową, roku 80, najpóźniej jakieś kolejne, ale tamta jest taka pod względem takim emocjonalnym, najpotężniejsza i również liczebnie, prawda? Także my wiemy, co to jest wyjazd z kraju na skutek braku zgody na taki reżim. Wiemy, co to znaczy jako Polacy, doskonale to rozumiemy. Dlatego też w tej audycji nikt z nas nie ocenia na przykład takich postaw, że ktoś z Białorusi wyjechał, bo nie wytrzymał. No są granice ludzkiej wytrzymałości, dlatego tym większy szacunek dla pani, że mimo tego pod górę, tak nazwijmy, czy wiatru w oczy, jednak pani cały czas tam jest, tkwi i jakoś tak nie przejmuje się tym wszystkim, robi swoje.
3: No po cichutku, tak. A mam tylko no, taki problem. Nie możemy w ostatnich, no może nie latach, rok, pół roku, nie możemy po prostu otrzymać wsparcia wizowego. No, dlatego, żeby były otworzone wizy dla dzieci, młodzieży, dorosłych, żeby zespoły mogły po prostu na jakiś festiwal wyjechać. A ja na przykład nie rozumiem, dlaczego tak. Ja nie rozumiem.
1: Czyli inaczej, jeżeli pani jako obywatelka Białorusi chce przyjechać do Polski, musi otrzymać wizę z Polski.
3: No tak, każdy człowiek otrzymać wizę, a po prostu uważam, że jestem nie po prostu człowiekiem, który wyjeżdża do Polski na przykład odpocząć do Bałtyku. Tak.
1: Jasne.
3: A ja prowadzę działalność i ja bym chciała jakiegoś wsparcia ze strony może
1: państwa polskiego.
3: Państwa polskiego, tak.
1: No to strona, jest zrozumiałe,
3: tak,
1: zupełnie. Konsulia,
3: tak, oczywiście, dlatego, żeby była możliwość tworzyć wizy, żeby ludzie mogli wyjechać na festiwal jakiś, zobaczyć jak, co, jakie piosenki, jak to prowadzone na przykład, tak, i, na jakieś wyjazdy kulturalne. No to ciekawe po prostu.
2: Chętni są, ale kłopoty mają.
1: I to nie tylko ze strony tamtejszych władz, bo znaczy może inaczej, nikt nie robi tego pewnie z premedytacją, natomiast może ta inercja, tak nazwijmy to, ze strony naszych władz, no ale to jest chyba jeszcze do wypracowania i miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Rozmawiamy dzisiaj w audycji dużo o tym tle działalności pani Katarzyny na Białorusi. Z premedytacją tak uczyniłem, dlatego że jest to kraj mimo wszystko jakby za żelazną kurtyną, jest nam mało znany, jednocześnie historycznie, kulturowo tak

0: pod sztandarami Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddziału Opolskiego. A przed nami kolejny, już dosłownie za tydzień.
1: 9. I wierzyć się nie chcę, jak to szybko zleciało. 9 edycji za nami.
0: Pamiętam te pierwsze, jak byłaś absolutnie pewna, że będzie, tylko nie wiadomo, czy wyjdzie. Pamiętam te zmagania.
1: Wszystkim były problemy finansowe. Tak. Nie, z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, wtedy były kłopoty finansowe.
0: Tak, i słynna taka fraza mojej koleżanki: słuchaj, ja nie wiem, czy ja to zorganizuję. I tak to nie wiem już trwa 9 razy.
1: Chęć była wielka, szczera, jak to mówią. No, ale bez pieniędzy jednak w dzisiejszych czasach trudno cokolwiek zrobić i nie wystarczy entuzjazm, choć dzięki rzeczywiście temu entuzjazmowi można wiele osiągnąć, a przy tym jeszcze może dzięki temu, że my naprawdę umieliśmy wiele zrobić sami. Robisz festiwal, jak wiesz, jak to poprowadzić, nie boisz się mikrofonu, to zapraszasz tych ludzi, organizujesz im scenę, gromadzisz ich wokół siebie, zapowiadasz, że oni śpiewają. No ale jeszcze takie życiowe sprawy, jak no, trzeba im coś dać gdzieś zjeść, trzeba ich gdzieś położyć. Przy okazji, jak już tu przyjechali, taki kawał drogi, trzeba im pokazać ten piękny region, zakątek ziemi polskiej. I na to wszystko no, już jakieś środki są potrzebne. No ale mówię, było ciężko, dawaliśmy radę. W tym roku mamy 9. festiwal, czyli daliśmy z tym wszystkim, że tak powiem, sobie radę. Mamy nadzieję, że dotrwamy do 10. co najmniej, bo za rok już 10. jubileuszowy. W tym roku mamy troszkę nowinek w postaci zarówno nowych zespołów, jak i w postaci takich nowych pomysłów. Po raz pierwszy w piątek, 24 lipca, wyjdziemy na ulicę Opola. Będziemy robić no, taką promocję festiwalu. Korowód będzie głośny, barwny, tak. I mam nadzieję, że wszyscy zwrócą uwagę na fakt, że właśnie w mieście i w naszym regionie jest Polonia. Polonia z 15 krajów, właściwie kraje europejskie w tym roku przede wszystkim. No i jeden artysta przyjedzie do nas z Kazachstanu. Ale nowinką jest udział zespołu Wisła z Moskwy. Zgłosił się, są to ludzie działający w Kongresie Związku Polaków w Rosji, współpracujący z polskimi instytucjami w Moskwie, między innymi z ambasadą polską. Dostali glejt od naszych władz w Moskwie, tak, to nasi ludzie zapaleni, oddani sercem polskiej kulturze osoby. No i dlatego też z tym większą przyjemnością ich gościmy. Myślę, że festiwal, który początkowo chciałam, żeby nie był za duży, taki, żeby tylko był, no, będzie dużo większy niż myślałam, krótko mówiąc. Dużo osób się zgłosiło, dużo zespołów i bardzo mnie to cieszy, krótko powiem.
0: No ja pamiętam chyba sprzed właśnie tych 5-7 lat niektórych wykonawców i to były bardzo barwne postaci. Chyba parę audycji temu rozmawialiśmy właśnie o nich. Pamiętam dwie siostry z Paryża, chyba z Włoch.
1: W tym roku przyjedzie jedna z tych sióstr.
0: No takie perełki naprawdę.
1: Z synkiem małym i z mężem, bo taki jest też fajny zwyczaj, że większość tych osób przyjeżdża ze swoimi najbliższymi.
2: Rodzin, no tak, z Białorusi. Tak, z Białorusi ta przykład, Waleria.
1: Na przykład
2: tak,
1: Waleria Ziaziulczyk to przez wiele lat przyjeżdżała z trójką, czy czwórką, czekaj, ile ona ma tych swoich dzieci malutkich.
2: Dzieci, trójka.
1: Trójka. Mama, jeszcze to do tego tato.
2: Trójka dzieci, chłopcy.
1: Tak, tak, cała rodzina przyjeżdża.
2: Mąż.
1: No traktowali to po prostu jako fajna forma urlopu w Polsce. Bardzo sobie chwalili, zwłaszcza, że mieli jeszcze innych znajomych, przyjaciół w Polsce. Także fajnie tutaj spędzali czas na festiwalu, a potem podróżowali po Polsce. No do nas przyjeżdżają ludzie z Niemiec, chętnie, i z Holandii, i z Włoch. Z Francji.
2: Z Wilna.
1: No, z Wilna będzie, tak nawiasem mówiąc, też dzięki Katarzynie, która spotkała ten zespół na jakimś konkursie czy festiwalu i powiedziała im, że jest taki festiwal w Opolu. No i oni nie wiedzieli. To też o tyle dziwne, że my do Wilna często jeździmy. Znamy tam bardzo różnych ludzi, a zespół Żelazny Wilk o nas nie słyszał. No i tak to już jest. Trzeba promować. Widzisz, Krzysiu, dlatego tak ważne są te audycje. Trzeba mówić, promować. Zawsze ktoś usłyszy, dowie się czegoś nowego, przekaże innym. No i kultura się niesie dzięki temu. Także mamy takie zespoły, które po raz pierwszy będą uczestniczyły w tym festiwalu, ale są też wykonawcy, którzy już od

0: co najmniej kilku edycji przyjeżdżają, są zachwyceni, świetnie się tutaj czują, chcą śpiewać te polskie piosenki, chcą być razem.
1: To teraz ja jeszcze zabiorę głos, jeżeli chodzi o festiwal. Może naszej koleżance to niezgrabnie powiedzieć, ale jest współtwórczynią, no chyba czegoś, co możemy nazwać bez przesady hymnem tego festiwalu. Halinko, proszę Cię, opowiedz o całej historii. No i co usłyszymy właśnie już w tym roku?
0: Mam nadzieję, że ta piosenka rzeczywiście będzie takim hymnem. W każdym razie zauważyłam, że podobają się te słowa, bo one gdzieś oddają tego ducha emigracyjnego, oddają ducha tej tęsknoty, tego przebywania gdzieś w obcej ziemi, kiedy ma się jakieś problemy, jakieś kłopoty, to szuka się jakiegoś oparcia, czegoś, na czym można by rzeczywiście się zasadzić. I taką sprawą na pewno jest kultura i w tym właśnie piosenka, polska piosenka. No i cóż, no i powstała taka rzecz, gdzie mówimy o Opolu, w którym powstają piękne przeboje, bo to jest stolica polskiej piosenki. I ludzie chcą tu przyjeżdżać, bo zwłaszcza ci, którzy śpiewają, którzy tworzą, oni czują tego bluesa w sposób szczególnie jakiś taki uwrażliwiony. Wyczuwają tego niesamowitego ducha Opola, tę atmosferę.
1: Bo przecież dodajmy tak, to są ludzie, którzy przecież mieszkali przez jakiś czas w Polsce. Ta marka pod tytułem Festiwal Polskiej Piosenki, no jest...
0: Kiedyś była wielka.
1: Jest, no i do dziś przetrwała, mimo że może nasze pokolenie nie jest zachwycone formą, jaką teraz obrała ta impreza. Natomiast nie ma wątpliwości, że ten tytuł Stolicy Polskiej Piosenki mamy. I zaraz ktoś to przyjeżdża. Ktoś to przyjeżdża z innej części Polski. Skąd się wywodzi? No bo przecież ci ludzie z Francji, Włoch, Niemiec, oni nie wszyscy pochodzą z Opolszczyzny, nawet chyba mniejszość, no to parę osób było z naszego regionu, większość to właśnie cała Polska. I oni wiedzą, że jadą do stolicy polskiej piosenki. Na to wydarzenie, które zorganizowałaś, wymyśliłaś i pod szyldem Stowarzyszenia Wspólnota Polska prowadzisz, przyjeżdżają jakby z konotacją prostą. Jedziemy do stolicy śpiewania.
0: Tak, i oni szukają takiej przystani. My nawet w tej piosence mówimy hej, hej, festiwal, hej, hej, Opole. Bądź naszej Polski przystanią, bo my w dalekich i obcych krajach bardzo tęsknimy za nią. To oddaje ducha tego emigracyjnego. Ludzie chcieliby mieć taką przystań, zwłaszcza kiedy żyją 30-40 lat na emigrację, to już rodzina umarła, już za bardzo nie ma przyjechać do kogo, mamy nie ma, babcie dawno poumierały. I więc fajnie byłoby, żeby było takie miejsce, jak na przykład Pułtusk był kiedyś. Nie wiem, czy kojarzysz zamek w Pułtusku. To było Światowe Centrum Polonii. Tam odbywały się fantastyczne imprezy na tym zamku. Zresztą w fantastycznym, chyba XIII-wiecznym biskupim zamku. Tam dziś już tego nie ma. Wszystkie ważniejsze projekty gdzieś zostały przekazane do Ostródy. Szkoda, bo ci Polacy mieszkający na emigracji, Polonusi, potrzebują takich miejsc. I ja uważam, że gdybyśmy tutaj mieli większą tego świadomość, my, to znaczy ci instytucje kultury, media, władze miasta, to moglibyśmy tu właśnie w Opolu stworzyć ten klimat, stworzyć tę przystań, która jest bardzo potrzebna polskiej diasporze. Pamiętamy, 1/3 populacji narodu polskiego to jest za granicą. Jest w różnych krajach, w 34 krajach na świecie biją polskie serca, ale oni nie zapomnieli o tej Polsce. Nawet często języka już nie znają, bo im nie przekazano, ale wiedzą, że są Polakami, bo babcia tak mówiła, że my jesteśmy Polakami. Oni tu by z przyjemnością przyjeżdżali, zresztą przyjeżdżają. Zauważcie, ile teraz filmików w sieci możecie spotkać, takich właśnie polonusów, o którym babcia powiedziała, że jestem, czy jesteś Polakiem, pamiętaj. Jadą, tego języka nie umieją, czasem go kaleczą, ale zachwycają się, ojej, jaka ta Polska piękna, ojej, a tu wszyscy mówią po polsku, o jacy grzeczni, a jaka czysto. A jaki spokój, jaka kultura, jak bezpiecznie. I cały czas, ajej, ajej, ajej. Mamy piękny kraj i tym krajem możemy też obdarować tych, którzy kiedyś musieli z niego wyjechać. I tu Opole mogłoby pełnić taką polski przystań, że tak się wyrażę, czyli ojczyzny przystań, poprzez ten festiwal i może jakąś jeszcze infrastrukturę, którą można by rozbudować. W każdym razie my, jako organizatorzy tego festiwalu, robimy wszystko, aby nasi goście czuli się tutaj dobrze. Przede wszystkim dbamy o to, żeby dobrze się wyspali, dobrze się najedli, żeby mogli coś zwiedzić, zobaczyć. Zawsze odwiedzamy to Muzeum Polskiej Piosenki, bo w tym muzeum jest rzeczywiście historia tej kultury muzyczno-wokalnej. Tu w Opolu, jedynie to już jest przyczółek. Ta przystań polskości to się zaczyna właśnie w takim miejscu, kiedy możemy wejść do muzeum i zobaczyć, jak przepiękna, przebogata jest ta polska piosenka i jak bogaty jest ten dorobek.
1: No i jest to też źródłem inspiracji przecież dla wielu, bo może mimo internetu mogą odkryć coś, co zaśpiewają w Opolu.
2: To 100%, na 100% zgadzam się z panią i bardzo, bardzo dziękuję za, można tak powiedzieć, coroczne po prostu zaproszenie do Opola, że mamy możliwość przyjechać, że mamy możliwość zaśpiewać piosenki, różne piosenki, nie tylko w okres letni i festiwal polskiej piosenki, dla nas bardzo ważny ten festiwal, ależ jeszcze kolędy możemy przyjechać, w zimowy taki okres zaśpiewać piosenki.
0: Też Krzysztof, wiesz, tak, na ten temat, tak. Prowadziliśmy ten koncert.
2: Jestem bardzo wdzięczna, naprawdę.
0: O, to miło. To miło usłyszeć, Kasiu.
1: No to ja na koniec jeszcze zapytam, czy gościnność ze strony opolskich samorządów jest taka jak zawsze?
0: Nisko,
1: bo pamiętam, że nie byłoby tej imprezy, gdyby nie właśnie bardzo mądrzy samorządowcy, burmistrzowie, tak, wójtowie.
0: Wiesz, tak przeglądałam ostatnio te filmy też z poprzednich lat, to już jednak 9 lat i przeurocze są te filmy. Na tych filmach widzę władze samorządowe brzegu, jak pięknie witają tych polonusów na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich. Przepiękny koncert, przepięknej scenerii. Jedna z uczestniczek, przyjechała z Kanady, pamiętam, zestresowała się, bo był to koncert konkursowy, zapomniała z tego wszystkiego słowa piosenki i nagle mówi tak, to nic, powiedziała tak, to nic. Ale ja i tak będę opowiadała moim wnukom, że śpiewałam na Zamku Piastów Śląskich. No było to wzruszające. Także i ten brzeg, i ten Gogolin przede wszystkim. Muszę tutaj na plan pierwszy wybić teraz Gogolin, ponieważ nas zawsze przyjmują tam z ogromną kulturą, serdecznością i gościnnością. I ludzie tam się znakomicie czują. Przy okazji zawsze zwiedzamy okolice. Czy to Kamień Śląski, czy też jedziemy na Górę Świętej Anny, tak w tym roku pojedziemy i pokażemy tym ludziom, którzy nie znają. Ale mamy też Nysę bardzo gościnną. Mamy Otmuchów.
1: Z Zamkiem z kolei, gdzie też odbywał się przecież parę lat temu koncert.
0: No, ale oczywiście, mamy Paczków, który nas zawsze wspiera. Mamy do tej pory gminę Kamiennik, no bardzo, bardzo dziękuję i jestem wzruszona.
1: No i Korfantów jadąc na południe.
0: Korfantów nas wspierał jeszcze do niedawna.
1: Świątynią.
0: Do niedawna wspierał nas Skarbimierz, ale o to wszystko było. Ja dziękuję serdecznie za każdy gest, za każdą jedną złotówkę, czy jakąś inną organizacyjną formę wsparcia. Gmina Łambinowice, bardzo otwarta. Gmina Łubniany również. To są jakieś ufundowane nagrody. To jest naprawdę wiele. I nie mówiąc już o prezydencie Opola, czyli o naszym mieście, nie zapominając o Głuchołazach, starostwo powiatowe w Nysie. Warto to koniecznie podkreślić. Marszałek województwa opolskiego. No nie wiem, mam nadzieję, że wymieniłam wszystkich, ale jeżeli nie, to bardzo przepraszam i wszystkim dziękuję. Wszystkim, którzy nam kiedyś pomagali i nadal pomagają. Bardzo, bardzo dziękuję w imieniu tych, którzy chcą mieć w Opolu polskości przystań. Czyli przystań, gdzie mogą przyjechać, wyśpiewać swoją polskość, spędzić mile czas i wrócić do swojego życia na emigracji.
1: Umówmy się, że po festiwalu spotkamy się w tym miejscu, w tym studiu i tak podsumujemy to bardzo wydarzenie dla ludzi na całym świecie ważne, którym gdzieś tam Polska w sercach.
0: Tak. Właśnie,
1: gra.
0: Którym Polska w sercach gra. Dokładnie.
1: Redaktor Halina Naprydalik była naszym gościem, pracowita jak słońce, niezawodna. Dzisiaj już tylko swą aktywność zawodową ogranicza do prezesowania społecznego Stowarzyszenie Wspólnota Polska, oddział Opolski. Halinko, zazdroszczę ci energii, niezłomności,
0: tobie też niczego nie brakuje, Krzysiu.
1: Młodzi dobrze zapowiadający się emeryci jakoś sobie radzą. Bardzo dziękuję pani Katarzyno, że znalazła pani chwilę dla naszych słuchaczy. Domyślam się, że dla pani pobyt w studiu to czysta przyjemność.
2: Oczywiście.
1: Chleb powszedni.
2: Również dziękuję.
1: Proszę pozdrowić naszych rodaków, tych, których pani lubi i uważa za stosowne, by pozdrowić od Radia Opole.
2: Dobrze.
1: Pojedzie to do Mińska?
2: Tak, tak.
1: No to dziękuję pani bardzo.
0: Ja też dziękuję ci, Krzysiu, bardzo za to, że zaprosiłeś na to do studia i pozdrawiamy wszystkich naszych wspaniałych słuchaczy Radia Opole.
1: A na spotkanie z tymi artystami można się wybrać od 24 do 26 lipca. No bo to będzie i koncert finałowy tych warsztatów.
0: Warto podkreślić jednak, że te koncerty to najpierw Opolski Rynek o godzinie 17, 24 lipca. Zapraszam wszystkich. Będzie koncert odlotowy. Następnie w Gogolinie, w Parku Miejskim. W tamtym roku było coś pięknego. I ostatni koncert, który odbędzie się w niedzielę, 26 lipca o godzinie 16. w Studenckim Centrum Kultury. Również zapowiada się znakomicie.
1: Dziękuję państwu. W razie jakichś wątpliwości, albo może spostrzeżeń, albo na przykład zamiaru wsparcia festiwalu, proszę uprzejmie, służę moim adresem poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
3: Od pożytku głowa nie boli.

0: Za kilka sekund godzina 20, tu Radio Polena FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Od jutra szkolenia wojskowe w regionie, od wtorku ćwiczenia alarmowania w całej Polsce. Wieża widokowa we Włodzieninie zyska nowy blask. W wiadomościach także sport i Kuba Biel.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Od poniedziałku do końca lipca na terenie Opola, Zawadzkiego oraz Turawy Wojsko Polskie będzie prowadzić szkolenia. W tym czasie przemieszczać się będą żołnierze oraz wojskowe pojazdy. Wojsko apeluje o niefotografowanie żołnierzy oraz pojazdów wojskowych. Nie należy także publikować tego rodzaju zdjęć w internecie oraz mediach społecznościowych. Z kolei we wtorek w godzinach od 7 do 19 w całej Polsce zostaną przeprowadzone ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania pod kryptonimem Alarm 2026. Jak informuje wojewoda, w związku z ćwiczeniami uruchamiane będą syreny alarmowe oraz inne elementy systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Wieża widokowa we Włodzieninie przejdzie modernizację. Na najwyższym punkcie byłego kościoła świętego Mikołaja pojawi się luneta, nowy monitoring czy tablica opisująca historię tego miejsca. Inwestycje zamierzamy zrealizować na wiosnę przyszłego roku, mówi Sebastian Baca, burmistrz Branic.
2: Będzie luneta, o co zabiegali odwiedzający, z której będzie można podziwiać to nasze piękne pogranicze. Powstaną dookoła kościoła ścieżki, bo to jest obiekt, który kiedyś był kościołem, kościół świętego Mikołaja, skrywający wiele sekretów i ciekawostek, i chcemy je troszeczkę też opisać na takich informacyjnych tablicach, tak żeby jeszcze mocniej zaciekawić tych, którzy pofatygują się do Włodzienina.
0: Gmina Branice realizuje ten projekt wspólnie z czeskim partnerem.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Hiszpania walczy z kolejnymi pożarami lasów. Najtrudniejsza sytuacja jest w prowincji Guadalajara, około 100 kilometrów na północ od Madrytu. Ogień objął tam już kilkanaście tysięcy hektarów i zmusił do ewakuacji mieszkańców ponad 20 miejscowości. Poprawia się natomiast sytuacja w Aragonii, w której pożar w rejonie Saragosy strawił 15 tysięcy hektarów lasu. Płomienie opanowano, ale pożar wciąż nie jest ustabilizowany. Na początku miesiąca Hiszpania doświadczyła jednego z najtragiczniejszych pożarów lasów w swojej najnowszej historii. W prowincji Almeria zginęło 13 osób, a ogień zniszczył około 7 tysięcy hektarów. Zmieniamy temat. Żydowscy osadnicy podpalili meczet na wzgórzach w okolicach Hebronu na zachodnim brzegu. Przedtem namalowali na nim gwiazdę Dawida. W nocy podłożono też ogień pod dwa palestyńskie domy i mleczarnie. Za atakiem również mieli stać żydowscy osadnicy, którzy na murze podpalonego meczetu pozostawili napis z nazwą swojego osiedla. W związku ze zdarzeniami nikogo nie zatrzymano.
3: Ważą się losy starożytnych sadzawek Salomona na zachodnim brzegu. To popularne miejsce wypoczynku mieszkańców pobliskiego Betlejem. Liczące ponad 2200 lat zbiorniki podlegają autonomii palestyńskiej. Jednak Izrael dąży do przejęcia nad nimi kontroli. W maju odwiedzili je minister finansów Bezalel Smotrich i deputowany Zvi Sukot. Przed kamerami oświadczyli: to nasza ziemia. Od tego czasu według palestyńskich władz i zarządców obiektu wzrosła w tym miejscu liczba wizyt żydowskich osadników. Palestyńskie źródła podają, że w ubiegłym tygodniu izraelscy żołnierze użyli gazu łzawiącego wobec wypoczywających przy sadzawkach ludzi, w tym dzieci kąpiących się w basenach.
0: A była to relacja Mileny Rashid Shehab.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 20.
1: Sport w Radiu Opole.
4: Kuba Biel, dobry wieczór. Piłkarska reprezentacja Anglii, trzecią drużyną świata w rozegranym na stadionie w Miami meczu o brązowy medal mundialu, pokonała finalistę sprzed 4 lat Francję 6-4. Już w pierwszej połowie Anglicy, mimo że rozpoczęli w mocno przemeblowanym składzie, m.in. bez największych gwiazd Juda Bellinghama i Harry'ego Kane'a, prowadzili 4-0 po strzałach Declana Rice'a, Ezri Konsy i dwóch Bukayo Saki. Francuzi po wznowieniu zaczęli szybko odrabiać straty, dwa razy trafił ich lider Kylian Mbappé i raz Bradley Barcola. Potem było jeszcze ciekawiej, na 5-3 podwyższył z karnego Saka, Ousmane Dembélé zmniejszył różnicę do 5-4 w doliczonym czasie gry, a za chwilę sprawę przesądził Bellingham i ustalił wynik na 6-4. A przed nami ostatnia odsłona piłkarskich mistrzostw świata. Po ponad 5 tygodniach zmagań czas na finał. Na stadionie MetLife w stanie New Jersey pod Nowym Jorkiem zmierzą się ze sobą reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej Polskiego Radia powiedział w Polskim Radiu 24, że trudniej o bardziej prestiżowy finał zagrają przeciw sobie dwie drużyny najwyżej sklasyfikowane w rankingu FIFA.
5: Obie drużyny pokazały nam coś wyjątkowego na tych mistrzostwach. Argentyna tą agresję, wolę walki, odrabianie strat w przedziwnych okolicznościach, niepoddawanie się, nieprawdopodobną energię. Hiszpanie, zespołowość, ustawienie świetnego Unaia Simona, doskonały zestaw obrońców. Hiszpanie, którzy jeszcze w dodatku niepostrzeżenie, ale potrafią znakomicie budować akcje ofensywne, więc no mamy do czynienia tutaj z drużynami, które mogą nam zaprezentować naprawdę kawał dobrej piłki.
4: Poprzedni, jedyny jak dotąd mecz Hiszpanii z Argentyną na Mistrzostwach Świata odbył się 60 lat temu. 13 lipca 1966 roku na Mundialu w Anglii górą była drużyna Albicelestes, która wygrała 2-1. Wcześniej i potem obie reprezentacje mierzyły się wyłącznie w meczach towarzyskich. Łącznie doszło do 14 takich spotkań, a bilans jest remisowy. 6 wygranych Hiszpanii, 6 Argentyny i 2 remisy. Finał już za mniej niż godzinę. Polscy siatkarze wygrali z Francją 3-1 w meczu Ligi Narodów rozgrywanym w Chicago. To 9. zwycięstwo broniących tytułu Polaków w 11. starciu fazy zasadniczej tegorocznych rozgrywek. Najwięcej punktów dla Polski zdobył atakujący Bartłomiej Bołądź, 18. Tomasz Fornal cieszy się z końcowego rezultatu.
6: Troszkę problemy w pierwszym secie, ale czasami tak bywa. Najważniejsze, że potem wróciliśmy do naszej gry i przez te 3 kolejne sety powiedzmy, że kontrolowaliśmy raczej spotkanie. Może byliśmy napędzeni tymi 2 zwycięstwami poprzednimi. Myśleliśmy, że wszystko gdzieś będzie to tak wyglądało, jednak trzeba im oddać, że w tym pierwszym secie naprawdę dobrze zagrywali, mieli dużo wariacji i mieliśmy z tym trochę problemów, ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, że nie straciliśmy tak naprawdę punktów.
4: Wcześniej w Stanach Zjednoczonych Polacy pokonali 3-0 Bułgarię i Brazylię. Dziś w nocy polskiego czasu podopieczni Nikoli Grbicza zakończą imprezę w Chicago spotkaniem z gospodarzami. Biało-czerwoni mają już zapewniony udział w turnieju finałowym Ligi Narodów, który 29 lipca rozpocznie się w chińskim Ningbo.
1: Pogoda.
7: Odrobinę chłodniej, 16 stopni, a ciśnienie do góry 1016 hektopaskali. Pochmurno-deszczowo, miejscami burze z gradem i wiatr silny w porywach lokalnie do 100 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu i temperatury od 11 do 12 stopni. A jutro w dzień temperatury maksymalne od 21 do 23 stopni. Miejscami może popadać, a na ogół będzie zachmurzenie duże z większym przyjaśnieniami.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś legendą.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
10: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
11: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
12: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
13: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
11: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
14: Kiedy przyjedzie tata?
15: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
14: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
16: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
15: O nie, proszę, nie.
14: Co się stało? Gdzie jest tata?
17: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.
18: Zapraszam do wysłuchania magazynu Aktualności Śląskie. W programie Relacja z kolonii letnich dla dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej w Głuchołazach oraz ze zgrupowania piłkarzy szkółek Miro w Walcach. Zaprosimy też do domu Edyty Stein w Lublińcu oraz na spacer po opolskiej wyspie Bolko.
19: Głos mniejszości niemieckiej.
20: Schlesien aktuell, das Magazin.
18: Willkommen, am Mikrofon spricht Claudia Kandzia. Sommer in Bewegung, so könnte das Motto des heutigen Magazins heißen, denn wir besuchen den Fußballplatz in Walzen.
2: Das Programm war überfüllt mit natürlich Fußballspielen, Deutsch lernen. Wir waren in Oppeln, diesen Jahr waren wir in Gleiwitz, im Stadion von Piast.
18: Wir schauen nach Ziegenhals, wo Kinder Natur und Kultur erleben. Und wir schlendern durch Oppeln mit der Stadtführerin Annette Lise Klutschne. Bleiben Sie dran.

0: Ein Besuch auf der Insel Bolko lohnt sich zu jeder Jahreszeit und ganz besonders, wenn durch die Insel Annetta Lise Klutschne führt. Informationen finden Sie auf der Internetseite www.lise-klutschne.pl. Lise wird mit Doppel-S geschrieben. Das war's für heute. Nächsten Sonntag ist Manuela Leibig wieder für Sie da. Bleiben Sie uns treu. Danke dafür und ade, sagt Claudia Kandzia.
1: Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Opola oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą.
2: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
3: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 21, czas na wiadomości, zapraszam. Wciąż nie wiadomo, kiedy ruszy w Ujeździe budowa nowego przedszkola. Uwaga, turyści, od jutra remont dwóch popularnych szlaków w Tatrach. W wiadomościach także ostatnie typowanie: Hiszpania czy Argentyna.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Ujazd negocjuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Finansów dofinansowanie budowy nowej siedziby przedszkola. Przypomnijmy, na utworzenie nowej placówki gmina otrzymała bezpłatnie działkę od KOWR w grudniu ubiegłego roku, mówi Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
4: Najpierw wystąpiliśmy o 50% dofinansowania, teraz zmniejszyliśmy to na 30%, mam nadzieję, że to będzie zaakceptowane. Całość tego zadania budowy nowego przedszkola z wyposażeniem i z adaptacją otoczenia to jest około 17 milionów złotych.
3: Nowe przedszkole ma składać się z 5 oddziałów, w tym z jednym z integracyjnym. Ma ono zastąpić placówkę, która obecnie znajduje się w starym budynku. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu deklaruje, że ma w planach remont mostu w miejscowości Węgry pod Opolem. Jednak kluczowe są tu pieniądze. Inwestycja miałaby przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo przejazdu na obiekcie. Obecnie jest tam wąsko i samochody muszą uważać.
5: Chcielibyśmy go zrobić, natomiast jest tak odpowiednio drogi, że bez pozyskanych zewnętrznych środków, na przykład z Ministerstwa Infrastruktury, z rezerwy ogólnej, tego nie ruszymy. To jest około 8-10 milionów, w zależności jak się przetarg otworzy, także planujemy to zadanie w przyszłości.
3: Mówił Piotr Rybczyński, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.
2: Radio Opole, twoje źródło informacji.
3: Dwa popularne szlaki w Tatrach będą od jutra remontowane. Na odcinku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów prowadzone będą drobne prace naprawcze. Większe utrudnienia czekają turystów na szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Tam w górnej części wymienionych będzie kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Szlak nie zostanie zamknięty, ale w czasie prac ruch będzie odbywał się wahadłowo, wyjaśnia Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało tu wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Kiedy będzie zdejmował stare łańcuchy i montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego i po każdym takim wymienionym odcinku będzie turystów przepuszczał i będzie przechodził do kolejnych odcinków.
3: Roboty mają potrwać kilka dni, później ekipy przeniosą się na szlak z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz. Tam wymienionych zostanie około 70 metrów łańcuchów, dlatego te prace potrwają najdłużej.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Hiszpania z Argentyną już za chwilę zagra o złoty medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Finałowy mecz tegorocznego mundialu między Mistrzem Europy i Mistrzem Świata rozegrany jest w Nowym Jorku. Zdaniem komentatora sportowego Polskiego Radia Andrzeja Janisza faworytem meczu jest Hiszpania.
7: Dlatego, że Hiszpania ma zdecydowanie lepszą drużynę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sumę indywidualnych umiejętności, Hiszpania ma, wydaje mi się, trenera, który taktycznie potrafi lepiej ustawić zespół przeciwko każdej drużynie, z którą La Furia Roja gra.
3: Z kolei komentator sportowy Telewizji Polskiej Dariusz Szpakowski uważa, że naprzeciw siebie stoją wybitne drużyny, a zwycięstwo jest sprawą otwartą.
8: Hiszpania gra piłkę poetyczną, powiedziałbym, dlatego że niezwykle skuteczną, bardzo mało tracącą bramki, chociaż to jest dziwne, bo grają bardzo wysoko w ustawieniu i grają dużą liczbą podań. I to jest takie pytanie, jak Argentyńczycy będą chcieli zneutralizować niezwykle konsekwentną taktykę Hiszpanów. Myślę, że finał pozostanie w pamięci, że może być to bardzo ładny finał, dlatego że oba zespoły kochają futbol i potrafią grać w tę piłkę. Są bajecznie wyszkoleni technicznie.
3: Już dosłownie za chwilę pierwszy gwizdek, a w przerwie meczu, którą ostatecznie zaplanowano na około 17 minut, wystąpią światowej sławy artyści estrady. Sam koncert ma potrwać 11 minut. Zapowiedziano występy m.in. Justina Biebera, Madonny czy Shakiry.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Już tylko niecałe 16 stopni, taka temperatura, a ciśnienie to 1016 hektopaskali. W nocy w regionie pochmurno, z rozpogodzeniami, ale oczywiście jeszcze lokalnie opady deszczu. Temperatura minimalna tej nocy to 11 stopni, a jutro w dzień pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, ale także większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 21 do 23 stopni, wiatr będzie słaby, umiarkowany, porywisty, zachodni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Kuba Biel, dobry wieczór, witam serdecznie. To audycja Cały nasz sport, którą realizuje Paweł Oliwa. No i dziś w tym wyjątkowym dniu skupiamy się na sporcie, na piłce nożnej także, ale nie tylko. Wielki finał ruszył, a my ruszamy od wizyty w wyjątkowym miejscu. Czeska Bukowka koło Pardubic. Tam mieszka człowiek, który kocha Argentynę, ale kocha to mało powiedziane. Posłuchajcie.
2: Miałem 4 lata, gdy oglądałem swoje pierwsze mistrzostwa. Oczarował mnie Mario Kempes, miał długie włosy, wyglądał jak gwiazda rocka. Tak początki swojej fascynacji wspomina Miroslav Czurbi Urbanec. W 1978 roku Argentyna zdobyła tytuł i nie było to bez znaczenia, bo przecież zwycięzcom kibicuje się lepiej. Potem pojawił się Diego, takiego piłkarza wcześniej nie widziałem. Z biegiem lat sympatia do argentyńskiej kadry przerodziła się w prawdziwą obsesję. Frontową ścianę domu Czurbiego zdobi dziś słońce z argentyńskiej flagi. Przed budynkiem stoi samochód w błękitno-białych barwach, a w ogrodzie naturalnej wielkości statua Diego Maradony. Gdy Argentynie nie idzie na boisku, Czurbi całuje lewą stopę boskiego Diego. Wtedy sytuacja się odwraca. Stał się z tego rytuał. Robiłem to podczas meczu z Egiptem i w półfinale z Anglią. W obu przypadkach zadziałało. Dzięki Czurbiemu Bukowka koło Pardubic stała się podczas mundialu lokalną atrakcją. Niektórzy odwiedzający nie mogą uwierzyć, że widzą nie piłkarskie muzeum, lecz prywatny dom zagorzałego kibica. Sama uwielbiam Argentynę i to wspaniałe, że ktoś tak bardzo kocha tę drużynę. Najbardziej podoba mi się słońce na ścianie, jest piękne. Nie spodziewałem się, że wszystko będzie aż tak duże. Mówią mi Mija i Jirka. Oboje przyjechali do Bukowki z oddalonego o ponad 20 km Hradca Králové. O pasji Miroslava Urbanca przypomina tu każdy detal. Na przykład kubek, w którym podaje mi kawę. Salon, gdzie w czasie weekendu ogląda nawet 10 meczów, wypełniają piłkarskie pamiątki i gadżety. Na ścianach wiszą koszulki oraz zdjęcia z autografami. Za najcenniejszy przedmiot Czurbi uważa jednak argentyńską flagę z napisem In Messi We Trust, z którą był na finale poprzedniego mundialu w Katarze. Czekałem na to całe lata, całe dekady. Kiedy Argentyna zdobyła Mistrzostwo Świata, popłakałem się jak wtedy, gdy rodziły się moje dzieci. Mówi mi, dodając, że jednemu ze swoich synów nadał imię Lionel. Triumf Argentyny w Katarze upamiętnia ogromny mural na tylnej ścianie domu. Messi, otoczony przez kolegów, podnosi na nim Puchar Świata. Czy podobny obraz kibice zobaczą także po finale tegorocznych mistrzostw? Spodziewam się wielkiego meczu. Argentyna ma w składzie znacznie więcej wojowników, chłopaków gotowych oddać życie za drużynę. Hiszpanii tego brakuje i właśnie to może zrobić różnicę. Z Bukowki koło Pardubic, Wojciech Stobba, Polskie Radio.

0: teraz w audycji Cały Nasz Sport siatkówka. Polscy siatkarze wygrali z Francją 3-1 w meczu Ligi Narodów rozegranym w Chicago. To 9. zwycięstwo broniących tytułu Polaków w 11. starciu fazy zasadniczej tegorocznych rozgrywek. Najwięcej punktów dla Polski zdobył atakujący Bartłomiej Bołądź 18. Przyjmujący Kamil Semeniuk mówi o przebiegu tej rywalizacji z Francuzami.
1: Łatwo nie było, ale spodziewaliśmy się, że to będzie ciężkie spotkanie, jak to z reprezentacją Francji bywa. No na pewno nie weszliśmy dobrze w to spotkanie. Dostaliśmy, kolokwialnie mówiąc, srogie lanie w pierwszym secie, ale może taki kubeł zimnej wody nam się przydał i od tego drugiego seta gdzieś tam zaczęliśmy pokazywać naszą siatkówkę. Nasz styl gry pokazaliśmy na boisku, zaczęliśmy trochę kontrolować to spotkanie i zwyciężyliśmy kolejny mecz tutaj w Chicago za 3 punkty, co na pewno powinno nas cieszyć. Gdzieś już w drugim i w kolejnych setach byliśmy bardziej czujni i potrafiliśmy sobie z takimi właśnie typami zagrywek poradzić. I myślę, że to był klucz, żeby gdzieś też już od samego początku być skoncentrowanym na swojej robocie, co trzeba zrobić właśnie na boisku. Kto jak zagrywa, czego się można spodziewać, jakichś wariacji. I właśnie od tego drugiego setu już to funkcjonowało, ale na pewno lepiej będzie, jak te wszystkie detale będą funkcjonować od pierwszego.
0: Tomasz Fornal cieszył się z końcowego rezultatu.
2: Troszkę problemy w pierwszym secie, ale czasami tak bywa. Najważniejsze, że potem wróciliśmy do naszej gry i przez te 3 kolejne sety, powiedzmy, że kontrolowaliśmy raczej spotkanie. Może byliśmy napędzeni tymi 2 zwycięstwami poprzednimi, myśleliśmy, że wszystko gdzieś będzie to tak wyglądało, jednak trzeba im oddać, że w tym pierwszym secie naprawdę dobrze zagrywali, mieli dużo wariacji i mieliśmy z tym trochę problemów, ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, że nie straciliśmy tak naprawdę punktu. Jutro znany ostatni mecz, na pewno teoretycznie najcięższy rywal gra u siebie, sądzę, że hala na pewno będzie wypełniona i Polaków, i połowa amerykańskich kibiców, także spodziewamy się gorącej atmosfery, ciężkiego też przeciwnika, bo grają dobrze w tym roku w Lidze Narodów, także my mamy pewny awans, także jutro będziemy się delektować tą siatkówką.
0: Wcześniej w Stanach Zjednoczonych Polacy pokonali po 3-0 Bułgarię i Brazylię. Na dziś w nocy podopieczni Nikoli Grbicza zakończą imprezę w Chicago spotkaniem z gospodarzami. Biało-czerwoni mają już zapewniony udział w turnieju finałowym Ligi Narodów, który 29 lipca rozpocznie się w chińskim Ningbo. No a jeżeli jesteśmy w klimacie siatkarskim, to jeszcze ważna informacja. Młodzi zawodnicy polscy do lat 18 pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję 3-1. No i idą śladem swoich nieco starszych kolegów.

0: tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Cały nasz sport w Radiu Opole.
2: Odra Opole zaprezentowała drużynę i sztab szkoleniowy, który będzie rywalizował w sezonie 2026-27 w rozgrywkach piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. W trakcie spotkania z kibicami przed kościołem na Górce zaprezentowano również komplet strojów, w jakich zawodnicy będą występować podczas meczów o ligowe punkty. Na tej prezentacji był Grzegorz Frankowski, który rozmawiał z zawodnikami opolskiego pierwszoligowca.
3: Artur Haluch, Odra Opole. Jesteśmy u progu nowego sezonu. Ciężkie przygotowania, wiem, bo dzisiaj był prezes w studio naszego radia. Mówił, że tak ciężko dawno nie pracowaliście. No masz porównanie, bo w Odrze od lat z różnymi trenerami, twierdzasz? Tak rzeczywiście było, czy po prostu inny model pracy?
4: Witam serdecznie. Jeśli chodzi o moją specyfikę pracy, czyli bramkarza, to odkąd tutaj jestem i w ogóle przez całą swoją przygodę z piłką, to zawsze ciężko trenujemy. Jeśli chodzi o zawodników z pola, to na pewno są to wymagające przygotowania. Dzisiaj mieliśmy dwa sparingi, które nam powiedziały więcej, czego możemy oczekiwać w meczu ligowym, ale jesteśmy, myślę, że bardzo dobrze przygotowani, ciężko pracowaliśmy i nie możemy się doczekać pierwszego meczu ligowego.
3: Sparingi, mówi się tak, że zawsze same wyniki są drugorzędne, ważniejsze są inne aspekty, no ale na pewno cieszy zwycięstwo nad ekstraklasową drużyną z Gliwic.
4: Tak, dokładnie. No, potrzebowaliśmy w końcu pierwszego zwycięstwa w sparingu, no bo po to się gra w piłkę, po to się jest sportowcem, żeby wygrywać w każdym meczu i udało się to w ostatnim sparingu. Jesteśmy dobrze nastawieni.
3: Za niespełna tydzień pierwsze spotkanie Arka, Gdynia od razu przeciwnik z najwyższej półki, Spadkowic z ekstraklasy. Gracie u siebie, no ale na pewno łatwo nie będzie.
4: Żaden mecz nie jest łatwy. Dobrze, że gramy pierwszy mecz u siebie, w swoim domu. Liczymy na wsparcie kibiców i naprawdę, tak jak powiedziałem, nie możemy się doczekać tego pierwszego meczu. A z kim my będziemy grać, jakie to będą drużyny, to nie ma żadnego znaczenia, bo w każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty i chcemy pokazać charakter w każdym meczu.
3: Bardzo dużo zmian w przerwie między rozgrywkami. Najstarsi kibice chyba nie pamiętają, jak generalnie się na to zapatrujecie, no bo trzeba się dograć. Wiadomo, że piłkarze są przyzwyczajeni do zmian. Wy już jesteście do pewnych zachowań przyzwyczajeni na konkretnych pozycjach, no ale ten cały mechanizm pod nazwą Odra Opole 2006-2007, no musi się z pewnością jeszcze mimo wszystko dotrzeć.
4: No dokładnie, no zmiany muszą być, no bo no nie ma co ukrywać, jest ciśnienie i ze strony nas, i ze strony miasta, żeby osiągnąć jakiś wynik, no to nie jakiś, tylko dobry wynik, więc zmiany muszą być. Myślę, że są to zmiany na dobre, ale tak naprawdę to zweryfikuje nas życie i liga, czy to wszystko idzie w dobrym kierunku.
3: Ciśnienie powiedziałeś, minimum na pierwszą szóstkę, czyli na baraże o ekstraklasę, tak sobie też gdzieś tam zakładacie, no ale wiadomo, że prawie pół ligi pewnie ma podobny pomysł na najbliższe rozgrywki.
4: Tak, naszym głównym celem jest wygrywać w każdym meczu i dobrze się pokazać. Nie stawiamy sobie głównego celu, czy baraże, czy awans, bo nie chcemy sobie po prostu sztucznie pompować balonika. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby po prostu być jak na najwyższym miejscu i dać radość naszym kibicom i miastu.
3: Jerzy Piroch, Odra Opole. Koniec przygotowań do nowego sezonu. Wiem, że łatwo nie było.
5: Łatwo nie było, ale to trzeba mieć mocnych treningów, mieć dobrych sparingów z dobrymi przeciwnikami. No i teraz właśnie to, na co czekaliśmy od początku przygotowania i za 6 dni mamy Arkę i ja wierzę w to, że jesteśmy dobrze przygotowani.
3: Przygotowanie to raz, ale pod względem zgrania, no bo bardzo duże zmiany. Uważasz, że to już jest wszystko okej, czy jeszcze troszeczkę czasu, trochę szlifu potrzebujecie, żeby to grało na 100, a nawet więcej procent?
5: No uważam, że tak, że jeszcze trochę czasu będzie trzeba, ale muszę powiedzieć, że tak, że przyszło sporo nowych zawodników, ale po prostu te treningi, te mikrocykli były tak zrobione, żebyśmy się jak najwięcej zgrali, bo dużo analiz, dużo filmików, więc dużo odpraw, więc myślę, że wszyscy wiemy, co chcemy grać i jak już powiedziałem, wierzę, że idziemy dobrym kierunkiem i że tak to będzie wyglądało.
3: Nowy trener, nowa miotła, nowe zasady, jak się współpracuje?
5: Trener i cały sztab są bardzo wielki profesjonaliści i tak to było widać od początku przygotowania, więc naprawdę my nie narzekamy i robimy to swoje i idziemy po swoje.
3: Koniec przygotowań, tak jak powiedziałeś, Arka Gdynia na dzień dobry. Fajny rywal na początek, bo Spadkowicz z Ekstraklasy.
5: Oczywiście Arka spadła, więc też tam mają jakieś zmiany, ale jak powiedziałem, my się skupiamy na sobie, na swoich działaniach na boisku i to musi być widać.
3: Kibice zawsze chcą, żeby ich drużyna wygrywała. Czy wy sobie jakąś presję sami na siebie nakładacie, że chcecie zająć takie, a nie inne konkretne miejsce, że to ma być co najmniej walka o baraż albo coś innego? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
5: Tak oczywiście nasze cele są jak najwyższe, ale my sobie powiedzieliśmy, że idziemy mecz po meczu.
3: Krok po kroku.
5: Krok po kroku, dokładnie, i to jest to najważniejsze dla nas. Dla nas jest najważniejszy najbliższy przeciwnik, najbliższy mecz i na to my się skupiamy.
3: Mateusz Spychała, Odra Opole, u progu nowego sezonu jesteśmy. Jak ten okres przygotowawczy twoim zdaniem minął? Wykonaliście 100% tego, co sobie założyliście? Jak to wygląda z perspektywy zawodnika, zawodników?
6: Tak, na pewno trudny okres, dużo ciężkiej pracy za nami. Wiele sparingów, treningów, dużo właśnie takiej wartościowej wiedzy przekazanej przez trenera, także zaadoptowaliśmy się, uważam, do tych założeń, które trener nakreśla i myślę, że jesteśmy już gotowi na pierwszą kolejkę.
3: Kończycie zwycięskim sparingiem z Piastem Gliwice, to ma jakiekolwiek znaczenie, bo wcześniej te wyniki były różne, no ale nie o to chodzi w sparingach.
6: Tak, zdecydowanie zawsze fajnie oczywiście wygrywać i to, że to zwycięstwo przyszło w ostatnim sparingu, to na pewno jest budujące, aczkolwiek te wyniki sparingów tutaj, tak jak pan wspomniał, nie są pierwszorzędne i najważniejsze jest, aby dobrze punktować w lidze.
3: Tutaj kolegów pytałem wcześniej, bo jest nowy szkoleniowiec, to zawsze jest zmiana, inny model pracy, na jakieś inne elementy trener zwraca uwagę, czy mniej więcej to jest to samo, co szkoleniowcy od paru sezonów prezentują?
6: Na pewno trener ma tutaj swoje założenia i wiele tutaj nowości wprowadza do naszej gry. Na pewno musimy się do tego, tak jak już wspomniałem wcześniej, zaadoptować możliwie jak najszybciej. Myślę, że ten proces tutaj przebiega pozytywnie i liczę na to, że tą rękę trenera będzie widać już od pierwszego meczu. No zdarzają się niestety tam delikatne problemy zdrowotne, ale pracuję nad tym, żeby tutaj od pierwszego meczu już być gotowy w pełni do rywalizacji.
3: Ostatnie pytanie, Arka Gdynia, na dzień dobry, na tapetę bierzecie, pełna pula?
6: Na pewno celem są 3 punkty, także u siebie myślę, że z kimkolwiek byśmy nie grali, to celem na pewno będą 3 punkty.

Orlen Superliga odkryła już karty na sezon 2026-27. Mamy terminarz i wiadomo, kiedy kibice piłki ręcznej nie będą mogli narzekać na brak emocji. Ten sezon wystartuje 29 sierpnia meczem o Superpuchar Polski w łódzkiej Atlas Arenie, a tydzień później, 5 i 6 września, ruszą ligowe zmagania 12 najlepszych drużyn w kraju. Rozgrywki tradycyjnie rozpoczną się od fazy zasadniczej. Każdy zespół rozegra 22 mecze u siebie i na wyjeździe z każdym rywalem. Po tej części sezonu 8 najlepszych ekip awansuje do fazy play-off, natomiast drużyny z miejsc od 9 do 12 powalczą o utrzymanie. Już teraz w kalendarzu można zaznaczyć kilka hitowych terminów. Kibice z pewnością czekają na derby, między innymi Dolnego Śląska, Pomorza, Wielkopolski czy Mazowsza. To właśnie te spotkania od lat gwarantują komplet publiczności i wyjątkową atmosferę. Największym wydarzeniem będą pewnie ponownie starcia dwóch potęg polskiej piłki ręcznej, Industrii Kielce i Orlen Wisły Płock. Pierwszy mecz odbędzie się pod koniec listopada w Kielcach, a rewanż na początku kwietnia w Płocku. Już na zakończenie fazy zasadniczej. Bardzo możliwe, że właśnie te spotkania zdecydują o układzie tabeli przed playoffami. Ciekawie zapowiada się także walka o miejsca medalowe. W terminarzu znajdziemy m.in. pojedynki PGE Wybrzeża Gdańsk z Ostrowią Ostrów Wielkopolski, czyli drużynami, które w ostatnich sezonach regularnie walczyły o miejsca na podium. Jeśli chodzi o nasz region, kibiców z pewnością zainteresuje terminarz Korotop Gwardii Opole. Opolanie rozpoczną sezon od domowego meczu z Ostrowią Ostrów Wielkopolski, a tydzień później zagrają na wyjeździe z Cepterem KPR-em Legionowo. W pierwszych tygodniach sezonu czekają ich także spotkania ze Stalą Mielec, Śląskiem Wrocław i Chrobrym Głogów. Faza play-off rozpocznie się w drugi weekend kwietnia. Ćwierćfinały i półfinał oraz finał będą rozgrywane do dwóch zwycięstw. O Mistrzostwo Polski zespoły powalczą pod koniec maja i na początku czerwca. Jedno jest pewne, terminarz zapowiada sezon pełen hitów, derbów i emocji. Teraz już pozostaje tylko odliczać dni do pierwszego gwizdka i sprawdzić, kto najlepiej wejdzie w nowy sezon Orlen Superligi. A to nie koniec piłki ręcznej w dzisiejszym wydaniu audycji Cały Nasz Sport. Za chwilę na nasze pytania odpowie Paweł Dołuchańczuk, prezes Opolskiego Klubu.

0: Zgodnie z obietnicą czas, aby na nasze pytania odpowiedział prezes Korotop Gwardii Opole Paweł Dołhańczuk. Drużyna po kilku tygodniach przerwy wróciła do pracy, a my zastanawiamy się, jak wygląda plan przygotowań do nowego sezonu.
1: Zawodnicy tak na dobrą sprawę wrócili już do treningów miesiąc temu, gdzie mieli rozpisane treningi indywidualne. Każdy skupiał się na konkretnym zadaniu, które miał, że tak powiem, rozpisane przez sztab szkoleniowy. Natomiast faktycznie od piątku zawodnicy spotkali się po raz pierwszy, przeszli testy sprawnościowe. No i w zasadzie no dzisiaj w niedzielę wyjeżdżają na obóz treningowy, gdzie spędzą kilka dni.
0: Interesujące jest również to, na czym sztab szkoleniowy będzie skupiał się najbardziej w pierwszych tygodniach treningów.
1: Na pewno na przygotowaniu kondycyjnym zawodników, bo to jest na tym etapie przygotowań, myślę, najważniejszy element. Na kwestie taktyki, przejdzie czas pod koniec okresu przygotowań, kiedy to już będzie na pewno przygotowywanie się takie bardziej taktyczne pod kątem pierwszego rywala, pierwszej serii spotkań, którym będzie Ostrowiastrów Wielkopolski, także no myślę, że tutaj trenerzy bardzo rozsądnie sobie ten okres przygotowawczy przygotowali.
0: Skoro trening, no to też sprawdzenie formy, no i ten okres przygotowawczy zawsze obejmuje jakieś mecze kontrolne, no i zastanawiamy się, czy będzie to zgrupowanie takie pełnoprawne, czy też udział w turniejach sparingowych.
1: Okres przygotowawczy obejmuje zarówno obóz, o którym wspomniałem, gdzie zawodnicy spędzą kilka dni, natomiast obejmuje też 6 bądź 7 sparingów, z tego co pamiętam, jeszcze też z kilkoma klubami gdzieś tam trwają ewentualne rozmowy na temat jakiegoś tam potencjalnego sparingu. Pierwszy taki sparing odbędzie się 1 sierpnia z mistrzem Niemiec, mistrzem Bundesligi, czyli z drużyną z Magdeburga, gdzie zagramy na wyjeździe w Wiesenburgu niemieckim. Natomiast większość spotkań będą to spotkaniami domowymi w Stegu Arenie. Oczywiście wstęp wolny, zapraszamy wszystkich kibiców, żeby można było zobaczyć tą nową drużynę. Oczywiście wszystkie informacje można śledzić na naszym Facebooku.
0: Transfery generalnie były znane, jeżeli chodzi o klub. Do zespołu dołączył m.in. Kajo Cikatić. No i zastanawiam się, czy ten skład na sezon 2026-2027 jest już zamknięty, czy kibice mogą się jeszcze spodziewać jakichś transferów.
1: Tak, skład na sezon został już zamknięty, jest to 20 zawodników, wszystkich w zasadzie mieliśmy okazję już ogłosić, z czego tych 3 ostatnich naszych wychowanków z Akademii GTV Obóz Gwardii Opole, którzy też dołączyli do pierwszej drużyny, także łącznie ta drużyna, tak jak wspomniałem, składa się z 20 zawodników, jest ona już kompletna, także myślę, że można sobie gdzieś tam na naszym Facebooku otworzyć wszystkie informacje odnośnie zawodników, natomiast na stronie internetowej pełny skład oczywiście pojawi się przed pierwszym meczem ligowym.
0: Interesujące jest to, czy obecny potencjał zespołu może nas pozytywnie zaskoczyć, czy ten zespół jest silniejszy niż przed rokiem.
1: Patrzymy na pewno na to pozytywnie. Też dokonaliśmy takich transferów zawsze patrząc na nie po prostu pozytywnie. Jeżeli byśmy danego zawodnika nie uważali, że będzie on wzmocnieniem, to byśmy go też nie pozyskiwali. Teraz wydaje mi się, że będzie jeszcze większa mieszanka dużego doświadczenia z taką młodzieńczą fantazją i to jest to połączenie, które może dać fajny efekt. No mówię tutaj o takich zawodnikach jak choćby Danemil Lakocza, który no ma doświadczenie zarówno gry w Płocku i w Lidze Mistrzów, reprezentant Rumunii. Także tutaj takie wzmocnienie, jeżeli chodzi o też, już nawet nie mówię o taką typowo kwestię związaną z grą, ale kwestię mentalną, ponieważ w szatni też jest potrzebna większa ilość takich zawodników bardziej doświadczonych, którzy też mogą mieć jakiś taki pozytywny wpływ dodatkowo na tą młodzież, której też jest sporo. No tutaj nie ma co ukrywać, że patrząc pewnie na średnią wieku, o ile gdzieś tam są prowadzone takie statystyki, jesteśmy pewnie w czołówce, jeżeli chodzi o najmłodszą drużynę, co też było widać w ostatnich latach, ale myślę, że to połączenie no, w dalszym ciągu tej młodości i tego doświadczenia jest po prostu widoczne i liczymy, że ono się po prostu sprawdzi.
0: Terminarz jest już znany, no i zastanawiamy się, jak do tego terminarza odnosi się prezes Korotop Gwardii Opole. Na inaugurację Gwardia, przypominam, podejmuje Ostrowie Ostrów Wielkopolski, w drugiej kolejce zagra na wyjeździe z Legionowem. No i w związku z tym, czy z punktu widzenia klubu lepiej zaczynać sezon od wymagających rywali, czy wolelibyśmy jednak spokojniejsze wejście w rozgrywki?
1: Nie ma za bardzo co patrzeć na terminarz, jaki on jest. Na niego nie za bardzo mamy wpływ. Faktycznie w zeszłym roku wybitnie on nam nie pomógł, ponieważ na dzień dobry trzy mecze z trzema medalistami. W tym roku już tak to nie wygląda. Pierwszy mecz z Ostrowią, trudny rywal, gramy u siebie, więc oczywiście będziemy grali o trzy punkty i to jest najważniejsze. Natomiast generalnie do każdego meczu trzeba tak samo podchodzić. Gra się zawsze po to, żeby wygrać, a nie po to, że można wygrać, więc nie patrzyłbym tak bardzo na terminarz, jak on się układa, trzeba po prostu zawsze walczyć o swoje.
0: Zastanawiamy się również, jaki jest cel Korotop Gwardii Opole na nadchodzący sezon. Awans do playoffów to minimum, czy klub mierzy wyżej?
1: Takim celem minimum, bo tak to nazwijmy, jest awansowanie do fazy playoff i nawet to, co pokazał zeszły sezon, nawet będąc teoretycznie na miejscach 7-8, tak, czyli tych, które tak jak media to oczywiście od razu kreują, od razu są skazane na porażkę, taki Kalisz z miejsca bodajże 7, mimo że trafił na dzień dobry na Kielce czy Płock, potrafił zdobyć ostatecznie 5 miejsce i awansować do europejskich pucharów i tak właśnie do tego nawiązuje, ponieważ jest to miejsce, w którym chcielibyśmy być. Uważamy, że pod każdym kątem jesteśmy na to gotowi. Jeżeli sezon będzie dobry, chcielibyśmy go zakończyć w pierwszej piątce i taki jest cel, myślę, realistyczny, jeżeli chodzi o najbliższy sezon, co daje nam realną szansę na grę w europejskich pucharach. Oczywiście tam też muszą różne kwestie związane z punktacją naszej ligi zajść, żeby faktycznie drużyna gdzieś tam z piątego miejsca miała realne szanse na grę w europejskich pucharach, ale taki jest nasz cel, do tego będziemy na pewno dążyć.
0: Widać po zdjęciach z pierwszego treningu dużo uśmiechów, więc ta atmosfera musi być dobra. Jak odbiera prezes właśnie atmosferę w zespole?
1: No tak, atmosfera zawsze na taki pierwszy dzień jest bardzo pozytywny, kiedy zawodnicy mają okazję spotkać się po jakiejś dłuższej przerwie, dołączają nowi, których do tej pory w drużynie nie było. No, o ile to są tacy zawodnicy, którzy są znani ligowo, taki jak właśnie to Emil Rakocia, no każdy go gdzieś tam zna, natomiast przyjeżdża taki nowy zawodnik, który z polską ligą nie miał jeszcze nic wspólnego, czyli Kajo Cykatić, każdy chce go poznać i tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie. Kajo podpisał z nami kontrakt już dobrych kilka miesięcy temu, od tamtej pory bardzo intensywnie uczył się języka polskiego i myślę, że to jest taka ciekawostka, że zapewnie kilka tygodni będzie już można z nim wywiad w języku polskim przeprowadzić, także to bardzo pozytywny przede wszystkim taki odbiór nowego zawodnika, ale ogólnie atmosferę uważam za bardzo udaną, tak jak wspomniałem też wcześniej, zawodnicy wyjeżdżają na obóz szkoleniowy, oczywiście będzie tam intensywna praca po 2-3 treningi dziennie, natomiast na pewno będą mieli okazję też jeszcze bliżej się poznać z tymi, którzy do drużyny dołączają, czy to z tymi młodymi chłopakami, którzy też z naszej akademii dołączyli, mimo że mieli gdzieś tam okazję już w pojedynczych treningach brać udział z pierwszą drużyną, natomiast oceniam atmosferę ogólnie w drużynie, w klubie jako bardzo pozytywną. Czekamy już bardzo z niecierpliwością na pierwsze mecze sparingowe, a potem oczywiście te mecze ligowe i bardzo mocno wierzymy w to, że ten sezon będzie wyglądał dużo lepiej niż poprzedni.
2: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.

0: cały nasz sport w Radiu Opole.
1: To by było tyle, jeżeli chodzi o audycję Cały Nasz Sport. Jestem ciekaw na koniec, jak myślicie, Argentyna czy jednak Hiszpania? Miłego oglądania meczu. To tyle na dziś. Dziękujemy bardzo. Paweł Oliwa, który ten program zrealizował, Kuba Bielik, Grzegorz Frankowski z redakcji sportowej. Dziękujemy.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Na FM, w internecie i DAB+. Tam można nas znaleźć. Jest godzina 22. Czas na wiadomości. A w nich ekshumacja w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Gmina Kolonowskie wykorzystuje wakacje na drogowe remonty. Sprawdzimy także wynik meczu Hiszpania-Argentyna.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Szczątki około 30 osób rzezi wołyńskiej zostały odnalezione w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Przy niektórych szkieletach ujawniono przedmioty osobiste, m.in. elementy biżuterii i odzieży. Pierwsze prace pokazały, że są to pochówki nieregularne, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
2: Są to pochówki bez strumien. Ciała były wrzucane do jam grobowych. Widać to po ułożeniu szczątków. Widać to również po tym, że te szczątki nie leżą jedne obok drugich, tylko po prostu były wrzucane nieregularnie. Po drugie, widzimy, że czaszki noszą ślady urazów mechanicznych bardzo silnych, bardzo czaszki są popękane, mają otwory w głowach, tak jak to byłoby uderzenie jakimś kijem czy jakimś młotem. Oczywiście jakby musimy podjąć te szczątki, poddać je oględzinom, żeby mówić o tym w sposób absolutnie jednoznaczny.
1: Prace rozpoczęły się w minioną środę i potrwają do 7 sierpnia. Na miejscu pracują specjaliści IPN Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także historycy Instytutu Pamięci Narodowej w Ukrainie.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Ruszyła przebudowa ulicy Dworcowej w Staniszczach Wielkich. Jednocześnie samorząd czeka na rozstrzygnięcie przetargu na budowę ulicy Piaskowej w miejscowości Kolonowskie. Obie inwestycje będą realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mówi Konrad Wacławczyk, wiceburmistrz gminy Kolonowskie.
3: W przypadku Staniszcz Wielkich umowę mamy podpisaną. Oprócz tego, że droga dostanie nową nawierzchnię, która wymaga już remontu, naprawdę tu i osoby, które tam mieszkają, na pewno się z tego ucieszą, to jest to jeden z dojazdów do naszej staniszczańskiej kolei drezynowej, także tutaj również ułatwi to dojazd turystów do tego miejsca.
1: Na przebudowę ulicy Dworcowej w Staniszczach Wielkich oraz budowę ulicy Piaskowej w Kolonowskim gmina otrzymała blisko 2 miliony złotych dofinansowania.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
1: Wakacje to trudny czas dla schronisk dla zwierząt. Coraz więcej psów i kotów trafia pod opiekę opolskiej placówki, a zapasy karmy szybko się kurczą. Jeszcze pod koniec czerwca w schronisku przebywały 34 psy. Dziś jest ich ponad 50. Z dnia na dzień przybywa także małych kociąt. Schronisko zachęca również, oprócz wsparcia materialnego, do wolontariatu. To możliwość m.in. regularnego wyprowadzania psów na spacery. Taką formę wsparcia od kilku lat wybiera pani Ania, która regularnie odwiedza schronisko.
4: Fajnie jest coś zrobić dobrego, móc trochę spędzić z tymi psami. Nie każdy też może mieć, więc przez to, że my nie możemy mieć psów w domu, no to chociaż tak pomagamy. No, myślę, że jestem średnio 4 razy w tygodniu. No wiadomo, że człowiek się przywiązuje, więc jak mamy takie psy, które dbamy o nie wiele lat, wyprowadzamy, to my również się przywiązujemy. Natomiast jednak jak idą do domu, to cieszy najbardziej.
1: Wszelkie informacje na temat karm dla zwierząt i tego, co obecnie jest potrzebne, można znaleźć w mediach społecznościowych schroniska w Opolu. I jeszcze zaglądamy na New York, New Jersey Stadium. Tam najważniejszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Hiszpania-Argentyna. Za nami pierwsza połowa, na razie bez rewelacji, wynik 0-0.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Wciąż niecałe 16 stopni za oknami, ciśnienie nieco do góry 1017 hektopaskali. W nocy w regionie zachmurzenie duże, lokalnie przelotne opady deszczu, no ale także rozpogodzenia już pierwsze. Temperatura minimalna tej nocy, przypominam, 11 stopni. A jutro w dzień, w ciągu dnia od 21 do 23 stopni, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale także miejscami jeszcze przelotne opady deszczu. Wiatr będzie na ogół słaby, umiarkowany, ale czasem także porywisty zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

Zespół King Crimson pomógł nam rozpocząć dzisiejszą audycję Słuchać i Słyszeć. W zastępstwie Marzeny Mielcarek kłania się Państwu Tomek Wojtyłko. I nie może być inaczej. Przepraszam za może przesadne forsowanie swoich wspomnień, ekscytacji, która mi wciąż towarzyszy, ale piątkowy koncert zespołu Beat był fenomenalny. Jestem wciąż pod jego ogromnym wrażeniem, a zespół Beat to grupa, którą tworzą muzycy King Crimson, czyli Tony Levin i Adrian Belew, a wspierają ich w przypominaniu repertuaru King Crimson z lat 80. Danny Carey, jeden z najlepszych perkusistów wszechczasów, na co dzień występujący z Toolem, no i wsparcie absolutnie ekstraklasowe, dlatego że Robert Fripp nie garnął się, żeby zagrać z kolegami. Robert Fripp, czyli rzecz jasna gitarzysta, lider i założyciel King Crimson. Natomiast dał błogosławieństwo, dał zielone światło, no i panowie stwierdzili, że trzeba zaprosić oczywiście jakiegoś wirtuoza gitary do tego projektu, do tego przedsięwzięcia. I nie chodzi nawet o granie jakieś takie bardzo popisowe, ale bardzo zniuansowane, gdzie jest wymagany świetny warsztat, ale też rozumienie, czucie muzyki. Jednym z sukcesów grupy King Crimson w latach 80. była ta gitarowa interakcja, ten dialog Adriana Belew i Roberta Frippa. No i panowie stwierdzili, że zaproszą do współpracy Stevie'ego Vai'a, co robiło świetne wrażenie, dlatego że Stevie Vai bez wątpienia od takiej strony czysto technicznej jest, podejrzewam, w piątce czy dziesiątce najlepszych gitarzystów, którzy chodzili po planecie Ziemia. Natomiast część zarzuca mu taką ekwilibrystykę, jakąś przesadną skłonność do popisów, co jest trochę zabawne, jeżeli chodzi o taki zarzut, no bo skoro opiera się swoją grę na umiejętnościach technicznych, do tego się gra w absolutnie nieprzewidywalny sposób, jest się w stanie wycisnąć z instrumentu każdy dźwięk, no to siłą rzeczy repertuar jest wirtuozerski. Natomiast wracając do wczorajszego koncertu, to właśnie czymś takim mocno zaskakującym było oglądanie Stevie'ego Vai'a, który dostawał takie specjalne przestrzenie w trakcie koncertu, gdzie mógł się wyszaleć bardziej. Jeszcze to zweryfikuję, ale wydaje mi się, że nawet brał na siebie część partii, którą oryginalnie grał Adrian Belew. Na pewno były miejsca, gdzie te partie były rozbudowane, choćby w utworze The Sheltering Sky Stevie Vai dał jakąś nieprawdopodobną kilkuminutową solówkę. Natomiast co do zasady, on przyznawał przed trasą, przed rozpoczęciem współpracy z zespołem Beat, że dla niego najważniejsze jest to, żeby oddać hołd Robertowi Frippowi, żeby zagrać wiernie jego partię. Zwrócił uwagę na te niesamowite techniczne umiejętności Roberta Frippa. To, że kiedy on gra riffy, kiedy gra rytm, kiedy gra fundament utworu, to tak naprawdę jego partie są często bardziej skomplikowane niż wymyślne solówki. A jeżeli Stevie Vai mówi, że jakieś partie czy techniki mogą mu sprawić lekki kłopot, to znaczy, że naprawdę jest to ciekawe i kunsztowne. Ale wracając do samego koncertu, to bardzo mi zaimponował Stevie Vai, dlatego że kiedy chciał, błyszczał, ale przez większość koncertu on po prostu był osobą, która kładła ten fundament gitarowy, która wykonywała partię Roberta Frippa. Co więcej, jeżeli pojawiały się partie, które w latach 80. Robert Fripp grał na syntezatorach gitarowych, to też takie plamy dźwiękowe Stevie Vai kradł. Więc no, czymś niesamowitym, jeżeli chodzi o koncert Beat, było to porozumienie, otwieranie tych form, trzymanie się tych niewiarygodnie wymagających partii, ale jednocześnie prezentowanie ich w taki urzekająco muzykalny sposób. Wielki luz na scenie emanował, czy ze sceny. I no, nie chcę być taki protekcjonalny, ale jeżeli sobie człowiek uzmysłowi, że Tony Levin w tym roku skończył 80 lat, a jest w stanie zagrać
ponad dwugodzinny koncert. Wydaje mi się, że on miał mniej więcej łącznie gdzieś 2 godziny 20 minut, bo panowie zagrali w dwóch odsłonach. I Tony Levin jest wciąż fundamentem, tym bijącym sercem zespołu. Jego partie basowe z lat 80. w King Crimson miały niesamowity groove. Był jednym z prekursorów grania na Chapman Sticku, więc często te partie były jakąś taką sygnaturą tych utworów. Pozwalały go od pierwszej nuty rozpoznać, jak choćby w Elephant Talk. No i Tony Levin to wszystko był w stanie zagrać. Jeżeli jakikolwiek nastąpił spadek sprawności u niego technicznej, to on jest jakiś minimalny, więc wczoraj doszedłem do wniosku, ja widziałem Tony'ego Levina już wiele razy na żywo, w tym kilka razy oczywiście w Opolu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Drumfest, ale że jak są jakieś debaty choćby w piłce nożnej, czy tym tak zwanym GOATem, najlepszym piłkarzem wszechczasów jest Messi, czy Ronaldo, czy Maradona, to wydaje mi się, że w świecie muzyki, jeżeli chodzi o basistów, to tutaj nie ma konkurencji. Tony Levin jest wspaniały i ponadczasowy, tak jak repertuar King Crimson z lat 80. Oczywiście każdego z muzyków trzeba wyróżnić i to w tej samej mierze, bo to jest kwartet, forma bardzo wymagająca, a z drugiej strony panowie w popisach technicznych się nie gubili, bo to też było ciekawe w King Crimson lat 80., że kiedy Robert Fripp reaktywował zespół, no to był nacisk przez wielu fanów na to, żeby ich legendarna, ulubiona formacja powróciła, żeby usłyszeć utwory z przeszłości, przede wszystkim tą estetykę. Tymczasem Robert Fripp bardzo mocno inspirował się muzyką post-punkową, nowofalową. Sam zresztą miał wpływ na tę scenę. Do tego oczywiście takie ewidentne spod znaku Reicha inspiracje minimalistyczne, wzbogacone też gamelanem, czyli muzyką indonezyjską, i to wszystko mu udało się zmieścić w formule rockowego zespołu. I rzeczywiście, szczególnie można dojść do takiej konstatacji po koncercie zespołu Beat choćby, że to jest nieprawdopodobnie trudna warsztatowo muzyka, a z drugiej strony ma świetny groove, świetnie pulsuje, to są bardzo dobre piosenki. Adrian Belew, a propos osób, których ząb czasu nie chce skruszyć, to Adrian Belew wciąż ma fenomenalną skalę, wciąż świetnie śpiewa, jest nadal bardzo nieortodoksyjnym, niezwykle oryginalnym gitarzystą. No i Danny Carey, tej postaci nikomu przedstawiać nie trzeba. Wydaje mi się, że bez wątpienia można liczyć w dziesiątkach, jeżeli nie setkach tysięcy bębniarzy, którzy sięgnęli po pałki, no bo byli pod wrażeniem tego, co robi Danny Carey, a jednocześnie to jest piękne zatoczenie koła, dlatego że Danny Carey mocno inspirował się King Crimson lat 80. Takim sensem polirytmii, który był w twórczości grupy wtedy. Tym, jak się rytmy zapętlają, w jakich one konfiguracjach występują. I jest nagranie sprzed bardzo wielu lat, jak Danny Carey słucha z rozrzewnieniem płyty Discipline King Crimson i przyznaję, że ten album bardzo mocno wpłynął na jego postrzeganie muzyki, na jego talent, więc zobaczenie go w zespole, gdzie musi interpretować partię Billa Bruforda i robi to bezbłędnie, a jednocześnie też jest w stanie tam, gdzie to możliwe, dorzucić coś od siebie, choćby trochę podwójnej stopy. Momentami te partie były takie bardzo tulowe, także no, nie było lepszego kandydata na to stanowisko. A do tego piękny zamek w Ćmielowie, pierwszy koncert w tym miejscu, także no, świetna sprawa. Jeżeli ktoś będzie miał sposobność Beat podsłuchać na żywo, to zachęcam. Nie ma czegoś bliżej King Crimson niż ta grupa. Chociaż Robert Fripp też jest geniuszem, wizjonerem, bo on spowodował, że muzycy z nim związani mają mnóstwo projektów, gdzie interpretują twórczość macierzystej grupy i każdy to robi w świetny, zawodowy sposób. Pomyślałem sobie, że Beat jest świetnym pretekstem, żeby powrócić do twórczości King Crimson lat 80., czyli do twórczości z płyt Discipline, Beat i Free of a Perfect Pair. Zaczynamy od utworu, który tę przygodę rozpoczął, czyli od Elephant Talk.

0: Słuchać i słyszeć.
1: Dzisiaj w Słuchać i słyszeć pod wpływem koncertu supergrupy Beat w Polsce wróciliśmy do twórczości King Crimson z lat 80. Na propos ewolucji King Crimson i tego, że zespół nie znosi stagnacji, to Robert Tripp w latach 90. zaprosił do składu, gdzie grał Bill Bruford, Tony Levin, Adrian Belew i właśnie sam Robert Fripp, dodatkową sekcję rytmiczną, czyli Treya Gunna, który podobnie jak Tony Levin grał na specjalnej gitarze dotykowej, z tym, że tutaj to było War Guitar, a nie Chapman Stick, z którym kojarzymy Tony'ego Levina, i pojawił się w składzie jeszcze perkusista Pat Mastelotto. Ci panowie mają silne związki z Sopolem, ale o tym może innym razem, w kolejnej godzinie, mówiąc wprost. Natomiast skoro wywołaliśmy temat King Crimson lat 90., to posłuchamy sobie fragmentów płyty Frag. Ta ewolucja jest bardzo ciekawa, bo z jednej strony dalej jest to, co cechowało King Crimson lat 80., czyli mocne skupienie na dialogu gitar. Z drugiej strony jest też dużo więcej takiego riffowego ciężaru. Poza tym wpływy choćby twórczości industrialnej lat 90., metalu. Zupełnie też inaczej są piosenki poprowadzone. Adrian Belew kiedyś się śmiał, że to jest zespół The Shadows na sterydach, i rzeczywiście coś takiego jest, że ta taka wręcz czasami wrażliwość Beatlesowska, wokalna Adriana Belew jest konfrontowana z jazgotem, z pięknym jazgotem. Wracamy do płyty Frag.

0: Krudnik był dzisiaj kulinarną stolicą Polski.
1: Jest od godzina 23 w Radiu Opolanie, szkolenie wojskowe w
0: Wiadomościach, także Wiadomości Zaborskiego Radia. Roman Juranek. Krudnik był dzisiaj kulinarną stolicą Polski. Na tamtejszym rynku odbył się festiwal Polska od Kuchni. Panie z kilkudziesięciu kół gospodyń wiejskich z całego kraju przygotowywały lokalne specjały, przede wszystkim z lokalnych produktów. W wydarzeniu towarzyszył jarmark produktów regionalnych, gdzie można było nabyć lokalne przysmaki, rękodzieło oraz produkty przygotowane przez wystawców z całej Polski. Pokazujemy nie tylko tradycje kulinarne, ale też jak działają organizacje i podmioty ekonomii społecznej, mówi Adam Kijak, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, współorganizator wydarzenia.
2: Promują się tutaj nasze opolskie koła gospodyń wiejskich o naprawdę wyjątkowej, usługowej takiej formie. Opowiadają o swojej działalności lokalnej, społecznej.
3: Nasze rękodzieło, czyli torebki, misie szyte, misie robione na drutach, makaron, ciasto, nasze własne wyroby, czyli soki z jeżyn, mięty, lawendy, wiśni, mlecza oraz ocet jabłkowy.
0: Dodaje pani Kinga z koła gospodyń wiejskich Syrynia. W programie było także spotkanie z Katarzyną Bosacką, dziennikarką i autorką książek promujących świadome odżywianie, a hasłem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu było wielkie grillowanie Grill and Chill.
4: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
0: Scania z motywem filmu Sami Swoi, najpiękniejszą ciężarówką 22. edycji Ultramaster Truck Show. Samochód należący do firmy Balca zdobył również nagrodę za najlepsze wnętrze oraz najlepszy lakier. W zlocie w zorganizowanym na lotnisku w polskiej Nowej Wsi wzięło udział ponad 1000 ciężarówek, mówi Andrzej Wachowski, organizator Ultramaster Truck Show.
5: Z czego jestem zadowolony, że te premiery, te najlepsze samochody jednak jako master przyjeżdżają tutaj do nas i jak widać zostali solidnie wynagrodzeni. Faworytem moim też było Sami Swoi. Publiczność zagłosowała na Samych Swoich. Mało tego, że tam w tym samochodzie nie tylko można było patrzeć, ale i słuchać.
0: W tym roku Radio Opole przyznało też specjalną nagrodę za najlepsze nagłośnienie w ciężarówce. Była to Scania Konvoj firmy Transdrev.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Od jutra do końca lipca na terenie Opola Zawadzkiego oraz Turawy Wojsko Polskie będzie prowadzić szkolenia. W tym czasie żołnierze będą poruszać się pojedynczo lub w kilkuosobowych grupach. Po utwardzonych drogach leśnych będą przemieszczać się również wojskowe pojazdy osobowo-terenowe, informuje wojewoda opolska. Wojsko Polskie apeluje do mieszkańców o niefotografowanie żołnierzy czy pojazdów, a także by nie publikować tego rodzaju zdjęć w internecie czy mediach społecznościowych. Z kolei we wtorek, 21 lipca, w godzinach od 7 do 19 w całej Polsce, także w województwie opolskim, zostaną przeprowadzone ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem Alarm 2026. Jak informuje wojewoda, w związku z ćwiczeniami uruchamiane będą syreny alarmowe oraz inne elementy systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W tym czasie mieszkańcy mogą usłyszeć akustyczne sygnały alarmowe. Polskie Radio to wyjątkowa i specjalna instytucja, która promuje polską kulturę, wskazuje pierwszy prezes Polskiego Radia S.A. Krzysztof Michalski. W rozmowie w Polskim Radiu podkreślił, że nadawca publiczny odgrywa kluczową rolę w życiu społecznym i kulturalnym kraju.
6: Polskie Radio jest instytucją specjalną, instytucją kultury, instytucją zobowiązaną do promocji polskiej kultury, osiągnięć polskich uczonych, instytutów badawczych. Dziennikarstwo powinno być niezależne, nie powinno być tendencyjne.
0: Przypomnijmy, uchwałą Sejmu rok 2026 został ustanowiony rokiem Polskiego Radia. To specjalne wyróżnienie ma upamiętnić setną rocznicę rozpoczęcia regularnego nadawania programu Polskiego Radia 18 kwietnia 1926 roku. No i oczywiście jeszcze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej o złoty medal przy pełnej publiczności stadionu New York, New Jersey, czyli ponad 80 tysięcy widzów, walczą Hiszpania z Argentyną. Pierwsza połowa 0-0, druga jeszcze trwa, dopiero 88 minuta spotkania, bowiem przedłużyła się przerwa. Zamiast standardowych 15 minut trwała ponad 27 z powodu krótkiego koncertu, a wynik to wciąż 0-0.
1: do zera. Czeka nas więc jeszcze najprawdopodobniej wiele minut emocji przed nami. Doliczony czas, może dogrywka, może karne. Dziś nie liczymy minut, to święto futbolu.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Do rana zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, lokalnie przelotne opady deszczu i temperatury od 11 do 12 stopni, a jutro w dzień zachmurzenie duże, miejscami deszcz i lokalnie przejaśnienia. W poniedziałek temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

Kontynuujemy w drugiej godzinie audycji słuchać i słyszeć przygodę z zespołem King Crimson, a dosięgnięcia po ten zespół zainspirował mnie fenomenalny koncert supergrupy Beat, która przypomina repertuar zespołu King Crimson z lat 80. No i tak naprawdę jest to jakaś tam wariacja na temat King Crimson, bo przypominam, grają tam Tony Levin i Adrian Belew, którzy występowali z King Crimson w latach 80. i 90. Wczesnych 2000 też. Przy reaktywacji zespołu Tony Levin został zaproszony do składu, Adrian Belew już niestety nie. No, wspomniani muzycy dostają wsparcie od Daniego Carey z zespołu Tool i od Stevie'ego Vai'a, także no, naprawdę trudno o lepszy skład. I to też jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o King Crimson, że tak naprawdę jest to jeden wielki kolektyw twórczy. Robert Fripp ma bardzo mało zaborcze podejście do swojej twórczości. Wręcz zachęcam muzyków, żeby kultywowali jego dorobek, nie zabrania im tego. Jeżeli chodzi o beat, to dostali jego pełne błogosławieństwo. A zawsze, jeszcze w czasach, kiedy King Crimson regularnie działało, funkcjonowało, istniały tak zwane projekty, ale pisane troszeczkę inaczej. Po angielsku te projects są pisane przez KCT. Oczywiście jest w nazwie tego przedsięwzięcia odwołanie do nazwy King Crimson, do inicjałów tej nazwy. W każdym razie, wracając do samej istoty tego bytu, to muzycy King Crimson występowali w takich zespołach pobocznych, spin-offach, jakkolwiek je sobie nazwać. I w większości sytuacji w tym składzie był Robert Fripp, natomiast w roku 2011 powstał The Crimson Project i tak naprawdę to było King Crimson bez Roberta Frippa, dlatego że połączono dwa tria, czyli Stickmana, w którym występowali związani z King Crimson Pat Mastelotto i Tony Levin, no i trio Adriana Belew. No i oczywiście głównym repertuarem tego składu była twórczość King Crimson, zanim Robert Fripp reaktywował legendarną grupę, to powstał trzon tego nowego składu, czyli Jakszyk, Fripp and Collins, i wtedy właśnie pierwszy raz spotkali się panowie Jacko Jakszyk i Gavin Harrison z Robertem Frippem, Melem Collinsem i Tonym Levinem. Oni wszyscy występowali, czy znali się w różnych konfiguracjach wcześniej, no ale wtedy Robert Fripp chciał nagrać płytę taką trochę w stylu starego King Crimson, ale jednocześnie bardziej wyciszoną, ambientową. To był album A Scarcity of Miracles. No i później, kiedy Robert Fripp chciał zamknąć tę piękną historię, King Crimson powróciło, zresztą zagrało kilka koncertów od 2016 roku w Polsce, a zespół reaktywował się w 2013 roku. Wtedy w każdym razie tym trzonem był wspomniany projekt, ale że Robert Fripp chciał pójść na całość, to skorzystał z konfiguracji z trzema perkusistami, czyli oprócz Gavina Harrisona występował Pat Mastelotto i Jeremy Stacy. Wcześniej jeszcze grał w zespole nieżyjący już niestety Bill Rifflin. Także no, bardzo duże przedsięwzięcie, godne pożegnanie legendy, bo zespół koncentrował się przede wszystkim na repertuarze wczesnego King Crimson. Ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że tych składów, konfiguracji jest od groma. Ci muzycy ze sobą uwielbiają grać, razem występują i to też ma silne związki z Opolem, z Drumfestem. Wojciech Lasek od 30 ponad lat zaprasza do Opola muzyków związanych z King Crimson. Pierwszym szokiem był występ Billa Bruforda
I pan Wojciech opowiadał, że ludzie dzwonili do radia, nawet do naszej rozgłośni, bo chcieli się upewnić, czy na pewno w Państwowej Szkole Muzycznej wystąpi perkusista, który oprócz oczywiście dorobku z King Crimson, ale jest kojarzony z zespołem Yes, ze współpracą krótkotrwałą z Genesis, do tego jest wybitnym jazzowym bębniarzem, który też, jeżeli chodzi o muzykę fusion, miał dużo do powiedzenia. No ale to się stało i Bill Bruford powracał do nas później dwukrotnie, w tym raz w zeszłym roku, co było bardzo wzruszające, bo on w pewnym momencie przeszedł na emeryturę, ale szczęśliwie zrezygnował z tej emerytury. No, od czasu występu Billa Bruforda w Opolu regularnie bywają panowie Tony Levin, Pat Mastellotto i Trey Gunn. Byli w różnych składach, w różnych konfiguracjach, ale tym, który najczęściej występował w Opolu, jest Stickman, gdzie towarzyszy im fenomenalny muzyk Marcus Reuter, który jest wychowankiem Roberta Fripa, brał udział w jego takim dydaktycznym programie Guitar Craft. Także wracając do tego punktu wyjścia, to jest chyba największa siła muzyki King Crimson, że po pierwsze ona sama w sobie jest bardzo erudycyjna, różnorodna, skomplikowana formalnie, jednocześnie przystępna i daje pole do interpretowania i prezentowania w bardzo różny sposób. No a po drugie, że muzycy, którzy gdzieś tam się ocierali o King Crimson, albo występowali w tym zespole, albo uczyli się od Roberta Fripa, mają ochotę cały czas wracać do różnych etapów działalności King Crimson. I to jest taka studnia bez dna, worek ze świetną muzyką, ze świetnymi pomysłami. Zresztą to też nie jest tak, że to jest granie tylko takie dosłowne King Crimson, bo często po prostu chodzi o sam styl, o odwołanie do tego, co grupa robiła w konkretnej dekadzie, natomiast muzyka jest autorska, ale ma ten właśnie taki eksperymentalno-progresywny sznyt. No i sobie dzisiaj posłuchamy w Słuchać i Słyszeć tych pobocznych projektów muzyków King Crimson. Zaczynamy od Pata Mastellotto, który odwiedzał, jak już mówiłem, Opole wiele razy i był na tyle miły, że zostawiał ze sobą płyty. Zostawił ze sobą dwa albumy grupy Komara, którą tworzy razem z Dawidem Kolarem, czyli gitarzystą ze Słowacji, i z Paulo Rainierim, który jest świetnym trębaczem, a jeżeli chodzi o samą twórczość Komary, to tutaj chyba jakieś takie gatunkowe szufladki nie mają większego sensu, natomiast jest trochę jazzowo, trochę progresywnie, trochę industrialnie, momentami ambientowo. Na pewno jest bardzo ciekawie i równie ciekawa twórczość, wydaje mi się, cechuje grupę Toparama. To jest tandem, który tworzy Pat Mastellotto z Tobiasem Ralphem, a Tobias Ralph bębni między innymi ze wspomnianym Adrianem Belew, także wszystko, można powiedzieć, zostaje w rodzinie. Słuchamy najpierw Komary, a później Toparamy.

0: Słuchać i słyszeć.
1: To była Toparama, czyli perkusyjny tandem, który tworzą Tobias Ralph i Pat Mastellotto. A Pat Mastellotto podczas licznych wizyt na festiwalu Drumfest zostawił dla słuchaczy Radia Opole kilka płyt, także no, niezwykle to cieszy, że można tej twórczości posłuchać, że możemy ją Państwu prezentować. Ostatnia wizyta Pata miała miejsce w zeszłym roku. Odwiedził Opole razem z Trejem Gunnem i z Markusem Reuterem. Występują jako zespół Tuner, który rzecz jasna też sięga do twórczości King Crimson, z tym, że nacisk jest większy położony na lata 90., ale Trey Gunn również wykazał się szczodrością i zostawił płytę wówczas nową, wciąż w sumie świeżą, bo ukazała się w zeszłym roku, którą nagrał z Davidem Forlano. Album nazywa się Sect Habits of Invertebrates. No i znowu formuła jest ponadgatunkowa, eksperymentalna, z tym, że jest zdecydowanie tutaj pewna ucieczka od takich zamkniętych form. Jest to twórczość, która jest momentami dość mocno awangardowa, eksperymentalna. Wydaje mi się, że to ciekawe wydawnictwo na pożegnanie. Dziękuję bardzo za słuchać i słyszeć. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Tomek Wojtyłko. No i zachęcam oczywiście tych, którzy się jeszcze nie kładą, żeby zostać z naszym nocnym blokiem powtórkowym. Słodkich snów, do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj w audycji Lepiej Żyć w Radio Opole połączymy się z Patrykiem Szymańskim, wielokrotnym gościem audycji w Radio Opole, który 3 miesiące temu przeprowadził się z Polski, z Opola do Tokio, po to, aby tam mieszkać i pracować. Jak postrzega swoją decyzję, jak Japonia jawi się w jego oczach? O tym wszystkim będziemy mieli okazję porozmawiać za moment, a to mały przedsmak.
2: Takie najciekawsze, co się mi przytrafiło, to chyba znajomość z członkami, albo być może członkami jakuzy, czyli gangów, syndykatów, może mafii.
1: Rozmowa z Patrykiem Szymańskim w Radio Opole już za chwilę.

0: Gościem audycji Lepiej Żyć w Radio Pole dzisiaj prosto z Japonii, z Tokio, jest Patryk Szymański, który wielokrotnie gościł na antenie Radia Opole, opowiadając o różnych miejscach na świecie, które odwiedzał. Zajmuje się także reportażem, fotografią. No i wyprowadził się do Japonii, do Tokio. To nasza pierwsza rozmowa, odkąd tam jesteś. To jest ogrom pytań, ale po prostu jak się czujesz w tym nowym miejscu, w tym momencie swojego życia?
1: Tak, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No, w tym momencie się czuję bardzo zmęczony, bo jest upał straszliwy. Było w ciągu dnia ponad 30 stopni, około 35 chyba. Teraz jest godzina 20 i jest wciąż 29 i w Tokio powietrze ledwo co się rusza, jest strasznie duszno, więc no, tak się czuję w tym momencie.
0: Twoja praca polega na tym, że oprowadzasz polskie wycieczki po Tokio, po różnych miejscach w Japonii, tak?
1: Polegała na tym moja praca, w tym momencie się tym nie zajmuję, ale samodzielnie będę oprowadzał takie wycieczki, jeszcze tego nie robię. Staram się o kontakty z polskimi grupami, które tu przyjeżdżają i od sierpnia jako freelancer będę zajmował się między innymi właśnie tym, żeby oprowadzać turystów po samym Tokio i no i tu okolicach, czyli Fuji, Kamakura, Yokohama, wszystko co jest mniej więcej godzinę drogi od Tokio, to jest okolica Tokio, a do tego jestem tutaj uczniem, uczę się języka japońskiego i to jest jakby mój priorytet i codzienność.
0: Od 3 miesięcy mieszkasz w Japonii, w Tokio, to powiedz zatem, jak się czujesz teraz, w tym momencie, czy to, jak postrzegasz tą decyzję w ogóle o tej przeprowadzce?
1: O, to dosyć głębokie pytanie. Musiałbym się, szczerze mówiąc, trochę zastanowić, bo słodko-gorzkie momenty tu oczywiście bywają. Bardzo tęsknię za Opolem, tęsknię za rodziną, za przyjaciółmi. Tokio to jest gigantyczne miasto i trochę mi zajęło takie oswajanie się. Poza tym oswajanie to też jest takie falowe. To znaczy bywają dni, gdzie jakby zaczynam sobie zdawać sprawę z tego, gdzie jestem. Jestem w Tokio, wszystko mnie fascynuje, a są inne takie, że czuję się strasznie wyobcowany, wszystko jest inne, na co dzień porozumiewam się w obcym języku, nie ma nikogo bliskiego i tak dalej, więc to są jakby tego rodzaju wahania, no ale myślę, że z czasem będzie jeszcze inaczej. Coraz mniej obcy czuję się w takim rozumieniu, że uczę się języka i uczę się go bardzo szybko. Moja szkoła jakby słynie z tego, że jest bardzo duży nacisk, nauka jest niezwykle intensywna, trochę jakby ponad siły wręcz, bo nie da się zrobić w 100% materiału, który dostajemy, no ale dzięki temu mam taką satysfakcję, kiedy na przykład i rozumiem komunikaty, które tam z głośników są mówione, to jak na 3-miesięczny pobyt wydaje mi się dosyć duże, no i potrafię rozmawiać już po japońsku z Japończykami. Tutaj poziom angielskiego jest dosyć niski, więc no takie poczucie wyobcowania też jest dosyć silne, kiedy nie tylko nie ma kogoś bliskiego, ale nawet z tymi obcymi nie da się za bardzo porozmawiać i rozmowy były ograniczone do cześć, dziękuję i proszę w jakiejś tam kawiarni czy w sklepie. No ale mam coraz więcej znajomych, mam coraz więcej jakby swoich miejsc, więc no oswajam się.
0: Właśnie mówisz o poczuciu wyobcowania, a kiedy zaglądam do ciebie na media społecznościowe, to jesteś wśród ludzi, nieustannie jakiś przyjaciół tam w tej Japonii.
1: No tak, ja jestem raczej towarzyskim człowiekiem i bardzo szybko ludzi poznaję. Mam dużą grupę znajomych ze szkoły. Bardzo duże szczęście miałem, szczerze mówiąc, i wybierając sobie szkołę i później trafiając do odpowiedniej klasy, bo tutaj jest dużo szkół językowych, które uczą japońskiego. To jest, w tym kraju jest taki duży nacisk na to, żeby imigranci znali japoński, więc to jest taka droga wejścia w ogóle do kraju. Wszyscy ci, którzy chcą tutaj pracować, muszą nauczyć się języka i mnóstwo ludzi właśnie w takich szkołach zaczyna tutaj swój pobyt, ale większość imigrantów to nie są ludzie z zachodu, to nie są Europejczycy czy Amerykanie, tylko raczej ludzie z Chin, ludzie z Indii, no z którymi ja też, kiedy ich tutaj poznaję, też mam raczej ograniczony kontakt, chociażby z tego powodu, że ludzie z Chin bardzo często po angielsku nie mówią wcale. Natomiast ja trafiłem w klasie na grupę ludzi takich zachodnich, więc od razu mieliśmy swoją jakby paczkę, od razu było z kim porozmawiać i powymieniać się doświadczeniami. No i każdy z nas był w jakiś tam sposób samotny i szukał tego kontaktu. Natomiast wiem, że w innych klasach było tak, że trafił ktoś pojedynczy, jakiś tam Włoch czy Francuz, pomiędzy właśnie Chińczyków czy Tajwańczyków, no i miał większe problemy z tym oswajaniem, no bo nie miał nawet do kogo za bardzo się odezwać. No oprócz tego jakby dążę do tego kontaktu też z miejscowymi, to jest jeden z moich celów, żeby tutaj poznać tych ludzi, opisać ich, myślę o kilku tematach, o kilku reportażach na przyszłość, więc no jakby ta siatka znajomych moich rośnie dosyć szybko. No nie wiem, teraz na przykład w poniedziałek ze znajomym Japończykiem właśnie Hiroshim jedziemy na festiwal Mikoshi, czyli festiwal, w czasie którego przenosi się takie skrzynie. To jest festiwal religii szintoistycznej i będziemy tą skrzynię wrzucać do oceanu.
0: O tych fascynujących tematach, które tropisz, też jeszcze porozmawiam, ale zaciekawił mnie ten styl uczenia się języka japońskiego właśnie tam, powiedziałeś, że jest bardzo intensywny. My też tak postrzegamy tutaj w Europie Japończyków jako takich bardzo ambitnych, pracowitych i myślę sobie, że ta ich edukacja to może wręcz nawet jest taka opresyjna tak przez tą swoją intensywność i ambitność.
1: Ciężko mi powiedzieć, jak jest w szkołach japońskich pomiędzy Japończykami, ale nie powiedziałbym, że to jest opresyjne, bo mimo, że jest bardzo intensywne i te wymagania są ode mnie bardzo wysokie, to jakby mam różne furtki obchodzenia tego. To znaczy, na przykład jest tak, że uczniowie, którzy sobie nie radzą, mogą powtarzać semestr. Semestr trwa 3 miesiące. To nie jest tak jak u nas, że pół roku. Czyli pierwsze 3 miesiące to są jakieś tam podstawy, kolejne 3 miesiące zaawansowane podstawy i tak dalej, i tak dalej. Po pierwszych 3 miesiącach ktoś, kto sobie zupełnie nie radzi, może zostać i powtórzyć następny semestr, natomiast później i tak trafia do następnej klasy. To nie jest tak, że ktoś jest wyrzucany, czy że nie zdaje, tylko idzie dalej. Nauczyciele zupełnie nie są surowi. Myślę, że w Europie bardzo często wyobrażamy sobie tych Japończyków, japońskich nauczycieli, że oni są bardzo surowi, bardzo wymagający. Oni są wszyscy niesamowicie przychylni, uśmiechnięci, zabawni nawet. To jest taki styl uczenia, którego nigdy wcześniej nie widziałem, że z racji tego, że uczymy się po japońsku, większość nauczycieli nie mówi po angielsku, żeby nam wyjaśnić, co nam tłumaczą, mówią nam po japońsku, a kiedy nie rozumiemy, to muszą nam na przykład pokazać gestami. No to nieraz to są jakieś takie wygłupy i jakieś żarty i zachowują się tak, że no w Europie by to na pewno nie przeszło, bo pomyślelibyśmy sobie, że no nauczycielowi nie wypada się tak zachowywać. Tutaj natomiast to jest normalne. Zauważyłem na przykład taką ciekawostkę, że zupełnie nie są ci nauczyciele przyzwyczajeni do tego, żeby kogokolwiek uciszać. Jeżeli klasa jest za głośno, to oni po prostu kontynuują lekcję i czekają, aż wszyscy się skupią i zaczną słuchać dalej. Nie ma tak, żeby ktoś podniósł głos, żeby nawet powiedział, poproszę o ciszę, proszę o uwagę, po prostu sobie kontynuują. Najczęściej jest tak, że to w ogóle ktoś z uczniów, kto nie może się skupić, nie może usłyszeć, mówi pozostałem, no słuchajcie, teraz już cicho, bo słuchamy dalej. No, ta intensywność jest wysoka, no bo no język jest niezwykle trudny, gramatyka jest skomplikowana, słówek się uczymy. Teraz mam 2,5 tygodnia mniej więcej nowy semestr trwa i wyliczyliśmy, że mamy ponad 200 nowych słów do nauczenia się. To jest około 10 na dzień. No wiadomo, że jakby 10 na dzień teoretycznie da się nauczyć, ale to nie jest tak, że jednego dnia usłyszę 10 nowych słów i następnego dnia już je umiem, prawda? No więc tak ta intensywność mniej więcej wygląda.
0: Jak często masz zajęcia w tej szkole? Jak to wygląda od tej strony?
1: Codziennie w tygodniu, od poniedziałku do piątku, 4 godziny są samych lekcji i na początku wydawało mi się, że no tak jak w większości szkół to wystarczy, plus tam jakieś drobne powtórki, ale nie, trzeba po szkole trzeba bardzo dużo się przykładać. No dzisiaj na przykład w czwartek mam egzamin na początek tego semestru podsumowujący te pierwsze powiedzmy 3-3,5 tygodnia, więc no dzisiaj większość dnia spędziłem na powtórkach, bo mamy około 20 nowych form gramatycznych i te 200 słów, o których mówiłem, więc no trzeba naprawdę nad tym posiedzieć.
0: A możesz trochę streścić te swoje 3 miesiące, no bo chyba zadziało się dużo zmian, wydaje mi się, przez te 3 miesiące. Też na przykład zdążyłeś się przeprowadzić.
1: Tak, no to zmusiła mnie do tego sytuacja tutaj jakby no różne urzędowe sprawy, nieurzędowe i zawodowe są ze sobą powiązane, więc no musiałem znaleźć sobie nowe mieszkanie i się przeprowadzić, ale za to przeprowadziłem się, wcześniej mieszkałem na obrzeżach miasta. Teraz mieszkam niemal w samym centrum, w dzielnicy, która nazywa się Nihonbashi i to jest, no dzisiaj byłem pod dworem cesarskim, to jest około 20 minut spacerem ode mnie. Asakusa z drugiej strony, też taka dzielnica z najpiękniejszą, największą świątynią w Tokio, też jakieś 20-25 minut w drugą stronę piechotą, więc no mam doskonałą lokalizację. Streścić 3 miesiące, no nie streszczę ich niestety w kilkuminutowej rozmowie, to musielibyśmy dosyć długo porozmawiać. No powiedzmy, że o szkole już mniej więcej opowiedziałem, jak to jest, ale takie najciekawsze, co się mi przytrafiło, to chyba znajomość z członkami, albo być może członkami jakuzy, czyli gangów, syndykatów, może mafii japońskiej. Trafiłem na nich szukając fotografii i to nawet nie jest jakieś niezwykłe, bo odbywa się tutaj taki festiwal Sanja w maju co roku i ci panowie słynący z tatuaży pojawiają się tam i eksponują te tatuaże, więc bardzo dużo fotografów. Znalazłem sobie online po prostu informacje, gdzie i jak szukać tych ludzi. I bardzo dużo fotografów się tam w tym czasie kręci i łatwo można takie zdjęcia wtedy zrobić, bo ci ludzie są do tych fotografii chętni i specjalnie przychodzą w takich szatach, które później mogą zrzucić i eksponować tatuaże. No natomiast ja, będąc właśnie takim raczej gadatliwym i zaczepnym człowiekiem, poznałem się tam z niektórymi z tych ludzi, porobiłem im zdjęcia i powiedziałem, no jeżeli mi dacie jakiś kontakt, no to wam te zdjęcia wyślę. Później się odezwałem znowu, mówię, no tutaj są zdjęcia, proszę bardzo, ale ja jestem bardzo zainteresowany Japonią, kulturą Japonii, więc gdyby była okazja się spotkać, to bardzo chętnie. No i właśnie z jednym kolegą się zaprzyjaźniłem. To jest ten, o którym wspominałem wcześniej, że w poniedziałek jedziemy na kolejny festiwal. No i to jest taki właśnie wytatuowany od szyi ponadgarstki człowiek. Ci członkowie jakuzy, oni noszą te tatuaże trochę jak garnitury. No i to jest cała taka rozbudowana kultura. Ja się na tym nie znałem aż tak bardzo przed przyjazdem. Tutaj coś tam słyszałem, ale teraz sporo o tym czytam. Nie będę się na ten temat rozgadywał, no ale te ich tatuaże to jest taka bardzo wyjątkowa kultura i jakby można je uzyskać tylko w Japonii, tą metodą, którą oni je sobie robią. Myślę, że no podsumowując 3 miesiące, to jest chyba najciekawsze, co mi się przytrafiło.
0: Tak, widziałam fotografie, którymi się podzieliłeś w mediach społecznościowych. Próbowałam coś z tego zrozumieć. To jak to jest? Jakuza się może oficjalnie pokazać na festiwalu, gdzie są ludzie, gdzie wszyscy fotografują. No bo ja rozumiem jakuzę jako mafię taką japońską, tak? Dobrze myślę?
1: Być może byli to członkowie mafii, być może jacyś po prostu bandyci. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Wiem, że widziałem członków jakuzy takich prawdziwych. Widziałem bossów grup syndykatów. Ta grupa się nazywa Nakamura Kai. Widziałem ludzi, którzy mają ucięte małe palce i to jest bardzo taki charakterystyczny symbol członka tych gangów. Ja nie wiem. Wiem, że na przykład wśród włoskiej mafii rozróżnia się kogoś, kto należy tam do gangu, a kogoś, kto jest członkiem mafii, czyli już jest w takich najwyższych szeregach, więc no nie wiem, czy ja takich akurat mafiozów widziałem, chociaż widziałem dwóch takich starszych mężczyzn, którzy tam byli no bardzo poważani i wysoko szanowani. I zrobiłem zdjęcie jednemu z nich. Sami mnie poprosili o to, bo ja się tam szwendałem koło nich i ci, których wcześniej poznałem, mówią, że chodź tutaj na chwilę, zrobisz nam zdjęcie z tym facetem. Mhm. Ja zrobiłem to zdjęcie i na początku nawet wrzuciłem je sobie na Facebooka, ale później ten jeden z moich znajomych mi mówił, nie widział tego na szczęście, że ja tak zrobiłem, bo nie wiem, jakby to skomentował, ale mówi, że słuchaj, tamtego zdjęcia to może lepiej nie wrzucaj, no bo to jest taki raczej ważniejszy człowiek. Więc jego usunąłem. No, więc ja jakby dopiero badam ten temat, chciałbym się na tym bardziej skupić, ale ja do końca jeszcze nie wiem, kogo ja tam widziałem i nie wiem, jak to działa, że oni się tam pokazują. Wiem, że jakuza jakby no nie jest taka do końca podziemna. To są ludzie, którzy bardzo duży szacunek mają albo mieli wśród ludzi, ponieważ bardzo dużo działają w taki charytatywny, nazwijmy to, sposób. Jest na przykład taka bardzo znana sytuacja, kiedy wydarzenia w Fukushimie miały miejsce i tam wybuchła elektrownia i tsunami, były trzęsienie ziemi, to jakuza w ciągu 24 godzin zebrała ciężarówki sprzętu dla tych poszkodowanych ludzi, wody pitnej, całą taką pomoc, która jest w pierwszych momentach potrzebna. Oni to zrobili szybciej niż służby państwowe. Więc no w ten sposób zyskują jakby duży szacunek i myślę, że dlatego mogą się tak publicznie pokazywać, bo wiedzą, że niewiele im grozi, bo ludzie są za nimi. Na ten moment jakby takie mam spostrzeżenia i takie informacje, no ale z racji tego, że znam tych ludzi, no to będę chciał się dowiedzieć trochę więcej.
0: To przypomnij jeszcze raz, jak się nazywa ten festiwal, podczas którego oni się spotykają wszyscy w publicznym miejscu?
1: To jest festiwal Sanja w dzielnicy Asakusa. On się zawsze odbywa w maju. No i słynie mniej więcej z tego, że to jest naprawdę gigantyczny festiwal. On całą dzielnicę pokrywa, tam można się naprawdę zgubić, ale wieczorami mniej więcej przy głównej świątyni zawsze ci członkowie gdzieś tam pozują i eksponują swoje tatuaże. Ja natomiast nie szedłem tam wieczorem, gdzie był największy tłum, tylko znalazłem mniej więcej okolicę, z której oni sobie startują. Więc było mniej turystów i mogłem bardziej być bliżej tych ludzi i zaczepiać ich, powiedzmy, no bo byli chętniejsi do rozmowy, bo wiedzieli, że jestem sam, a że nie ma wokół mnie jeszcze 100 innych turystów.
0: A do tej rozmowy z Patrykiem Szymańskim, autorem reportaży, fotografem, który obecnie mieszka w Tokio, powracamy za chwilę.

0: Jaki żyć?
1: I powracamy dzisiaj do naszej rozmowy z Patrykiem Szymańskim, który obecnie mieszka w Tokio. Opowiada nam o tym miejscu i o zmianie, jakiej w życiu dokonał.
2: Może nie tyle zmieniam pracę, co pracodawcę. Mm-hmm. Miałem pracodawcę wcześniej, natomiast teraz przechodzę jakby na samodzielne działanie, żeby oprowadzać tutaj ludzi po Tokio. Więc jeżeli ktoś z Opolan się wybiera, to zapraszam.
1: A to bardzo odważna decyzja po raptem 3 miesiącach pobytu w Tokio.
2: Nie wiem, czy odważna. Mogę powiedzieć, że tu jest bardzo łatwo działać tak samodzielnie, bo nie ma takich restrykcyjnych przepisów. Na przykład nie muszę zakładać działalności gospodarczej, żeby coś takiego robić. Mogę działać jako freelancer i później po prostu w odpowiedni sposób się rozliczać. Bardzo łatwo jest też odliczać sobie rzeczy od podatków. Nie są tutaj wymagane faktury, wystarczą paragony pobierane z różnych miejsc i bardzo dużo rzeczy można odliczać, czyli każdy transport, każdy posiłek w czasie pracy i tak dalej, więc nie wiem, jest to tutaj dużo łatwiejsze. To po prostu my mamy tak trudno, że wydaje nam się, że tego typu działanie jest może jakieś odważne, ale nie, za granicą to często jest dużo prostsze.
1: Ale myślę sobie, że to też nie jest łatwe zrozumieć, jak to wszystko tam działa, kiedy się dopiero uczy tego języka japońskiego, a angielski, jak się okazuje, nie jest tam zbyt popularny.
2: No tak, ja znam japoński już po tych kilku miesiącach w stopniu na tyle komunikatywnym, że oprowadzając ludzi nie będę się pytał przecież Japończyków o ich opinię na temat polityki międzynarodowej, tylko którędy na dworzec i czy mają ramen albo poproszę kawy, prawda? Więc wystarczy mi to, co umiem w tym momencie. Natomiast na dodatek, jeśli chodzi o komunikację, to jest dzisiaj XXI wiek i nie ma problemu z tym, żeby się porozumieć. Znajomość miasta, nie wiem, 3 miesiące mi wystarczą, żeby poznać Tokio na tyle, żeby móc kogoś tutaj bez problemu oprowadzić, bo te miejsca, do których chodzą turyści, to ja już doskonale znam. Tak jak dzisiaj poszedłem sobie na spacer pod Pałac Cesarski, już tam byłem wiele razy, czytałem o nim bardzo dużo, poza tym chcę zabierać gości, którzy do mnie przyjadą też w takie bardziej nietypowe miejsca. Będę się kierował raczej tym, żeby te największe turystyczne atrakcje może każdy odwiedzić albo sam, albo z biurem podróży. Natomiast ja chcę ludziom pokazywać taką stronę Tokio, którą lubię oglądać sam, czyli na przykład te festiwale, które się tutaj odbywają, jakieś takie zaułki, nie wiem, mnie interesuje street art, te tradycje japońskie, gdyby się udało poznawać ludzi z tymi moimi znajomymi Japończykami, to by było super, chociaż jakby tego nie jestem oczywiście w stanie obiecać, bo nie mogę czyimś czasem dysponować. Ale tego typu miejsca, nie tylko chodzić po świątyniach i pałacach, bo to jest jakby takie zwykłe zwiedzanie, a chcę, żeby za mną było zwiedzanie z reporterem i z fotografem. Natomiast to są zawsze mniej więcej te same miejsca, więc nie mam takich obaw też pokazywać miasto, w którym też jestem niby stosunkowo nowy, ale ja je bardzo szybko i bardzo dobrze poznaję.
1: Czym cię najbardziej zaskoczyło to twoje tokijskie życie? Czego się nie spodziewałeś, a się zdążyło wydarzyć przez te 3 miesiące albo jest jakąś częścią codzienności?
2: Najbardziej mnie zaskoczyło to, chociaż ja byłem już wcześniej w Japonii i już miałem na ten temat przemyślenia, ale spodziewałem się, że samo Tokio, jak się zacznie w nim mieszkać, będzie ekstremalnie nowoczesne, a takie nie jest. Z takich, powiedzmy, sprowadzających na ziemię trochę zaskoczeń, tak powiem. Japonia jest bardzo wysoko rozwiniętym krajem, czołową gospodarką świata. Najbardziej imponujące tutaj są chyba te pociągi, o których wszyscy wiedzą, nie tylko Shinkanseny, że są super szybkie, ale w ogóle ten system pociągów, które się niemal nie spóźniają, które funkcjonują po prostu doskonale. Natomiast widać, że Japonia jest krajem starzejącym się. Rozwiązania, które tutaj istnieją, są powoli już dosyć przestarzałe, czyli to są takie rzeczy, które były nowe 10-15 lat temu. Szczególnie w kontekście Polski jest to takie jakieś dużo bardziej zaskakujące, bo Polska jest krajem rozwijającym się w tym momencie, więc my mamy rozwiązania bardzo nowe. Mówię na przykład o czymś takim, kiedy wejdzie się do restauracji, bardzo rzadko w centrum miasta przynajmniej jest tak, że zamawia się u tam kelnera czy barmana, tylko raczej zamawia się przez taką maszynę stojącą przy drzwiach, co pozornie może wydawać się super nowoczesne. Ale te maszyny, bardzo dużo z nich nie ma możliwości płatności kartą. To są takie przestarzałe maszyny, wyglądają, mają takie stare klawiatury jak komputery sprzed 30 lat. To jest z jednej strony dosyć fascynujące taki, można powiedzieć, design tego, ale to jest już dosyć stary, gdzie wystarczyłby jeden płaski ekran jak tablet, przykładanie telefonu do niego i w bardzo prosty sposób można posiłek zamówić. No, dzisiaj byłem na przykład w takiej restauracji, gdzie w jednej maszynie się zamawiało, a w drugiej się płaciło. No to już jest na przykład duże utrudnienie. Skoro dzisiaj w XXI wieku bez problemu można to zrobić w jednym miejscu, to się przekłada też na przykład na urzędy. Bardzo dużo chodzę po urzędach ze względu na przeprowadzkę tym bardziej, bo to wszystko trzeba rejestrować i nie wiem, ubezpieczenie musiałem przenieść, moje składki emerytalne nawet musiałem przenieść do nowej dzielnicy, w której jestem. I w tych urzędach to te przestarzałe rozwiązania widać już dużo bardziej, bo tam wszystko funkcjonuje wciąż na drukarkach, telefonach, segregatorach, tak jak u nas, no naprawdę co najmniej 10 lat temu, gdzie dzisiaj mamy już wszystko raczej scyfryzowane, to w Japonii wszystkie dokumenty wypełniałem ręcznie, wpisując ołówkiem na papierze. W Polsce w większości jestem w stanie złożyć aplikację online, przyjść do już ze sprawą w jakiś tam sposób rozpoczętą.
1: Jak wygląda ta twoja najbliższa okolica? To jest jakieś osiedle? Jak byś opisał tą przestrzeń najbliżej twojego domu?
2: W tym momencie po przeprowadzce już mieszkam w takim centrum z wieżowcami. Takim naprawdę biurowce raczej wokół mnie są. Ja sam nie mieszkam w takim, mieszkam w małej kamieniczce w bocznej uliczce. Natomiast no, okolica to jest takie centrum dużego miasta nowoczesnego. Wcześniej mieszkałem natomiast na obrzeżach, które też były bardzo piękne i bardzo je lubiłem. To była taka naprawdę bardzo spokojna okolica, gdzie szczególnie

0: godziny od szkoły mojej, powiedzmy, jechałem, natomiast no teraz jestem już w takim naprawdę centrum, gdzie jeśli ktoś zna Tokio, no to jak słyszę, że mam 20 minut do Asakusy, 20 do dworca Tokio, nie wiem, około 15 do Ginzy, no to ja jestem w naprawdę wyjątkowej lokalizacji.
1: Jak postrzegasz teraz, to jeszcze jest stosunkowo świeżo, swoją decyzję, czy taka przeprowadzka, zmiana kontynentu, zmiana codziennego życia, pracy, to jest fascynująca, wspaniała przygoda?
0: Jest fascynująca i wspaniała, jakby niezależnie od rezultatu. Ja mam wizę do marca i bardzo możliwe, że mój pobyt się na marcu skończy, ponieważ niestety dzieje się w tym momencie dosłownie tak, że bardzo zaostrzają się przepisy wizowe. I gdybym ja chciał tu zostać, to już ta droga jest utrudniona. W momencie, jak wyjeżdżałem, to jeszcze nie było tak, jak jest teraz. Nie będę się wdawał w szczegóły, ale żeby na przykład... Gdybym chciał zostać na wizie, to się chyba nazywa business manager, czyli posiadając własną firmę, to w tym momencie trzeba mieć kapitał równowartości około 600 tysięcy złotych plus jednego zatrudnionego pracownika. To jest bardzo zaporowa sytuacja w przypadku takich, powiedzmy, małych biznesmenów jak ja. Wielu miejscowych też się z tym w tym momencie boryka, bo to jest taki cios już w obecnych tutaj działających imigrantów. Zaostrzyły się przepisy, na przykład ja przyjechałem tutaj na tą wizę uczniowską ze względu na to, że szkoła jest moim priorytetem, czyli nie mam wizy pracowniczej, co też mi jakby ułatwia sprawę z tym moim działaniem, ze zmianą pracodawcy, bo nie byłem od tego uzależniony. Natomiast do tej szkoły w tym momencie już się dużo trudniej dostać, ponieważ przepisy wyglądają tak, że żeby przyjechać do szkoły, już trzeba mieć egzamin GLPT-5. Mam nadzieję, że nie pomyliłem literek, ale czy GPLT. No, taki egzamin z podstawowego japońskiego, który ja po moich 3 miesiącach nie jestem pewien, czy byłbym w stanie zdać, bo to jest dosyć trudny egzamin. I już, żeby przyjechać do szkoły, trzeba go mieć. Więc no, te przepisy się pogarszają, natomiast no, ta fascynacja moja Japonią jest jakby niezmienna, bo to jest kraj, który jest tak zupełnie inny kulturowo, to wszystko jest tak bardzo inne, że każdego dnia da się być zaskoczonym. Więc ja się czuję trochę jak taki dzieciak w piaskownicy, którego wszystko wokół fascynuje, bo każda pojedyncza rozmowa nie wiadomo do czego dobrnie, bo ludzie zachowują się całkowicie inaczej. Miejsca są zupełnie inne, zachowanie. Japończycy są tacy bardzo ekspresyjni. Kiedy byłem młodszy, oglądałem tam jakieś bajki, najczęściej na Polonii 1 leciały japońskie anime albo Dragon Ball. Później już nie oglądałem, dzisiaj się tym raczej nie interesuję, ale w dzieciństwie trochę. To zawsze mi się wydawało, że te postacie są takie zabawne, bo są przerysowane. A tutaj okazuje się, że ci ludzie bardzo często naprawdę tak się zachowują, biegają w taki specyficzny sposób, krzyczą w inny sposób, reagują. Nie wiem, dźwięki, które wydają, typu och, ach, są tutaj zupełnie inne. No nawet to potrafi być ciekawe. No i te wszystkie takie kulturowe różnice zachowania w restauracjach, to takie przepraszanie, kłanianie się, zachowania, które u nas, nie wiem, no to jest bardzo wysoka kultura osobista oczywiście, ale u nas uchodziłaby wręcz za takie uniżanie się. Natomiast tutaj jest takie bardzo normalne, działające w każdą stronę, to znaczy, nie wiem, my musimy na początku lekcji wszyscy wstać, powiedzieć sensei konnichiwa, przywitać się z naszym senseiem, ukłonić się. No jest to jakby opcjonalne, nikt nie musi kłaniać w pas, ale tak robimy, ale sensei też się do nas kłania. I to po japońsku, czyli kłania się tak dosłownie w pas, czyli głowę ma na wysokości pasa w ukłonie. No i na każdym kroku się z czymś takim spotykam. Nie wiem, no nie chcę każdego szczegółu opisywać, ale z tym senseiem to jest na przykład ciekawe. No i wszędzie po prostu jest jakoś inaczej. Wszędzie jest coś innego niż u nas.
1: Postrzegasz swoją decyzję o tej przeprowadzce do Tokio jako bardzo odważną? Tak siebie widzisz?
0: Chyba nie. Gdybym był młodszy i gdyby to było jakiś czas temu, to może tak, ale dzisiaj nie, no bo jestem już na tyle doświadczony i przyjechałem tu już z takim pewnym bagażem doświadczenia właśnie, z umiejętnościami, z wiedzą i też nie wiem, z powiedzmy jakimś majątkiem. Nie jest tak, że porzuciłem wszystko,

0: sama w Polsce i przyjechałem sobie tutaj. Poza tym jest XXI wiek, wszystko działa online, komunikacja, no dzisiaj mam sztuczną inteligencję, to tak bardzo ułatwia mi życie, że to jest nie do opisania, bo kiedy ja dostaję korespondencję z jakiegoś urzędu, to ja przecież nie byłbym w stanie sobie z tym poradzić, musiałem prosić kogoś o pomoc, ktoś by mi tłumaczył prawdopodobnie po japońsku i nie wiedziałbym, co mam robić. Ja dzisiaj robię skan jakiegoś dokumentu i od razu wiem gdzie mam iść i co mam robić, więc no nie jest to bardziej odważne niż jakiś tam wyjazd za granicę. Nie postrzegam tego tak.
1: Yakuza to jeden z tematów reportaży, nad którym myślisz i pracujesz. Na horyzoncie już są konkretne kolejne, które wiesz, że będą dla ciebie fascynujące, ciekawe?
0: Tak, mam jeden, który jest kontynuacją mojego jakby starego tematu, to znaczy pisałem kiedyś o najemnikach walczących w Ukrainie i namierzyłem wtedy sporo ludzi online z różnych krajów świata i między innymi człowieka z Japonii. I on tutaj mieszka stosunkowo blisko, no ale blisko to jest parę godzin pociągiem na północ od Tokio, w innej już prefekturze, Japończyk, który jako najemnik walczył po stronie Ukrainy i to mnie na przykład bardzo fascynuje. Chciałem porozmawiać z takim człowiekiem o jego motywacjach, co on tam robił. Do tej pory śledzimy się wzajemnie, już miałem z nim kontakt, zaprosił mnie do siebie, no ale na razie jakby nie bardzo mam kiedy tam pojechać. Cały czas mamy ze sobą kontakt online i widzę, jakie treści on wrzuca do internetu i oprócz jakby swoich, on tutaj już mieszka w Japonii, już jest po powrocie, no co najmniej chyba z rok, to oprócz jakichś tam swoich codziennych spraw, wrzuca cały czas relacje swoich znajomych chyba, czy po prostu jakichś stron, śledzi to, co się dzieje na froncie, więc widać, że jest do tego tematu przywiązany. Fascynuje mnie na przykład to, w jaki sposób on się tam w ogóle komunikował. Nie zna angielskiego, tylko pojedyncze słowa z tego, co tam z nim rozmawiałem. No, wątpię, żeby znał ukraiński czy rosyjski, żeby z kimkolwiek się komunikować, więc skąd on się tam w ogóle wziął, Japończyk na ukraińskim froncie, w jakiej jednostce służył, czy to był jakiś tam szeregowy żołnierz, czy członek jednostki specjalnej. No, myślę, że tych tematów zbierze mi się trochę więcej, bo poznałem sporo ludzi, poznałem na przykład mężczyznę takiego, który jest tradycyjnym muzykiem tradycyjnego teatru Noch. I też mamy niewielki kontakt, troszkę się teraz urwał, bo nie odpisał mi na ostatni mail, ale to jest człowiek, który mówi po polsku i występuje w Polsce i nawet nie wiem, czy w Polsce nie jest w tym momencie, bo w ostatnim mailu mi pisał, że wyjeżdża do Polski na koncerty w Warszawie i w Szczecinie. Zaprosił mnie na spektakl, ja nie jestem pewien, czy on w nim występuje, ale występuje tam przynajmniej część jego grupy, o której mi pisał i pisał, co ciekawe, po polsku do mnie maila i widać, że pisał go samodzielnie, bo były tam błędy, więc bardzo doceniam jakby te jego starania. Ja nie jestem jeszcze w stanie napisać maila do niego po japońsku. I zaprosił mnie na spektakl i to jest, wystawiają tutaj Gombrowicza po japońsku, więc to też bardzo bym chciał zobaczyć i może o tych ludziach też coś napiszę, no zobaczymy. Zawsze w reportażu chodzi o to, jaką kto ma tak naprawdę historię i co ma do opowiedzenia.
1: Fascynująca opowieść twoja o Tokio, myślę, że będziemy do niej jeszcze powracać, skoro tam jesteś i tak dużo dzieje się ciekawych, interesujących spraw. Bardzo dziękuję za to połączenie na antenie Radia Opole. Patryk Szymański dzisiaj był naszym gościem. I tak kończymy dzisiejszą audycję Lepiej Żyć w Radiu Opole. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości i później program Na kocią łapę i Na psa urok, który dzisiaj poprowadzi Iwona Tokarska. Będzie między innymi o tym, kto ma większy problem ze swoim zachowaniem, pies czy jego właściciela.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dzień dobry Państwu. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Paweł Oliwa, który program realizuje, a w naszej audycji Wszystko o literaturze będzie o literaturze. Za chwilkę przedstawię Państwu kilka propozycji nowości książkowych i to zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Ale także czytali Państwo powieści Ernesta Hemingwaya, no to proszę sobie przypomnieć, bo ja przypomnę i twórczość, i sylwetkę tego charyzmatycznego pisarza.

0: tylko o literaturze.
1: Świata jest za dużo, taki tytuł będzie nosiła nowa książka Olgi Tokarczuk. Premiera 14 października. Autorka ogłosiła to na festiwalu Góry Literatury w Ścinawce Górnej w Kotlinie Kłodzkiej.
2: Świata jest za dużo. Dziwny, długi tytuł, ale tak mają moje książki. I to jest jakiś żal straszny, że nie można świata opowiedzieć, że teraz się go zrobiło szczególnie jeszcze więcej niż go było przedtem, ponieważ mamy dostęp do różnych źródeł i mamy dostęp do różnych perspektyw i wiemy coraz więcej. Mamy możliwość poruszenia tego wszystkiego. To będzie moja ostatnia duża książka, powieść, taka panoptykalna i konstelacyjna. Piszę ją z pewnym poczuciem końca, klęski, ponieważ świata się nie da opowiedzieć.
1: Akcja książki toczy się zasadniczo w czerwcu 1946 roku na Dolnym Śląsku i doprowadza nas do lat 50. ubiegłego wieku, ale te ramy czasowe nie są jednoznaczne.
2: Ale też robi pewne dygresje czasowe i skacze w czasie do przodu i do tyłu, bo bez tego nie udałoby się zrozumieć pewnych koincydencji, związków, zależności. Więc ta książka jest konstelacyjna w tym sensie, że porusza wiele wątków i wiele warstw czasowych i miejscowych.
1: Festiwal Góry Literatury jest organizowany przez Fundację Olgi Tokarczuk pod patronatem Trójki. Czekamy na nową książkę noblistki.

A teraz będzie o nowych książkach. Lipiec to dwie nowości dla dzieci młodszych i starszych. Wydawnictwa Nasza Księgarnia. I tak, dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Mamo, tato, mów do mnie, mój dzień. Dziecko, aby nauczyć się mówić, musi najpierw słyszeć, jak mówią inni. W serii Mamo, tato, mów do mnie, której pierwszą część oddajemy w ręce najmłodszych, podpowiadamy rodzicom, jak wspierać rozwój dziecka poprzez mówienie do niego. Dajemy bardzo konkretne i proste wskazówki do zastosowania podczas pracy z książką. Autorka Agata Matraś. Dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, Wielokropek i Przyjaciele. Opowieść o interpunkcji dla najmłodszych. To zabawna i pełna przygód książka zaznajamia najmłodsze dzieci z podstawami interpunkcji. Zero nudy, 100% zabawy. Uzupełniają ją wierszyki, które możemy także zaśpiewać. Ciekawe zadania oraz ilustracje Macieja Szymanowicza. Pozostaje tylko zanurzyć się w lekturze. Autorka Alicja Krzanik, ilustracje Maciej Szymanowicz. To dwie pozycje dla najmłodszych czytelników przygotowane przez naszą księgarnię.

0: Jedna z najbarwniejszych postaci literatury XX wieku. 85 lat temu, 2 lipca 1961 roku, zmarł Ernest Hemingway, słynny amerykański pisarz i dziennikarz, autor m.in. opowiadania Stary człowiek i morze oraz powieści Komu bije dzwon, laureat Nagrody Pulitzera w 1953 roku i Literackiej Nagrody Nobla w 1954. Ernest Hemingway urodził się w 1899 roku na przedmieściach Chicago w Oak Park. Pierwsze próby literackie zamieszczał w redagowanej przez siebie szkolnej gazetce. W czasie I wojny światowej starał się o wysłanie na front włoski, jednak komisja zdrowotna odrzuciła jego kandydaturę. Pojechał więc na wojnę jako członek Czerwonego Krzyża i był kierowcą karetki. W lipcu 1918 roku został ranny. Przeszedł 12 operacji, podczas których wyjęto z jego ciała kilkaset odłamków. Za bohaterstwo na placu boju dwukrotnie odznaczono go orderami. Po wojnie powrócił na kilka lat do Stanów Zjednoczonych i zajął się dziennikarstwem. Potem wyjechał jako korespondent m.in. do Paryża i podróżował po Europie. Mieszkał też na Kubie. Zwiedził Afrykę. Podczas pobytu na safari dwukrotnie przeżył wypadki lotnicze. W 1958 roku był gościem radiowego magazynu satyrycznego Parnasik. Pisarz pracował wówczas na Kubie nad nową powieścią i zgodził się na rozmowę telefoniczną, która zachowała się w archiwach Polskiego Radia. Czy mógłby pan w kilku słowach opisać dom, w którym pan teraz mieszka? To dom na wsi, około 12 mil od Hawany. Znajduje się na szczycie wzgórza. Jest tam sypialnia, pokój dzienny, jadalnia i jeszcze jedna sypialnia. Pracuję w jednej z sypialni. Wstaję wcześniej rano i pracuję do 14. Czasami tak jak dziś, wracam jeszcze potem do pracy. Za opowiadanie Stary człowiek i morze Ernest Hemingway w 1953 roku otrzymał literacką nagrodę Pulitzera, a rok później został laureatem Literackiej Nagrody Nobla. Przy tej okazji mówił, jakie jest jego zdaniem najważniejsze zadanie pisarza. Dla prawdziwego pisarza każda książka powinna być nowym początkiem, gdzie stara się on osiągnąć coś, co jest nieosiągalne. Zawsze powinien próbować czegoś, co do tej pory nie zostało stworzone, co bez efektów próbowali stworzyć inni. Wówczas czasami, jeśli będzie miał szczęście, odniesie sukces. Ernest Hemingway był dziennikarzem informacyjnym oraz reportażystą. Fascynowała go Hiszpania, gdzie w 1937 roku podczas wojny domowej pełnił funkcję korespondenta. Tadeusz Olszański, dziennikarz, publicysta i tłumacz, zmarł w 2023 roku, wyjaśniał w audycji radiowej z 2014 roku, na czym polegał dziennikarski kunszt Hemingwaya.
1: To był geniusz obserwacji. Po prostu fotografował, zapisywał to wszystko w pamięci i potem odtwarzał. Potrafił patrzeć, rozumieć, przewidywać. Był doskonale przygotowany do każdego tematu, który podejmował, a więc miał wiedzę i kompetencje i wreszcie potrafił trafnie wybrać, znaleźć się tam, gdzie było najciekawiej.
0: Główne miejsce w twórczości Hemingwaya, opartej w dużej mierze na materiale autobiograficznym, zajmują powieści Słońce też wschodzi, Pożegnanie z bronią, Mieć i nie mieć, Komu bije dzwon. Jest też autorem wielu książek poświęconych polowaniom i pasjonującej go korridzie. Hemingway zrewolucjonizował język współczesnej prozy amerykańskiej. Sformułował koncepcję języka literackiego w słynnym porównaniu do góry lodowej, której 7/8 jest ukryte pod wodą, a to, co nie jest dopowiedziane, stanowi o wadze tego, co wyrażone. Jego bohaterowie porozumiewają się urywanymi frazami, krótkimi zdaniami, jak we fragmencie opowiadania w Michigan w interpretacji Stefana Knotę zachowanym w archiwum Polskiego Radia.
2: Jim podobał jej się ogromnie. Lubiła patrzeć, jak idzie z warsztatu i często podchodziła do drzwi kuchennych, ażeby mu się przyjrzeć, kiedy szedł drogą. Podobały jej się wąsy Jima i biel jego zębów, gdy się uśmiechał. Bardzo jej się podobało, że Jim nie wygląda na kowala. Rada była, że państwo Smith tak lubią Jima. Pewnego dnia, kiedy się mył u studni za domem, spostrzegła, że podobają jej się czarne włosy na jego rękach i białość skóry powyżej linii opalenizny. Doznała dziwnego uczucia, kiedy zauważyła, że jej się to podoba.
0: Twórczość Hemingwaya cieszyła się światową popularnością. Powstawały ekranizacje jego powieści, m.in. Komu bije dzwon w 1943 roku w reżyserii Sama Wooda i Śniegi Kilimandżaro z 1952, wyreżyserowana przez Henry'ego Kinga. W Polsce świetnym tłumaczeniem jego prozy był Bronisław Zieliński, zmarł w 1985 roku. Jak mówiła w 1975 roku w Polskim Radiu Teresa Kieniewicz, anglistka, tłumaczka i miłośniczka twórczości Hemingwaya, jego styl pisarski cechowała pozorna prostota.
3: W przedmowie do tomu opowiadań Śniegi Kilimandżaro i inne opowiadania Zieliński pisał: jest to język doprowadzony do maksimum oszczędności. Zwięzły, pozbawiony wszelkich ozdób i patosu, niejako esencja mowy ludzkiej. Ale jego wielki talent pisarski sprawia, że w tak skąpych słowach potrafi zawrzeć niezwykłe bogactwo treści, obrazów, barw, cech natury ludzkiej i dlatego też każdy wyraz ma u niego istotną wagę.
0: Ernest Hemingway stworzył swoisty typ bohatera, człowieka odważnego, często szorstkiego, a zarazem świadomego tragicznego losu, poszukującego sensu życia w walce z naturą i wrogiem. W ostatnich latach życia pisarz cierpiał na depresję. Zmarł śmiercią samobójczą 2 lipca 1961 roku w Ketchum w stanie Idaho. Po jego śmierci ukazały się wspomnienia z czasów paryskich, Ruchome Święto, artykuły i reportaże, powieści Wyspy na Goldstromie, Rajski Ogród i To, co prawdziwe o świecie, a także wiersze i listy. Na pewno czytali Państwo jego opowiadania i powieści, ale może warto do nich powrócić.

Teraz mam dla Państwa propozycję przygotowaną przez wydawnictwo Znak Koncept, bo już 12 sierpnia nakładem właśnie tego wydawnictwa ukaże się międzynarodowy bestseller Jak przestać mówić i zacząć rozmawiać. Autorstwa Elke Wies, praktycznej filozofki i trenerki dialogu, która pokazuje, jak dzięki prostym pytaniom i uważnemu słuchaniu budować lepsze relacje. Żyjemy w świecie natychmiastowych reakcji, krótkich wiadomości i niekończących się dyskusji w internecie. Coraz częściej rozmawiamy po to, by odpowiedzieć, przekonać lub wygrać, zamiast naprawdę zrozumieć drugą osobę. Elke Wies przekonuje, że drogą do wartościowego dialogu nie są lepsze argumenty, lecz lepsze pytania. Inspirując się filozofią Sokratesa, autorka proponuje praktyczne techniki i ćwiczenia, które pomagają zadawać pytania otwierające rozmowę, rozwijać umiejętność aktywnego słuchania, budować głębsze relacje w życiu prywatnym i zawodowym, zamieniać powierzchowne rozmowy w prawdziwy dialog. To praktyczny poradnik, który zamiast teorii oferuje konkretne narzędzia możliwe do zastosowania od razu w pracy, w związku, podczas rozmów z bliskimi czy współpracownikami. Dlaczego to temat dla mediów? Odpowiada na aktualny problem. Dużo komunikacji, mało prawdziwych rozmów. Porusza temat relacji, zdrowia psychicznego, uważności i komunikacji. Ważny zarówno dla mediów lifestyle'owych, psychologicznych, jak i biznesowych. Pokazuje, jak filozofia Sokratesa może pomóc w codziennym życiu. Dostarcza praktycznych wskazówek, które można wykorzystać w artykułach, podcastach, audycjach czy materiałach eksperckich. No to muszę Państwu powiedzieć, że będę się musiał zapoznać z tym wydawnictwem. Elke Wies to praktyczna filozofka i trenerka dialogu, która pokazuje, jak dzięki prostym pytaniom i uważnemu słuchaniu budować lepsze relacje. To autorka międzynarodowych bestsellerów z dziedziny filozofii praktycznej, która pomaga odmienić codzienne życie dzięki prostym, codziennym zmianom. Dlaczego tak kiepsko nam idzie zadawanie dobrych pytań? To już fragment pierwszego rozdziału. Myślenie, że wiemy coś, czego nie wiemy, to taki rodzaj głupoty, którego należałoby się wstydzić, prawda? Powiedział Sokrates. Jak w istocie wygląda sytuacja? Czy naprawdę tak kiepsko nam idzie zadawanie dobrych pytań? Jeśli tak, to dlaczego? I czy istnieje nadzieja? W tej części zastanawiamy się, czym właściwie jest pytanie, dlaczego ich nie zadajemy, a kiedy już to robimy, to dlaczego często nie są to najlepsze pytania? Rozdział pierwszy. Przez cały dzień zadaję pytania i nie potrzeba mi do tego żadnego kursu. Kiedy na imprezach czy spotkaniach networkingowych mam opowiedzieć, czym zajmuję się zawodowo, zawsze zaczynam z entuzjazmem. Pomagam ludziom zadawać lepsze pytania, tak jak robią to filozofowie. Prowadzę warsztaty, szkolenia, indywidualne zajęcia z myślenia i czasami mniej więcej w tym miejscu rozmówca mi przerywa. Zadawać pytania? Przecież to chyba nic trudnego. Jaki to problem? Przez cały dzień zadaję pytania i nie potrzeba mi do tego żadnego kursu. W takiej chwili mogę sprytnie wskazać ironię, jaka kryje się w tych słowach. Jak na pytania osoby, która ponoć pyta przez cały dzień, są one dość jednostronne i retoryczne, bynajmniej nieotwarte i nie wyrażające ciekawości, a tym samym prawdopodobnie nawet nie liczą się jako prawdziwe pytania. Uważam takie chwile za świetne przypomnienie, jeśli chodzi o naprawdę dobre pytania,
rzeczywiście mamy sporo roboty. Bo to się zgadza. Zadajemy pytania przez cały dzień, a właściwie wydaje nam się, że tak robimy. Choć w rzeczywistości raczej wypowiadamy zdania twierdzące z pytajnikiem na końcu. I to faktycznie nie jest żadna sztuka. Nawet jeśli uważasz, że przez cały dzień pytasz, a zatem musisz robić to dobrze, istnieje spore prawdopodobieństwo, że wcale nie jest to aż tak piękne. To, proszę Państwa, fragment książki Jak przestać mówić i zacząć rozmawiać. Przypomnę, wydawnictwo Znak Koncept wyda tę pozycję 12 sierpnia.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Witam Państwa w drugiej godzinie naszej audycji, Wszystko o literaturze. Przypomnimy sobie Kaczkę Dziwaczkę Jana Brzechwy za kilka chwil. Powiem o twórczości poety i pisarza Tadeusza Borowskiego. Przedstawię Państwu książkę o Paryżu. Paryżu nieoczywistym, chociaż niektórym by się wydawało, że jeśli jest to książka, która oprowadza po tym wspaniałym mieście, to po tych miejscach bardzo oczywistych. A w tym przypadku tak nie będzie.

0: płyną.
1: Wszystko o literaturze.
2: Sześćdziesiąt lat temu, 2 lipca 1966 roku, zmarł Jan Brzechwa, poeta i prozaik, który wszedł do historii literatury polskiej, głównie dzięki utworom dla najmłodszych czytelników, nazywane czarodziejem dzieciństwa wielu pokoleń. Napisał m.in. Akademię Pana Kleksa, Kaczkę Dziwaczkę i Przygody Pchły Szachrajki. Jego wiersze przetłumaczono na kilkadziesiąt języków. Był także satyrykiem, tłumaczem z literatury rosyjskiej, twórcą tekstów kabaretowych i autorem poezji lirycznej. Choć niektóre utwory Brzechwy, jak Tańcowała igła z nitką, powstały jeszcze przed wojną, do dziś są chętnie czytane. Spod jego pióra wyszło wiele niezapomnianych wierszy, m.in. Na straganie, Ptasie plotki i Na wyspach bergamutach. Brzechwa odwołuje się w nich do dziecięcego poczucia humoru i wyobraźni, tworzy obraz pogodnego, choć nieco groteskowego świata. Pisarz unikał moralizowania i natrętnej dydaktyki, co tłumaczy też popularność jego utworów. Jan Brzechwa miał niezwykłą umiejętność rymowania, która sprawiała, że w lekkiej formie umiał przekazać swoje obserwacje i refleksje. Oto fragment wiersza Jak rozmawiać trzeba z psem w wykonaniu autora.
3: Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam: do mnie psie, i już pies odzywa się. Potem wołam: hopsa sa, już mam przy sobie psa. A gdy powiem: cicho leż, leżę ja i pies mój też.

0: dzieci i dla dorosłych. Uważam, że utwory dla dzieci tylko wtedy są dobre, jeśli dorośli też mają chęć je czytać.
1: Początki swojej kariery pisarskiej Jan Brzechwa wspominał w rozmowie w radiu w 1962.
0: To była sprawa bardzo prosta. Miałem ładny charakter pisma. I w domu zawsze mówiono, on tak ładnie pisze, on powinien zostać pisarzem. No, uwierzyłem i rzeczywiście zostałem pisarzem. Zresztą nie wiem, czy pan może zauważył, że mnóstwo ludzi piastuje różne stanowiska tylko dlatego, że uwierzyli w swoje kwalifikacje. Ja też uwierzyłem.
1: W audycji Polskiego Radia w 1965 roku Jan Brzechwa wspominał swoje pierwsze honorarium.
2: Biorąc przykład z Dotymy, układałem ciągle rymy. Zacząłem pisać wiersze przeciwko moim krewnym. Satyryczne utwory przeciwko mojej siostrze, moim ciotkom. Pamiętam, że siostra zapłaciła mi 50 kopiejek za to, żebym nikomu nie pokazywał tego utworu, który o niej napisałem. I to było moje pierwsze honorarium autorskie.
1: Wiersze Jana Brzechwy, także te dla dzieci, często kończą się nieoczekiwaną puentą, która wprawia w zachwyt najmłodszych czytelników. Tak jest i w przypadku Kaczki Dziwaczki w interpretacji niezapomnianej Ireny Kwiatkowskiej. Przypomnę, aktorka zmarła w 2011 roku.
3: Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki. Co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł, jak należy w brytwannie, lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka.
1: Janina Brzechwa zmarła w 1989 roku. Żona poety opowiadała w radiu w 1972 o jego przyjaźni z rysownikiem Janem Marcinem Szancerem i o zaskakujących wyzwaniach, które sobie stawiali.
4: Mój mąż zapytał Szancera, słuchaj Marcin, czy ty potrafisz wszystko narysować? Marcin, który od razu węszył, że będzie to już jakiś kruczek, powiedział, no właściwie to wszystko potrafię narysować, to narysuj mi Androna. Marcin się chwileczkę zastanowił, potem mówi, dobrze, ja narysuję, jak ty napiszesz. Mój mąż mówi, dobrze, wobec tego ci napiszę. I napisał wiersz pod tytułem Androny, a wiersz ten zaczyna się tak. Pan Marcin plecie Androny. Z czego plecie? Ano z łyka. Taki Andron pleciony jest podobny do koszyka. No po tych słowach bardziej powiedział, no to ja już mam gotową ilustrację.
1: Jan Brzechwa był też ceniony za przekłady z rosyjskiego. Tłumaczył m.in. poematy baśniowe Aleksandra Puszkina, opowiadania Antoniego Czechowa, 12 krzeseł, Ilfa i Pietrowa, wiersze Siergieja Jesenina i Włodzimierza Majakowskiego, Odwilż Ili Erenburga. Z wykształcenia prawnik i ekspert w dziedzinie prawa autorskiego należał do grona współzałożycieli Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, a w latach 1924-1939 był jego radcą prawnym. Po wojnie pracował jako radca prawny spółdzielni wydawniczej Czytelnik i aktywnie działał w Penklubie. W latach 50. XX wieku tworzył socrealistyczne wiersze propagandowe, gloryfikujące partię i ustrój. Po śmierci Stalina i w późniejszych latach nie angażował się w twórczość polityczną. W 1964 roku podpisał natomiast kontrlist pisarzy polskich skierowany przeciwko listowi 34. Był to protest przeciwko zorganizowanej kampanii oczerniającej Polskę Ludową, prowadzonej w prasie zachodniej oraz w Radiu Wolna Europa. Zmarł 2 lipca 1966 roku w wieku 67 lat. Został pochowany na Wojskowych Powązkach w Warszawie.

0: 75 lat temu, 3 lipca 1951 roku, zmarł Tadeusz Borowski, prozaik, poeta i publicysta. W czasie wojny, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Dachau, był autorem głośnych opowiadań o tematyce obozowej, Pożegnanie z Marią i Kamienny Świat. Opowiadania pisarza są przejmującym świadectwem potworności wojny, kreśląc obraz realiów życia w okupowanym kraju oraz w niemieckich obozach. Borowski posłużył się metodą behawiorystyczną, opisując tylko zachowania i zewnętrzne relacje bohaterów, pomijając natomiast ich przeżycia wewnętrzne i psychikę. Pożegnanie z Marią to zarówno tytuł zbioru opowiadań, jak i jednego z nich, które zostało sfilmowane i wielokrotnie adoptowane na potrzeby teatru. Debiutował poetycko w czasie wojny w 1942 roku. Rok później, aresztowany przez Niemców, był więziony na Pawiaku, potem w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Niemcy wywieźli też do obozu jego narzeczoną, Marię Rundo, która stała się pierwowzorem bohaterki z tomu opowiadań pisarza Pożegnanie z Marią. Będąc w obozie, Tadeusz Borowski pisał między innymi listy do Marii i wiersze. Oto fragment utworu Do narzeczonej w interpretacji Władysława Kowalskiego. Przypomnę, zmarł w 2017 roku.
1: Niebo obite deskami, horyzont ścianą na wilgły, a w lesie brzozowym za drutem, na biegłym prądem jak rzeka, kołysze się liści seledyn, przewija się cienki świst wilgi i wiatr podbija pod liście niebieski popiół człowieka.
0: Po wojnie Tadeusz Borowski dołączył do młodych twórców tzw. pryszczatych, wychwalających komunistyczny ustrój. Brał udział w kongresie w obronie pokoju we Wrocławiu w 1948 roku jako wicedyrektor biura prasowego. W tym samym roku wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. W styczniu 1951 roku, niedługo po otrzymaniu Nagrody Państwowej trzeciego stopnia, udzielił nacechowanej ideologicznie wypowiedzi Polskiemu Radiu.
2: W ustroju kapitalistycznym pisarz jest tylko producentem jakichś towarów, które raz nazywają się powieścią, raz poezją, a czasem są po prostu szmirą, przeznaczoną dla ogłupienia mas. Jest on wykorzystywany przez klasy panujące dla wrogiej ludzkości propagandy. W ustroju socjalistycznym pisarz nie może jedynie odgraniczyć się biurkiem i tworzyć rzeczy wieczne, jak to się mówi, lecz musi brać codziennie udział w walce klasowej swego narodu.
0: Marta Byczkowska-Nowak, autorka wydanej w ubiegłym roku książki Nieocalony Tadeusz Borowski, biografia, powiedziała w Polskim Radiu, że patrząc na całe życie pisarza, jego śmierć przestaje być zagadkowa.
3: Borowski szukał ocalenia w poezji, tam jej nie znalazł, potem w prozie, gdzie miał swoje wielkie odkrycie, wielką misję, też to porzucił trochę pod ciążeniem konieczności historycznej i tak samo stało się z miłością. Ja to widzę jako trzy takie wielkie odrzucenia. Faktycznie ta miłość, która się przewija przez całą tę historię, no jest taką siłą życiodajną, z całą pewnością. Jest właściwie, powiedziałabym, taką wartością konstytutywną dla Borowskiego.
0: Tadeusz Borowski, urodzony w 1922 roku w Żytomierzy na Ukrainie, będącej wówczas jedną z radzieckich republik, we wczesnym dzieciństwie przeżył kolektywizację i głód. Jego ojciec został wywieziony do łagru, matka trafiła na Syberię. W 1932 roku Tadeusz ze starszym bratem odbył podróż przez Moskwę do Polski, gdzie na granicy czekał na nich ojciec. Po 2 latach cała rodzina połączyła się i zamieszkała w Warszawie. Po wojnie, po wyzwoleniu z niemieckiego obozu w Dachau, przebywał w Monachium. Do Polski wrócił w 1946 roku. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Objął asystenturę w gabinecie filologicznym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, tak zwanego Korbutianum, wszedł do redakcji Świata Młodych i Nurtu. Od czerwca 1949 roku do marca 1950 przebywał w polskiej misji wojskowej w Berlinie, oficjalnie jako referent kulturalny, nieoficjalnie jako współpracownik wywiadu wojskowego. Zmarł w 1951 roku roku został pochowany na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Pośmiertnie odznaczono go krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Sięgnijmy po jego twórczość.

Chciałbym przedstawić Państwu książkę Polski Paryż, śladem malarek, pisarzy i kreatorów stylu, autorstwa Adama Chowańskiego. To nie jest kolejny przewodnik po Paryżu, to literacka podróż przez miejsca, w których polskie losy od wieków splatają się z francuską kulturą i dziejami miasta. Autor prowadzi czytelników poza utartym szlakiem, do pracowni artystów, dawnych salonów, kawiarni i adresów, które skrywają niezwykłe opowieści o Polkach i Polakach współtworzących oblicze Paryża. Adam Chowański od lat mieszka w Paryżu i popularyzuje jego nieoczywiste oblicze, gromadząc wokół swojej twórczości społeczność miłośników miasta i francuskiej kultury. W książce łączy pasję odkrywcy z talentem gawędziarza, pokazując, że Paryż najlepiej poznaje się nie przez listę atrakcji, lecz przez losy ludzi, którzy nadali mu wyjątkowy charakter. Premiera książki odbędzie się 29 lipca. Gdzie malowały Boznańska, Mutter, Bilińska? Która z paryskich wysp jest uznawana za wyspę polskości? Jak wyglądało miejsce pracy Skłodowskiej Curie? W stolicy Francji jest więcej polskich śladów niż możemy sobie wyobrazić. To jedyne miejsce na mapie, w którym przecinają się drogi Mickiewicza, Słowackiego, Kraśnickiego i Norwida. Zaś najdłuższy cień wieży Eiffla kładzie się dokładnie na plac Warszawy. Adam Chowański, wielbiciel, znawca tajemnic Paryża, autor popularnego profilu na Instagramie i nieoczywistych przewodników po stolicy Francji, zabierze nas w podróż śladem wielkomiejskich salonów, w których grywał Chopin, szlakiem pracowni największych polskich malarek, przez sale wykładowe Sorbony, tropem polskich artefaktów w Luwrze. Paryżanin z wyboru i z miłości, znawca tajemnic Paryża, prowadzi popularny profil na Instagramie poświęcony Paryżowi, a także modzie, historii, kulturze. Wydał kilka e-booków, przewodników po stolicy Francji. Współautor podcastu Po Paryżsku. Stylista z wieloletnim doświadczeniem, ekspert od mody. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Paryż w swojej dumie i wyniosłości najwidoczniej niezwykł pokazywać się w pełnej krasie tym, którzy widzą w nim jedynie kolejną pocztówkową dekorację do odhaczenia. To fragment książki. Dopiero później pojąłem, że jego ukryte oblicze zarezerwowane jest dla tych, którzy sprostają temu, co miasto dla nich przygotowało. Przez lata traktowałem stolicę Francji jak obowiązkowy punkt na mapie. Przyjeżdżałem tu jako turysta i przemierzałem ulicę z tą samą gorączkową skrupulatnością, co tysiące innych odwiedzających. Najczęściej wpadałem w weekendy, gdy miasto pękało w szwach, a moja agenda, napięta do granic możliwości, przypominała raczej listę zadań do wykonania niż zaproszenie do celebracji życia. Pamiętam ten chaos. Przesuwałem się w gęstym morzu ludzi, z których każdy miał ten sam desperacki plan. Zobaczyć wszystko w 48 godzin. Frustracja i znużenie narastały z każdą minutą spóźniania autobusu i straconą szansą zaliczenia kolejnej atrakcji. W tamte dni Paryż wydawał mi się głośny, przeładowany bodźcami i brutalnie obojętny. Jak każdy surowy mentor postanowił wystawić moją wytrwałość.